0: Radia Super Ekspres.
1: Na drodze ekspresowej S-17 w Trojanowie doszło do niebezpiecznego pościgu. Policjanci z grupy Speed zatrzymali 16-letniego kierowcę BMW, który uciekał przed kontrolą drogową. Nastolatek miał 0,27 promila alkoholu w organizmie i nie posiadał prawa jazdy. Towarzyszyła mu 21-letnia partnerka, właścicielka auta z fałszywymi tablicami rejestracyjnymi, która miała sądowy zakaz prowadzenia pojazdu.
2: Dziś policyjni lotnicy i wojsko przeprowadzili udaną operację transportu serca do przeszczepu. Organ został przewieziony drogą lotniczą z województwa podlaskiego do Wrocławia z przesiadką na lotnisku w Modlinie. Dzięki sprawnej koordynacji służb serce dotarło na czas, a pacjentka Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu czuje się dobrze po zabiegu.
1: Żółte plamy od potu na materacu można łatwo usunąć domowymi sposobami. Wystarczy pasta z sody oczyszczonej i wody utlenionej, aby pozbyć się zabrudzeń. Alternatywnie świeże plamy można zlikwidować sokiem z cytryny. Regularne odświeżanie materaca sodą oczyszczoną z olejkiem zapachowym pomoże utrzymać czystość i świeżość.
2: Storczyki mogą odzyskać siły dzięki prostemu domowemu sposobowi. Wystarczy rozpuścić jedną tabletkę aspiryny w 5 litrach wody i używać tego roztworu do podlewania raz w miesiącu. Kwas salicylowy w aspirynie wzmacnia roślinę, poprawiając jej odporność na stres i choroby. Dzięki temu storczyki mogą ponownie zakwitnąć obficie.
0: Słuchacie Radia Super Ekspres.
2: Przypalone garnki nie muszą już być koszmarem w kuchni. Wystarczy użyć zwykłej tabletki do zmywarki, by skutecznie pozbyć się uporczywych zabrudzeń. Włóż tabletkę do garnka, zalej gorącą wodą i pozostaw na co najmniej 30 minut. Po tym czasie brud łatwo odejdzie, a garnek odzyska dawny blask.
1: Wrzesień to kluczowy czas na pielęgnację truskawek po zakończeniu owocowania. Przycinanie, odchwaszczanie i nawożenie są niezbędne, by rośliny przetrwały zimę i dały obfite plony w przyszłym roku. Warto użyć popiołu drzewnego, który wzmacnia krzaczki i chroni je przed chorobami. Pamiętajmy też o odpowiednim okryciu roślin przed zimą.
0: Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Krakowie prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 16 stopni. W tym samym czasie w Szczecinie możemy zobaczyć zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą tak samo 16 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1020 hektopaskali. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Ekspres.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Filip Heiser, znany z telewizji, szykuje się do ślubu z 20-letnią Bianką, którą poznał zaledwie kilka miesięcy temu. Choć miłość kwitnie, relacje z przyszłymi teściami są, delikatnie mówiąc, napięte. Matka Bianki oskarża Heisera o odcinanie córki od rodziny, a ojciec, pracujący w TVN, również nie pała sympatią do przyszłego zięcia. Czy rodzice panny młodej pojawią się na ceremonii? To pytanie pozostaje bez odpowiedzi, ale jedno jest pewne. To prawdziwy serial z życia wzięty.
2: Zbigniew Zamachowski i Gabriela Muskała, para, która unika skandali jak ognia, znowu zaskoczyła. Choć zwykle stronią od czerwonych dywanów, ostatnio pojawili się razem na festiwalu Warszawa Singera, trzymając się za ręce jak zakochani nastolatkowie. Ich historia miłosna zaczęła się w samym środku burzy medialnej, ale teraz wydają się być oazą spokoju w świecie show biznesu. Czyżby to była nowa definicja miłości w blasku fleszy? Piotr Gąsowski, znany aktor i autor książki Co mi w życiu nie wyszło, marzy o filmie na podstawie swojego życia. Niestety, reżyser, który miał się tym zająć, zmarł, zanim projekt ruszył z miejsca. Tymczasem Gąsowski nie próżnuje i pracuje nad kolejną książką, która ma być tak obszerna, że ukaże się w dwóch tomach. Premiera planowana jest jeszcze na ten rok, ale kto wie, może i tym razem życie zaskoczy go kolejnym zwrotem akcji. Jan Holoubek znowu w akcji. Tym razem zabiera nas w mroźną zimę 1943 roku w swoim najnowszym filmie Dziki, Dziki Wschód. Na ekranie zobaczymy plejadę gwiazd, a fabuła obiecuje dramatyczne wybory i tajemnice, które mogą przyprawić o dreszcze. Światowa premiera odbędzie się na festiwalu w Toronto, a polska publiczność zobaczy film na festiwalu w Gdyni. Czyżby szykowała się kolejna oscarowa sensacja? Czas pokaże.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Patricia Kazadi znowu na językach. Na imprezie radia RMF FM pokazała, że mniej znaczy więcej, przyciągając spojrzenia minimalistycznym, ale odważnym strojem. Czarna, dopasowana spódnica i stanikowy top odsłoniły jej płaski brzuch, a całość dopełniły ciemne okulary i srebrzysta biżuteria. Kto by pomyślał, że białe klapki mogą dodać elegancji? Kazadi udowadnia, że nawet w prostocie można błyszczeć na czerwonym dywanie. W świecie polskiego show biznesu znowu zawrzało. Robert Stockinger, syn znanego aktora, podzielił się historią swojej córki Oliwii, która po znakomitym castingu miała zagrać w filmie. Niestety, zamiast niej na ekranie pojawi się dziecko kogoś z produkcji. W międzyczasie Joanna Jabłczyńska, znana z Ciętego Języka, nie omieszkała skomentować sytuacji, podkreślając, jak produkcje traktują ludzi. Na szczęście Oliwka dostała rolę w innej produkcji, gdzie casting poszedł jej, jak się okazało, całkiem nieźle. Wielki dzień w rodzinie Rozenek Majdan. Mały Henio, lat 6, rozpoczął swoją edukacyjną przygodę w pierwszej klasie. Rodzice, jak przystało na celebrytów, nie oszczędzali na wyprawce. Plecak za 1000 zł to dopiero początek. Ciekawe, czy Henio będzie równie przejęty, co jego rodzice, którzy z dumą pozowali do zdjęć w eleganckich strojach. A może to tylko kolejny dzień w życiu gwiazd, gdzie nawet pierwszy dzień szkoły musi być na bogato.
1: W biurze Kropliczanki szykuje się prawdziwa rewolucja. Do ekipy TheOffice.pl dołącza Robert, grany przez Michała Sikorskiego, znanego z roli księdza Jakuba Adamczewskiego w 1670. Ten ekscentryczny jegomość z twarzą pokerzysty i dziwacznym garniturem ma szansę wywrócić wszystko do góry nogami. A jeśli ktoś myślał, że biurowe życie nie może być bardziej absurdalne, to nadchodzący sezon z pewnością go zaskoczy.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Świat hiszpańskiego kina pogrążył się w żałobie. Francesc Garrido, kataloński aktor znany z takich produkcji jak W stronę morza czy Furia, zmarł nagle w wieku 56 lat. Jego śmierć, spowodowana zawałem serca, zaskoczyła zarówno fanów, jak i środowisko filmowe. Garrido, który miał niedługo obchodzić 57 urodziny, pozostawił po sobie bogaty dorobek artystyczny, także na polskich ekranach. David Gilmour, legendarny gitarzysta Pink Floyd, wspomina, jak w grudniu 1966 roku zobaczył na żywo Jimiego Hendrixa w małym klubie. Wszyscy Beatlesi i Stonesi byli tam, a Hendrix, jak to on, podłączył się do wzmacniacza i szczęki opadły. Gilmour był tak oczarowany, że następnego dnia szukał płyt Hendrixa, ale zamiast tego znalazł Jamesa Hendrixa, który nie istniał. Tymczasem Gilmour pracuje nad nowym solowym albumem, który ma się ukazać w ciągu roku lub dwóch. Ciekawe, czy znowu opadną nam szczęki.
1: Niemiecka maszyna Accept nie zwalnia tempa. Gitarzysta Wolf Hoffmann zapowiedział, że zespół już myśli o nowym albumie, choć dopiero co wydali Humanoid. A jakby tego było mało, z okazji 50-lecia działalności, Accept przygotował wyjątkowy album Teutonic Titans 1976-2026, na którym ich klasyki wykonują gwiazdy światowej sceny. Premiera już 4 września, a w grudniu zagrają w Polsce, w Gliwicach. Metalowy pociąg pędzi dalej.
2: Limp Bizkit znowu na topie. Ich hit Rollin właśnie przekroczył magiczny miliard odtworzeń na Spotify. Kto by pomyślał, że po ponad 2 dekadach od premiery Fred Durst i spółka będą wciąż rozgrzewać fanów do czerwoności. A to nie koniec niespodzianek. Zespół pracuje nad nowym albumem. Ciekawe, czy znowu zaskoczą nas czymś, o czym zapomnieli.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1020 hektopaskali. W Katowicach lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 14 stopni. Z drugiej strony kraju w Toruniu na niebie będzie można oglądać umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 16 stopni. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Podczas prac archeologicznych na Placu Piłsudskiego w Warszawie odkryto zniszczone plakaty propagandowe z czasów II wojny światowej. Na jednym z nich widnieje wizerunek Hitlera z napisem po białorusku Hitler Wyzwoliciel. Znalezisko trafi do Archiwum Akt Nowych, a po konserwacji wzbogaci zbiory stołecznych muzeów. W innym miejscu Warszawy odkryto także półtonową pokrywę z okresu międzywojennego, która może zostać wkomponowana w przestrzeń miejską.
2: W Błoniu, w domu zgromadzenia sióstr Serafitek, znaleziono noworodka pozostawionego w reklamówce. Chłopiec jest zdrowy i przebywa pod opieką lekarzy. Policja intensywnie poszukuje matki dziecka, analizując nagrania z monitoringu. Śledztwo trwa, a mieszkańcy są wstrząśnięci całą sytuacją.
1: Już jutro okolice PGE Narodowego w Warszawie staną się areną wielkich biegowych emocji. Wizz Air Warsaw, praski Night Half Marathon oraz praska 5K Run przyciągną czołówkę polskich i zagranicznych biegaczy, w tym mistrzów Polski i olimpijczyków. W półmaratonie jednym z faworytów jest Mateusz Kaczor, a w praskiej 5K Run zobaczymy m.in. Kamila Herzyka. Start i meta obu biegów zlokalizowane będą przy PGE Narodowym.
2: Dwaj bracia, byli bokserzy, dokonali brutalnego napadu na mieszkańca Nowej Huty, który dorobił się na kryptowalutach. 32-letni Marek W. został zamordowany, a sprawcy ukradli mu gotówkę i złoto o wartości 260 tysięcy złotych. Aleksander K. został skazany na 13 lat więzienia, a jego brat Krystian czeka na proces po ekstradycji z Holandii.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Łukasz Gibała, kandydat na prezydenta Krakowa, stoi przed poważnym wyzwaniem. Jego komitet wyborczy musi do jutra dostarczyć brakujące podpisy poparcia, po tym jak Miejska Komisja Wyborcza uznała niemal 4 tysiące z 5,5 tysiąca podpisów za nieważne. Gibała tłumaczy, że to wynik ludzkiego błędu, a nie fałszerstw. Tymczasem już dziś o godzinie 17 odbędzie się debata kandydatów w Super Expressie, gdzie zmierzą się w quizie z wiedzy o Krakowie.
2: Tragiczny wypadek w Bulowicach. Zginął 27-letni młodszy aspirant Robert Foltyniak, policjant tyskiej drogówki. Mimo wysiłków ratowników, jego życia nie udało się uratować. Osierocił roczną córeczkę i pozostawił pogrążoną w żałobie partnerkę. Policjanci żegnają swojego kolegę, podkreślając jego zaangażowanie i odpowiedzialność w służbie.
1: W Nowej Hucie doszło do tragicznego pobicia 36-letniego mężczyzny. 17-latek zatrzymany na Słowacji usłyszał zarzut udziału w bójce ze skutkiem śmiertelnym i trafił do aresztu na 3 miesiące. W sprawie zatrzymano już także 19-latka, a dwie inne osoby czekają na ekstradycję do Polski. Śledztwo prowadzi specjalna grupa powołana przez komendanta wojewódzkiego policji w Krakowie.
2: Policja w Olkuszu poszukuje 40-letniego Karola Matrasa z Gorenic, który zaginął 1 września. Ostatni raz widziano go na dworcu autobusowym w Olkuszu. Mężczyzna ma około 170 cm wzrostu. Jest łysy, z długą brodą i niebieskimi oczami. W dniu zaginięcia miał na sobie ciemne dżinsy, ciemną bluzę i charakterystyczny czarny plecak w czaszki. Policja prosi o pomoc w ustaleniu jego losów.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Tragiczny wypadek w Gliwicach na ulicy Bojkowskiej. Kierowca samochodu marki Kia zjechał z drogi i uderzył w drzewo oraz słup trakcji energetycznej. Pomimo szybkiej interwencji ratowników, 45-letni mężczyzna zmarł w karetce. Policja bada przyczyny tego tragicznego zdarzenia.
2: Na rodzinnych ogrodach działkowych w Tarnowskich Górach odkryto zakopaną głowę młodego kota. Policja prowadzi śledztwo, by ustalić sprawcę tego okrutnego czynu. Zbulwersowani działkowcy domagają się surowej kary dla winnego. W Polsce za znęcanie się nad zwierzętami grozi nawet do 8 lat więzienia. Katowice zajęły ostatnie miejsce w rankingu bezpieczeństwa wśród 16 największych polskich miast. W pierwszym kwartale 2026 roku odnotowano tam 10,6 przestępstw na 1000 mieszkańców. Mimo to miasto wyróżnia się pozytywnie w innych kategoriach, takich jak dostępność mieszkań i niski poziom bezrobocia. Katowice pozostają ważnym centrum przemysłowym i kulturalnym na południu Polski.
1: Prokuratura Rejonowa Szczecin-Śródmieście oskarżyła Majka P. o zlecenie rozlania cuchnącej substancji przed restauracją Lili by Dudkiewicz. Atak miał na celu zastraszenie właścicieli i wymuszenie zamknięcia lokalu. Straty oszacowano na kilka tysięcy złotych. Sprawa trafiła do Sądu Rejonowego Szczecin Centrum, gdzie rozstrzygnie się, czy był to akt walki o klienta, czy pojedynczy wybryk.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Śledztwo w sprawie zaginięcia i śmierci Jowity wciąż nie przyniosło przełomu. Prokuratura potwierdziła, że mieszkańcy okolicy zostali poddani badaniom wariografem, ale nie ujawniono powodów tej decyzji. Szczątki Jowity znaleziono w lipcu tego roku, zaledwie 500 metrów od jej domu. Śledczy czekają teraz na opinie biegłych, które mogą wpłynąć na dalszy kierunek dochodzenia.
2: Znany youtuber Książulo skrytykował jakość jedzenia w punktach gastronomicznych wrocławskiego zoo. Tester jedzenia wyraził swoje niezadowolenie, szczególnie po wizycie w karczmie u lwa, gdzie publicznie wypluł burgera. Władze zoo zareagowały, wzywając dzierżawców do pilnych wyjaśnień. Sprawa jest obecnie analizowana, a dalsze kroki zostaną podjęte wkrótce.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie umiarkowane zachmurzenie. Dla Wrocławia przewidywana temperatura wynosi 16 stopni, a wiatr zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Białegostoku zaś termometry pokażą 17 stopni, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 3 metry na sekundę. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
5: Reklama.
6: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Zmarł Wojciech Onsorge, były piłkarz Warty Poznań, Elany Toruń i Lecha Poznań. Miał 32 lata. Przez ostatnie lata pracował jako młodzieżowy skaut Lecha Poznań i prowadził własną akademię piłkarską. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w piątek, 4 września, o godzinie 10 w Mosinie. Robert Lewandowski czuje się coraz lepiej w Chicago Fire, gdzie regularnie strzela gole. Klub zyskał nowego zawodnika, norweskiego obrońcę Andreasa Hanhe Olsena z Mainz 5. Wzmocniona drużyna wygrała w sierpniu 6 meczów z rzędu. Lewandowski podkreśla, że jest pod wrażeniem klubu i widzi w nim duży potencjał. W Pucharze Polski doszło do niespodzianek. Wisła Kraków odpadła po przegranej 1-2 z Odrą Opole, mimo prowadzenia po golu Macieja Kuziemki. Zagłębie Lubin sensacyjnie przegrało 2-3 z czwartoligową Siarką Tarnobrzeg. W innych meczach Pogoń Siedlce pokonała Kluczewie Stargard 3-2, a Piast Gliwice wygrał 3-0 z Chemikiem Bydgoszcz.
2: W pierwszej rundzie Pucharu Polski doszło do niespodziewanych rozstrzygnięć. Z rozgrywkami pożegnały się takie kluby jak Legia Warszawa, Wisła Kraków i Zagłębie Lubin. Największe emocje wzbudziła porażka Zagłębia z trzecioligową Siarką Tarnobrzeg. Wybuchła także afera wokół zasad losowania, które skrytykował prezes Pogoni Szczecin, Aleks Haditagi, nazywając je absolutnie fatalnymi dla polskiej piłki.
0: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
2: Polski Związek Piłki Nożnej ogłosił przedłużenie umowy sponsorskiej z firmą Kuchnia Wikinga. To dobra wiadomość po serii odejść kluczowych sponsorów, takich jak InPost czy Staropolanka. Nowa umowa obowiązuje do 2028 roku i obejmuje zarówno męską, jak i kobiecą reprezentację oraz drużyny młodzieżowe. Dzięki temu PZPN zyskuje stabilizację finansową i wizerunkową. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Radosław Piesiewicz, został aresztowany w związku z aferą kryptowalutową Zonda Krypto. Rosyjskie media szybko wykorzystały sytuację, grożąc Polsce wykluczeniem z Igrzysk Olimpijskich. Piesiewiczowi postawiono zarzuty płatnej protekcji i działania na szkodę wierzycieli. Tymczasowe aresztowanie prezesa budzi niepokój o przyszłość polskiego ruchu olimpijskiego.
1: Polskie siatkarki zmierzą się z Holandią w ćwierćfinale Mistrzostw Europy. Spotkanie odbędzie się jutro o godzinie 15 czasu polskiego. Biało-czerwone, niepokonane w turnieju, są faworytkami. Ale Holenderki na pewno postawią trudne warunki. Transmisję meczu będzie można obejrzeć na Polsacie. I Polsacie Sport 1. Maja Koput, młoda gwiazda polskiej siatkówki, prowadzi naszą reprezentację do ćwierćfinału Mistrzostw Europy. Po wygranej z Portugalią, Polki przygotowują się na trudne starcie z Holandią. Koput podkreśla, że kluczowa będzie chłodna głowa i dobra taktyka, by pokonać silnego rywala. Mimo zmęczenia, drużyna jest zmobilizowana i gotowa do walki o półfinał.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Hubert Hurkacz zmierzy się dziś z Amerykaninem Benem Sheltonem w drugiej rundzie US Open. Mecz odbędzie się na głównej arenie turnieju, Arthur Ashe Stadium, około godziny 19.30 czasu polskiego. Hurkacz, który nigdy wcześniej nie awansował do trzeciej rundy w Nowym Jorku, liczy na przełamanie tej bariery. Transmisję z tego spotkania można śledzić na Eurosporcie 1 oraz online. Aryna Sabalenka rozpoczęła obronę tytułu mistrzyni US Open od pewnego zwycięstwa nad Kamilą Osorio, wygrywając 6-2, 6-4. Jednak na pomeczowej konferencji prasowej atmosfera zrobiła się napięta. Sabalenka zareagowała nerwowo na pytania o presję i utrzymanie energii przed turniejem. Białorusinka podkreśliła, że jej harmonogram skupia się na tenisie, a współpraca ze sponsorami daje jej energię. Karolina Skrzeczkowska, znana jako Way of Blonde, i jej żona Agnieszka Skrzeczkowska były uczestniczkami programu Top Model. Pochwaliły się nowym nabytkiem, przyczepą kempingową o imieniu Pusia. Para, która wzięła ślub jesienią ubiegłego roku we Włoszech, podzieliła się w sieci zdjęciami z wnętrza przyczepy, które wzbudziły spore zainteresowanie fanów. Fotografie ukazują intymne chwile między małżonkami, podkreślając ich silne uczucie. Manchester City dokonał rekordowego transferu, wydając około 630 milionów złotych na Enzo Fernandeza z Chelsea. To największa transakcja tego letniego okienka transferowego, która pokazuje, jak ogromne pieniądze krążą w świecie piłki nożnej. Fernandez dołącza do mistrzów Anglii, co wzbudziło duże zainteresowanie wśród kibiców i ekspertów.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Karolina Szczepaniak, rekordzistka świata w pływaniu na 72 godziny bez przerw, dokonała coming outu. W wywiadzie dla gazeta.pl ujawniła, że jest w związku z kobietą. To kolejna polska sportsmenka, która zdecydowała się na taki krok. Wcześniej na coming out zdecydowały się między innymi Katarzyna Zilman i Jolanta Ogar, wicemistrzynie olimpijskie z Tokio. 31 sierpnia odbyły się uroczystości pogrzebowe Wandy Traczyk-Stawskiej, legendarnej uczestniczki Powstania Warszawskiego. Zmarła w wieku 99 lat i została pochowana na cmentarzu ewangelicko-augsburskim w Warszawie. Wśród żałobników znaleźli się m.in. prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski oraz znany lekkoatleta Jacek Wszoła. Ostatnie pożegnanie odbyło się w Bazylice Świętego Krzyża, a nabożeństwo koncelebrowali kardynał Kazimierz Nycz i arcybiskup Adrian Galbas.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1018 hektopaskali. W Bydgoszczy odnotujemy 16 stopni, a pogoda przyniesie umiarkowane zachmurzenie. W Warszawie możemy spodziewać się temperatury 18 stopni oraz zachmurzenie całkowite. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: La Promesa, Pałac Tajemnic, powraca z emocjonującym 472 odcinkiem. Już 8 września o 15.05 na TVP dwa widzowie będą mogli śledzić nowe zawirowania w pałacu. Adriano ponownie odwiedzi Katalinę, co doprowadzi Cruz do furii. W międzyczasie Vera i Lopez zacieśniają więzi, ale ich sielankę zakłóci zazdrosny Santos. Jego natarczywość wobec Wery zmusi Lopego do interwencji. To spotkanie może zaognić już napięte relacje między mężczyznami. Nie przegapcie tego pełnego emocji odcinka.
0: M jak miłość powraca z nowym sezonem pełnym emocji i dramatów. W 1940 odcinku, który zostanie wyemitowany 15 września, Kinga z Duńska stanie przed poważnym wyzwaniem. Podczas porannego prysznica wyczuje guzek w piersi, co wzbudzi w niej ogromny niepokój. Początkowo ukryje to przed mężem, Piotrkiem, ale ten szybko zorientuje się, że coś jest nie tak. W międzyczasie matka Kingi, Krysia Filarska, trafi do szpitala po upadku ze schodów. To dodatkowo skomplikuje sytuację rodziny z Duńskich. Piotrek, zaniepokojony stanem żony, zdecyduje się natychmiast zabrać ją na badania. Czy Kinga usłyszy druzgocącą diagnozę? Odpowiedzi na te pytania będą trzymać widzów w napięciu przez kilka kolejnych tygodni. W 4278 odcinku Na Wspólnej Igor podejmuje dramatyczną decyzję, by pomóc swojej córce Julce. Zawiedzie ją do zamkniętego ośrodka terapii uzależnień, mimo jej wściekłego sprzeciwu. Julka, będąca na głodzie, nie chce się leczyć, ale Igor nie zamierza się poddać. Po nieudanych próbach terapii w domu, Nowak postanawia działać zdecydowanie. Co więcej, Igor planuje dotrzeć do dilera, który dostarczał Julce narkotyki. Wykorzystując telefon córki, próbuje nawiązać z nim kontakt, by zakończyć ten koszmar raz na zawsze. Czy uda mu się złapać dilera? Odpowiedzi na te pytania już 16 września o 20.15 na TVN.
1: Pierwsza miłość zaprasza na emocjonujący 4239 odcinek, który zostanie wyemitowany dziś o 18 na Polsacie. Maja, lekarka, niespodziewanie sama potrzebuje pomocy po zarażeniu się od pacjentów z wesela. Radek, jej kolega z pracy, nie odstępuje jej na krok, otaczając ją troskliwą opieką. Ich relacja zaczyna nabierać nowego wymiaru, gdy Radek pokazuje, jak bardzo mu na niej zależy. Czy choroba zbliży ich do siebie jeszcze bardziej? Wszystko wskazuje na to, że między nimi rodzi się coś więcej niż tylko zawodowa znajomość. Czy oboje będą gotowi przyznać się do swoich uczuć? Odpowiedzi już dziś wieczorem.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: Pierwsza miłość zbliża się do emocjonującego 4242 odcinka, który zostanie wyemitowany we wtorek, 8 września o 18 na Polsacie. Marysia i Kacper zmagają się z narastającym napięciem w swoim związku. Powrót Pawła, dawnej miłości Marysi, wprowadza chaos do ich życia. Julka pragnie odbudować relacje z biologicznym ojcem, co dodatkowo komplikuje sytuację. Kacper, zżerany zazdrością, podejmuje kontrowersyjne decyzje, które mogą zaważyć na przyszłości jego małżeństwa. Wizyta Mariusza, który ujawnia niewygodne fakty, burzy pozorny spokój pary. Marysia, zmęczona ciągłymi kłótniami, decyduje się na wyjazd z Kingą, by nabrać dystansu. Czy to chwilowa ucieczka? Czy początek nowego rozdziału w jej życiu? W 3395 odcinku Barw Szczęścia, który zostanie wyemitowany 10 września o 20.05 na TVP2, emocje sięgną zenitu. Renata i Marcin znajdą się w poważnym kryzysie, gdyż Renata odmówi wykonania testu na narkotyki. Zazdrość i napięcie będą niszczyć ich relacje, a Dominika będzie próbowała namówić Renatę na powrót na odwyk. Ola wyzna Oliwce, że nadal kocha Justina, ale nie potrafi mu zaufać. W tle tych dramatycznych wydarzeń Natalia i Rawiczowa zakończą formalności związane ze sprzedażą nieruchomości. Przeprowadzka Rawiczowej do Basi i Tolka przyniesie jej upragniony spokój. Serial Barwy Szczęścia od lat przyciąga widzów swoimi emocjonującymi historiami mieszkańców warszawskiej ulicy Zacisznej. Dziedzictwo w 1024 odcinku przynosi prawdziwą burzę emocji. Nana z niepokojem czeka na Pojraza, który nie wraca do domu, a jego telefon milczy. Kansel sugeruje, by poszukała go w warsztacie. Tam Nana doznaje szoku, widząc męża z Sibel, która celowo wykonuje czułe gesty, by sfingować romans. Zrozpaczona Nana wierzy, że Pojraz ją zdradza, co tłumaczyłoby jego dziwne zachowanie. Prawda jest jednak inna, ale intrygi Sibel i Kansel osiągają swój cel. Małżeństwo Nany i Pojraza zawisa na włosku. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 8 września o 16 w TVP1. Szpital Świętej Anny zaprasza na emocjonujący 136 odcinek, który zostanie wyemitowany we wtorek, 8 września o godzinie 16.50 na antenie TVN. Kasia ponownie zmierzy się z nieustępliwymi złośliwościami Bartka, które doprowadzą ją do granic wytrzymałości. Tymczasem na oddziale lekarze będą musieli stawić czoła trudnym decyzjom, gdy stan jednego z pacjentów gwałtownie się pogorszy, co wymusi pilną operację. Na SOR-ze pojawi się tajemniczy sobowtór Mirka Rogowskiego, co wprowadzi spore zamieszanie wśród personelu. Kaja mimo osobistych problemów z wynajmem mieszkania, będzie musiała wrócić do szpitala, by ratować pacjenta po koronarografii. Serial Szpital Świętej Anny to nie tylko medyczne wyzwania, ale także historie o przyjaźni, miłości i zawodowej solidarności. W rolach głównych zobaczymy m.in. Jolantę Fraszyńską, Joannę Liszowską i Julię Kamińską.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Gdańsku za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 16 stopni. Natomiast w Poznaniu można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie podobnie 16 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1018 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła trzecia. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Monika Piątkowska, kandydatka Koalicji Obywatelskiej i PSL na prezydenta Krakowa, weźmie dziś udział w debacie Bitwa o Kraków. Wydarzenie organizowane przez Super Express rozpocznie się o godzinie 17 i zgromadzi 6 kandydatów, którzy przedstawią swoje wizje dla miasta. Kluczowe tematy debaty to zarządzanie zadłużeniem, strefa czystego transportu oraz budowa metra. Debata będzie transmitowana na żywo na YouTube.
0: Wraca temat emerytur stażowych. Minister Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zapowiedziała, że w projekcie ustawy Lewicy wprowadzona zostanie zmiana, która ujednolici wymagany okres stażu dla kobiet i mężczyzn na 37 lat. Nowe świadczenie skierowane jest głównie do osób, które przez 37 lat zarabiały co najmniej średnią krajową. Emerytura stażowa pozwoli mężczyznom przejść na emeryturę 9 lat wcześniej, a kobietom 4 lata przed osiągnięciem wieku emerytalnego, ale wiąże się z niższymi wypłatami do końca życia.
2: Aż 77% Polaków chce powrotu programu Ceny Paliwa Niżej, który obniżał ceny paliw o złotówkę na litrze. Program zakończono 1 września, co spowodowało wzrost cen paliw. Minister energii Miłosz Motyka wyklucza jednak jego powrót z powodu braku środków w budżecie. Opozycja apeluje o kontynuację programu, mimo trudnej sytuacji finansowej państwa.
0: Dramatyczne wydarzenia w Hamburgu. 39-letni Polak, uciekając przed policją, stracił panowanie nad samochodem i potrącił 42-letniego rowerzystę. Mężczyzna doznał poważnych obrażeń, ale jego stan jest już stabilny. Kierowca, podejrzewany o jazdę pod wpływem narkotyków i bez prawa jazdy, został zatrzymany i trafił do aresztu. Policja podkreśla, że sytuacja mogła skończyć się jeszcze większą tragedią.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Były szef Ministerstwa Obrony Narodowej, Mariusz Błaszczak, wywołał polityczną burzę swoimi słowami na temat artykułu 5 NATO. Wypowiedział się, że w razie ataku na kraje bałtyckie, polscy żołnierze powinni skupić się na obronie Polski. Te słowa spotkały się z ostrą krytyką obecnego rządu, który podkreśla znaczenie sojuszniczych zobowiązań. Artykuł 5 jest fundamentem NATO, gwarantującym zbiorową obronę, co jest kluczowe dla bezpieczeństwa wschodniej flanki sojuszu.
0: Niemiecka marynarka wojenna z sukcesem przetestowała izraelski system rakietowy LORA z fregaty Sachsen-Anhalt na północnym Atlantyku. Test ten, będący częścią modernizacji Bundeswehry, zwiększa zdolności obronne Niemiec. Pocisk o zasięgu ponad 500 km trafił w cel z najwyższą precyzją. Wiceadmirał Jan Christian Kaak podkreślił, że to nowy rozdział w dziedzinie odstraszania i gotowości na morzu. Wrzesień to idealny czas na grzybobranie, a sprzyjająca pogoda przyciąga miłośników leśnych spacerów. Najlepsze zbiory notowane są na Pomorzu, w okolicach Łodzi oraz na Śląsku. Zbieracze chwalą się pełnymi koszami borowików, kurek i podgrzybków. Warto jednak pamiętać, że sytuacja na Mazurach jest w tym roku nieco słabsza.
2: Soda oczyszczona może być skutecznym rozwiązaniem na przypalone zabrudzenia na szybie piekarnika. Wystarczy wymieszać ją z wodą, tworząc pastę, którą nakładamy na brudną powierzchnię i pozostawiamy na 1 godzinę. Po tym czasie zabrudzenia łatwo schodzą przy użyciu wilgotnej ściereczki. To prosty, tani i ekologiczny sposób na czysty piekarnik.
1: Wiadomości w radiu.

0: Eksperci zalecają stosowanie nawozów bogatych w potas i fosfor, które wzmocnią rośliny i przygotują je na mrozy. Skórki z bananów to prosty sposób na dostarczenie tych minerałów. Wystarczy je wysuszyć, rozkruszyć i wymieszać z ziemią pod tujami. W łazience często pojawia się wilgoć i nieprzyjemne zapachy. Istnieje prosty sposób na ich ograniczenie, wykorzystując fusy z kawy. Wystarczy je dobrze wysuszyć i umieścić w otwartym pojemniku, aby działały jak naturalny pochłaniacz zapachów. Pamiętajmy jednak, że nie zastąpi to odpowiedniej wentylacji.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W Zielonce doszło do zatrzymania 3 osób w związku z handlem narkotykami. 39-letni mężczyzna, znany już policji, próbował uciec, grożąc funkcjonariuszom nożem, co zmusiło ich do oddania strzałów ostrzegawczych. W jego mieszkaniu znaleziono amunicję i środki psychoaktywne. Mężczyzna usłyszał 7 zarzutów i został tymczasowo aresztowany.
0: Marcin Horała może zostać nowym wicemarszałkiem, co ponownie przyciąga uwagę mediów. Znany z twardości w polityce, kilka lat temu pokazał swoje łagodniejsze oblicze w programie Politycy od kuchni. Wówczas mieszkał w skromnym, 40-metrowym mieszkaniu w Warszawie. Tymczasem były premier Mateusz Morawiecki wyraził poparcie dla Marcina Ociepy jako kandydata PiS do prezydium Sejmu.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Szczecinie zapowiadane jest zachmurzenie całkowite z temperaturą 16 stopni. Wiatr będzie wiał południowo-zachodni z prędkością 4 metry na sekundę. W Krakowie prognozowane są lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 18 stopni. Wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Garou, gwiazda światowego formatu, odwiedził Polskę i zaskoczył wszystkich swoją skromnością. Na warszawskim lotnisku pojawił się bez ochrony, taszcząc własne bagaże i paląc papierosa jak zwykły śmiertelnik. Mimo że wystąpił na wielkiej scenie z Dodą, woli ciszę i spokój swojego leśnego azylu, gdzie produkuje syrop klonowy. Cóż, nie każdy artysta potrzebuje sztabu asystentów i limuzyn, by czuć się gwiazdą. Ida Nowakowska, znana z energii, jaką mogłaby obdzielić małe miasteczko, dołączyła do obsady programu Twoja twarz brzmi znajomo. Po zakończeniu współpracy z TVP, Nowakowska szybko stała się jedną z gwiazd Polsatu, prowadząc m.in. galę Miss Supranational 2026. Na ściance promującej nowy sezon show pozowała z mężem, amerykańskim aktorem Jackiem Herndonem, udowadniając, że uśmiech to ich rodzinny biznes. Ciekawe, czy w nowej roli również zaskoczy nas swoją niespożytą energią.
2: W świecie polskiego show biznesu znowu zawrzało. Joanna Jabłczyńska, znana z Na Wspólnej, z rozgoryczeniem wyznała, że nie powróci do roli Tosi w kontynuacji filmu Nigdy w życiu. Nową odtwórczynią tej postaci została Agnieszka Żulewska, co wywołało niemałe zamieszanie. Jabłczyńska przeprosiła Żulewską, podkreślając, że to producenci filmu są winni całemu zamieszaniu. Cóż, w świecie gwiazd nigdy nie jest nudno.
1: Kuba Wojewódzki, znany z tego, że lubi zaskakiwać, w końcu potwierdził swój związek z młodszą koleżanką z TVN, Żanetą Rosińską. Wszystko wyszło na jaw podczas rozmowy z Filipem Heizerem, który nie mógł się powstrzymać i zdradził imię partnerki Kuby. Wojewódzki, choć nieco zaskoczony, przyznał, że jego wybranka jest znacznie młodsza. Czy teraz para przestanie się ukrywać? Czas pokaże. Ale jedno jest pewne. Plotki już nie są tylko plotkami.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Czy ktoś jeszcze pamięta te dwie odważne panie z filmu o wieży telewizyjnej? No cóż, wracają w Nie patrz w dół 2. Tym razem uwięzione na wysokości 3500 metrów, choć góra, na której utknęły, ma tylko 616 metrów. Twórcy chyba postanowili, że prawa fizyki to tylko sugestie. Premiera już 4 września, więc przygotujcie się na kolejną dawkę absurdalnych emocji.
1: Polska znowu w grze na Eurowizji Junior. Tym razem nasz kraj reprezentować będzie młody talent, Wiktor Sas, który zdobył serca widzów w The Voice Kids. Przygotowania do występu idą pełną parą, a nad eurowizyjnym hitem pracują Trips, Lanbery i Koder. Czy Wiktor dołączy do grona naszych eurowizyjnych triumfatorów? Przekonamy się już 24 października na Malcie. Brad Wilk, perkusista znany z Rage Against the Machine, spełnił swoje dziecięce marzenia, nagrywając z legendarnym Black Sabbath. Choć nie dołączył do trasy koncertowej, jego udział w albumie 13 z 2013 roku był dla wielu zaskoczeniem. Wilk wspomina, jak z trudem oswajał się z myślą, że gra z idolami z młodości, a nagrania odbywały się po staremu, na analogowej taśmie. Cóż, nie każdy ma szansę robić pod siebie ze strachu w towarzystwie swoich bohaterów. Kirk Hammett, zanim stał się ikoną Metalliki, uczył się od samego Joe Satrianiego. Tak, ten sam Kirk, który przynosił na lekcję taśmy z surowymi kawałkami Metalliki, pytając, co tu zagrać. Satriani, zamiast gotowych odpowiedzi, dawał mu wskazówki, które były bardziej zaskakujące niż prognoza pogody. A teraz Metallica szykuje się do rezydencji w Las Vegas, gdzie każdy koncert będzie inny. 24 występy, każdy z unikalną setlistą. To jakby Metallica postanowiła, że nigdy nie zagra tego samego dwa razy.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Czas leci, a my wciąż wspominamy Freddiego Mercury'ego, który odszedł 35 lat temu. Ten legendarny frontman Queen zmarł w wieku 45 lat, zmagając się z AIDS. Jego ostatnie chwile spędziła z nim Mary Austin, która wspomina, że Freddie nazwał ją starą, wierną. Cóż, nie każdy chciałby być porównany do psa, ale w końcu to Freddie. Zawsze zaskakujący, nawet na łożu śmierci. Alex Van Halen, perkusista legendarnej formacji Van Halen, został uhonorowany najwyższym holenderskim odznaczeniem cywilnym. 73-letni muzyk, który przez lata pozostawał w cieniu swojego brata, odebrał tytuł Ridder in the Orde van de Nederlandse Leeuw w Nijmegen. To miasto, które oddaje hołd zespołowi, przemianowując nawet część parku na Van Halenplein. Cóż, kto by pomyślał, że perkusista, który przez dekady inspirował innych, doczeka się takiego uznania w swoim rodzinnym kraju? Rush wraca na scenę, a wszystko dzięki Paulowi McCartneyowi. Legendarny zespół, który po śmierci perkusisty Neila Peart'a wydawał się już historią, znowu gra. McCartney, jak na prawdziwego Beatlesa przystało, nie przyjął odmowy i przekonał muzyków do powrotu. Teraz, po dekadzie przerwy, Rush rusza w trasę, a w 2027 roku po raz pierwszy zagrają w Polsce. Kto by pomyślał, że wystarczy jedno spotkanie za kulisami, by ożywić legendę? Blaze Bailey, człowiek, który miał zastąpić samego Bruce'a Dickinsona w Iron Maiden, wystąpi 4 września na Summer Dying Loud w Aleksandrowie Łódzkim. Kiedyś oceniany przez pryzmat swojego poprzednika, dziś Bailey jest uznawany za artystę, który wniósł do zespołu coś zupełnie innego. Jego era w Iron Maiden, choć przez lata traktowana jako problematyczna, teraz zyskuje uznanie jako osobny, specyficzny rozdział w historii zespołu. Ciekawe, jak czas potrafi zmienić perspektywę, prawda?
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś w Polsce dominować będzie umiarkowane zachmurzenie. W Katowicach prognozowana temperatura to 16 stopni, z wiatrem południowo-zachodnim wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. Natomiast w Toruniu termometry pokażą 18 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie 4 metry na sekundę. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Błoniu pod Warszawą doszło do poruszającego zdarzenia. Pod drzwiami zgromadzenia sióstr Serafitek znaleziono nowonarodzone dziecko. Chłopiec jest w dobrym stanie zdrowia i przebywa pod opieką specjalistów. Policja intensywnie poszukuje matki oraz bada okoliczności tego zdarzenia.
2: Pod placem Piłsudskiego w Warszawie archeolodzy odkryli fragmenty niemieckiego plakatu propagandowego z czasów okupacji. Plakat przedstawia Adolfa Hitlera z białoruskim napisem Hitler Wyzwoliciel. Znalezisko trafi do archiwum akt nowych, a następnie do stołecznych muzeów. W tym samym czasie przy ulicy Sienkiewicza odkryto masywną pokrywę studzienki z 1914 roku, która również wzbudziła zainteresowanie konserwatorów. Tragiczny wypadek w Bulowicach. Zginął 27-letni młodszy aspirant Robert Foltyniak, funkcjonariusz tyskiej drogówki. Policjant jechał motocyklem do służby, gdy doszło do wypadku. Pozostawił pogrążoną w żałobie partnerkę i roczną córeczkę. Komendant miejski policji w Tychach złożył kondolencje rodzinie i bliskim.
1: W Krakowie trwa śledztwo w sprawie śmiertelnego pobicia 36-latka na osiedlu Wilowym. 17-latek zatrzymany na Słowacji został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzut udziału w bójce i został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Dwie inne osoby czekają na przekazanie stronie polskiej. Wcześniej aresztowano już 19-latka podejrzanego o udział w tym zdarzeniu. Śledztwo prowadzi specjalny zespół powołany przez krakowską policję.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Od 1 września wozy konne nie dojeżdżają już do Włosienicy na trasie do Morskiego Oka. Turyści muszą wysiadać przy wodogrzmotach Mickiewicza, co oznacza dodatkowy 5-kilometrowy spacer. Tatrzański Park Narodowy testuje nowy system, który ma na celu zmniejszenie obciążenia dla koni. W przyszłości planowane jest wprowadzenie elektrycznych busów, które ułatwią podróż.
1: Policja w Olkuszu poszukuje 40-letniego Karola Matrasa z Gorenic, który zaginął 1 września. Ostatni raz widziano go na dworcu PKS w Olkuszu. Mężczyzna ma około 170 cm wzrostu. Jest łysy, z długą brodą i niebieskimi oczami. W chwili zaginięcia miał na sobie ciemne dżinsy, ciemną bluzę i podkoszulek z motywem leśnych zwierząt. Policja apeluje o pomoc w jego odnalezieniu.
2: Śląska policja poszukuje dwóch zaginionych chłopców z domu dziecka numer 3 w Gliwicach. 11-letni Marcin Kamiński i 12-letni Jakub Zawistowski opuścili placówkę i do tej pory nie nawiązali kontaktu z opiekunami. Chłopcy byli ubrani w białe koszule, ciemne spodnie i czarne buty. Funkcjonariusze apelują o pomoc do wszystkich, którzy mogą mieć informacje o ich miejscu pobytu.
1: Na autostradzie A1 w okolicach Mykanowa doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęło 4 drogowców, a 4 osoby zostały ciężko ranne. Policja zatrzymała kierowcę ciężarówki, który wjechał w pracowników. Służby apelują do kierowców o udostępnianie nagrań z kamer pokładowych, które mogą pomóc w wyjaśnieniu przyczyn zdarzenia. Dochodzenie w tej sprawie wciąż trwa.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Restauracja Lili by Dudkiewicz w Szczecinie padła ofiarą ataku chemicznego, przypominającego gangsterskie porachunki z lat 90. Prokuratura oskarżyła Majka P. o zlecenie rozlania śmierdzącej substancji przed lokalem, co miało zastraszyć właścicieli i zmusić ich do zamknięcia działalności. Oskarżony, powiązany z innym szczecińskim lokalem, nie przyznaje się do winy. Sprawa trafiła do sądu, a Majkowi P. grozi do 5 lat więzienia. Pani Irena z województwa zachodniopomorskiego przeszła pionierską operację w Szczecinie, dzięki której uniknęła poruszania się o kulach. Była to pierwsza w Polsce realoplastyka stawu skokowego, polegająca na wymianie zużytej endoprotezy bez usztywniania stawu. Zabieg przeprowadzony w szpitalu wojewódzkim w Zdunowie daje pacjentce szansę na wieloletnią sprawność. Pani Irena wróciła już do domu i czuje się dobrze.
2: Od 1 października w Białymstoku rusza nowa linia autobusowa numer 33, która ułatwi dojazd do kampusu uniwersytetu. Przy kampusie powstaną nowe przystanki, z których będą korzystać studenci i pracownicy. Wydziały humanistyczne przenoszą się do nowej siedziby, co oznacza, że prawie 2000 osób będzie miało lepszy dostęp do komunikacji miejskiej. W nocy w centrum Białegostoku doszło do incydentu z udziałem 30-letniego mężczyzny. Po zgłoszeniu pobicia mężczyzna zaatakował ratownika medycznego i policjanta. Był pod wpływem alkoholu i próbował uciec z karetki. Został obezwładniony i przewieziony do izby wytrzeźwień. Teraz grozi mu do 3 lat więzienia za naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariuszy.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Na stacji paliw w Wałbrzychu doszło do bójki z udziałem 3 policjantów, w tym komendanta miejskiego policji z Jeleniej Góry. W wyniku incydentu komendant został odwołany ze stanowiska i zawieszony w obowiązkach. Wszczęto przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne. Sprawę badają policyjne komórki kontrolne. Znany influencer Książulo ostro skrytykował jedzenie w punktach gastronomicznych wrocławskiego zoo. Po jego wizycie, która wywołała spore poruszenie, zoo zwróciło się do najemców lokali o pilne wyjaśnienia. Władze ogrodu podkreślają, że choć nie odpowiadają bezpośrednio za kuchnię, to dbają o renomę instytucji. Sprawa jest w toku, a o dalszych decyzjach będziemy informować na bieżąco.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1020 hektopaskali. Dla Białegostoku prognozowana temperatura to 18 stopni, a widoczne będzie niewielkie zachmurzenie. We Wrocławiu termometry pokażą 19 stopni i zachmurzenie całkowite. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Chińskie technologie mogą stanowić poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa Europy. Prezes Vigo Photonics ostrzega przed ukrytymi w urządzeniach zdalnymi wyłącznikami, które mogą unieruchamiać kluczowe systemy. Przykładem są autobusy w Norwegii, które producent mógł zdalnie zablokować. Problem dotyczy także nowoczesnych samochodów, które mogą być wykorzystywane do szpiegostwa. Polska firma Vigo Photonics kontroluje swoje produkty, by wykluczyć takie zagrożenia. Europa wciąż nie ma zintegrowanych systemów kontroli łańcuchów dostaw, co zwiększa ryzyko. Do końca roku Polska otrzyma 90 miliardów złotych z Krajowego Planu Odbudowy. Środki te zostaną przekazane w dwóch transzach. Około 40 miliardów złotych w październiku i blisko 50 miliardów w grudniu. Minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz podkreśliła, że program ten o łącznej wartości około 240 miliardów złotych już teraz przynosi wymierne efekty. W ciągu ostatnich dwóch lat zrealizowano 57 kluczowych inwestycji oraz wdrożono 54 reformy. Polska zakończyła realizację zobowiązań z KPO przed terminem, który upłynął 31 sierpnia tego roku.
2: Na rynku hurtowym paliw zapanowała chwilowa stabilizacja. Czołowi dostawcy, tacy jak Orlen, Aramco i BP Europa, utrzymali ceny z końcówki ubiegłego tygodnia. Benzyna PB 95 kosztuje 5910 zł za metr sześcienny u Orlenu i BP Europa, a olej napędowy jest wyceniany na 6519 zł u wszystkich trzech dostawców. Mimo braku zmian, sytuacja na rynku pozostaje napięta z powodu drożejącej ropy i słabnącego złotego. Kierowcy nie powinni spodziewać się nagłych zmian cen na stacjach w najbliższych dniach. Jednak powrót do niższych cen paliw wydaje się odległy.
1: Rodzice przygotowujący dzieci do nowego roku szkolnego mogą liczyć na finansowe wsparcie. Program Dobry Start oferuje jednorazowe 300 zł na każde uczące się dziecko. Dodatkowo rodziny o niższych dochodach mogą ubiegać się o dodatkowe 100 zł jako dodatek do zasiłku rodzinnego. Warto pamiętać o stypendium szkolnym, które można otrzymać, jeśli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 823 zł netto. Wnioski o stypendium należy złożyć do 15 września. W przypadku nagłych zdarzeń losowych dostępny jest także zasiłek szkolny, który może wynieść do 620 zł.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Zadłużenie przedsiębiorców zajmujących się przewozem osób, w tym taksówkarzy, wynosi obecnie ponad 59 milionów złotych. Choć liczba dłużników w tej branży spadła o 4%, średnie zadłużenie wzrosło do 22 tysięcy 700 zł. Największe długi mają jednoosobowe działalności gospodarcze, które łącznie zalegają na kwotę ponad 33 miliony złotych. Najwięcej zadłużonych firm znajduje się w województwie mazowieckim, gdzie długi sięgają niecałych 17 milionów złotych. Wierzycielami przewoźników są głównie firmy zarządzające wierzytelnościami oraz leasingowe. Rząd Donalda Tuska przyjął zmiany w przepisach dotyczących najmu krótkoterminowego. Od 1 stycznia 2028 roku wspólnoty i gminy będą mogły wprowadzać zakazy najmu w swoich budynkach i na określonych obszarach. Celem jest ograniczenie problemów związanych z tak zwanymi patohotelami, które generują hałas i zakłócają porządek. Nowe przepisy wprowadzają mechanizm trzech naruszeń, który pozwoli na wykreślenie lokalu z ewidencji po trzykrotnym stwierdzeniu problemów w ciągu pół roku. Zmiany mają dać mieszkańcom większy wpływ na otoczenie, w którym żyją. Amerykańska firma Rheinmetall dostarczyła Armii Stanów Zjednoczonych pierwszy prototyp bojowego wozu piechoty Lynx XM-30. To kluczowy krok w programie, mającym zastąpić wysłużone M2 Bradley. Lynx XM-30 z napędem hybrydowo-elektrycznym przejdzie teraz serię testów, które zadecydują o jego przyszłości w armii. Prototyp trafi do żołnierzy z jednej dywizji kawalerii, którzy ocenią jego funkcjonalność w warunkach bojowych. Program XM-30 to rywalizacja technologicznych gigantów, a ostateczna decyzja o wyborze nowego pojazdu zapadnie do końca 2027 roku.
2: Polska Grupa Zbrojeniowa intensyfikuje współpracę ze szkołami średnimi, by przygotować przyszłe kadry dla przemysłu obronnego. W nowym roku szkolnym PGZ planuje objąć patronatem blisko 100 placówek, oferując uczniom staże, gwarancje zatrudnienia i bonusy finansowe. Obecnie 24 spółki PGZ współpracują z 81 szkołą, obejmując opieką około 1200 uczniów. Współpraca obejmuje praktyki, zajęcia w zakładach i doposażanie szkół. PGZ zamierza rozszerzyć tę współpracę, tworząc nowe kierunki kształcenia dla przyszłych specjalistów. specjalistów w branży obronnej.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Stany Zjednoczone podjęły decyzję o znacznym zwiększeniu produkcji pocisków obronnych Patriot, PAK-3 MSE i THAAD. Produkcja PAK-3 MSE zostanie potrojona, a THAAD wzrośnie czterokrotnie. To odpowiedź na rosnące globalne zagrożenia i potrzebę zabezpieczenia zapasów Stanów Zjednoczonych oraz ich sojuszników. Umowy z General Dynamics i Lockheed Martin mają zapewnić stabilne dostawy i rozwój produkcji przez najbliższe 7 lat. Dzięki temu Stany Zjednoczone będą mogły szybciej odbudowywać zapasy i utrzymywać większą gotowość obronną. Decyzja ta ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa międzynarodowego.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1018 hektopaskali. W Bydgoszczy prognozowana temperatura wynosi 19 stopni, przy czym widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. Dla Warszawy spodziewajmy się 19 stopni i prognozowane będzie zachmurzenie całkowite. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującym 1937 odcinkiem. Artur Rogowski po kolejnej zdradzie z Joanną wraca do Marysi, ale atmosfera w ich domu jest napięta. Marysia zaczyna podejrzewać męża o romans i zadaje mu jedno kluczowe pytanie, które wywołuje szokującą reakcję. Artur, próbując ukryć prawdę, plącze się w zeznaniach, a jego wymówki przestają działać. W końcu Marysia decyduje się odejść, zostawiając Artura samego z jego wyrzutami sumienia. Czy to koniec ich małżeństwa? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki.
2: Na dobre i na złe powraca z nowym sezonem pełnym emocji. W 996 odcinku, który zostanie wyemitowany 9 września o godzinie 20:55, Blanka i Mario staną w obliczu największego dramatu w swoim życiu. Ich córka, mała Nina, zostanie porwana podczas spaceru w parku. Wszystko zacznie się od chwili nieuwagi, gdy Blanka udzieli pomocy starszej kobiecie. Mario z tajemniczymi śladami pobicia na twarzy ukrywa prawdę przed żoną, co tylko podsyca napięcie. Czy porwanie to zemsta na Mario za jego mroczną przeszłość? Odpowiedzi na te pytania przyniesie nowy odcinek, który z pewnością wstrząśnie widzami.
1: W 4275 odcinku Na Wspólnej emocje sięgną zenitu. Viola odkryje mroczny sekret Andrzeja, co doprowadzi do dramatycznych wydarzeń w opuszczonym domu. Los Basi zawisł na włosku, a Andrzej podejmie decyzję, która wstrząśnie wszystkimi. Tymczasem u Nowaków pojawi się Leon, chcąc porozmawiać z Julką, co może przynieść nieoczekiwane zwroty akcji. Krzysztof będzie wściekły, gdy policja wypuści Jana Rybę, licząc, że doprowadzi ich do Basi. Teresa, pod wpływem emocji, rzuci się na szyję dawnemu chłopakowi, co nie umknie uwadze jej męża. Odcinek zostanie wyemitowany 10 września o 20:15 na TVN. To wieczór pełen napięcia i zaskakujących zwrotów akcji. W 3392 odcinku Barw Szczęścia Bruno postawi Karolinie twardy warunek przed ślubem. Zanim para zjawi się w urzędzie, Karolina będzie musiała podpisać intercyzę. Czy to żądanie nie zburzy ich planów? Odcinek zostanie wyemitowany 7 września o 20:05 na TVP2. Tymczasem Ewa i Romeo wciąż będą mieszkać osobno, obwiniając Elżbietę za brak wsparcia. Broda w Brzezinach odkryje trop dawnego znajomego swojej matki i niespodziewanie odnajdzie miłość. Wiktor z niedowierzaniem przyjmie wiadomość o ślubie młodego Włocha, a Bruno będzie martwił się o reputację hotelu po skandalu z Justinem. Losy bohaterów znów mocno się skomplikują. M jak miłość wkracza w emocjonujący 1937 odcinek. Artur Rogowski postanawia zakończyć romans z Joanną, składając wypowiedzenie w szpitalu w Grudku. Jednak Joanna nie daje za wygraną i prosi o jeszcze jedno spotkanie, co stawia Artura przed trudnym wyborem. Maria, jego żona, zaczyna dostrzegać, że coś jest nie tak i szuka wsparcia u przyjaciółki. Tymczasem w Warszawie Dorota przechodzi badania kontrolne, a Franek i Bartek zacieśniają więzi przyjaźni. Natalia wybiera suknię ślubną z pomocą Hani i Adama. Odcinek zostanie wyemitowany 7 września o 20:50 na TVP2. To kolejna odsłona pełna miłości, zdrad i życiowych dylematów. Na dobre i na złe zaprasza na emocjonujący 996 odcinek, który zostanie wyemitowany w środę, 9 września o 20:50 na TVP2. W Leśnej Górze czeka nas prawdziwy rollercoaster emocji. Blanka zmierzy się z trudnościami w domu, gdy jej mąż pojawi się z wyraźnymi śladami pobicia, co prowadzi do ostrej kłótni. Tymczasem w szpitalu dr Jakubek nagle poczuje się źle, a Oliwia będzie musiała podjąć się ryzykownej operacji. Na dodatek Blanka pomoże samotnej matce, a także wesprze Zuzę w jej decyzji o ponownym zajściu w ciążę. W tle tych wydarzeń dr Jacyno coraz bardziej zauroczy się piękną koleżanką. To odcinek pełen napięcia i dramatycznych zwrotów akcji, który na pewno przyciągnie przed telewizory wielu widzów.
2: Panna Młoda wkracza w emocjonujący 194 odcinek, który zostanie wyemitowany w czwartek, 10 września o godzinie 17:20 na TVP2. W tym odcinku napięcie między Bejzą a Nusretem osiągnie szczyt, gdy Nusret oskarży ją o brak umiejętności bycia dobrą matką. Cichan przyniesie wiadomość e-mail od Jasemin, która przyciągnie uwagę Engina i może rzucić nowe światło na tajemniczą śmierć jego siostry. Tymczasem Hanser i Meli odwiedzą Engina i Sile, co może przynieść nowe zwroty akcji. Serial opowiada o Hanser, która jako sierota zmaga się z życiowymi trudnościami, a jej relacja z Cichanem staje się coraz bardziej skomplikowana. Warto śledzić, jak rozwija się ta pełna emocji historia. W 137 odcinku serialu Szpital Świętej Anny emocje sięgną zenitu. Sabina Krawczyk znajdzie się w dramatycznej sytuacji, a Zyta Orłowicz będzie chciała jak najszybciej ją zobaczyć. Spotkanie okaże się trudne, gdyż Sabina ma do Zyty ogromny żal. W tym samym czasie dr Bursztyn, mimo złego samopoczucia, zostanie wezwana do pacjentki w ciąży mnogiej. Podczas transportu zatnie się winda, a poród rozpocznie się w jej wnętrzu. Odcinek zostanie wyemitowany w środę, 9 września, o godzinie 16:50 na antenie TVN. Serial Szpital Świętej Anny to opowieść o lekarkach i ratowniczkach medycznych, które codziennie stawiają czoła wyzwaniom zawodowym i osobistym. W obsadzie między innymi Jolanta Fraszyńska, Katarzyna Glinka i Marta Wierzbicka.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Gdańsku lekkie opady deszczu i temperatura 17 stopni oraz wiatr południowo-zachodni o prędkości 6 metrów na sekundę. W Poznaniu zachmurzenie całkowite i temperatura 18 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1018 hektopaskali. Powietrze w obydwu miastach jest teraz dobre, co jest świetną wiadomością dla mieszkańców.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła czwarta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Paulina Henik-Kloska, minister klimatu i środowiska, zdecydowanie sprzeciwia się powołaniu komisji do wyjaśnienia sprawy Zonda Krypto. Jej zdaniem śledztwem powinna zajmować się prokuratura, która już poczyniła postępy. Henik-Kloska krytykuje pomysł Prawa i Sprawiedliwości, które chce powołać specjalną komisję, zarzucając partii powiązania z podmiotem Srebra Krypto. Minister podkreśla, że komisja śledcza mogłaby stać się narzędziem politycznej kampanii. Dziś w Katowicach zatrzymano 3 osoby w związku z aferą Zonda Krypto. Policja zabezpieczyła luksusowe auta, zegarki i gotówkę. Zatrzymani mają kluczowe informacje dotyczące zarówno afery, jak i zaginięcia Sylwestra Suszka, właściciela giełdy BitBay. Obecnie trwają czynności procesowe, a zatrzymani zostaną przewiezieni do prokuratury w Katowicach. Polscy wolontariusze wspierają Syryjczyków w tworzeniu jednostki ratowniczej K9, która ma pomagać w poszukiwaniu ludzi pod gruzami. Projekt zrodził się po trzęsieniu ziemi na syryjsko-tureckim pograniczu w 2023 roku, które pokazało, jak bardzo potrzebne są takie działania. Polacy nie narzucają gotowego modelu, lecz pomagają Syryjczykom szkolić własnych przewodników i psy. Współpraca z Białymi Hełmami ma na celu stworzenie w Syrii profesjonalnego systemu ratowniczego.
2: Minister infrastruktury Dariusz Klimczak zapowiedział rewolucyjne zmiany w egzaminach na prawo jazdy kategorii B. Od 2027 roku zniknie egzamin na placu manewrowym, a umiejętności kandydatów będą sprawdzane w ruchu miejskim. Rząd planuje także zmniejszenie liczby pytań teoretycznych z ponad 3000 do maksymalnie 1500. Reforma ma zostać przyjęta jeszcze w tym roku, a jej wdrożenie planowane jest na przyszły rok.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty stanowczo zaprzeczył istnieniu tzw. sejmowej zamrażarki, która miałaby blokować prezydenckie inicjatywy ustawodawcze. Podczas konferencji prasowej przedstawił szczegółową analizę 23 projektów ustaw, wskazując, że większość z nich jest w trakcie procedowania. 3 projekty nie są rozpatrywane z powodu poważnych wad prawnych. Czarzasty podkreślił, że nie ma celowego blokowania ustaw w Sejmie. Do Szwecji dotarł pierwszy prototyp zmodernizowanego czołgu Stridsvagn 123A, będącego szwedzką wersją Leoparda 2A8. Maszyna trafiła do Szkoły Sztuki Walki Lądowej, gdzie będzie używana do szkolenia instruktorów. To początek programu modernizacji 110 czołgów, który ma zakończyć się do 2031 roku. Czołgi zyskają nowoczesne systemy bojowe i ochronne, zwiększając swoje możliwości na współczesnym polu bitwy. Szwecja podpisała kontrakt z francuskim koncernem Naval Group na dostawę 4 fregat rakietowych typu Luleå. Wartość zamówienia wynosi ponad 4 miliardy euro, a pierwsza jednostka trafi do szwedzkiej marynarki w 2030 roku. Nowe fregaty mają wzmocnić obronę powietrzną i zdolności zwalczania okrętów podwodnych na Morzu Bałtyckim. Umowa jest częścią szerszej współpracy obronnej między Szwecją a Francją.
0: Jesienią i zimą suszenie prania może być problematyczne, ale istnieje prosty sposób, by przyspieszyć ten proces. Wystarczy rozwiesić ubrania w kształt przypominający odwróconą literę U, co pozwala na lepszy przepływ powietrza. Ważne jest też dokładne strzepnięcie prania po wyjęciu z pralki oraz zapewnienie odpowiedniego wirowania. Dodatkowo warto pamiętać o regularnym wietrzeniu pomieszczenia, by uniknąć nieprzyjemnych zapachów.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Gruba warstwa szronu w zamrażarce to nie tylko problem estetyczny, ale także funkcjonalny. Aby ograniczyć jego powstawanie, warto minimalizować czas otwierania drzwi i przygotowywać produkty z wyprzedzeniem. Po rozmrożeniu i osuszeniu zamrażarki można zastosować cienką warstwę gliceryny, co spowolni osadzanie się lodu. Pamiętajmy też o przechowywaniu produktów w szczelnych opakowaniach i kontrolowaniu stanu uszczelki drzwi.
0: Na drodze ekspresowej S-17 w Trojanowie doszło do niebezpiecznego pościgu. Policjanci z grupy Speed zatrzymali 16-letniego kierowcę MW, który uciekał przed

0: zlewania raz w miesiącu. Kwas salicylowy w aspirynie wzmacnia roślinę, poprawiając jej odporność na stres i choroby. Dzięki temu storczyki mogą ponownie zakwitnąć obficie.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Przypalone garnki nie muszą już być koszmarem w kuchni. Wystarczy użyć zwykłej tabletki do zmywarki, by skutecznie pozbyć się uporczywych zabrudzeń. Włóż tabletkę do garnka, zalej gorącą wodą i pozostaw na co najmniej 30 minut. Po tym czasie brud łatwo odejdzie, a garnek odzyska dawny blask.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Szczecinie za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 17 stopni. Natomiast w Krakowie można zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 20 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1020 hektopaskali. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Ewa Chodakowska i Lefteris Kavoukis po 17 latach wspólnego życia ogłosili koniec swojego małżeństwa. W poruszającym oświadczeniu zapewnili, że nie było zdrady ani osoby trzeciej, a jedynie praca, która zdominowała ich życie. Para prosi o uszanowanie prywatności i nie tworzenie własnych scenariuszy. Cóż, nawet najbardziej fit związek może nie wytrzymać presji codzienności.
2: Filip Heiser, znany z telewizji, szykuje się do ślubu z 20-letnią Bianką, którą poznał zaledwie kilka miesięcy temu. Choć miłość kwitnie, relacje z przyszłymi teściami są, delikatnie mówiąc, napięte. Matka Bianki oskarża Heisera o odcinanie córki od rodziny, a ojciec, pracujący w TVN, również nie pała sympatią do przyszłego zięcia. Czy rodzice panny młodej pojawią się na ceremonii? To pytanie pozostaje bez odpowiedzi, ale jedno jest pewne. To prawdziwy serial z życia wzięty.
1: Zbigniew Zamachowski i Gabriela Muskała, para, która unika skandali jak ognia, znowu zaskoczyła. Choć zwykle stronią od czerwonych dywanów, ostatnio pojawili się razem na festiwalu Warszawa Singera, trzymając się za ręce jak zakochani nastolatkowie. Ich historia miłosna zaczęła się w samym środku burzy medialnej, ale teraz wydają się być oazą spokoju w świecie show biznesu. Czyżby to była nowa definicja miłości w blasku fleszy? Piotr Gąsowski, znany aktor i autor książki Co mi w życiu nie wyszło, marzy o filmie na podstawie swojego życia. Niestety, reżyser, który miał się tym zająć, zmarł, zanim projekt ruszył z miejsca. Tymczasem Gąsowski nie próżnuje i pracuje nad kolejną książką, która ma być tak obszerna, że ukaże się w dwóch tomach. Premiera planowana jest jeszcze na ten rok, ale kto wie, może i tym razem życie zaskoczy go kolejnym zwrotem akcji.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Jan Holoubek znowu w akcji. Tym razem zabiera nas w mroźną zimę 1943 roku w swoim najnowszym filmie Dziki, Dziki Wschód. Na ekranie zobaczymy plejadę gwiazd, a fabuła obiecuje dramatyczne wybory i tajemnice, które mogą przyprawić o dreszcze. Światowa premiera odbędzie się na festiwalu w Toronto, a polska publiczność zobaczy film na festiwalu w Gdyni. Czyżby szykowała się kolejna oscarowa sensacja? Czas pokaże.
2: Małgorzata Walewska, znana diwa operowa, postanowiła podzielić się swoimi przemyśleniami na temat polskiej sceny muzycznej. Choć przyznaje, że nie jest ekspertem od współczesnych hitów, to jednak Taco Hemingway i Kwiat Jabłoni przyciągnęli jej uwagę. Walewska z rozbrajającą szczerością przyznaje, że woli wcześniejsze utwory Taco, a Kwiat Jabłoni już się rozpadł, co nie przeszkadza Kasi Sienkiewicz w solowej karierze. Edyta Bartosiewicz wróciła na scenę, a Walewska z ciekawością obserwuje te zmiany, choć nie chce uchodzić za ignorantkę. Polska muzyka ma się dobrze. A Walewska, choć nie zna wszystkich nazwisk, nie ma nic do zarzucenia.
1: Michał Wiśniewski i Mandaryna znowu razem, a ich powrót zelektryzował cały show biznes. Po 20 latach legendarna para nie tylko odbudowała swoją relację, ale i zapowiedziała premierę nowej piosenki Będzie Było, która już jutro ujrzy światło dzienne. Internauci nie mogą się doczekać, a sami artyści przyznają, że czują się, jakby wyskakiwali z każdej lodówki. Cóż, nie ma to jak powrót do przeszłości z nutką przyszłości.
2: Francuska para prezydencka znowu na językach. Brigitte Macron, kiedyś nauczycielka swojego męża, teraz może pochwalić się córką, która poszła w jej ślady. Tiphaine Ozière, 42-letnia córka Brigitte, związała się z 22-letnim Antoine'em Lecomte. Wygląda na to, że w rodzinie Macronów różnica wieku to tylko liczba, a miłość nie zna granic czasowych.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Patricia Cazadi znowu na językach. Na imprezie Radia RMF FM pokazała, że mniej znaczy więcej, przyciągając spojrzenia minimalistycznym, ale odważnym strojem. Czarna, dopasowana spódnica i stanikowy top odsłoniły jej płaski brzuch, a całość dopełniły ciemne okulary i srebrzysta biżuteria. Kto by pomyślał, że białe klapki mogą dodać elegancji? Cazadi udowadnia, że nawet w prostocie można błyszczeć na czerwonym dywanie. Czarodziejski świat Harry'ego Pottera powraca, tym razem w serialowej odsłonie na HBO Max. Nowy zwiastun obiecuje mrok, magię i może nawet lepszego Harry'ego niż tego, którego znamy z filmu. Dominic McLaughlin, jako młody czarodziej, ma szansę przyćmić Daniela Radcliffe'a. A twórcy serialu odważnie wprowadzają nowe wątki, które mogą naprawić nieścisłości z książek. Premiera już w te święta, więc przygotujcie różdżki i czekajcie na magię.
2: W biurze Kropliczanki szykuje się prawdziwa rewolucja. Do ekipy TheOffice.pl dołącza Robert, grany przez Michała Sikorskiego, znanego z roli księdza Jakuba Adamczewskiego w 1670. Ten ekscentryczny jegomość z twarzą pokerzysty i dziwacznym garniturem ma szansę wywrócić wszystko do góry nogami. A jeśli ktoś myślał, że biurowe życie nie może być bardziej absurdalne, to nadchodzący sezon z pewnością go zaskoczy.
1: David Gilmour, legendarny gitarzysta Pink Floyd, wspomina, jak w grudniu 1966 roku zobaczył na żywo Jimiego Hendrixa w małym klubie. Wszyscy Beatlesi i Stonesi byli tam, a Hendrix, jak to on, podłączył się do wzmacniacza i szczęki opadły. Gilmour był tak oczarowany, że następnego dnia szukał płyt Hendrixa, ale zamiast tego znalazł Jamesa Hendrixa, który nie istniał. Tymczasem Gilmour pracuje nad nowym solowym albumem, który ma się ukazać w ciągu roku lub dwóch. Ciekawe, czy znowu opadną nam szczęki.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Katowicach odczujemy temperaturę 20 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Torunia będą mieć odczuwalną temperaturę, tak samo wynoszącą 20 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. Powietrze w obydwóch miastach jest teraz dobre, co jest świetną wiadomością dla mieszkańców.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Podczas prac archeologicznych na placu Piłsudskiego w Warszawie odkryto zniszczone plakaty propagandowe z czasów II wojny światowej. Na jednym z nich widnieje wizerunek Hitlera z napisem po białorusku Hitler Wyzwoliciel. Znalezisko trafi do Archiwum Akt Nowych, a po konserwacji wzbogaci zbiory stołecznych muzeów. W innym miejscu Warszawy odkryto także półtonową pokrywę z okresu międzywojennego, która może zostać wkomponowana w przestrzeń miejską.
2: W Błoniu, w domu zgromadzenia sióstr Serafitek, znaleziono noworodka pozostawionego w reklamówce. Chłopiec jest zdrowy i przebywa pod opieką lekarzy. Policja intensywnie poszukuje matki dziecka, analizując nagrania z monitoringu. Śledztwo trwa, a mieszkańcy są wstrząśnięci całą sytuacją.
1: Dziś w warszawskim Nowym Teatrze odbywa się Impact Leading Minds, gdzie jednym z głównych tematów jest odporność Europy. Prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, podkreślił rolę miast w budowaniu tej odporności, wskazując na znaczenie inwestycji w transport i mieszkalnictwo. Eksperci z Europy dyskutują także o bezpieczeństwie i energii, zwracając uwagę na potrzebę współpracy międzynarodowej. Wydarzenie potrwa do wieczora, oferując uczestnikom wiele okazji do wymiany poglądów.
2: Dwaj bracia, byli bokserzy, dokonali brutalnego napadu na mieszkańca Nowej Huty, który dorobił się na kryptowalutach. 32-letni Marek W. został zamordowany, a sprawcy ukradli mu gotówkę i złoto o wartości 260 tysięcy złotych. Aleksander K. został skazany na 13 lat więzienia, a jego brat Krystian czeka na proces po ekstradycji z Holandii.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Kraków przygotowuje się do wyborów prezydenckich, które odbędą się 27 września. Dziś o godzinie 17:00 sześciu głównych kandydatów zmierzy się w debacie Bitwa o Kraków, organizowanej przez Super Express. Wśród uczestników znajdą się m.in. Łukasz Gibała i Monika Piątkowska. Debata będzie transmitowana na żywo na kanale YouTube Super Expressu.
2: Tragiczny wypadek w Bulowicach. Zginął 27-letni młodszy aspirant Robert Foltyniak, policjant tyskiej drogówki. Mimo wysiłków ratowników, jego życia nie udało się uratować. Osierocił roczną córeczkę i pozostawił pogrążoną w żałobie partnerkę. Policjanci żegnają swojego kolegę, podkreślając jego zaangażowanie i odpowiedzialność w służbie.
1: W Nowej Hucie doszło do tragicznego pobicia 36-letniego mężczyzny. 17-latek zatrzymany na Słowacji usłyszał zarzut udziału w bójce ze skutkiem śmiertelnym i trafił do aresztu na 3 miesiące. W sprawie zatrzymano już także 19-latka, a dwie inne osoby czekają na ekstradycję do Polski. Śledztwo prowadzi specjalna grupa powołana przez komendanta wojewódzkiego policji w Krakowie.
2: Na rodzinnych ogrodach działkowych w Tarnowskich Górach odkryto zakopaną głowę młodego kota. Policja prowadzi śledztwo, by ustalić sprawcę tego okrutnego czynu. Zbulwersowani działkowcy domagają się surowej kary dla winnego. W Polsce za znęcanie się nad zwierzętami grozi nawet do 8 lat więzienia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Katowice zajęły ostatnie miejsce w rankingu bezpieczeństwa wśród 16 największych polskich miast. W pierwszym kwartale 2026 roku odnotowano tam 10,6 przestępstw na 1000 mieszkańców. Mimo to miasto wyróżnia się pozytywnie w innych kategoriach, takich jak dostępność mieszkań i niski poziom bezrobocia. Katowice pozostają ważnym centrum przemysłowym i kulturalnym na południu Polski.
1: Sąd skazał 29-letniego Gracjana S. na 10 miesięcy więzienia za brutalne znęcanie się nad psem w Ognicy. Mężczyzna nie tylko trafi za kratki, ale też otrzymał zakaz posiadania zwierząt. Nagranie z lipca zeszłego roku, na którym widać, jak rzuca psem o asfalt, wywołało ogromne oburzenie w internecie. To jedna z surowszych kar za znęcanie się nad zwierzętami w ostatnim czasie. Prokuratura rejonowa Szczecin-Śródmieście oskarżyła Majka P. o zlecenie rozlania cuchnącej substancji przed restauracją Lili by Dudkiewicz. Atak miał na celu zastraszenie właścicieli i wymuszenie zamknięcia lokalu. Straty oszacowano na kilka tysięcy złotych. Sprawa trafiła do Sądu Rejonowego Szczecin Centrum, gdzie rozstrzygnie się, czy był to akt walki o klienta, czy pojedynczy wybryk.
2: Śledztwo w sprawie śmierci Jowity Zielińskiej wciąż trwa. Policja zdecydowała się na badania wariografem mieszkańców okolicznych miejscowości, przewożąc ich na przesłuchania do Bydgoszczy. Ciało Jowity odnaleziono w lipcu tego roku, 2 lata po jej zaginięciu. Prokuratura czeka teraz na opinie biegłych, które mogą być kluczowe dla dalszego przebiegu śledztwa.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na stacji benzynowej w Wałbrzychu doszło do bójki z udziałem policjantów. Konflikt wybuchł podczas kłótni o miejsce w kolejce do dystrybutora, a w ruch poszła pałka teleskopowa. W zdarzeniu uczestniczyli funkcjonariusze, w tym oficer na stanowisku kierowniczym. Sprawa jest badana przez specjalny wydział, a policjantom grożą surowe konsekwencje.
2: Znany youtuber Książulo skrytykował jakość jedzenia w punktach gastronomicznych wrocławskiego zoo. Tester jedzenia wyraził swoje niezadowolenie, szczególnie po wizycie w karczmie u lwa, gdzie publicznie wypluł burgera. Władze zoo zareagowały, wzywając dzierżawców do pilnych wyjaśnień. Sprawa jest obecnie analizowana, a dalsze kroki zostaną podjęte wkrótce.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1020 hektopaskali. W Białymstoku prognozowana temperatura wynosi 20 stopni, przy czym widoczne będzie niewielkie zachmurzenie. Dla Wrocławia spodziewajmy się 21 stopni i prognozowane będzie zachmurzenie całkowite. Na ten moment w obydwóch miastach jakość powietrza jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Maji Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Zmarł Wojciech Onsorge, były piłkarz Warty Poznań, Elany Toruń i Lecha Poznań. Miał 32 lata. Przez ostatnie lata pracował jako młodzieżowy skaut Lecha Poznań i prowadził własną akademię piłkarską. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w piątek, 4 września, o godzinie 10 w Mosinie. Robert Lewandowski czuje się coraz lepiej w Chicago Fire, gdzie regularnie strzela gole. Klub zyskał nowego zawodnika, norweskiego obrońcę Andreasa Hanhe Olsena z Mainz 5. Wzmocniona drużyna wygrała w sierpniu 6 meczów z rzędu. Lewandowski podkreśla, że jest pod wrażeniem klubu i widzi w nim duży potencjał. W Pucharze Polski doszło do niespodzianek. Wisła Kraków odpadła po przegranej 1-2 z Odrą Opole, mimo prowadzenia po golu Macieja Kuziemki. Zagłębie Lubin sensacyjnie przegrało 2-3 z czwartoligową Siarką Tarnobrzeg. W innych meczach Pogoń Siedlce pokonała Kluczewie Stargard 3-2, a Piast Gliwice wygrał 3-0 z Chemikiem Bydgoszcz.
2: W pierwszej rundzie Pucharu Polski doszło do niespodziewanych rozstrzygnięć. Z rozgrywkami pożegnały się takie kluby jak Legia Warszawa, Wisła Kraków i Zagłębie Lubin. Największe emocje wzbudziła porażka Zagłębia z trzecioligową Siarką Tarnobrzeg. Wybuchła także afera wokół zasad losowania, które skrytykował prezes Pogoni Szczecin, Aleks Haditagi, nazywając je absolutnie fatalnymi dla polskiej piłki.
0: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
2: Polski Związek Piłki Nożnej ogłosił przedłużenie umowy sponsorskiej z firmą Kuchnia Wikinga. To dobra wiadomość po serii odejść kluczowych sponsorów, takich jak InPost czy Staropolanka. Nowa umowa obowiązuje do 2028 roku i obejmuje zarówno męską, jak i kobiecą reprezentację oraz drużyny młodzieżowe. Dzięki temu PZPN zyskuje stabilizację finansową i wizerunkową. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Radosław Piesiewicz, został aresztowany w związku z aferą kryptowalutową Zonda Krypto. Rosyjskie media szybko wykorzystały sytuację, grożąc Polsce wykluczeniem z Igrzysk Olimpijskich. Piesiewiczowi postawiono zarzuty płatnej protekcji i działania na szkodę wierzycieli. Tymczasowe aresztowanie prezesa budzi niepokój o przyszłość polskiego ruchu olimpijskiego.
1: Polskie siatkarki zmierzą się z Holandią w ćwierćfinale Mistrzostw Europy. Spotkanie odbędzie się jutro o godzinie 15 czasu polskiego. Biało-czerwone, niepokonane w turnieju, są faworytkami. Ale Holenderki na pewno postawią trudne warunki. Transmisję meczu będzie można obejrzeć na Polsacie. I Polsacie Sport 1. Maja Koput, młoda gwiazda polskiej siatkówki, prowadzi naszą reprezentację do ćwierćfinału Mistrzostw Europy. Po wygranej z Portugalią, Polki przygotowują się na trudne starcie z Holandią. Koput podkreśla, że kluczowa będzie chłodna głowa i dobra taktyka, by pokonać silnego rywala. Mimo zmęczenia, drużyna jest zmobilizowana i gotowa do walki o półfinał.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Hubert Hurkacz zmierzy się dziś z Amerykaninem Benem Sheltonem w drugiej rundzie US Open. Mecz odbędzie się na głównej arenie turnieju, Arthur Ashe Stadium, około godziny 19.30 czasu polskiego. Hurkacz, który nigdy wcześniej nie awansował do trzeciej rundy w Nowym Jorku, liczy na przełamanie tej bariery. Transmisję z tego spotkania można śledzić na Eurosporcie 1 oraz online. Aryna Sabalenka rozpoczęła obronę tytułu mistrzyni US Open od pewnego zwycięstwa nad Kamilą Osorio, wygrywając 6-2, 6-4. Jednak na pomeczowej konferencji prasowej atmosfera zrobiła się napięta. Sabalenka zareagowała nerwowo na pytania o presję i utrzymanie energii przed turniejem. Białorusinka podkreśliła, że jej harmonogram skupia się na tenisie, a współpraca ze sponsorami daje jej energię. Karolina Skrzeczkowska, znana jako Way of Blonde, i jej żona Agnieszka Skrzeczkowska były uczestniczkami programu Top Model. Pochwaliły się nowym nabytkiem, przyczepą kempingową o imieniu Pusia. Para, która wzięła ślub jesienią ubiegłego roku we Włoszech, podzieliła się w sieci zdjęciami z wnętrza przyczepy, które wzbudziły spore zainteresowanie fanów. Fotografie ukazują intymne chwile między małżonkami, podkreślając ich silne uczucie. Manchester City dokonał rekordowego transferu, wydając około 630 milionów złotych na Enzo Fernandeza z Chelsea. To największa transakcja tego letniego okienka transferowego, która pokazuje, jak ogromne pieniądze krążą w świecie piłki nożnej. Fernandez dołącza do mistrzów Anglii, co wzbudziło duże zainteresowanie wśród kibiców i ekspertów.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Karolina Szczepaniak, rekordzistka świata w pływaniu na 72 godziny bez przerw, dokonała coming outu. W wywiadzie dla gazeta.pl ujawniła, że jest w związku z kobietą. To kolejna polska sportsmenka, która zdecydowała się na taki krok. Wcześniej na coming out zdecydowały się między innymi Katarzyna Zilman i Jolanta Ogar, wicemistrzynie olimpijskie z Tokio. 31 sierpnia odbyły się uroczystości pogrzebowe Wandy Traczyk-Stawskiej, legendarnej uczestniczki Powstania Warszawskiego. Zmarła w wieku 99 lat i została pochowana na cmentarzu ewangelicko-augsburskim w Warszawie. Wśród żałobników znaleźli się m.in. prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski oraz znany lekkoatleta Jacek Wszoła. Ostatnie pożegnanie odbyło się w Bazylice Świętego Krzyża, a nabożeństwo koncelebrowali kardynał Kazimierz Nycz i arcybiskup Adrian Galbas.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj zachmurzone niebo. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1018 hektopaskali. W Bydgoszczy odnotujemy 21 stopni, a niebo przyniesie umiarkowane zachmurzenie. W Warszawie zobaczymy również 21 stopni i zachmurzenie całkowite. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: La Promesa, Pałac Tajemnic, powraca z emocjonującym 472 odcinkiem. Już 8 września o 15.05 na TVP dwa widzowie będą mogli śledzić nowe zawirowania w pałacu. Adriano ponownie odwiedzi Katalinę, co doprowadzi Cruz do furii. W międzyczasie Vera i Lopez zacieśniają więzi, ale ich sielankę zakłóci zazdrosny Santos. Jego natarczywość wobec Wery zmusi Lopego do interwencji. To spotkanie może zaognić już napięte relacje między mężczyznami. Nie przegapcie tego pełnego emocji odcinka. M jak miłość powraca z emocjonującym 1939 odcinkiem Po wakacjach. Paweł Zduński dowiaduje się o kolejnym wypadku spowodowanym przez Dominika Walata, który wcześniej zabił jego żonę Frankę. Tym razem ofiarami są jego matka Marysia i przyrodnia siostra Agnes. Na szczęście obie wychodzą z tego cało, ale Dominik zostaje zatrzymany przez policję. Paweł, mimo prób ukrycia prawdy przez Marysię i Agnes, odkrywa wszystko dzięki internetowemu artykułowi. Zdenerwowany, przysięga zemstę na Dominiku, którego czeka teraz więzienie. Emocje sięgają zenitu, a Paweł nie zamierza odpuścić. Pierwsza miłość zbliża się do emocjonującego 4242 odcinka, który zostanie wyemitowany we wtorek, 8 września o 18 na Polsacie. Marysia i Kacper zmagają się z narastającym napięciem w swoim związku. Powrót Pawła, dawnej miłości Marysi, wprowadza chaos do ich życia. Julka pragnie odbudować relacje z biologicznym ojcem, co dodatkowo komplikuje sytuację. Kacper, zżerany zazdrością, podejmuje kontrowersyjne decyzje, które mogą zaważyć na przyszłości jego małżeństwa. Wizyta Mariusza, który ujawnia niewygodne fakty, burzy pozorny spokój pary. Marysia, zmęczona ciągłymi kłótniami, decyduje się na wyjazd z Kingą, by nabrać dystansu. Czy to chwilowa ucieczka? Czy początek nowego rozdziału w jej życiu? W 4244 odcinku Pierwszej Miłości emocje sięgną zenitu. Janek wręczy Lilce wyniki testu DNA, które wykluczą jego ojcostwo Poli. Dla Lilki to będzie bolesny cios, ale spróbuje przekonać Janka, że nie chciała go oszukać. W tle tych wydarzeń Marysia i Kinga dołączą do wieczoru panieńskiego w leśnym hoteliku, gdzie czeka je poszukiwanie kwiatu paproci. Tymczasem Eliza, zmagając się z żalem, sprowokuje Bolesława do kłótni, co może mieć poważne konsekwencje. Odcinek zostanie wyemitowany 10 września o godzinie 18 na Polsacie. Serial Pierwsza Miłość od lat przyciąga widzów swoimi emocjonującymi wątkami i zaskakującymi zwrotami akcji. W 3395 odcinku Barw Szczęścia, który zostanie wyemitowany 10 września o 25 na TVP2, emocje sięgną zenitu. Renata i Marcin znajdą się w poważnym kryzysie, gdyż Renata odmówi wykonania testu na narkotyki. Zazdrość i napięcie będą niszczyć ich relacje, a Dominika będzie próbowała namówić Renatę na powrót na odwyk. Ola wyzna Oliwce, że nadal kocha Justina, ale nie potrafi mu zaufać. W tle tych dramatycznych wydarzeń Natalia i Rawiczowa zakończą formalności związane ze sprzedażą nieruchomości. Prowadzka Rawiczowej do Basi i Tolka przyniesie jej upragniony spokój. Serial Barwy Szczęścia od lat przyciąga widzów swoimi emocjonującymi historiami mieszkańców warszawskiej ulicy Zacisznej. M jak miłość wkracza na antenę z emocjonującym 1938 odcinkiem już 8 września o 20.50 na TVP2. W szpitalu atmosfera stanie się napięta, gdy Chodakowski spotka siostrę Sowińskiego, co wywoła wybuch furii u dyrektora. Sowiński po nocy z Kasią zainteresuje się kolejną lekarką, jednak Klaudia stanowczo odrzuci jego zaloty. Tymczasem Olek wyzna Argasińskiemu, że ma poważny konflikt z szefem. Iwona, dręczona koszmarami, zacznie robić życiowe porządki, przekonana o zbliżającej się śmierci. Domańska nie przestanie osaczać Marcina, a Klara podsyła jej deepfake z Chodakowskim. Kama coraz bardziej obwinia się o zawodowe decyzje męża. Serial, od lat przyciągający widzów, znów dostarczy niezapomnianych emocji. W serialu M jak miłość szykuje się wielkie wydarzenie. Ślub Natalki i Adama Karskiego, na który czekają wszyscy fani, zostanie pokazany najprawdopodobniej w listopadzie. Ceremonia odbędzie się w Grabinie, w siedlisku Doroty i Bartka Lisieckich, a zaproszeni zostaną tylko najbliżsi. Na liście gości znajdzie się Artur Rogowski, choć jego romans z Joanną już wyszedł na jaw. Mateusz Mostowiak pojawi się z nową partnerką, co z pewnością wzbudzi emocje. Adam przed ślubem wyzna Natalii prawdę o swojej rodzinie, co może być zaskoczeniem. Fani muszą uzbroić się w cierpliwość, ale emocje na pewno będą tego warte. Szpital Świętej Anny zaprasza na emocjonujący 136 odcinek, który zostanie wyemitowany we wtorek, 8 września o godzinie 16.50 na antenie TVN. Kasia ponownie zmierzy się z nieustępliwymi złośliwościami Bartka, które doprowadzą ją do granic wytrzymałości. Tymczasem na oddziale lekarze będą musieli stawić czoła trudnym decyzjom, gdy stan jednego z pacjentów gwałtownie się pogorszy, co wymusi pilną operację. Na SOR-ze pojawi się tajemniczy sobowtór Mirka Rogowskiego, co wprowadzi spore zamieszanie wśród personelu. Kaja, mimo mimo osobistych problemów z wynajmem mieszkania, będzie musiała wrócić do szpitala, by ratować pacjenta po koronarografii. Serial Szpital Świętej Anny to nie tylko medyczne wyzwania, ale także historie o przyjaźni, miłości i zawodowej solidarności. W rolach głównych zobaczymy m.in. Jolantę Fraszyńską, Joannę Liszowską i Julię Kamińską.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Gdańsku lekkie opady deszczu i temperatura 18 stopni oraz wiatr południowo-zachodni o prędkości 6 metrów na sekundę. W Poznaniu zachmurzenie całkowite i temperatura 20 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1018 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła piąta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Monika Piątkowska, kandydatka Koalicji Obywatelskiej i PSL na prezydenta Krakowa, weźmie dziś udział w debacie Bitwa o Kraków. Wydarzenie organizowane przez Super Express rozpocznie się o godzinie 17 i zgromadzi 6 kandydatów, którzy przedstawią swoje wizje dla miasta. Kluczowe tematy debaty to zarządzanie zadłużeniem, strefa czystego transportu oraz budowa metra. Debata będzie transmitowana na żywo na YouTube.
0: Dramatyczne wydarzenia w Hamburgu. 39-letni Polak, uciekając przed policją, stracił panowanie nad samochodem i potrącił 42-letniego rowerzystę. Mężczyzna doznał poważnych obrażeń, ale jego stan jest już stabilny. Kierowca, podejrzewany o jazdę pod wpływem narkotyków i bez prawa jazdy, został zatrzymany i trafił do aresztu. Policja podkreśla, że sytuacja mogła skończyć się jeszcze większą tragedią.
2: Były szef Ministerstwa Obrony Narodowej, Mariusz Błaszczak, wywołał polityczną burzę swoimi słowami na temat artykułu 5 NATO. Wypowiedział się, że w razie ataku na kraje bałtyckie, polscy żołnierze powinni skupić się na obronie Polski. Te słowa spotkały się z ostrą krytyką obecnego rządu, który podkreśla znaczenie sojuszniczych zobowiązań. Artykuł 5 jest fundamentem NATO, gwarantującym zbiorową obronę, co jest kluczowe dla bezpieczeństwa wschodniej flanki sojuszu.
0: Niemiecka marynarka wojenna z sukcesem przetestowała izraelski system rakietowy LORA z fregaty Sachsen-Anhalt na północnym Atlantyku. Test ten, będący częścią modernizacji Bundeswehry, zwiększa zdolności obronne Niemiec. Pocisk o zasięgu ponad 500 km trafił w cel z najwyższą precyzją. Wiceadmirał Jan Christian Kaak podkreślił, że to nowy rozdział w dziedzinie odstraszania i gotowości na morzu. Wrzesień to idealny czas na grzybobranie, a sprzyjająca pogoda przyciąga miłośników leśnych spacerów. Najlepsze zbiory notowane są na Pomorzu, w okolicach Łodzi oraz na Śląsku. Zbieracze chwalą się pełnymi koszami borowików, kurek i podgrzybków. Warto jednak pamiętać, że sytuacja na Mazurach jest w tym roku nieco słabsza. Nie lubisz prasować firanek? Jest na to sposób. Wystarczy przed praniem złożyć je w równą kostkę i umieścić w siatce do prania lub poszewce na poduszkę. Następnie użyj delikatnego programu i odpowiednich detergentów. Dzięki temu firanki będą gładkie i gotowe do zawieszenia bez prasowania. Charlotte Tilbury wprowadza na rynek nowy sypki puder Airbrush Flawless Blur Loose Powder. Produkt ten ma za zadanie wygładzać i optycznie rozmywać niedoskonałości, jednocześnie utrwalając makijaż. Dzięki innowacyjnej formule puder stapia się ze skórą, zapewniając matowe wykończenie bez efektu maski. To może być kolejny hit w kosmetyczkach na całym świecie. Astrologia wskazuje 4 znaki zodiaku, które szczególnie cenią porządek i organizację. Panna, koziorożec, byk i skorpion to zodiakalni mistrzowie planowania i kontroli. Panny uwielbiają listy i detale, koziorożce stawiają obowiązki na pierwszym miejscu. Byki cenią stabilność, a skorpiony zawsze mają plan B. Wszystkie te znaki łączy niechęć do chaosu. Policjanci z Międzyrzeca Podlaskiego zatrzymali 33-letniego obywatela Kolumbii, który prowadził samochód pod wpływem alkoholu. Mężczyzna miał ponad 1 promil alkoholu w organizmie i nie posiadał uprawnień do prowadzenia pojazdów w Unii Europejskiej. Grozi mu do 3 lat więzienia, wysoka grzywna oraz deportacja. Sprawą zajmuje się już Straż Graniczna. W połowie sierpnia w Kaletach doszło do pożaru przy ulicy 1 Maja. Policjanci, patrolując nocą miasto, zauważyli dym i natychmiast przystąpili do akcji gaśniczej oraz ewakuacji mieszkańców. Jeden z funkcjonariuszy, sierżant Patryk Wołowczyk, trafił do szpitala z powodu zadymienia, ale już wrócił do służby. Dzięki szybkiej reakcji udało się uniknąć większych strat.
2: Wrzesień to kluczowy czas dla ogrodników, by zadbać o tuję przed zimą. Eksperci zalecają stosowanie nawozów bogatych w potas i fosfor, które wzmocnią rośliny i przygotują je na mrozy. Skórki z bananów to prosty sposób na dostarczenie tych minerałów. Wystarczy je wysuszyć, rozkruszyć i wymieszać z ziemią pod tujami.
0: Żółte plamy od potu na materacu można łatwo usunąć domowymi sposobami. Wystarczy pasta z sody oczyszczonej i wody utlenionej, aby pozbyć się zabrudzeń. Alternatywnie świeże plamy można zlikwidować sokiem z cytryny. Regularne odświeżanie materaca sodą oczyszczoną z olejkiem zapachowym pomoże utrzymać czystość i świeżość.
2: W łazience często pojawia się wilgoć i nieprzyjemne zapachy. Istnieje prosty sposób na ich ograniczenie, wykorzystując fusy z kawy. Wystarczy je dobrze wysuszyć i umieścić w otwartym pojemniku, aby działały jak naturalny pochłaniacz zapachów. Pamiętajmy jednak, że nie zastąpi to odpowiedniej wentylacji.
0: W Zielonce doszło do zatrzymania 3 osób w związku z handlem narkotykami. 39-letni mężczyzna, znany już policji, próbował uciec, grożąc funkcjonariuszom nożem, co zmusiło ich do oddania strzałów ostrzegawczych. W jego amunicji

0: 11 stopni. Z drugiej strony kraju w Krakowie na niebie będzie można oglądać umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 20 stopni. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
1: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
2: Reklama.
3: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
2: I po reklamie.
1: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Garou, gwiazda światowego formatu, odwiedził Polskę i zaskoczył wszystkich swoją skromnością. Na warszawskim lotnisku pojawił się bez ochrony, taszcząc własne bagaże i paląc papierosa jak zwykły śmiertelnik. Mimo że wystąpił na wielkiej scenie z Dodą, woli ciszę i spokój swojego leśnego azylu, gdzie produkuje syrop klonowy. Cóż, nie każdy artysta potrzebuje sztabu asystentów i limuzyn, by czuć się gwiazdą. Ida Nowakowska, znana z energii, jaką mogłaby obdzielić małe miasteczko, dołączyła do obsady programu Twoja twarz brzmi znajomo. Po zakończeniu współpracy z TVP, Nowakowska szybko stała się jedną z gwiazd Polsatu, prowadząc m.in. galę Miss Supranational 2026. Na ściance promującej nowy sezon show pozowała z mężem, amerykańskim aktorem Jackiem Herndonem, udowadniając, że uśmiech to ich rodzinny biznes. Ciekawe, czy w nowej roli również zaskoczy nas swoją niespożytą energią.
2: W świecie polskiego show biznesu znowu zawrzało. Joanna Jabłczyńska, znana z Na Wspólnej, z rozgoryczeniem wyznała, że nie powróci do roli Tosi w kontynuacji filmu Nigdy w życiu. Nową odtwórczynią tej postaci została Agnieszka Żulewska, co wywołało niemałe zamieszanie. Jabłczyńska przeprosiła Żulewską, podkreślając, że to producenci filmu są winni całemu zamieszaniu. Cóż, w świecie gwiazd nigdy nie jest nudno.
1: Kuba Wojewódzki, znany z tego, że lubi zaskakiwać, w końcu potwierdził swój związek z młodszą koleżanką z TVN, Żanetą Rosińską. Wszystko wyszło na jaw podczas rozmowy z Filipem Heizerem, który nie mógł się powstrzymać i zdradził imię partnerki Kuby. Wojewódzki, choć nieco zaskoczony, przyznał, że jego wybranka jest znacznie młodsza. Czy teraz para przestanie się ukrywać? Czas pokaże. Ale jedno jest pewne. Plotki już nie są tylko plotkami.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Wielki dzień w rodzinie Rozenek Majdan. Mały Henio, lat 6, rozpoczął swoją edukacyjną przygodę w pierwszej klasie. Rodzice, jak przystało na celebrytów, nie oszczędzali na wyprawce. Plecak za 1000 zł to dopiero początek. Ciekawe, czy Henio będzie równie przejęty, co jego rodzice, którzy z dumą pozowali do zdjęć w eleganckich strojach. A może to tylko kolejny dzień w życiu gwiazd, gdzie nawet pierwszy dzień szkoły musi być na bogato. Brad Wilk, perkusista znany z Rage Against the Machine, spełnił swoje dziecięce marzenia, nagrywając z legendarnym Black Sabbath. Choć nie dołączył do trasy koncertowej, jego udział w albumie 13 z 2013 roku był dla wielu zaskoczeniem. Wilk wspomina, jak z trudem oswajał się z myślą, że gra z idolami z młodości, a nagrania odbywały się po staremu, na analogowej taśmie. Cóż, nie każdy ma szansę robić pod siebie ze strachu w towarzystwie swoich bohaterów. Kirk Hammett, zanim stał się ikoną Metalliki, uczył się od samego Joe Satrianiego. Tak, ten sam Kirk, który przynosił na lekcję taśmy z surowymi kawałkami Metalliki, pytając, co tu zagrać. Satriani, zamiast gotowych odpowiedzi, dawał mu wskazówki, które były bardziej zaskakujące niż prognoza pogody. A teraz Metallica szykuje się do rezydencji w Las Vegas, gdzie każdy koncert będzie inny. 24 występy, każdy z unikalną setlistą. To jakby Metallica postanowiła, że nigdy nie zagra tego samego dwa razy. Limp Bizkit znowu na topie. Ich hit Rollin' właśnie przekroczył magiczny miliard odtworzeń na Spotify. Kto by pomyślał, że po ponad 2 dekadach od premiery Fred Durst i spółka będą wciąż rozgrzewać fanów do czerwoności. A to nie koniec niespodzianek. Zespół pracuje nad nowym albumem. Ciekawe, czy znowu zaskoczą nas czymś, o czym zapomnieli.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Czas leci, a my wciąż wspominamy Freddiego Mercury'ego, który odszedł 35 lat temu. Ten legendarny frontman Queen zmarł w wieku 45 lat, zmagając się z AIDS. Jego ostatnie chwile spędziła z nim Mary Austin, która wspomina, że Freddie nazwał ją starą, wierną. Cóż, nie każdy chciałby być porównany do psa, ale w końcu to Freddie. Zawsze zaskakujący, nawet na łożu śmierci. Alex Van Halen, perkusista legendarnej formacji Van Halen, został uhonorowany najwyższym holenderskim odznaczeniem cywilnym. 73-letni muzyk, który przez lata pozostawał w cieniu swojego brata, odebrał tytuł Ridder in the Orde van de Nederlandse Leeuw w Nijmegen. To miasto, które oddaje hołd zespołowi, przemianowując nawet część parku na Van Halenplein. Cóż, kto by pomyślał, że perkusista, który przez dekady inspirował innych, doczeka się takiego uznania w swoim rodzinnym kraju? Rush wraca na scenę, a wszystko dzięki Paulowi McCartneyowi. Legendarny zespół, który po śmierci perkusisty Neila Peart'a wydawał się już historią, znowu gra. McCartney, jak na prawdziwego Beatlesa przystało, nie przyjął odmowy i przekonał muzyków do powrotu. Teraz, po dekadzie przerwy, Rush rusza w trasę, a w 2027 roku po raz pierwszy zagrają w Polsce. Kto by pomyślał, że wystarczy jedno spotkanie za kulisami, by ożywić legendę? Blaze Bailey, człowiek, który miał zastąpić samego Bruce'a Dickinsona w Iron Maiden, wystąpi 4 września na Summer Dying Loud w Aleksandrowie Łódzkim. Kiedyś oceniany przez pryzmat swojego poprzednika, dziś Bailey jest uznawany za artystę, który wniósł do zespołu coś zupełnie innego. Jego era w Iron Maiden, choć przez lata traktowana jako problematyczna, teraz zyskuje uznanie jako osobny, specyficzny rozdział w historii zespołu. Ciekawe, jak czas potrafi zmienić perspektywę, prawda?
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1020 hektopaskali. Dla Katowic prognozowana temperatura to 20 stopni, a widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. W Toruniu termometry pokażą podobnie 20 stopni i małe zachmurzenie. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Błoniu pod Warszawą doszło do poruszającego zdarzenia. Pod drzwiami zgromadzenia sióstr Serafitek znaleziono nowonarodzone dziecko. Chłopiec jest w dobrym stanie zdrowia i przebywa pod opieką specjalistów. Policja intensywnie poszukuje matki oraz bada okoliczności tego zdarzenia.
2: Na warszawskiej Pradze Południe znaleziono tajemnicze paczki owinięte przewodami, co wywołało szeroko zakrojoną akcję służb. Teren został zabezpieczony, a na miejsce wezwano straż pożarną i policyjnych ekspertów. W związku z tym występują poważne utrudnienia w ruchu drogowym, a 4 linie autobusowe kursują trasami zastępczymi. Obecnie czekamy na przyjazd policyjnych pirotechników, którzy ocenią, czy paczki stanowią zagrożenie. Pod placem Piłsudskiego w Warszawie archeolodzy odkryli fragmenty niemieckiego plakatu propagandowego z czasów okupacji. Plakat przedstawia Adolfa Hitlera z białoruskim napisem „Hitler Wyzwoliciel”. Znalezisko trafi do archiwum akt nowych, a następnie do stołecznych muzeów. W tym samym czasie przy ulicy Sienkiewicza odkryto masywną pokrywę studzienki z 1914 roku, która również wzbudziła zainteresowanie konserwatorów.
1: Łukasz Gibała ma poważne problemy w walce o fotel prezydenta Krakowa. Miejska Komisja Wyborcza odrzuciła blisko 4000 z 5500 zebranych podpisów, uznając je za nieważne. Polityk ma czas do jutra na uzupełnienie braków. Inaczej jego kandydatura zostanie wykluczona. Dziś o godzinie 17 odbędzie się debata prezydencka z udziałem Gibały i innych kandydatów.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Tragiczny wypadek w Bulowicach. Zginął 27-letni młodszy aspirant Robert Foltyniak, funkcjonariusz tyskiej drogówki. Policjant jechał motocyklem do służby, gdy doszło do wypadku. Pozostawił pogrążoną w żałobie partnerkę i roczną córeczkę. Komendant miejski policji w Tychach złożył kondolencje rodzinie i bliskim.
1: W Krakowie trwa śledztwo w sprawie śmiertelnego pobicia 36-latka na osiedlu Wilowym. 17-latek zatrzymany na Słowacji został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzut udziału w bójce i został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Dwie inne osoby czekają na przekazanie stronie polskiej. Wcześniej aresztowano już 19-latka podejrzanego o udział w tym zdarzeniu. Śledztwo prowadzi specjalny zespół powołany przez krakowską policję.
2: Od 1 września wozy konne nie dojeżdżają już do Włosienicy na trasie do Morskiego Oka. Turyści muszą wysiadać przy wodogrzmotach Mickiewicza, co oznacza dodatkowy 5-kilometrowy spacer. Tatrzański Park Narodowy testuje nowy system, który ma na celu zmniejszenie obciążenia dla koni. W przyszłości planowane jest wprowadzenie elektrycznych busów, które ułatwią podróż. Tragiczny wypadek w Gliwicach na ulicy Bojkowskiej. Kierowca samochodu marki Kia zjechał z drogi i uderzył w drzewo oraz słup trakcji energetycznej. Pomimo szybkiej interwencji ratowników, 45-letni mężczyzna zmarł w karetce. Policja bada przyczyny tego tragicznego zdarzenia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Restauracja Lili by Dudkiewicz w Szczecinie padła ofiarą ataku chemicznego, przypominającego gangsterskie porachunki z lat 90. Prokuratura oskarżyła Majka P. o zlecenie rozlania śmierdzącej substancji przed lokalem, co miało zastraszyć właścicieli i zmusić ich do zamknięcia działalności. Oskarżony, powiązany z innym szczecińskim lokalem, nie przyznaje się do winy. Sprawa trafiła do sądu, a Majkowi P. grozi do 5 lat więzienia. Pani Irena z województwa zachodniopomorskiego przeszła pionierską operację w Szczecinie, dzięki której uniknęła poruszania się o kulach. Była to pierwsza w Polsce rialoplastyka stawu skokowego, polegająca na wymianie zużytej endoprotezy bez usztywniania stawu. Zabieg przeprowadzony w szpitalu wojewódzkim w Zdunowie daje pacjentce szansę na wieloletnią sprawność. Pani Irena wróciła już do domu i czuje się dobrze.
2: Śledztwo w sprawie zaginięcia i śmierci Jowity wciąż nie przyniosło przełomu. Prokuratura potwierdziła, że mieszkańcy okolicy zostali poddani badaniom wariografem, ale nie ujawniono powodów tej decyzji. Szczątki Jowity znaleziono w lipcu tego roku, zaledwie 500 metrów od jej domu. Śledczy czekają teraz na opinie biegłych, które mogą wpłynąć na dalszy kierunek dochodzenia. Od 1 października w Białymstoku rusza nowa linia autobusowa numer 33, która ułatwi dojazd do kampusu uniwersytetu. Przy kampusie powstaną nowe przystanki, z których będą korzystać studenci i pracownicy. Wydziały humanistyczne przenoszą się do nowej siedziby, co oznacza, że prawie 2000 osób będzie miało lepszy dostęp do komunikacji miejskiej.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W nocy w centrum Białegostoku doszło do incydentu z udziałem 30-letniego mężczyzny. Po zgłoszeniu pobicia mężczyzna zaatakował ratownika medycznego i policjanta. Był pod wpływem alkoholu i próbował uciec z karetki. Został obezwładniony i przewieziony do izby wytrzeźwień. Teraz grozi mu do 3 lat więzienia za naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariuszy. Znany influencer Książulo ostro skrytykował jedzenie w punktach gastronomicznych wrocławskiego Zoo. Po jego wizycie, która wywołała spore poruszenie, Zoo zwróciło się do najemców lokali o pilne wyjaśnienia. Władze ogrodu podkreślają, że choć nie odpowiadają bezpośrednio za kuchnię, to dbają o renomę instytucji. Sprawa jest w toku, a o dalszych decyzjach będziemy informować na bieżąco.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1020 hektopaskali. W Białymstoku odnotujemy 20 stopni, a pogoda przyniesie niewielkie zachmurzenie. We Wrocławiu możemy spodziewać się temperatury 21 stopni oraz zachmurzenie całkowite. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsca i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Grupa Dino umacnia swoją pozycję jako trzeci największy pracodawca w Polsce, zatrudniając już 60 tysięcy osób. W 2026 roku firma przeznaczyła 700 milionów złotych na podwyżki i nowe etaty, co zwiększa wartość świadczeń pracowniczych do 5 miliardów złotych. Kasjerzy mogą liczyć na średnie zarobki do 6 tysięcy złotych brutto miesięcznie, a kierownicy marketów nawet 8 tysięcy złotych brutto. Dino dynamicznie się rozwija, inwestując miliardy w rozbudowę sieci 3244 sklepów, głównie w mniejszych miejscowościach. To oznacza nie tylko nowe miejsca pracy, ale także impuls dla lokalnych gospodarek w całej Polsce.
2: W Polsce długość stażu pracy nie gwarantuje rekordowej emerytury. System emerytalny opiera się na wzorze, gdzie kluczowe są składki i wiek przejścia na emeryturę. Od 1 marca minimalna emerytura wynosi około 1978 zł i 50 groszy brutto. Dodatkowo seniorzy mogą liczyć na 13 i 14 emeryturę, przy czym 14 zależy od kryterium dochodowego. Ważne jest, by dobrze wybrać moment przejścia na emeryturę, co może wpłynąć na wysokość świadczenia. Zakład Ubezpieczeń Społecznych oferuje kalkulator, który pomaga oszacować przyszłą emeryturę na podstawie indywidualnych danych. Koniec programu CPN, który obniżał VAT na paliwa, stał się faktem. Minister finansów Andrzej Domański wskazuje na weto prezydenta Karola Nawrockiego jako główną przyczynę tej decyzji. Prezydent zablokował ustawę o 60% podatku od nadmiernych zysków koncernów paliwowych, co miało finansować program. Minister Domański twierdzi, że prezydent stanął po stronie wielkich firm, a nie obywateli. Mimo tych sporów, Polska odnotowała wzrost PKB o niecałe 4% w drugim kwartale. Ministerstwo Zdrowia przyspiesza wdrażanie centralnej e-rejestracji, która uprości zapisy do lekarzy w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. System umożliwi pacjentom dostęp do wolnych terminów u specjalistów w całym kraju, eliminując konieczność dzwonienia do wielu przychodni. Od 1 lipca Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje tylko świadczenia zarejestrowane w tym systemie. Tradycyjne metody zapisu, jak telefon czy wizyta w rejestracji, pozostaną dostępne. Pełne wdrożenie systemu planowane jest na grudzień przyszłego roku, obejmując kolejne specjalizacje w kilku etapach. Nowością będzie funkcja poczekalni, która automatycznie przypisze wolne terminy oczekującym pacjentom.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Polacy coraz częściej przenoszą swoje oszczędności do banków oferujących lepsze warunki. Wysoka inflacja nauczyła nas, że pieniądze nie mogą leżeć bezczynnie. Aż 35% Polaków zmienia bank, gdy znajdzie lepiej oprocentowaną ofertę. Młodzi oszczędzają regularniej, ale rzadziej przenoszą środki. Starsi natomiast częściej szukają korzystniejszych ofert. Oprocentowanie to nie jedyny czynnik. Liczy się też łatwy dostęp do pieniędzy i brak dodatkowych kosztów. Marcin Horała, poseł z Gdańska, został zgłoszony jako kandydat na wicemarszałka Sejmu przez klub parlamentarny Rozwój Plus. Ta decyzja wywołuje spore emocje na scenie politycznej. Ewentualny awans Horały oznaczałby powrót do wyższych zarobków, zbliżonych do tych z czasów, gdy pełnił funkcje rządowe. Analiza jego oświadczeń majątkowych pokazuje, że mimo spadku dochodów po przejściu do opozycji, jego oszczędności systematycznie rosły. Wartość jego mieszkania również wzrosła, a w garażu pojawił się nowy samochód na wynajem. Jeśli Horała zostanie wicemarszałkiem, jego roczne przychody mogą sięgnąć około 290 tysięcy złotych.
2: W najnowszym katalogu Action znajdziemy wiele ciekawych produktów w atrakcyjnych cenach. Szczególną uwagę przyciąga bezprzewodowa pompka 3 w jednym Grundig, dostępna za niecałe 70 zł. Urządzenie oferuje trzy funkcje: pompowanie opon, dmuchanie basenów oraz odsysanie powietrza. W ofercie znajdziemy też urządzenie do laminowania Ficero, idealne do domowego biura. Dla najmłodszych przygotowano bezprzewodowe słuchawki Fresh and Rebel Kids. Kierowcy mogą zainteresować się lampkami LED do samochodu Nortec, które pozwalają na personalizację wnętrza auta. Hanwha Aerospace podpisała kontrakt z hiszpańską firmą Indra na dostawę armatohaubic K-9 Thunder. Umowa, ujawniona 31 sierpnia, jest częścią programu modernizacji hiszpańskiej artylerii, mającego zastąpić przestarzałe haubice M109A-5E. Choć szczegóły finansowe nie zostały w pełni ujawnione, wartość kontraktu może przekroczyć 500 milionów dolarów. Produkcja haubic będzie częściowo realizowana w Hiszpanii, co oznacza lokalne zaangażowanie w projekt. To pierwszy kontrakt Hanwha Aerospace w Europie Zachodniej, co rozszerza ich obecność na tym rynku.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Grupa WB wprowadza nową jednostkę bezzałogową Storm Rider 550, która zadebiutuje na targach MSPO w Kielcach. To mniejsza i tańsza wersja znanego już Storm Ridera 850. Storm Rider 550 to modułowa platforma, która może działać autonomicznie przez 24 godziny. Jest przeznaczona do zadań patrolowych, rozpoznawczych i uderzeniowych na wodach przybrzeżnych i śródlądowych. Dzięki swojej konstrukcji może być używana zarówno w celach wojskowych, jak i cywilnych. Premiera Storm Ridera 550 to jedna z wielu nowości, które grupa WB zaprezentuje na tegorocznych targach.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1018 hektopaskali. Dla Bydgoszczy prognozowana temperatura to 21 stopni, a widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. W Warszawie termometry pokażą tak samo 21 stopni i zachmurzenie całkowite. Obecne dane wskazują, że powietrze w obu miastach charakteryzuje się jakością dobrą.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W serialu M jak miłość szykuje się wielkie wydarzenie. Ślub Natalki i Adama Karskiego. Fani będą musieli uzbroić się w cierpliwość, ponieważ odcinek z tą uroczystością zostanie wyemitowany dopiero późną jesienią, najpewniej w listopadzie. Ceremonia odbędzie się w kameralnym gronie w siedlisku Doroty i Bartka Lisieckich w Grabinie. Na liście gości dominować będzie rodzina Natalki, a z bliskich Adama nie pojawi się nikt. Artur Rogowski, mimo swojego romansu z Joanną, zjawi się na ślubie bez niej. Niespodzianką będzie obecność Mateusza Mostowiaka z nową dziewczyną. To wydarzenie z pewnością dostarczy widzom wielu emocji.
0: M jak miłość powraca z nowym sezonem pełnym emocji i dramatów. W 1940 odcinku, który zostanie wyemitowany 15 września, Kinga Zduńska stanie przed poważnym wyzwaniem. Podczas porannego prysznica wyczuje guzek w piersi, co wzbudzi w niej ogromny niepokój. Początkowo ukryje to przed mężem, Piotrkiem, ale ten szybko zorientuje się, że coś jest nie tak. W międzyczasie matka Kingi, Krysia Filarska, trafi do szpitala po upadku ze schodów. To dodatkowo skomplikuje sytuację rodziny Zduńskich. Piotrek, zaniepokojony stanem żony, zdecyduje się natychmiast zabrać ją na badania. Czy Kinga usłyszy druzgocącą diagnozę? Odpowiedzi na te pytania będą trzymać widzów w napięciu przez kilka kolejnych tygodni. W 3392 odcinku Barw Szczęścia Bruno postawi Karolinie twardy warunek przed ślubem. Zanim para zjawi się w urzędzie, Karolina będzie musiała podpisać intercyzę. Czy to żądanie nie zburzy ich planów? Odcinek zostanie wyemitowany 7 września o 20:05 na TVP2. Tymczasem Ewa i Romeo wciąż będą mieszkać osobno, obwiniając Elżbietę za brak wsparcia. Broda w Brzezinach odkryje trop dawnego znajomego swojej matki i niespodziewanie odnajdzie miłość. Wiktor z niedowierzaniem przyjmie wiadomość o ślubie młodego Włocha, a Bruno będzie martwił się o reputację hotelu po skandalu z Justinem. Losy bohaterów znów mocno się skomplikują.
1: Harry Potter powraca na ekrany, tym razem jako serial od HBO. Po lekkim opóźnieniu pełny zwiastun został zaprezentowany, wzbudzając optymizm wśród fanów. Premiera zaplanowana jest na tegoroczne Boże Narodzenie. Serial ma na nowo wprowadzić młode pokolenie w magiczny świat Hogwartu. Dominic McLaughlin wcieli się w rolę Harry'ego Pottera, a Arabella Stanton zagra Hermione Granger. Pierwszy sezon zaadaptuje Kamień Filozoficzny, wprowadzając kilka zmian względem filmów. Nowa produkcja obiecuje poprawić pewne niedociągnięcia z książek, oferując świeże spojrzenie na znaną historię.
2: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: La Promesa, Pałac Tajemnic, zbliża się do emocjonującego 472 odcinka. Adriano ponownie pojawi się w pałacu, by spotkać się z Kataliną, co wywoła oburzenie Cruz. Tymczasem Margarita, zgodnie z wolą hrabiego de Ayali, wywiezie swoją córkę do sanatorium. W pałacu narasta napięcie, a relacje między bohaterami stają się coraz bardziej skomplikowane. Lope i Vera zbliżają się do siebie, co nie podoba się zazdrosnemu Santosowi. Jego agresywne zachowanie wobec Wery zmusi Lopego do interwencji. Nowy odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 8 września o 15:05 na TVP2, a także dostępny będzie online w TVP VOD.
0: M jak miłość wkracza w emocjonujący 1937 odcinek. Artur Rogowski postanawia zakończyć romans z Joanną, składając wypowiedzenie w szpitalu w Grudku. Jednak Joanna nie daje za wygraną i prosi o jeszcze jedno spotkanie, co stawia Artura przed trudnym wyborem. Maria, jego żona, zaczyna dostrzegać, że coś jest nie tak i szuka wsparcia u przyjaciółki. Tymczasem w Warszawie Dorota przechodzi badania kontrolne, a Franek i Bartek zacieśniają więzi przyjaźni. Natalia wybiera suknię ślubną z pomocą Hani i Adama. Odcinek zostanie wyemitowany 7 września o 20:50 na TVP2. To kolejna odsłona pełna miłości, zdrad i życiowych dylematów. Na dobre i na złe zaprasza na emocjonujący 996 odcinek, który zostanie wyemitowany w środę, 9 września o 20:50 na TVP2. W Leśnej Górze czeka nas prawdziwy roller coaster emocji. Blanka zmierzy się z trudnościami w domu, gdy jej mąż pojawi się z wyraźnymi śladami pobicia, co prowadzi do ostrej kłótni. Tymczasem w szpitalu dr Jakubek nagle poczuje się źle, a Oliwia będzie musiała podjąć się ryzykownej operacji. Na dodatek Blanka pomoże samotnej matce, a także wesprze Zuzę w jej decyzji o ponownym zajściu w ciąże. W tle tych wydarzeń dr Jacyno coraz bardziej zauroczy się piękną koleżanką. To odcinek pełen napięcia i dramatycznych zwrotów akcji, który na pewno przyciągnie przed telewizory wielu widzów.
1: W 137 odcinku serialu Szpital Świętej Anny emocje sięgną zenitu. Sabina Krawczyk znajdzie się w dramatycznej sytuacji, a Zyta Orłowicz będzie chciała jak najszybciej ją zobaczyć. Spotkanie okaże się trudne, gdyż Sabina ma do Zyty ogromny żal. W tym samym czasie dr Bursztyn, mimo złego samopoczucia, zostanie wezwana do pacjentki w ciąży mnogiej. Podczas transportu zatnie się winda, a poród rozpocznie się w jej wnętrzu. Odcinek zostanie wyemitowany w środę, 9 września, o godzinie 16:50 na antenie TVN. Serial Szpital Świętej Anny to opowieść o lekarkach i ratowniczkach medycznych, które codziennie stawiają czoła wyzwaniom zawodowym i osobistym. W obsadzie między innymi Jolanta Fraszyńska, Katarzyna Glinka i Marta Wierzbicka.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Gdańsku zapowiadane są lekkie opady deszczu z temperaturą 18 stopni. Wiatr będzie wiał południowo-zachodni z prędkością 6 metrów na sekundę. W Poznaniu prognozowane jest zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 20 stopni. Wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Szkoła szósta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Polscy wolontariusze wspierają Syryjczyków w tworzeniu jednostki ratowniczej K9, która ma pomagać w poszukiwaniu ludzi pod gruzami. Projekt zrodził się po trzęsieniu ziemi na syryjsko-tureckim pograniczu w 2023 roku, które pokazało, jak bardzo potrzebne są takie działania. Polacy nie narzucają gotowego modelu, lecz pomagają Syryjczykom szkolić własnych przewodników i psy. Współpraca z Białymi Hełmami ma na celu stworzenie w Syrii profesjonalnego systemu ratowniczego.
3: W centrum Nowego Jorku doszło do tragicznego ataku nożowniczki. 32-letnia Erin Piacenti, pracownica Bank of America, zginęła po tym, jak została ugodzona nożem w pobliżu Times Square. Napastniczka, która wcześniej raniła 68-letniego mężczyznę, została zastrzelona przez policję. Do zdarzenia doszło w poniedziałek po południu. Do Szwecji dotarł pierwszy prototyp zmodernizowanego czołgu Stridsvagn 123A, będącego szwedzką wersją Leoparda 2A8. Maszyna trafiła do Szkoły Sztuki Walki Lądowej, gdzie będzie używana do szkolenia instruktorów. To początek programu modernizacji 110 czołgów, który ma zakończyć się do 2031 roku. Czołgi zyskają nowoczesne systemy bojowe i ochronne, zwiększając swoje możliwości na współczesnym polu bitwy. Szwecja podpisała kontrakt z francuskim koncernem Naval Group na dostawę 4 fregat rakietowych typu Luleo. Wartość zamówienia wynosi ponad 4 miliardy euro, a pierwsza jednostka trafi do szwedzkiej marynarki w 2030 roku. Nowe fregaty mają wzmocnić obronę powietrzną i zdolności zwalczania okrętów podwodnych na Morzu Bałtyckim. Umowa jest częścią szerszej współpracy obronnej między Szwecją a Francją.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Jesień to idealny czas na odżywienie trawnika, aby zachował intensywny kolor i przetrwał zimowe mrozy. Naturalnym i darmowym nawozem może być popiół drzewny, który warto rozsypać przed deszczem. Trawa potrzebuje teraz potasu i fosforu, które wspierają jej wzrost i odporność na trudne warunki. Pamiętajmy, by używać tylko czystego popiołu, bez farb i lakierów. Koniec lata nie musi oznaczać pożegnania z pięknymi hortensjami. Można je zasuszyć, tworząc długotrwałą dekorację. Kluczowe jest cięcie kwiatów w odpowiednim momencie, gdy są sztywniejsze i niemal papierowe w dotyku. Po ścięciu hortensje najlepiej suszyć w wazonie z niewielką ilością wody, z dala od słońca i wilgoci. Jesienią i zimą suszenie prania może być problematyczne, ale istnieje prosty sposób, by przyspieszyć ten proces. Wystarczy rozwiesić ubrania w kształt przypominający odwróconą literę U, co pozwala na lepszy przepływ powietrza. Ważne jest też dokładne strzepnięcie prania po wyjęciu z pralki oraz zapewnienie odpowiedniego wirowania. Dodatkowo warto pamiętać o regularnym wietrzeniu pomieszczenia, by uniknąć nieprzyjemnych zapachów.
3: Gruba warstwa szronu w zamrażarce to nie tylko problem estetyczny, ale także funkcjonalny. Aby ograniczyć jego powstawanie, warto minimalizować czas otwierania drzwi i przygotowywać produkty z wyprzedzeniem. Po rozmrożeniu i osuszeniu zamrażarki można zastosować cienką warstwę gliceryny, co spowolni osadzanie się lodu. Pamiętajmy też o przechowywaniu produktów w szczelnych opakowaniach i kontrolowaniu stanu uszczelki drzwi.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na drodze ekspresowej S17 w Trojanowie doszło do niebezpiecznego pościgu. Policjanci z grupy Speed zatrzymali 16-letniego kierowcę BMW, który uciekał przed kontrolą drogową. Nastolatek miał 0,27 promila alkoholu w organizmie i nie posiadał prawa jazdy. Towarzyszyła mu 21-letnia partnerka, właścicielka auta z fałszywymi tablicami rejestracyjnymi, która miała sądowy zakaz prowadzenia pojazdu. Swetry mogą szybko chłonąć zapachy, ale częste pranie może je zniszczyć. Jest jednak prosty sposób na ich odświeżenie bez użycia pralki. Wystarczy zmieszać wodę z odrobiną bezbarwnego alkoholu, jak wódka, i spryskać sweter. Alkohol neutralizuje zapachy, a mieszanka szybko odparowuje, nie pozostawiając plam.
3: Storczyki mogą odzyskać siły dzięki prostemu domowemu sposobowi. Wystarczy rozpuścić jedną tabletkę aspiryny w 5 litrach wody i używać tego roztworu do podlewania raz w miesiącu. Kwas salicylowy w aspirynie wzmacnia roślinę, poprawiając jej odporność na stres i choroby. Dzięki temu storczyki mogą ponownie zakwitnąć obficie. Przypalone garnki nie muszą już być koszmarem w kuchni. Wystarczy użyć zwykłej tabletki do zmywarki, by skutecznie pozbyć się uporczywych zabrudzeń. Włóż tabletkę do garnka, zalej gorącą wodą i pozostaw na co najmniej 30 minut. Po tym czasie brud łatwo odejdzie, a garnek odzyska dawny blask.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Wrzesień to kluczowy czas na pielęgnację truskawek po zakończeniu owocowania. Przycinanie, odchwaszczanie i nawożenie są niezbędne, by rośliny przetrwały zimę i dały obfite plony w przyszłym roku. Warto użyć popiołu drzewnego, który wzmacnia krzaczki i chroni je przed chorobami. Pamiętajmy też o odpowiednim okryciu roślin przed zimą. Zbliża się jesień, a wraz z nią pierwsze przymrozki, które mogą zaszkodzić naszym roślinom na balkonach i w ogrodach. Prosty sposób na ich ochronę to wykorzystanie kartonów lub grubego papieru, które mamy w domu. Karton tworzy mikroklimat, zatrzymując ciepło i chroniąc rośliny przed zimnem. Pamiętajmy, by używać suchego materiału i zdejmować go rano, gdy minie ryzyko mrozu.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Szczecinie prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 17 stopni. W tym samym czasie w Krakowie możemy zobaczyć zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 2 stopnie.

0: duży welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
1: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: wiatrze mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
2: Ewa Chodakowska i Lefteris Kavoukis po 17 latach wspólnego życia ogłosili koniec swojego małżeństwa. W poruszającym oświadczeniu zapewnili, że nie było zdrady ani osoby trzeciej, a jedynie praca, która zdominowała ich życie. Para prosi o uszanowanie prywatności i nietworzenie własnych scenariuszy. Cóż, nawet najbardziej fit związek może nie wytrzymać presji codzienności.
3: Filip Heiser, znany z telewizji, szykuje się do ślubu z 20-letnią Bianką, którą poznał zaledwie kilka miesięcy temu. Choć miłość kwitnie, relacje z przyszłymi teściami są, delikatnie mówiąc, napięte. Matka Bianki oskarża Heisera o odcinanie córki od rodziny, a ojciec, pracujący w TVN, również nie pała sympatią do przyszłego zięcia. Czy rodzice panny młodej pojawią się na ceremonii? To pytanie pozostaje bez odpowiedzi, ale jedno jest pewne. To prawdziwy serial z życia wzięty.
2: Gabriel Fleszar, znany z hitu Kroplą deszczu, odkrył, że życie na emeryturze to nie koncert życzeń. Po latach bycia lekko duchem w kwestii oszczędzania, teraz musi myśleć o przyszłości. Choć tantiemy z przeboju wciąż go wspierają, artysta przyznaje, że nie ma co liczyć na wysokie świadczenia emerytalne. Cóż, wygląda na to, że nawet gwiazdy muszą czasem zejść na ziemię i zacząć planować. Zbigniew Zamachowski i Gabriela Muskała, para, która unika skandali jak ognia, znowu zaskoczyła. Choć zwykle stronią od czerwonych dywanów, ostatnio pojawili się razem na festiwalu Warszawa Singera, trzymając się za ręce jak zakochani nastolatkowie. Ich historia miłosna zaczęła się w samym środku burzy medialnej, ale teraz wydają się być oazą spokoju w świecie show biznesu. Czyżby to była nowa definicja miłości w blasku fleszy?
1: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Jan Holoubek znowu w akcji. Tym razem zabiera nas w mroźną zimę 1943 roku w swoim najnowszym filmie Dziki, Dziki Wschód. Na ekranie zobaczymy plejadę gwiazd, a fabuła obiecuje dramatyczne wybory i tajemnice, które mogą przyprawić o dreszcze. Światowa premiera odbędzie się na festiwalu w Toronto, a polska publiczność zobaczy film na festiwalu w Gdyni. Czyżby szykowała się kolejna oscarowa sensacja? Czas pokaże.
3: Małgorzata Walewska, znana diwa operowa, postanowiła podzielić się swoimi przemyśleniami na temat polskiej sceny muzycznej. Choć przyznaje, że nie jest ekspertem od współczesnych hitów, to jednak Taco Hemingway i Kwiat Jabłoni przyciągnęli jej uwagę. Walewska z rozbrajającą szczerością przyznaje, że woli wcześniejsze utwory Taco, a Kwiat Jabłoni już się rozpadł, co nie przeszkadza Kasi Sienkiewicz w solowej karierze. Edyta Bartosiewicz wróciła na scenę, a Walewska z ciekawością obserwuje te zmiany, choć nie chce uchodzić za ignorantkę. Polska muzyka ma się dobrze. A Walewska, choć nie zna wszystkich nazwisk, nie ma nic do zarzucenia. Francuska para prezydencka znowu na językach. Brigitte Macron, kiedyś nauczycielka swojego męża, teraz może pochwalić się córką, która poszła w jej ślady. Tiffaine Ozière, 42-letnia córka Brigitte, związała się z 22-letnim Antoinem Lecomte. Wygląda na to, że w rodzinie Macronów różnica wieku to tylko liczba, a miłość nie zna granic czasowych.
2: Czarodziejski świat Harry'ego Pottera powraca, tym razem w serialowej odsłonie na HBO Max. Nowy zwiastun obiecuje mrok, magię i może nawet lepszego Harry'ego niż tego, którego znamy z filmu. Dominic McLaughlin, jako młody czarodziej, ma szansę przyćmić Daniela Radcliffe'a. A twórcy serialu odważnie wprowadzają nowe wątki, które mogą naprawić nieścisłości z książek. Premiera już w te święta, więc przygotujcie różdżki i czekajcie na magię.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Polska znowu w grze na Eurowizji Junior. Tym razem nasz kraj reprezentować będzie młody talent, Wiktor Sas, który zdobył serca widzów w The Voice Kids. Przygotowania do występu idą pełną parą, a nad eurowizyjnym hitem pracują Trips, Lambery i Koder. Czy Wiktor dołączy do grona naszych eurowizyjnych triumfatorów? Przekonamy się już 24 października na Malcie.
3: W biurze Kropliczanki szykuje się prawdziwa rewolucja. Do ekipy TheOffice.pl dołącza Robert, grany przez Michała Sikorskiego, znanego z roli księdza Jakuba Adamczewskiego w 1670. Ten ekscentryczny jegomość z twarzą pokerzysty i dziwacznym garniturem ma szansę wywrócić wszystko do góry nogami. A jeśli ktoś myślał, że biurowe życie nie może być bardziej absurdalne, to nadchodzący sezon z pewnością go zaskoczy.
2: David Gilmour, legendarny gitarzysta Pink Floyd, wspomina, jak w grudniu 1966 roku zobaczył na żywo Jimiego Hendrixa w małym klubie. Wszyscy Beatlesi i Stonesi byli tam, a Hendrix, jak to on, podłączył się do wzmacniacza i szczęki opadły. Gilmour był tak oczarowany, że następnego dnia szukał płyt Hendrixa, ale zamiast tego znalazł Jamesa Hendrixa, który nie istniał. Tymczasem Gilmour pracuje nad nowym solowym albumem, który ma się ukazać w ciągu roku lub dwóch. Ciekawe, czy znowu opadną nam szczęki.
3: Niemiecka maszyna Accept nie zwalnia tempa. Gitarzysta Wolf Hoffmann zapowiedział, że zespół już myśli o nowym albumie, choć dopiero co wydali Humanoid. A jakby tego było mało, z okazji 50-lecia działalności, Accept przygotował wyjątkowy album Teutonic Titans 1976-2026, na którym ich klasyki wykonują gwiazdy światowej sceny. Premiera już 4 września, a w grudniu zagrają w Polsce, w Gliwicach. Metalowy pociąg pędzi dalej.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Dziś w Polsce dominować będzie umiarkowane zachmurzenie. W Katowicach prognozowana temperatura to 21 stopni, z wiatrem południowo-zachodnim wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. Natomiast w Toruniu termometry pokażą także 21 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie 5 metrów na sekundę. Ciepły dzień bez upału. W sam raz, by złapać równowagę między energią a spokojem.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Łoniu, w domu zgromadzenia sióstr Serafitek, znaleziono noworodka pozostawionego w reklamówce. Chłopiec jest zdrowy i przebywa pod opieką lekarzy. Policja intensywnie poszukuje matki dziecka, analizując nagrania z monitoringu. Śledztwo trwa, a mieszkańcy są wstrząśnięci całą sytuacją.
2: W Warszawie na Pradze Południe Straż Miejska odkryła podejrzane pakunki z przewodami. Znalezisko wzbudziło obawy, dlatego na miejsce wezwano policję i straż pożarną. Teren został zabezpieczony, a na przyjazd pirotechników wciąż czekamy. W związku z tym występują utrudnienia w kursowaniu autobusów linii 102, 123, 173 i 202.
1: Dwaj bracia byli bokserzy. Dokonali brutalnego napadu na mieszkańca Nowej Huty, który dorobił się na kryptowalutach. 32-letni Marek W. został zamordowany, a sprawcy ukradli mu gotówkę i złoto o wartości 260 tysięcy złotych. Aleksander K. został skazany na 13 lat więzienia, a jego brat Krystian czeka na proces po ekstradycji z Holandii. Tragiczny wypadek w Bulowicach. Zginął 27-letni młodszy aspirant Robert Foltyniak, policjant tyskiej drogówki. Mimo wysiłków ratowników, jego życia nie udało się uratować. Osierocił roczną córeczkę i pozostawił pogrążoną w żałobie partnerkę. Policjanci żegnają swojego kolegę, podkreślając jego zaangażowanie i odpowiedzialność w służbie.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Nowej Hucie doszło do tragicznego pobicia 36-letniego mężczyzny. 17-latek zatrzymany na Słowacji usłyszał zarzut udziału w bójce ze skutkiem śmiertelnym i trafił do aresztu na 3 miesiące. W sprawie zatrzymano już także 19-latka, a dwie inne osoby czekają na ekstradycję do Polski. Śledztwo prowadzi specjalna grupa powołana przez komendanta wojewódzkiego policji w Krakowie. Katowice znalazły się na końcu rankingu jakości powietrza wśród polskich miast wojewódzkich. Średnie stężenie pyłu PM10 w tym mieście osiągnęło najwyższy poziom spośród badanych ośrodków. Wrocław i Poznań również zmagają się z wysokim zanieczyszczeniem. Z kolei Olsztyn może pochwalić się najczystszym powietrzem w kraju.
1: Katowice zajęły ostatnie miejsce w rankingu bezpieczeństwa wśród 16 największych polskich miast. W pierwszym kwartale 2026 roku odnotowano tam 10,6 przestępstw na 1000 mieszkańców. Mimo to miasto wyróżnia się pozytywnie w innych kategoriach, takich jak dostępność mieszkań i niski poziom bezrobocia. Katowice pozostają ważnym centrum przemysłowym i kulturalnym na południu Polski. Dzięki czujności mieszkanki Szczecina udało się uratować psa uwięzionego w pustym mieszkaniu. Kobieta zaalarmowała policję, gdy od 2 dni nie widziała sąsiada, a z mieszkania dobiegało nieustanne szczekanie. Funkcjonariusze wraz ze strażą pożarną sforsowali okno, by uwolnić wycieńczone zwierzę. Pies trafił do schroniska, a policja apeluje o reagowanie na podejrzane sytuacje.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Polscy przedsiębiorcy wyrażają zaniepokojenie planami przywrócenia kontroli granicznych w strefie Schengen. Obawiają się, że takie działania mogą spowodować ogromne straty dla gospodarki, szczególnie w sektorze transportowym i logistycznym. Przedstawiciele biznesu podkreślają, że swobodne przemieszczanie się jest kluczowe dla sprawnego funkcjonowania unijnego rynku. Wzywają polityków do zachowania otwartych granic i skupienia się na uszczelnianiu zewnętrznych granic Unii Europejskiej. Sąd skazał 29-letniego Gracjana S. na 10 miesięcy więzienia za brutalne znęcanie się nad psem w ognicy. Mężczyzna nie tylko trafi za kratki, ale też otrzymał zakaz posiadania zwierząt. Nagranie z lipca zeszłego roku, na którym widać, jak rzuca psem o asfalt, wywołało ogromne oburzenie w internecie. To jedna z surowszych kar za znęcanie się nad zwierzętami w ostatnim czasie. Prokuratura Rejonowa Szczecin-Śródmieście oskarżyła Majka P. o zlecenie rozlania cuchnącej substancji przed restauracją Liliby Dudkiewicz. Atak miał na celu zastraszenie właścicieli i wymuszenie zamknięcia lokalu. Straty oszacowano na kilka tysięcy złotych. Sprawa trafiła do Sądu Rejonowego Szczecin Centrum, gdzie rozstrzygnie się, czy był to akt walki o klienta, czy pojedynczy wybryk.
1: Śledztwo w sprawie śmierci Jowity Zielińskiej wciąż trwa. Policja zdecydowała się na badania wariografem mieszkańców okolicznych miejscowości, przewożąc ich na przesłuchania do Bydgoszczy. Ciało Jowity odnaleziono w lipcu tego roku, 2 lata po jej zaginięciu. Prokuratura czeka teraz na opinie biegłych, które mogą być kluczowe dla dalszego przebiegu śledztwa.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Znany youtuber Książulo skrytykował jakość jedzenia w punktach gastronomicznych wrocławskiego zoo. Tester jedzenia wyraził swoje niezadowolenie, szczególnie po wizycie w karczmie u lwa, gdzie publicznie wypluł burgera. Władze zoo zareagowały, wzywając dzierżawców do pilnych wyjaśnień. Sprawa jest obecnie analizowana, a dalsze kroki zostaną podjęte wkrótce.
2: Uniwersytet Wrocławski ogłosił trzecią turę rekrutacji na rok akademicki 2026-2027. Na uczelni wciąż dostępne są miejsca na ponad 20 kierunkach, w tym humanistycznych, społecznych, przyrodniczych, ścisłych i technicznych. To szansa dla tych, którzy nie dostali się wcześniej na wymarzone studia lub dopiero teraz podjęli decyzję o ich rozpoczęciu. Podobne dodatkowe nabory prowadzą także inne polskie uczelnie.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1020 hektopaskali. W Białymstoku prognozowana temperatura wynosi 21 stopni, przy czym widoczne będzie małe zachmurzenie. Dla Wrocławia spodziewajmy się 22 stopnie i prognozowane będzie zachmurzenie całkowite. Ciepły wrzesień pozwala wciąż planować aktywności pod gołym niebem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Chińskie technologie mogą stanowić poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa Europy. Prezes Vigo Photonics ostrzega przed ukrytymi w urządzeniach zdalnymi wyłącznikami, które mogą unieruchamiać kluczowe systemy. Przykładem są autobusy w Norwegii, które producent mógł zdalnie zablokować. Problem dotyczy także nowoczesnych samochodów, które mogą być wykorzystywane do szpiegostwa. Polska firma Vigo Photonics kontroluje swoje produkty, by wykluczyć takie zagrożenia. Europa wciąż nie ma zintegrowanych systemów kontroli łańcuchów dostaw, co zwiększa ryzyko. Grupa Dino umacnia swoją pozycję jako trzeci największy pracodawca w Polsce, zatrudniając już 60 tysięcy osób. W 2026 roku firma przeznaczyła 700 milionów złotych na podwyżki i nowe etaty, co zwiększa wartość świadczeń pracowniczych do 5 miliardów złotych. Kasjerzy mogą liczyć na średnie zarobki do 6 tysięcy złotych brutto miesięcznie, a kierownicy marketów nawet 8 tysięcy złotych brutto. Dino dynamicznie się rozwija, inwestując miliardy w rozbudowę sieci 3244 sklepów, głównie w mniejszych miejscowościach. To oznacza nie tylko nowe miejsca pracy, ale także impuls dla lokalnych gospodarek w całej Polsce. Do końca roku Polska otrzyma 90 miliardów złotych z Krajowego Planu Odbudowy. Środki te zostaną przekazane w dwóch transzach. Około 40 miliardów złotych w październiku i blisko 50 miliardów w grudniu. Minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz podkreśliła, że program ten o łącznej wartości około 240 miliardów złotych już teraz przynosi wymierne efekty. W ciągu ostatnich dwóch lat zrealizowano 57 kluczowych inwestycji oraz wdrożono 54 reformy. Polska zakończyła realizację zobowiązań z KPO przed terminem, który upłynął 31 sierpnia tego roku. Zadłużenie przedsiębiorców zajmujących się przewozem osób, w tym taksówkarzy, wynosi obecnie ponad 59 milionów złotych. Choć liczba dłużników w tej branży spadła o 4%, średnie zadłużenie wzrosło do 22 tysięcy 700 zł. Największe długi mają jednoosobowe działalności gospodarcze, które łącznie zalegają na kwotę ponad 33 miliony złotych. Najwięcej zadłużonych firm znajduje się w województwie mazowieckim, gdzie długi sięgają niecałych 17 milionów złotych. Wierzycielami przewoźników są głównie firmy zarządzające wierzytelnościami oraz leasingowe.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Rząd Donalda Tuska przyjął zmiany w przepisach dotyczących najmu krótkoterminowego. Od 1 stycznia 2028 roku wspólnoty i gminy będą mogły wprowadzać zakazy najmu w swoich budynkach i na określonych obszarach. Celem jest ograniczenie problemów związanych z tak zwanymi patohotelami, które generują hałas i zakłócają porządek. Nowe przepisy wprowadzają mechanizm trzech naruszeń, który pozwoli na wykreślenie lokalu z ewidencji po trzykrotnym stwierdzeniu problemów w ciągu pół roku. Zmiany mają dać mieszkańcom większy wpływ na otoczenie, w którym żyją. Amerykańska firma Rheinmetall dostarczyła Armii Stanów Zjednoczonych pierwszy prototyp bojowego wozu piechoty Lynx XM-30. To kluczowy krok w programie, mającym zastąpić wysłużone M2 Bradley. Lynx XM-30 z napędem hybrydowo-elektrycznym przejdzie teraz serię testów, które zadecydują o jego przyszłości w armii. Prototyp trafi do żołnierzy z jednej dywizji kawalerii, którzy ocenią jego funkcjonalność w warunkach bojowych. Program XM-30 to rywalizacja technologicznych gigantów, a ostateczna decyzja o wyborze nowego pojazdu zapadnie do końca 2027 roku.
2: Polska Grupa Zbrojeniowa intensyfikuje współpracę ze szkołami średnimi, by przygotować przyszłe kadry dla przemysłu obronnego. W nowym roku szkolnym PGZ planuje objąć patronatem blisko 100 placówek, oferując uczniom staże, gwarancje zatrudnienia i bonusy finansowe. Obecnie 24 spółki PGZ współpracują z 81 szkołą, obejmując opieką około 1200 uczniów. Współpraca obejmuje praktyki, zajęcia w zakładach i doposażanie szkół. PGZ zamierza rozszerzyć tę współpracę, tworząc nowe kierunki kształcenia dla przyszłych specjalistów w branży obronnej. Stohit Technology SA, firma z sektora obronności, planuje strategiczne przejęcie 70% udziałów w podmiocie zajmującym się produkcją heksogenu. W ramach pilotażowej fazy inwestycji spółka przeznaczy do 9 milionów złotych. Celem jest osiągnięcie rocznej produkcji 50 ton tego kluczowego materiału dla obronności. Projekt ma na celu wzmocnienie polskich kompetencji w tej dziedzinie. Finalizacja transakcji planowana jest najpóźniej na 16 października. Nazwa przejmowanego podmiotu pozostaje na razie nieujawniona. Rana. Słuchacie Radia Super Express.
1: Stany Zjednoczone podjęły decyzję o znacznym zwiększeniu produkcji pocisków obronnych Patriot, PAC-3 MSE i THAAD. Produkcja PAC-3 MSE zostanie potrojona, a THAAD wzrośnie czterokrotnie. To odpowiedź na rosnące globalne zagrożenia i potrzebę zabezpieczenia zapasów Stanów Zjednoczonych oraz ich sojuszników. Umowy z General Dynamics i Lockheed Martin mają zapewnić stabilne dostawy i rozwój produkcji przez najbliższe 7 lat. Dzięki temu Stany Zjednoczone będą mogły szybciej odbudowywać zapasy i utrzymywać większą gotowość obronną. Decyzja ta ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa międzynarodowego.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1018 hektopaskali. W Bydgoszczy prognozowana temperatura wynosi 19 stopni, przy czym widoczne będzie małe zachmurzenie. Dla Warszawy spodziewajmy się 20 stopni i prognozowane będzie umiarkowane zachmurzenie. Wrzesień pokazuje dziś swoje łagodne oblicze. W powietrzu spokój i równowaga.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 1023 odcinku serialu Dziedzictwo emocje sięgną zenitu, gdy spodziewająca się bliźniaków Czarna zacznie podejrzewać męża Ibrahima o zdradę. Wszystko za sprawą tajemniczej Sule, która pojawia się w jego życiu, wywołując falę niepokoju. Czarna przypadkiem odkrywa wymianę wiadomości między Ibrahimem a Sule, co stawia ich małżeństwo pod znakiem zapytania. Czy to tylko nieporozumienie? Czy realne zagrożenie dla ich związku? Odcinek ten zostanie wyemitowany w sobotę, 5 września, o godzinie 16 w TVP1. Serial Dziedzictwo to pełna emocji opowieść o miłości, stracie i rodzinnych więzach, która nieustannie przyciąga widzów przed ekrany. La Promesa, Pałac Tajemnic, powraca z emocjonującym 472 odcinkiem. Już 8 września o 15.05 na TVP dwa widzowie będą mogli śledzić nowe zawirowania w pałacu. Adriano ponownie odwiedzi Katalinę, co doprowadzi Cruz do furii. W międzyczasie Vera i Lopez zacieśniają więzi, ale ich sielankę zakłóci zazdrosny Santos. Jego natarczywość wobec Wery zmusi Lopego do interwencji. To spotkanie może zaognić już napięte relacje między mężczyznami. Nie przegapcie tego pełnego emocji odcinka. M jak Miłość powraca z emocjonującym 1939 odcinkiem Po wakacjach. Paweł Zduński dowiaduje się o kolejnym wypadku spowodowanym przez Dominika Walata, który wcześniej zabił jego żonę Frankę. Tym razem ofiarami są jego matka Marysia i przyrodnia siostra Agnes. Na szczęście obie wychodzą z tego cało, ale Dominik zostaje zatrzymany przez policję. Paweł, mimo prób ukrycia prawdy przez Marysię i Agnes, odkrywa wszystko dzięki internetowemu artykułowi. Zdenerwowany, przysięga zemstę na Dominiku, którego czeka teraz więzienie. Emocje sięgają zenitu, a Paweł nie zamierza odpuścić. Pierwsza miłość zbliża się do emocjonującego 4242 odcinka, który zostanie wyemitowany we wtorek, 8 września o 18 na Polsacie. Marysia i Kacper zmagają się z narastającym napięciem w swoim związku. Powrót Pawła, dawnej miłości Marysi, wprowadza chaos do ich życia. Julka pragnie odbudować relacje z biologicznym ojcem, co dodatkowo komplikuje sytuację. Kacper, zżerany zazdrością, podejmuje kontrowersyjne decyzje, które mogą zaważyć na przyszłości jego małżeństwa. Wizyta Mariusza, który ujawnia niewygodne fakty, burzy pozorny spokój pary. Marysia, zmęczona ciągłymi kłótniami, decyduje się na wyjazd z Kingą, by nabrać dystansu. Czy to chwilowa ucieczka? Czy początek nowego rozdziału w jej życiu? W 953 odcinku Akacjowej 38 emocje sięgną zenitu. Liberto po urazie głowy opuszcza szpital, ale jego stan szybko się pogarsza. Zaczyna mówić nieskładnie, a z ucha sączy się krew, co zmusza go do powrotu pod opiekę lekarzy. Trini również pozostaje w szpitalu, a zrozpaczony Don Ramon nie może jej zobaczyć. Eksplozja podczas otwarcia galerii Alday zmienia wszystko. Dwie osoby giną, a wiele innych, w tym Liberto i Trini, zostaje ranny. Galeria legła w gruzach, a Samuel jest załamany. Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 10 września o godzinie 18.40 na TVP1. W 3395 odcinku Barw Szczęścia, który zostanie wyemitowany 10 września o 20.05 na TVP2, emocje sięgną zenitu. Renata i Marcin znajdą się w poważnym kryzysie, gdyż Renata odmówi wykonania testu na narkotyki. Zazdrość i napięcie będą niszczyć ich relacje, a Dominika będzie próbowała namówić Renatę na powrót na odwyk. Ola wyzna Oliwce, że nadal kocha Justina, ale nie potrafi mu zaufać. W tle tych dramatycznych wydarzeń Natalia i Rawiczowa zakończą formalności związane ze sprzedażą nieruchomości. Prowadzka Rawiczowej do Basi i Tolka przyniesie jej upragniony spokój. Serial Barwy Szczęścia od lat przyciąga widzów swoimi emocjonującymi historiami mieszkańców warszawskiej ulicy Zacisznej. M jak Miłość wkracza na antenę z emocjonującym 1938 odcinkiem już 8 września o 20.50 na TVP2. W szpitalu atmosfera stanie się napięta, gdy Chodakowski spotka siostrę Sowińskiego, co wywoła wybuch furii u dyrektora. Sowiński po nocy z Kasią zainteresuje się kolejną lekarką, jednak Klaudia stanowczo odrzuci jego zaloty. Tymczasem Olek wyzna Argasińskiemu, że ma poważny konflikt z szefem. Iwona, dręczona koszmarami, zacznie robić życiowe porządki, przekonana o zbliżającej się śmierci. Domańska nie przestanie osaczać Marcina, a Klara podsyła jej deepfake z Chodakowskim. Kama coraz bardziej obwinia się o zawodowe decyzje męża. Serial, od lat przyciągający widzów, znów dostarczy niezapomnianych emocji. Szpital Świętej Anny zaprasza na emocjonujący 136 odcinek, który zostanie wyemitowany we wtorek, 8 września o godzinie 16.50 na antenie TVN. Kasia ponownie zmierzy się z nieustępliwymi złośliwościami Bartka, które doprowadzą ją do granic wytrzymałości. Tymczasem na oddziale lekarze będą musieli stawić czoła trudnym decyzjom, gdy stan jednego z pacjentów gwałtownie się pogorszy, co wymusi pilną operację. Na SOR-ze pojawi się tajemniczy sobowtór Mirka Rogowskiego, co wprowadzi spore zamieszanie wśród personelu. Kaja, mimo mimo osobistych problemów z wynajmem mieszkania, będzie musiała wrócić do szpitala, by ratować pacjenta po koronarografii. Serial Szpital Świętej Anny to nie tylko medyczne wyzwania, ale także historie o przyjaźni, miłości i zawodowej solidarności. W rolach głównych zobaczymy m.in. Jolantę Fraszyńską, Joannę Liszowską i Julię Kamińską.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1018 hektopaskali. Dla Poznania prognozowana temperatura to 18 stopni, a widoczne będzie zachmurzenie całkowite. W Gdańsku termometry pokażą 19 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Temperatura pozwala cieszyć się światem bez pośpiechu. To wrzesień w swojej najlepszej formie.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła siódma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Na Bliskim Wschodzie sytuacja gwałtownie się zaostrza po amerykańskich atakach na południu Iranu. Teheran ogłosił rozpoczęcie odwetu, zestrzeliwując amerykańskiego drona MQ-9. Iran rozpoczął także ostrzał rakietowy amerykańskich baz w regionie. ONZ i kraje europejskie apelują o przerwanie działań zbrojnych, ostrzegając przed możliwością wybuchu szerszego konfliktu. W Wielkiej Brytanii doszło do tragicznego odkrycia. W niedzielę rano w Sheffield znaleziono martwego noworodka, a 7 osób zostało aresztowanych pod zarzutem morderstwa. Śledztwo jest na wczesnym etapie, a policja apeluje o pomoc w wyjaśnieniu tej tajemniczej sprawy. Funkcjonariusze intensywnie pracują, aby ustalić, co dokładnie się wydarzyło. Dramatyczne wydarzenia w Hamburgu. 39-letni Polak, uciekając przed policją, stracił panowanie nad samochodem i potrącił 42-letniego rowerzystę. Mężczyzna doznał poważnych obrażeń, ale jego stan jest już stabilny. Kierowca, podejrzewany o jazdę pod wpływem narkotyków i bez prawa jazdy, został zatrzymany i trafił do aresztu. Policja podkreśla, że sytuacja mogła skończyć się jeszcze większą tragedią. Bułgaria przejmie 7 niszczycieli min typu Tripartit od Belgii i Niderlandów. Okręty zostaną przekazane bezpłatnie, a ich remonty będą kosztować około 42 miliony euro. Decyzja ta ma zwiększyć bezpieczeństwo na Morzu Czarnym, gdzie dryfujące miny i szczątki uzbrojenia stanowią coraz większe zagrożenie. Bułgarskie siły morskie już teraz dysponują 3 podobnymi jednostkami, a nowe nabytki zwiększą ich zdolności operacyjne.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Były szef Ministerstwa Obrony Narodowej, Mariusz Błaszczak, wywołał polityczną burzę swoimi słowami na temat artykułu 5 NATO. Wypowiedział się, że w razie ataku na kraje bałtyckie, polscy żołnierze powinni skupić się na obronie Polski. Te słowa spotkały się z ostrą krytyką obecnego rządu, który podkreśla znaczenie sojuszniczych zobowiązań. Artykuł 5 jest fundamentem NATO, gwarantującym zbiorową obronę, co jest kluczowe dla bezpieczeństwa wschodniej flanki sojuszu. Japonia planuje znacząco wzmocnić swoje zdolności obronne, rozpoczynając w 2027 roku pracę nad nowym systemem przechwytującym. System ten ma być odpowiedzią na rosnące zagrożenie ze strony dronów i pocisków rakietowych. Tokio zamierza zrewidować kluczowe dokumenty dotyczące bezpieczeństwa, by dostosować się do współczesnych wyzwań, takich jak ataki rojowe i saturacyjne. W ramach rekordowego budżetu obronnego Japonia planuje także rozwijać technologie, takie jak sztuczna inteligencja i systemy bezzałogowe.
2: Niemiecka marynarka wojenna z sukcesem przetestowała izraelski system rakietowy LORA z fregaty Sachsen-Anhalt na północnym Atlantyku. Test ten, będący częścią modernizacji Bundeswehry, zwiększa zdolności obronne Niemiec. Pocisk o zasięgu ponad 500 km trafił w cel z najwyższą precyzją. Wiceadmirał Jan Christian Kaak podkreślił, że to nowy rozdział w dziedzinie odstraszania i gotowości na morzu. Nie lubisz prasować firanek? Jest na to sposób. Wystarczy przed praniem złożyć je w równą kostkę i umieścić w siatce do prania lub po szewce na poduszkę. Następnie użyj delikatnego programu i odpowiednich detergentów. Dzięki temu firanki będą gładkie i gotowe do zawieszenia bez prasowania.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Charlotte Tilbury wprowadza na rynek nowy sypki puder Airbrush Flawless Blur Loose Powder. Produkt ten ma za zadanie wygładzać i optycznie rozmywać niedoskonałości, jednocześnie utrwalając makijaż. Dzięki innowacyjnej formule puder stapia się ze skórą, zapewniając matowe wykończenie bez efektu maski. To może być kolejny hit w kosmetyczkach na całym świecie. Astrologia wskazuje 4 znaki zodiaku, które szczególnie cenią porządek i organizację. Panna, koziorożec, byk i skorpion to zodiakalni mistrzowie planowania i kontroli. Panny uwielbiają listy i detale, koziorożce stawiają obowiązki na pierwszym miejscu. Byki cenią stabilność, a skorpiony zawsze mają plan B. Wszystkie te znaki łączy niechęć do chaosu. W połowie sierpnia w Kaletach doszło do pożaru przy ulicy 1 Maja. Policjanci, patrolując nocą miasto, zauważyli dym i natychmiast przystąpili do akcji gaśniczej oraz ewakuacji mieszkańców. Jeden z funkcjonariuszy, sierżant Patryk Wołowczyk, trafił do szpitala z powodu zadymienia, ale już wrócił do służby. Dzięki szybkiej reakcji udało się uniknąć większych strat. Żółte plamy od potu na materacu można łatwo usunąć domowymi sposobami. Wystarczy pasta z sody oczyszczonej i wody utlenionej, aby pozbyć się zabrudzeń. Alternatywnie świeże plamy można zlikwidować sokiem z cytryny. Regularne odświeżanie materaca sodą oczyszczoną z olejkiem zapachowym pomoże utrzymać czystość i świeżość.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express. W łazience często pojawia się wilgoć i nieprzyjemne zapachy. Istnieje prosty sposób na ich ograniczenie, wykorzystując fusy z kawy. Wystarczy je dobrze wysuszyć i umieścić w otwartym pojemniku, aby działały jak naturalny pochłaniacz zapachów. Pamiętajmy jednak, że nie zastąpi to odpowiedniej wentylacji. Marcin Horała może zostać nowym wicemarszałkiem, co ponownie przyciąga uwagę mediów. Znany z twardości w polityce, kilka lat temu pokazał swoje łagodniejsze oblicze w programie Politycy od kuchni. Wówczas mieszkał w skromnym, 40-metrowym mieszkaniu w Warszawie. Tymczasem były premier Mateusz Morawiecki wyraził poparcie dla Marcina Ociepy jako kandydata PiS do prezydium Sejmu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Szczecinie lekkie opady deszczu i temperatura 16 stopni oraz wiatr południowo-zachodni o prędkości 6 metrów na sekundę. W Krakowie umiarkowane zachmurzenie i temperatura 22 stopnie i wiatr zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1019 hektopaskali. Dziś słońce nie grzeje z przesadą. Temperatura sprzyja spacerom i łagodnym planom.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jak Better Friends.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Garou, gwiazda światowego formatu, odwiedził Polskę i zaskoczył wszystkich swoją skromnością. Na warszawskim lotnisku pojawił się bez ochrony, taszcząc własne bagaże i paląc papierosa jak zwykły śmiertelnik. Mimo że wystąpił na wielkiej scenie z Dodą, woli ciszę i spokój swojego leśnego azylu, gdzie produkuje syrop klonowy. Cóż, nie każdy artysta potrzebuje sztabu asystentów i limuzyn, by czuć się gwiazdą. Piotr Gąsowski, znany aktor i autor książki Co mi w życiu nie wyszło, marzy o filmie na podstawie swojego życia. Niestety, reżyser, który miał się tym zająć, zmarł, zanim projekt ruszył z miejsca. Tymczasem Gąsowski nie próżnuje i pracuje nad kolejną książką, która ma być tak obszerna, że ukaże się w 2 tomach. Premiera planowana jest jeszcze na ten rok, ale kto wie, może i tym razem życie zaskoczy go kolejnym zwrotem akcji. Ida Nowakowska, znana z energii, jaką mogłaby obdzielić małe miasteczko, dołączyła do obsady programu Twoja twarz brzmi znajomo. Po zakończeniu współpracy z TVP, Nowakowska szybko stała się jedną z gwiazd Polsatu, prowadząc m.in. galę Miss Supranational 2026. Na ściance promującej nowy sezon show pozowała z mężem, amerykańskim aktorem Jackiem Herndonem, udowadniając, że uśmiech to ich rodzinny biznes. Ciekawe, czy w nowej roli również zaskoczy nas swoją niespożytą energią.
2: W świecie polskiego show biznesu znowu zawrzało. Joanna Jabłczyńska, znana z Na Wspólnej, z rozgoryczeniem wyznała, że nie powróci do roli Tosi w kontynuacji filmu Nigdy w życiu. Nową odtwórczynią tej postaci została Agnieszka Żulewska, co wywołało niemałe zamieszanie. Jabłczyńska przeprosiła Żulewską, podkreślając, że to producenci filmu są winni całemu zamieszaniu. Cóż, w świecie gwiazd nigdy nie jest nudno.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Kuba Wojewódzki, znany z tego, że lubi zaskakiwać, w końcu potwierdził swój związek z młodszą koleżanką z TVN, Żanetą Rosińską. Wszystko wyszło na jaw podczas rozmowy z Filipem Heizerem, który nie mógł się powstrzymać i zdradził imię partnerki Kuby. Wojewódzki, choć nieco zaskoczony, przyznał, że jego wybranka jest znacznie młodsza. Czy teraz para przestanie się ukrywać? Czas pokaże. Ale jedno jest pewne. Plotki już nie są tylko plotkami. Patricia Kazadi znowu na językach. Na imprezie radia RMF FM pokazała, że mniej znaczy więcej, przyciągając spojrzenia minimalistycznym, ale odważnym strojem. Czarna, dopasowana spódnica i stanikowy top odsłoniły jej płaski brzuch, a całość dopełniły ciemne okulary i srebrzysta biżuteria. Kto by pomyślał, że białe klapki mogą dodać elegancji? Kazadi udowadnia, że nawet w prostocie można błyszczeć na czerwonym dywanie.
2: Kinga Rusin, była gwiazda Dzień Dobry TVN, znów zaskakuje. Tym razem jej podróż do Kirgistanu prawie skończyła się katastrofą. W wynajętym samochodzie odkryli usterkę hamulców, co przy stromych górskich trasach mogło skończyć się tragicznie. Na szczęście, po 3 próbach udało się znaleźć sprawny pojazd, a Kinga i jej partner Marek Kujawa mogą dalej podbijać świat. Ciekawe, co jeszcze ich czeka na tych egzotycznych wojażach.
1: Świat hiszpańskiego kina pogrążył się w żałobie. Francesc Garrido, kataloński aktor znany z takich produkcji jak W stronę morza czy Furia, zmarł nagle w wieku 56 lat. Jego śmierć, spowodowana zawałem serca, zaskoczyła zarówno fanów, jak i środowisko filmowe. Garrido, który miał niedługo obchodzić 57 urodziny, pozostawił po sobie bogaty dorobek artystyczny, także na polskich ekranach.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Brad Wilk, perkusista znany z Rage Against the Machine, spełnił swoje dziecięce marzenia, nagrywając z legendarnym Black Sabbath. Choć nie dołączył do trasy koncertowej, jego udział w albumie 13 z 2013 roku był dla wielu zaskoczeniem. Wilk wspomina, jak z trudem oswajał się z myślą, że gra z idolami z młodości, a nagrania odbywały się po staremu, na analogowej taśmie. Cóż, nie każdy ma szansę robić pod siebie ze strachu w towarzystwie swoich bohaterów. Kirk Hammett, zanim stał się ikoną Metalliki, uczył się od samego Joe Satrianiego. Tak, ten sam Kirk, który przynosił na lekcję taśmy z surowymi kawałkami Metalliki, pytając, co tu zagra. Satriani, zamiast gotowych odpowiedzi, dawał mu wskazówki, które były bardziej zaskakujące niż prognoza pogody. A teraz Metallica szykuje się do rezydencji w Las Vegas, gdzie każdy koncert będzie inny. 24 występy, każdy z unikalną setlistą. To jakby Metallica postanowiła, że nigdy nie zagra tego samego 2 razy. Alex Van Halen, perkusista legendarnej formacji Van Halen, został uhonorowany najwyższym holenderskim odznaczeniem cywilnym. 73-letni muzyk, który przez lata pozostawał w cieniu swojego brata, odebrał tytuł Ridder in the Orde van de Nederlandse Leeuw w Nijmegen. To miasto, które oddaje hołd zespołowi, przemianowując nawet część parku na Van Halenplein. Cóż, kto by pomyślał, że perkusista, który przez dekady inspirował innych, doczeka się takiego uznania w swoim rodzinnym kraju? Rush wraca na scenę, a wszystko dzięki Paulowi McCartneyowi. Legendarny zespół, który po śmierci perkusisty Neila Peart'a wydawał się już historią, znowu gra. McCartney, jak na prawdziwego Beatlesa przystało, nie przyjął odmowy i przekonał muzyków do powrotu. Teraz, po dekadzie przerwy, Rush rusza w trasę, a w 2027 roku po raz pierwszy zagrają w Polsce. Kto by pomyślał, że wystarczy jedno spotkanie za kulisami, by ożywić legendę?
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1019 hektopaskali. W Toruniu prognozowana temperatura wynosi 20 stopni, przy czym widoczne będzie niewielkie zachmurzenie. Dla Katowic spodziewajmy się 22 stopnie i prognozowane będzie umiarkowane zachmurzenie. Nie trzeba się jeszcze żegnać z latem. Pogoda nadal sprzyja lekkości.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Podczas prac archeologicznych na placu Piłsudskiego w Warszawie odkryto zniszczone plakaty propagandowe z czasów II wojny światowej. Na jednym z nich widnieje wizerunek Hitlera z napisem po białorusku Hitler Wyzwoliciel. Znalezisko trafi do Archiwum Akt Nowych, a po konserwacji wzbogaci zbiory stołecznych muzeów. W innym miejscu Warszawy odkryto także półtonową pokrywę z okresu międzywojennego, która może zostać wkomponowana w przestrzeń miejską.
2: W Błoniu pod Warszawą doszło do poruszającego zdarzenia. Pod drzwiami zgromadzenia sióstr Serafitek znaleziono nowonarodzone dziecko. Chłopiec jest w dobrym stanie zdrowia i przebywa pod opieką specjalistów. Policja intensywnie poszukuje matki oraz bada okoliczności tego zdarzenia.
1: Na warszawskiej Pradze Południe znaleziono tajemnicze paczki owinięte przewodami, co wywołało szeroko zakrojoną akcję służb. Teren został zabezpieczony, a na miejsce wezwano straż pożarną i policyjnych ekspertów. W związku z tym występują poważne utrudnienia w ruchu drogowym, a 4 linie autobusowe kursują trasami zastępczymi. Obecnie czekamy na przyjazd policyjnych pirotechników, którzy ocenią, czy paczki stanowią zagrożenie. Tragiczny wypadek w Bulowicach. Zginął 27-letni młodszy aspirant Robert Foltyniak, funkcjonariusz tyskiej drogówki. Policjant jechał motocyklem do służby, gdy doszło do wypadku. Pozostawił pogrążoną w żałobie partnerkę i roczną córeczkę. Komendant miejski policji w Tychach złożył kondolencje rodzinie i bliskim.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Krakowie trwa śledztwo w sprawie śmiertelnego pobicia 36-latka na osiedlu Wilowym. 17-latek zatrzymany na Słowacji został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzut udziału w bójce i został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. 2 inne osoby czekają na przekazanie stronie polskiej. Wcześniej aresztowano już 19-latka podejrzanego o udział w tym zdarzeniu. Śledztwo prowadzi specjalny zespół powołany przez krakowską policję.
1: Tragiczny wypadek w Gliwicach na ulicy Bojkowskiej. Kierowca samochodu marki Kia zjechał z drogi i uderzył w drzewo oraz słup trakcji energetycznej. Pomimo szybkiej interwencji ratowników, 45-letni mężczyzna zmarł w karetce. Policja bada przyczyny tego tragicznego zdarzenia.
2: Niemieccy politycy, w tym skrajnie prawicowa Alternatywa dla Niemiec, rozważają zawieszenie strefy Schengen, co budzi niepokój w Polsce. Przedsiębiorcy ostrzegają, że takie działania mogą zaszkodzić handlowi, transportowi i logistyce w Europie. Północna Izba Gospodarcza podkreśla, że strefa Schengen jest kluczowa dla gospodarki i nie powinna być przedmiotem politycznych rozgrywek. Eksperci wskazują, że ograniczenia na granicach mogą prowadzić do chaosu i wzrostu kosztów. Restauracja Lili by Dudkiewicz w Szczecinie padła ofiarą ataku chemicznego, przypominającego gangsterskie porachunki z lat 90. Prokuratura oskarżyła Majka P. o zlecenie rozlania śmierdzącej substancji przed lokalem, co miało zastraszyć właścicieli i zmusić ich do zamknięcia działalności. Oskarżony, powiązany z innym szczecińskim lokalem, nie przyznaje się do winy. Sprawa trafiła do sądu, a Majkowi P. grozi do 5 lat więzienia.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Pani Irena z województwa zachodniopomorskiego przeszła pionierską operację w Szczecinie, dzięki której uniknęła poruszania się o kulach. Była to pierwsza w Polsce rialoplastyka stawu skokowego, polegająca na wymianie zużytej endoprotezy bez usztywniania stawu. Zabieg przeprowadzony w Szpitalu Wojewódzkim w Zdunowie daje pacjentce szansę na wieloletnią sprawność. Pani Irena wróciła już do domu i czuje się dobrze.
1: Śledztwo w sprawie zaginięcia i śmierci Jowity wciąż nie przyniosło przełomu. Prokuratura potwierdziła, że mieszkańcy okolicy zostali poddani badaniom wariografem, ale nie ujawniono powodów tej decyzji. Szczątki Jowity znaleziono w lipcu tego roku, zaledwie 500 metrów od jej domu. Śledczy czekają teraz na opinie biegłych, które mogą wpłynąć na dalszy kierunek dochodzenia. Od 1 października w Białymstoku rusza nowa linia autobusowa numer 33, która ułatwi dojazd do kampusu uniwersytetu. Przy kampusie powstaną nowe przystanki, z których będą korzystać studenci i pracownicy. Wydziały humanistyczne przenoszą się do nowej siedziby, co oznacza, że prawie 2000 osób będzie miało lepszy dostęp do komunikacji miejskiej. W nocy w centrum Białegostoku doszło do incydentu z udziałem 30-letniego mężczyzny. Po zgłoszeniu pobicia mężczyzna zaatakował ratownika medycznego i policjanta. Był pod wpływem alkoholu i próbował uciec z karetki. Został obezwładniony i przewieziony do izby wytrzeźwień. Teraz grozi mu do 3 lat więzienia za naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariuszy.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Na stacji paliw w Wałbrzychu doszło do bójki z udziałem 3 policjantów, w tym komendanta miejskiego policji z Jeleniej Góry. W wyniku incydentu komendant został odwołany ze stanowiska i zawieszony w obowiązkach. Wszczęto przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne. Sprawę badają policyjne komórki kontrolne. Znany influencer Książulo ostro skrytykował jedzenie w punktach gastronomicznych wrocławskiego zoo. Po jego wizycie, która wywołała spore poruszenie, zoo zwróciło się do najemców lokali o pilne wyjaśnienia. Władze ogrodu podkreślają, że choć nie odpowiadają bezpośrednio za kuchnię, to dbają o renomę instytucji. Sprawa jest w toku, a o dalszych decyzjach będziemy informować na bieżąco.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1019 hektopaskali. Temperatura dla Białegostoku wyniesie 20 stopni, a na niebie zaobserwujemy małe zachmurzenie. Dla Wrocławia termometry ukażą 22 stopnie i zachmurzenie całkowite. Nie trzeba się jeszcze żegnać z latem. Pogoda nadal sprzyja lekkości.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Maji Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Marcel Reguła, młody talent Zagłębia Lubin, nie trafi do Borussii Dortmund. Choć transfer był niemal pewny, niemiecki klub zdecydował się na wypożyczenie Itana Nwaneriego z Arsenalu. Reguła pozostaje w Polsce, a Borussia szukała wzmocnienia po kontuzji Giannisa Konstanteliasa. Transfer Polaka może jednak dojść do skutków w przyszłości. Robert Lewandowski czuje się coraz lepiej w Chicago Fire, gdzie regularnie strzela gole. Klub zyskał nowego zawodnika, norweskiego obrońcę Andreasa Hanhe Olsena z Mainz 5. Wzmocniona drużyna wygrała w sierpniu 6 meczów z rzędu. Lewandowski podkreśla, że jest pod wrażeniem klubu i widzi w nim duży potencjał. W Pucharze Polski doszło do niespodzianek. Wisła Kraków odpadła po przegranej 1-2 z Odrą Opole, mimo prowadzenia po golu Macieja Kuziemki. Zagłębie Lubin sensacyjnie przegrało 2-3 z czwartoligową Siarką Tarnobrzeg. W innych meczach Pogoń Siedlce pokonała Kluczewie Stargard 3-2, a Piast Gliwice wygrał 3-0 z Chemikiem Bydgoszcz.
2: Polski Związek Piłki Nożnej ogłosił przedłużenie umowy sponsorskiej z firmą Kuchnia Wikinga. To dobra wiadomość po serii odejść kluczowych sponsorów, takich jak Impost czy Staropolanka. Nowa umowa obowiązuje do 2028 roku i obejmuje zarówno męską, jak i kobiecą reprezentację oraz drużyny młodzieżowe. Dzięki temu PZPN zyskuje stabilizację finansową i wizerunkową.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express. Arkadiusz Milik staje przed nowym wyzwaniem w Juventusie Turyn. Klub na koniec okienka transferowego pozyskał niemieckiego napastnika Nika Woltemade, co zwiększa konkurencję w ataku. Mimo to trener Luciano Spalletti nadal liczy na Polaka, który w ostatnim sparingu zdobył bramkę. Milik ma szansę na regularną grę, jeśli pozostanie zdrowy i utrzyma formę.
2: Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Radosław Piesiewicz, został aresztowany w związku z aferą kryptowalutową Zonda Krypto. Rosyjskie media szybko wykorzystały sytuację, grożąc Polsce wykluczeniem z Igrzysk Olimpijskich. Piesiewiczowi postawiono zarzuty płatnej protekcji i działania na szkodę wierzycieli. Tymczasowe aresztowanie prezesa budzi niepokój o przyszłość polskiego ruchu olimpijskiego.
1: Reprezentacja Polski siatkarzy triumfowała w Memoriale Wagnera w Krakowie, wygrywając wszystkie 3 mecze. Biało-czerwoni pokonali Słowenię, Stany Zjednoczone i Francję, co potwierdza ich formę przed nadchodzącymi mistrzostwami Europy. Bartłomiej Bołądź został uznany za najlepszego zawodnika turnieju. Kolejny sprawdzian Polaków już 5 września w Gdańsku, gdzie zmierzą się z Finlandią.
2: Aryna Sabalenka rozpoczęła obronę tytułu mistrzyni US Open od pewnego zwycięstwa nad Kamilą Osorio, wygrywając 6-2, 6-4. Jednak na pomeczowej konferencji prasowej atmosfera zrobiła się napięta. Sabalenka zareagowała nerwowo na pytania o presję i utrzymanie energii przed turniejem. Białorusinka podkreśliła, że jej harmonogram skupia się na tenisie, a współpraca ze sponsorami daje jej energię.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Reprezentacja Polski siatkarek kontynuuje Mistrzostwa Europy bez swojej kapitan, Aleksandry Szczygłowskiej. Libero musiała zrezygnować z gry z powodów zdrowotnych i wróciła do kraju na dalsze leczenie. W jej miejsce powołano Klaudię Łydu. Szczygłowska zaapelowała do kibiców o wsparcie dla drużyny. Karolina Skrzeczkowska, znana jako Way of Blonde, i jej żona Agnieszka Skrzeczkowska były uczestniczkami programu Top Model. Pochwaliły się nowym nabytkiem – przyczepą kempingową o imieniu Pusia. Para, która wzięła ślub jesienią ubiegłego roku we Włoszech, podzieliła się w sieci zdjęciami z wnętrza przyczepy, które wzbudziły spore zainteresowanie fanów. Fotografie ukazują intymne chwile między małżonkami, podkreślając ich silne uczucie. Manchester City dokonał rekordowego transferu, wydając około 630 milionów złotych na Enzo Fernandeza z Chelsea. To największa transakcja tego letniego okienka transferowego, która pokazuje, jak ogromne pieniądze krążą w świecie piłki nożnej. Fernandez dołącza do mistrzów Anglii, co wzbudziło duże zainteresowanie wśród kibiców i ekspertów. Karolina Szczepaniak, rekordzistka świata w pływaniu na 72 godziny bez przerw, dokonała coming outu. W wywiadzie dla gazeta.pl ujawniła, że jest w związku z kobietą. To kolejna polska sportsmenka, która zdecydowała się na taki krok. Wcześniej na coming out zdecydowały się między innymi Katarzyna Zilman i Jolanta Ogar, wicemistrzynie olimpijskie z Tokio.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: 31 sierpnia odbyły się uroczystości pogrzebowe Wandy Traczyk-Stawskiej, legendarnej uczestniczki Powstania Warszawskiego. Zmarła w wieku 99 lat i została pochowana na cmentarzu ewangelicko-augsburskim w Warszawie. Wśród żałobników znaleźli się m.in. prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski oraz znany lekkoatleta Jacek Wszoła. Ostatnie pożegnanie odbyło się w Bazylice Świętego Krzyża, a nabożeństwo koncelebrowali kardynał Kazimierz Nycz i arcybiskup Adrian Galbas.
1: Adam Małysz po zakończeniu kadencji jako prezes Polskiego Związku Narciarskiego zyskał więcej czasu dla rodziny. W programie Pytanie na śniadanie opowiedział o religijnym zróżnicowaniu w swoim domu. Sam jest ewangelikiem, podczas gdy jego żona i córka są katoliczkami. Mimo różnic, w rodzinie Małyszów panuje wzajemny szacunek dla odmiennych przekonań.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1018 hektopaskali. W Bydgoszczy prognozowana temperatura wynosi 21 stopni, przy czym widoczne będzie małe zachmurzenie. Dla Warszawy spodziewajmy się 22 stopnie i prognozowane będzie umiarkowane zachmurzenie. Pogoda dziś łagodna i przyjazna. Ciepło przeplata się z jesienną nutą.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo wkracza w nowy etap emocji w 1023 odcinku, który zostanie wyemitowany w sobotę, 5 września o 16 na TVP1. Sibel odkrywa tajemnicę Poiraza i jego powiązania z nielegalnymi walkami. Choć nie zna całej prawdy, jej wiedza może wywołać niebezpieczną grę. Poiraz, zmuszony do udziału w walkach, stara się obrócić sytuację na swoją korzyść, współpracując potajemnie z policją. Sibel, nieświadoma jego układów, planuje wykorzystać zdobyte informacje dla własnych korzyści. Poiraz musi teraz uważać nie tylko na przestępców, ale i na swoją byłą partnerkę. Tajemnica Poiraza może szybko wymknąć się spod kontroli, zwłaszcza, że ukrywa swoje działania przed Naną.
0: M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującym 1937 odcinkiem. Artur Rogowski po kolejnej zdradzie z Joanną wraca do Marysi, ale atmosfera w ich domu jest napięta. Marysia zaczyna podejrzewać męża o romans i zadaje mu jedno kluczowe pytanie, które wywołuje szokującą reakcję. Artur, próbując ukryć prawdę, plącze się w zeznaniach, a jego wymówki przestają działać. W końcu Marysia decyduje się odejść, zostawiając Artura samego z jego wyrzutami sumienia. Czy to koniec ich małżeństwa? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki. M jak miłość powraca z nowym sezonem pełnym emocji i dramatów. W 1940 odcinku, który zostanie wyemitowany 15 września, Kinga Zduńska stanie przed poważnym wyzwaniem. Podczas porannego prysznica wyczuje guzek w piersi, co wzbudzi w niej ogromny niepokój. Początkowo ukryje to przed mężem, Piotrkiem, ale ten szybko zorientuje się, że coś jest nie tak. W międzyczasie matka Kingi, Krysia Filarska, trafi do szpitala po upadku ze schodów. To dodatkowo skomplikuje sytuację rodziny Zduńskich. Piotrek, zaniepokojony stanem żony, zdecyduje się natychmiast zabrać ją na badania. Czy Kinga usłyszy druzgocącą diagnozę? Odpowiedzi na te pytania będą trzymać widzów w napięciu przez kilka kolejnych tygodni. W 4275 odcinku na Wspólnej emocje sięgną zenitu. Viola odkryje mroczny sekret Andrzeja, co doprowadzi do dramatycznych wydarzeń w opuszczonym domu. Los Basi zawisł na włosku, a Andrzej podejmie decyzję, która wstrząśnie wszystkimi. Tymczasem u Nowaków pojawi się Leon, chcąc porozmawiać z Julką, co może przynieść nieoczekiwane zwroty akcji. Krzysztof będzie wściekły, gdy policja wypuści Jana Rybę, licząc, że doprowadzi ich do Basi. Teresa, pod wpływem emocji, rzuci się na szyję dawnemu chłopakowi, co nie umknie uwadze jej męża. Odcinek zostanie wyemitowany 10 września o 20.15 na TVN. To wieczór pełen napięcia i zaskakujących zwrotów akcji.
2: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: W 4244 odcinku Pierwszej Miłości emocje sięgną zenitu. Janek węczy Lilce wyniki testu DNA, które wykluczą jego ojcostwo Poli. Dla Lilki to będzie bolesny cios, ale spróbuje przekonać Janka, że nie chciała go oszukać. W tle tych wydarzeń Marysia i Kinga dołączą do wieczoru panieńskiego w leśnym hoteliku, gdzie czeka je poszukiwanie kwiatu paproci. Tymczasem Eliza, zmagając się z żalem, sprowokuje Bolesława do kłótni, co może mieć poważne konsekwencje. Odcinek zostanie wyemitowany 10 września o godzinie 18 na Polsacie. Serial Pierwsza Miłość od lat przyciąga widzów swoimi emocjonującymi wątkami i zaskakującymi zwrotami akcji.
0: W 3392 odcinku Barw Szczęścia Bruno postawi Karolinie twardy warunek przed ślubem. Zanim para zjawi się w urzędzie, Karolina będzie musiała podpisać intercyzę. Czy to żądanie nie zburzy ich planów? Odcinek zostanie wyemitowany 7 września o 20.05 na TVP2. Tymczasem Ewa i Romeo wciąż będą mieszkać osobno, obwiniając Elżbietę za brak wsparcia. Broda w Brzezinach odkryje trop dawnego znajomego swojej matki i niespodziewanie odnajdzie miłość. Wiktor z niedowierzaniem przyjmie wiadomość o ślubie młodego Włocha, a Bruno będzie martwił się o reputację hotelu po skandalu z Justinem. Losy bohaterów znów mocno się skomplikują. M jak miłość wkracza w emocjonujący 1937 odcinek. Artur Rogowski postanawia zakończyć romans z Joanną, składając wypowiedzenie w szpitalu w Grudku. Jednak Joanna nie daje za wygraną i prosi o jeszcze jedno spotkanie, co stawia Artura przed trudnym wyborem. Maria, jego żona, zaczyna dostrzegać, że coś jest nie tak i szuka wsparcia u przyjaciółki. Tymczasem w Warszawie Dorota przechodzi badania kontrolne, a Franek i Bartek zacieśniają więzi przyjaźni. Natalia wybiera suknię ślubną z pomocą Hani i Adama. Odcinek zostanie wyemitowany 7 września o 20.50 na TVP2. To kolejna odsłona pełna miłości, zdrad i życiowych dylematów. Na dobre i na złe. Zaprasza na emocjonujący 996 odcinek, który zostanie wyemitowany w środę, 9 września o 20.50 na TVP2. W Leśnej Górze czeka nas prawdziwy rollercoaster emocji. Blanka zmierzy się z trudnościami w domu, gdy jej mąż pojawi się z wyraźnymi śladami pobicia, co prowadzi do ostrej kłótni. Tymczasem w szpitalu dr Jakubek nagle poczuje się źle, a Oliwia będzie musiała podjąć się ryzykownej operacji. Na dodatek Blanka pomoże samotnej matce, a także wesprze Zuzę w jej decyzji o ponownym zajściu w ciążę. W tle tych wydarzeń dr Jacyno coraz bardziej zauroczy się piękną koleżanką. To odcinek pełen napięcia i dramatycznych zwrotów akcji, który na pewno przyciągnie przed telewizory wielu widzów.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1018 hektopaskali. W Gdańsku prognozowana temperatura wynosi 20 stopni, przy czym widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. Dla Poznania spodziewajmy się 20 stopni i prognozowane będzie zachmurzenie całkowite. Pogoda dziś łagodna i przyjazna. Ciepło przeplata się z jesienną nutą.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła ósma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W centrum Nowego Jorku doszło do tragicznego ataku nożowniczki. 32-letnia Erin Piacenti, pracownica Bank of America, zginęła po tym, jak została ugodzona nożem w pobliżu Times Square. Napastniczka, która wcześniej raniła 68-letniego mężczyznę, została zastrzelona przez policję. Do zdarzenia doszło w poniedziałek po południu. Do Szwecji dotarł pierwszy prototyp zmodernizowanego czołgu Stridsvagn 123A, będącego szwedzką wersją Leoparda 2A8. Maszyna trafiła do Szkoły Sztuki Walki Lądowej, gdzie będzie używana do szkolenia instruktorów. To początek programu modernizacji 110 czołgów, który ma zakończyć się do 2031 roku. Czołgi zyskają nowoczesne systemy bojowe i ochronne, zwiększając swoje możliwości na współczesnym polu bitwy. Szwecja podpisała kontrakt z francuskim koncernem Naval Group na dostawę 4 fregat rakietowych typu Luleå. Wartość zamówienia wynosi ponad 4 miliardy euro, a pierwsza jednostka trafi do szwedzkiej marynarki w 2030 roku. Nowe fregaty mają wzmocnić obronę powietrzną i zdolności zwalczania okrętów podwodnych na Morzu Bałtyckim. Umowa jest częścią szerszej współpracy obronnej między Szwecją a Francją. Gotując pierogi, warto dodać do wody kilka gałązek świeżego tymianku. Ten prosty trik wzbogaci smak i aromat wytrawnych pierogów, takich jak te z mięsem czy kapustą i grzybami. Pamiętajmy jednak, by nie przesadzić z ilością ziół, aby nie zdominować smaku potrawy. Po ugotowaniu wystarczy usunąć tymianek i podać pierogi z ulubionymi dodatkami.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W połowie sierpnia na Zalewie Porajskim doszło do serii interwencji służb ratunkowych z powodu trudnych warunków pogodowych. Policjanci z Częstochowy pomogli 16 osobom, które nie mogły samodzielnie wrócić do brzegu z powodu silnego wiatru i wysokich fal. Wśród interwencji znalazły się m.in. pomoc dla kobiet na deskach SUP, awaria żaglówki oraz problemy z rowerem wodnym. Na szczęście nikt nie wymagał specjalistycznej pomocy medycznej. Służby przypominają o konieczności sprawdzania prognozy pogody i stanu sprzętu przed wypłynięciem.
3: Koniec lata nie musi oznaczać pożegnania z pięknymi hortensjami. Można je zasuszyć, tworząc długotrwałą dekorację. Kluczowe jest cięcie kwiatów w odpowiednim momencie, gdy są sztywniejsze i niemal papierowe w dotyku. Po ścięciu hortensje najlepiej suszyć w wazonie z niewielką ilością wody, z dala od słońca i wilgoci. Jesienią i zimą suszenie prania może być problematyczne, ale istnieje prosty sposób, by przyspieszyć ten proces. Wystarczy rozwiesić ubrania w kształt przypominający odwróconą literę U, co pozwala na lepszy przepływ powietrza. Ważne jest też dokładne strzepnięcie prania po wyjęciu z pralki oraz zapewnienie odpowiedniego wirowania. Dodatkowo warto pamiętać o regularnym wietrzeniu pomieszczenia, by uniknąć nieprzyjemnych zapachów.
2: Gruba warstwa szronu w zamrażarce to nie tylko problem estetyczny, ale także funkcjonalny. Aby ograniczyć jego powstawanie, warto minimalizować czas otwierania drzwi i przygotowywać produkty z wyprzedzeniem. Po rozmrożeniu i osuszeniu zamrażarki można zastosować cienką warstwę gliceryny, co spowolni osadzanie się lodu. Pamiętajmy też o przechowywaniu produktów w szczelnych opakowaniach i kontrolowaniu stanu uszczelki drzwi.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: Na drodze ekspresowej S17 w Trojanowie doszło do niebezpiecznego pościgu. Policjanci z grupy Speed zatrzymali 16-letniego kierowcę BMW, który uciekał przed kontrolą drogową. Nastolatek miał 0,27 promila alkoholu w organizmie i nie posiadał prawa jazdy. Towarzyszyła mu 21-letnia partnerka, właścicielka auta z fałszywymi tablicami rejestracyjnymi, która miała sądowy zakaz prowadzenia pojazdu. Swetry mogą szybko chłonąć zapachy, ale częste pranie może je zniszczyć. Jest jednak prosty sposób na ich odświeżenie bez użycia pralki. Wystarczy zmieszać wodę z odrobiną bezbarwnego alkoholu, jak wódka, i spryskać sweter. Alkohol neutralizuje zapachy, a mieszanka szybko odparowuje, nie pozostawiając plam.
2: Storczyki mogą odzyskać siły dzięki prostemu domowemu sposobowi. Wystarczy rozpuścić jedną tabletkę aspiryny w 5 litrach wody i używać tego roztworu do podlewania raz w miesiącu. Kwas salicylowy w aspirynie wzmacnia roślinę, poprawiając jej odporność na stres i choroby. Dzięki temu storczyki mogą ponownie zakwitnąć obficie. Przypalone garnki nie muszą już być koszmarem w kuchni. Wystarczy użyć zwykłej tabletki do zmywarki, by skutecznie pozbyć się uporczywych zabrudzeń. Włóż tabletkę do garnka, zalej gorącą wodą i pozostaw na co najmniej 30 minut. Po tym czasie brud łatwo odejdzie, a garnek odzyska dawny blask.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: Wrzesień to kluczowy czas na pielęgnację truskawek po zakończeniu owocowania. Przycinanie, odchwaszczanie i nawożenie są niezbędne, by rośliny przetrwały zimę i dały obfite plony w przyszłym roku. Warto użyć popiołu drzewnego, który wzmacnia krzaczki i chroni je przed chorobami. Pamiętajmy też o odpowiednim okryciu roślin przed zimą. Zbliża się jesień, a wraz z nią pierwsze przymrozki, które mogą zaszkodzić naszym roślinom na balkonach i w ogrodach. Prosty sposób na ich ochronę to wykorzystanie kartonów lub grubego papieru, które mamy w domu. Karton tworzy mikroklimat, zatrzymując ciepło i chroniąc rośliny przed zimnem. Pamiętajmy, by używać suchego materiału i zdejmować go rano, gdy minie ryzyko mrozu.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: W Szczecinie zapowiadane są lekkie opady deszczu z temperaturą 16 stopni. Wiatr będzie wiał południowo-zachodni z prędkością 6 metrów na sekundę. W Krakowie prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą 22 stopnie. Wiatr zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Temperatura pozwala cieszyć się światem bez pośpiechu. To wrzesień w swojej najlepszej formie.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Ewa Chodakowska i Lefteris Kavoukis po 17 latach wspólnego życia ogłosili koniec swojego małżeństwa. W poruszającym oświadczeniu zapewnili, że nie było zdrady ani osoby trzeciej, a jedynie praca, która zdominowała ich życie. Para prosi o uszanowanie prywatności i nietworzenie własnych scenariuszy. Cóż, nawet najbardziej fit związek może nie wytrzymać presji codzienności.
2: Filip Heiser, znany z telewizji, szykuje się do ślubu z 20-letnią Bianką, którą poznał zaledwie kilka miesięcy temu. Choć miłość kwitnie, relacje z przyszłymi teściami są, delikatnie mówiąc, napięte. Matka Bianki oskarża Heisera o odcinanie córki od rodziny, a ojciec, pracujący w TVN, również nie pała sympatią do przyszłego zięcia. Czy rodzice panny młodej pojawią się na ceremonii? To pytanie pozostaje bez odpowiedzi, ale jedno jest pewne. To prawdziwy serial z życia wzięty.
1: Gabriel Fleszar, znany z hitu Kroplą deszczu, odkrył, że życie na emeryturze to nie koncert życzeń. Po latach bycia lekko duchem w kwestii oszczędzania, teraz musi myśleć o przyszłości. Choć tantiemy z przeboju wciąż go wspierają, artysta przyznaje, że nie ma co liczyć na wysokie świadczenia emerytalne. Cóż, wygląda na to, że nawet gwiazdy muszą czasem zejść na ziemię i zacząć planować. Zbigniew Zamachowski i Gabriela Muskała, para, która unika skandali jak ognia, znowu zaskoczyła. Choć zwykle stronią od czerwonych dywanów, ostatnio pojawili się razem na festiwalu Warszawa Singera, trzymając się za ręce jak zakochani nastolatkowie. Ich historia miłosna zaczęła się w samym środku burzy medialnej, ale teraz wydają się być oazą spokoju w świecie show biznesu. Czyżby to była nowa definicja miłości w blasku fleszy?
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Jan Holoubek znowu w akcji. Tym razem zabiera nas w mroźną zimę 1943 roku w swoim najnowszym filmie Dziki, Dziki Wschód. Na ekranie zobaczymy plejadę gwiazd, a fabuła obiecuje dramatyczne wybory i tajemnice, które mogą przyprawić o dreszcze. Światowa premiera odbędzie się na festiwalu w Toronto, a polska publiczność zobaczy film na festiwalu w Gdyni. Czyżby szykowała się kolejna oscarowa sensacja? Czas pokaże.
2: Małgorzata Walewska, znana diwa operowa, postanowiła podzielić się swoimi przemyśleniami na temat polskiej sceny muzycznej. Choć przyznaje, że nie jest ekspertem od współczesnych hitów, to jednak Taco Hemingway i Kwiat Jabłoni przyciągnęli jej uwagę. Walewska z rozbrajającą szczerością przyznaje, że woli wcześniejsze utwory Taco, a Kwiat Jabłoni już się rozpadł, co nie przeszkadza Kasi Sienkiewicz w solowej karierze. Edyta Bartosiewicz wróciła na scenę, a Walewska z ciekawością obserwuje te zmiany, choć nie chce uchodzić za ignorantkę. Polska muzyka ma się dobrze. A Walewska, choć nie zna wszystkich nazwisk, nie ma nic do zarzucenia.
1: Czarodziejski świat Harry'ego Pottera powraca, tym razem w serialowej odsłonie na HBO Max. Nowy zwiastun obiecuje mrok, magię i może nawet lepszego Harry'ego niż tego, którego znamy z filmu. Dominic McLaughlin, jako młody czarodziej, ma szansę przyćmić Daniela Radcliffe'a. A twórcy serialu odważnie wprowadzają nowe wątki, które mogą naprawić nieścisłości z książek. Premiera już w te święta, więc przygotujcie różdżki i czekajcie na magię. Wielki dzień w rodzinie Rozenek Majdan. Mały Henio, lat 6, rozpoczął swoją edukacyjną przygodę w pierwszej klasie. Rodzice, jak przystało na celebrytów, nie oszczędzali na wyprawce. Plecak za 1000 zł to dopiero początek. Ciekawe, czy Henio będzie równie przejęty, co jego rodzice, którzy z dumą pozowali do zdjęć w eleganckich strojach. A może to tylko kolejny dzień w życiu gwiazd, gdzie nawet pierwszy dzień szkoły musi być na bogato.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: David Gilmour, legendarny gitarzysta Pink Floyd, wspomina, jak w grudniu 1966 roku zobaczył na żywo Jimiego Hendrixa w małym klubie. Wszyscy Beatlesi i Stonesi byli tam, a Hendrix, jak to on, podłączył się do wzmacniacza i szczęki opadły. Gilmour był tak oczarowany, że następnego dnia szukał płyt Hendrixa, ale zamiast tego znalazł Jamesa Hendrixa, który nie istniał. Tymczasem Gilmour pracuje nad nowym solowym albumem, który ma się ukazać w ciągu roku lub dwóch. Ciekawe, czy znowu opadną nam szczęki.
2: Niemiecka maszyna Accept nie zwalnia tempa. Gitarzysta Wolf Hoffmann zapowiedział, że zespół już myśli o nowym albumie, choć dopiero co wydali Humanoid. A jakby tego było mało, z okazji 50-lecia działalności, Accept przygotował wyjątkowy album Teutonic Titans 1976-2026, na którym ich klasyki wykonują gwiazdy światowej sceny. Premiera już 4 września, a w grudniu zagrają w Polsce, w Gliwicach. Metalowy pociąg pędzi dalej.
1: Limp Bizkit znowu na topie. Ich hit Rollin właśnie przekroczył magiczny miliard odtworzeń na Spotify. Kto by pomyślał, że po ponad 2 dekadach od premiery Fred Durst i spółka będą wciąż rozgrzewać fanów do czerwoności. A to nie koniec niespodzianek. Zespół pracuje nad nowym albumem. Ciekawe, czy znowu zaskoczą nas czymś, o czym zapomnieli. Czas leci, a my wciąż wspominamy Freddiego Mercury'ego, który odszedł 35 lat temu. Ten legendarny frontman Queen zmarł w wieku 45 lat, zmagając się z AIDS. Jego ostatnie chwile spędziła z nim Mary Austin, która wspomina, że Freddie nazwał ją starą, wierną. Cóż, nie każdy chciałby być porównany do psa, ale w końcu to Freddie, zawsze zaskakujący, nawet na łożu śmierci.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1019 hektopaskali. Temperatura dla Torunia wyniesie 20 stopni, a na niebie zaobserwujemy niewielkie zachmurzenie. Dla Katowic termometry ukażą 22 stopnie i umiarkowane zachmurzenie. Wrześniowe ciepło wprowadza spokój. Nic nie trzeba. Wszystko można.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Łoniu, w domu zgromadzenia sióstr Serafitek, znaleziono noworodka pozostawionego w reklamówce. Chłopiec jest zdrowy i przebywa pod opieką lekarzy. Policja intensywnie poszukuje matki dziecka, analizując nagrania z monitoringu. Śledztwo trwa, a mieszkańcy są wstrząśnięci całą sytuacją.
2: Pod placem Piłsudskiego w Warszawie archeolodzy odkryli fragmenty niemieckiego plakatu propagandowego z czasów okupacji. Plakat przedstawia Adolfa Hitlera z białoruskim napisem Hitler Wyzwoliciel. Znalezisko trafi do Archiwum Akt Nowych, a następnie do stołecznych muzeów. W tym samym czasie przy ulicy Sienkiewicza odkryto masywną pokrywę studzienki z 1914 roku, która również wzbudziła zainteresowanie konserwatorów. W Warszawie na Pradze Południe Straż Miejska odkryła podejrzane pakunki z przewodami. Znalezisko wzbudziło obawy, dlatego na miejsce wezwano policję i Straż Pożarną. Teren został zabezpieczony, a na przyjazd pirotechników wciąż czekamy. W związku z tym występują utrudnienia w kursowaniu autobusów linii 102, 123, 173 i 202.
1: Dwaj bracia, byli bokserzy, dokonali brutalnego napadu na mieszkańca Nowej Huty, który dorobił się na kryptowalutach. 32-letni Marek W. został zamordowany, a sprawcy ukradli mu gotówkę i złoto o wartości 260 tysięcy złotych. Aleksander K. został skazany na 13 lat więzienia, a jego brat Krystian czeka na proces po ekstradycji z Holandii.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Od 1 września wozy konne nie dojeżdżają już do Włosienicy na trasie do Morskiego Oka. Turyści muszą wysiadać przy wodogrzmotach Mickiewicza, co oznacza dodatkowy 5-kilometrowy spacer. Tatrzański Park Narodowy testuje nowy system, który ma na celu zmniejszenie obciążenia dla koni. W przyszłości planowane jest wprowadzenie elektrycznych busów, które ułatwią podróż.
1: Tragiczny wypadek w Bulowicach. Zginął 27-letni młodszy aspirant Robert Foltyniak, policjant tyskiej drogówki. Mimo wysiłków ratowników, jego życia nie udało się uratować. Osierocił roczną córeczkę i pozostawił pogrążoną w żałobie partnerkę. Policjanci żegnają swojego kolegę, podkreślając jego zaangażowanie i odpowiedzialność w służbie.
2: W Nowej Hucie doszło do tragicznego pobicia 36-letniego mężczyzny. 17-latek zatrzymany na Słowacji usłyszał zarzut udziału w bójce ze skutkiem śmiertelnym i trafił do aresztu na 3 miesiące. W sprawie zatrzymano już także 19-latka, a dwie inne osoby czekają na ekstradycję do Polski. Śledztwo prowadzi specjalna grupa powołana przez komendanta wojewódzkiego policji w Krakowie.
1: Katowice zajęły ostatnie miejsce w rankingu bezpieczeństwa wśród 16 największych polskich miast. W pierwszym kwartale 2026 roku odnotowano tam 10,6 przestępstw na 1000 mieszkańców. Mimo to miasto wyróżnia się pozytywnie w innych kategoriach, takich jak dostępność mieszkań i niski poziom bezrobocia. Katowice pozostają ważnym centrum przemysłowym i kulturalnym na południu Polski.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Polscy przedsiębiorcy wyrażają zaniepokojenie planami przywrócenia kontroli granicznych w strefie Schengen. Obawiają się, że takie działania mogą spowodować ogromne straty dla gospodarki, szczególnie w sektorze transportowym i logistycznym. Przedstawiciele biznesu podkreślają, że swobodne przemieszczanie się jest kluczowe dla sprawnego funkcjonowania unijnego rynku. Wzywają polityków do zachowania otwartych granic i skupienia się na uszczelnianiu zewnętrznych granic Unii Europejskiej. Sąd skazał 29-letniego Gracjana S. na 10 miesięcy więzienia za brutalne znęcanie się nad psem w Ognicy. Mężczyzna nie tylko trafi za kratki, ale też otrzymał zakaz posiadania zwierząt. Nagranie z lipca zeszłego roku, na którym widać, jak rzuca psem o asfalt, wywołało ogromne oburzenie w internecie. To jedna z surowszych kar za znęcanie się nad zwierzętami w ostatnim czasie. Prokuratura Rejonowa Szczecin-Śródmieście oskarżyła Majka P. o zlecenie rozlania cuchnącej substancji przed restauracją Lili by Dudkiewicz. Atak miał na celu zastraszenie właścicieli i wymuszenie zamknięcia lokalu. Straty oszacowano na kilka tysięcy złotych. Sprawa trafiła do Sądu Rejonowego Szczecin Centrum, gdzie rozstrzygnie się, czy był to akt walki o klienta, czy pojedynczy wybryk.
1: Śledztwo w sprawie śmierci Jowity Zielińskiej wciąż trwa. Policja zdecydowała się na badania wariografem mieszkańców okolicznych miejscowości, przewożąc ich na przesłuchania do Bydgoszczy. Ciało Jowity odnaleziono w lipcu tego roku, 2 lata po jej zaginięciu. Prokuratura czeka teraz na opinie biegłych, które mogą być kluczowe dla dalszego przebiegu śledztwa.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Na stacji benzynowej w Wałbrzychu doszło do bójki z udziałem policjantów. Konflikt wybuchł podczas kłótni o miejsce w kolejce do dystrybutora, a w ruch poszła pałka teleskopowa. W zdarzeniu uczestniczyli funkcjonariusze, w tym oficer na stanowisku kierowniczym. Sprawa jest badana przez specjalny wydział, a policjantom grożą surowe konsekwencje.
1: Znany youtuber Książulo skrytykował jakość jedzenia w punktach gastronomicznych wrocławskiego zoo. Tester jedzenia wyraził swoje niezadowolenie, szczególnie po wizycie w karczmie u lwa, gdzie publicznie wypluł burgera. Władze zoo zareagowały, wzywając dzierżawców do pilnych wyjaśnień. Sprawa jest obecnie analizowana, a dalsze kroki zostaną podjęte wkrótce.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1019 hektopaskali. W Białymstoku prognozowana temperatura wynosi 20 stopni, przy czym widoczne będzie małe zachmurzenie. Dla Wrocławia spodziewajmy się 22 stopnie i prognozowane będzie zachmurzenie całkowite. Ciepły dzień z jesiennym światłem. Połączenie, które trudno przegapić.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Grupa Dino umacnia swoją pozycję jako trzeci największy pracodawca w Polsce, zatrudniając już 60 tysięcy osób. W 2026 roku firma przeznaczyła 700 milionów złotych na podwyżki i nowe etaty, co zwiększa wartość świadczeń pracowniczych do 5 miliardów złotych. Kasjerzy mogą liczyć na średnie zarobki do 6 tysięcy złotych brutto miesięcznie, a kierownicy marketów nawet 8 tysięcy złotych brutto. Dino dynamicznie się rozwija, inwestując miliardy w rozbudowę sieci 3244 sklepów, głównie w mniejszych miejscowościach. To oznacza nie tylko nowe miejsca pracy, ale także impuls dla lokalnych gospodarek w całej Polsce.
2: W Polsce długość stażu pracy nie gwarantuje rekordowej emerytury. System emerytalny opiera się na wzorze, gdzie kluczowe są składki i wiek przejścia na emeryturę. Od 1 marca minimalna emerytura wynosi około 1978 zł i 50 groszy brutto. Dodatkowo seniorzy mogą liczyć na 13 i 14 emeryturę, przy czym 14 zależy od kryterium dochodowego. Ważne jest, by dobrze wybrać moment przejścia na emeryturę, co może wpłynąć na wysokość świadczenia. Zakład Ubezpieczeń Społecznych oferuje kalkulator, który pomaga oszacować przyszłą emeryturę na podstawie indywidualnych danych. Koniec programu CPN, który obniżał VAT na paliwa, stał się faktem. Minister finansów Andrzej Domański wskazuje na weto prezydenta Karola Nawrockiego jako główną przyczynę tej decyzji. Prezydent zablokował ustawę o 60% podatku od nadmiernych zysków koncernów paliwowych, co miało finansować program. Minister Domański twierdzi, że prezydent stanął po stronie wielkich firm, a nie obywateli. Mimo tych sporów, Polska odnotowała wzrost PKB o niecałe 4% w drugim kwartale. Ministerstwo Zdrowia przyspiesza wdrażanie centralnej e-rejestracji, która uprości zapisy do lekarzy w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. System umożliwi pacjentom dostęp do wolnych terminów u specjalistów w całym kraju, eliminując konieczność dzwonienia do wielu przychodni. Od 1 lipca Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje tylko świadczenia zarejestrowane w tym systemie. Tradycyjne metody zapisu, jak telefon czy wizyta w rejestracji, pozostaną dostępne. Pełne wdrożenie systemu planowane jest na grudzień przyszłego roku, obejmując kolejne specjalizacje w kilku etapach. Nowością będzie funkcja poczekalni, która automatycznie przypisze wolne terminy oczekującym pacjentom.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Polacy coraz częściej przenoszą swoje oszczędności do banków oferujących lepsze warunki. Wysoka inflacja nauczyła nas, że pieniądze nie mogą leżeć bezczynnie. Aż 35% Polaków zmienia bank, gdy znajdzie lepiej oprocentowaną ofertę. Młodzi oszczędzają regularniej, ale rzadziej przenoszą środki. Starsi natomiast częściej szukają korzystniejszych ofert. Oprocentowanie to nie jedyny czynnik. Liczy się też łatwy dostęp do pieniędzy i brak dodatkowych kosztów. Marcin Horała, poseł z Gdańska, został zgłoszony jako kandydat na wicemarszałka Sejmu przez klub parlamentarny Rozwój Plus. Ta decyzja wywołuje spore emocje na scenie politycznej. Ewentualny awans Horały oznaczałby powrót do wyższych zarobków, zbliżonych do tych z czasów, gdy pełnił funkcje rządowe. Analiza jego oświadczeń majątkowych pokazuje, że mimo spadku dochodów po przejściu do opozycji, jego oszczędności systematycznie rosły. Wartość jego mieszkania również wzrosła, a w garażu pojawił się nowy samochód na wynajem. Jeśli Horała zostanie wicemarszałkiem, jego roczne przychody mogą sięgnąć około 290 tysięcy złotych.
2: W najnowszym katalogu Action znajdziemy wiele ciekawych produktów w atrakcyjnych cenach. Szczególną uwagę przyciąga bezprzewodowa pompka 3 w jednym Grundig, dostępna za niecałe 70 zł. Urządzenie oferuje trzy funkcje: pompowanie opon, dmuchanie basenów oraz odsysanie powietrza. W ofercie znajdziemy też urządzenie do laminowania Fichero, idealne do domowego biura. Dla najmłodszych przygotowano bezprzewodowe słuchawki Fresh and Rebel Kids. Kierowcy mogą zainteresować się lampkami LED do samochodu Nortec, które pozwalają na personalizację wnętrza auta. Hanwha Aerospace podpisała kontrakt z hiszpańską firmą Indra na dostawę armatohaubic K9 Thunder. Umowa, ujawniona 31 sierpnia, jest częścią programu modernizacji hiszpańskiej artylerii, mającego zastąpić przestarzałe haubice M109A5E. Choć szczegóły finansowe nie zostały w pełni ujawnione, wartość kontraktu może przekroczyć 500 milionów dolarów. Produkcja haubic będzie częściowo realizowana w Hiszpanii, co oznacza lokalne zaangażowanie w projekt. To pierwszy kontrakt Hanwha Aerospace w Europie Zachodniej, co rozszerza ich obecność na tym rynku.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Grupa WB wprowadza nową jednostkę bezzałogową Storm Rider 550, która zadebiutuje na targach MSPO w Kielcach. To mniejsza i tańsza wersja znanego już Storm Ridera 850. Storm Rider 550 to modułowa platforma, która może działać autonomicznie przez 24 godziny. Jest przeznaczona do zadań patrolowych, rozpoznawczych i uderzeniowych na wodach przybrzeżnych i śródlądowych. Dzięki swojej konstrukcji może być używana zarówno w celach wojskowych, jak i cywilnych. Premiera Storm Ridera 550 to jedna z wielu nowości, które grupa WB zaprezentuje na tegorocznych targach.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Bydgoszczy odczujemy temperaturę 21 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 6 metrów na sekundę. Z kolei mieszkańcy Warszawy będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 22 stopnie i wiatr zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. Temperatura pozwala cieszyć się światem bez pośpiechu. To wrzesień w swojej najlepszej formie.
3: Radio Super Express. Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: La Promesa, Pałac Tajemnic, powraca z emocjonującym 472 odcinkiem. Już 8 września o 15.05 na TVP dwa widzowie będą mogli śledzić nowe zawirowania w pałacu. Adriano ponownie odwiedzi Katalinę, co doprowadzi Cruz do furii. W międzyczasie Vera i Lopez zacieśniają więzi, ale ich sielankę zakłóci zazdrosny Santos. Jego natarczywość wobec Wery zmusi Lopego do interwencji. To spotkanie może zaognić już napięte relacje między mężczyznami. Nie przegapcie tego pełnego emocji odcinka. W 3395 odcinku Barw Szczęścia, który zostanie wyemitowany 10 września o 20.05 na TVP2, emocje sięgną zenitu. Renata i Marcin znajdą się w poważnym kryzysie, gdyż Renata odmówi wykonania testu na narkotyki. Zazdrość i napięcie będą niszczyć ich relacje, a Dominika będzie próbowała namówić Renatę na powrót na odwyk. Ola wyzna Oliwce, że nadal kocha Justina, ale nie potrafi mu zaufać. W tle tych dramatycznych wydarzeń Natalia i Rawiczowa zakończą formalności związane ze sprzedażą nieruchomości. Przeprowadzka Rawiczowej do Basi i Tolka przyniesie jej upragniony spokój. Serial Barwy Szczęścia od lat przyciąga widzów swoimi emocjonującymi historiami mieszkańców warszawskiej ulicy Zacisznej. Serial Dziedzictwo wkracza w emocjonującą fazę z odcinkiem 1023, który zostanie wyemitowany w sobotę, 5 września, o godzinie 16, na antenie TVP1. W tym odcinku Sibel odkrywa część tajemnicy Poyraza dotyczącej jego zaangażowania w nielegalne walki. Nie wie jednak, że Poyraz współpracuje z policją, co stawia go w niebezpiecznej sytuacji. Sibel, była dziewczyna Poyraza, postanawia wykorzystać swoją wiedzę, co może zagrozić jego misji. Poyraz musi teraz balansować między gangiem a Sibel, starając się chronić swoją tajemnicę. Tymczasem Nana, jego żona, pozostaje nieświadoma całej sytuacji. Serial Dziedzictwo to opowieść pełna miłości, intryg i dramatycznych zwrotów akcji, która przyciąga widzów swoją intensywnością. Harry Potter powraca na ekrany, tym razem jako serial od HBO. Po lekkim opóźnieniu pełny zwiastun został zaprezentowany, wzbudzając optymizm wśród fanów. Premiera zaplanowana jest na tegoroczne Boże Narodzenie. Serial ma na nowo wprowadzić młode pokolenie w magiczny świat Hogwartu. Dominic McLaughlin wcieli się w rolę Harry'ego Pottera, a Arabella Stanton zagra Hermione Granger. Pierwszy sezon zaadaptuje Kamień Filozoficzny, wprowadzając kilka zmian względem filmów. Nowa produkcja obiecuje poprawić pewne niedociągnięcia z książek, oferując świeże spojrzenie na znaną historię.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: M jak miłość wkracza na antenę z emocjonującym 1938 odcinkiem już 8 września o 20.50 na TVP2. W szpitalu atmosfera stanie się napięta, gdy Chodakowski spotka siostrę Sowińskiego, co wywoła wybuch furii u dyrektora. Sowiński po nocy z Kasią zainteresuje się kolejną lekarką, jednak Klaudia stanowczo odrzuci jego zaloty. Tymczasem Olek wyzna Argasińskiemu, że ma poważny konflikt z szefem. Iwona, dręczona koszmarami, zacznie robić życiowe porządki, przekonana o zbliżającej się śmierci. Domańska nie przestanie osaczać Marcina, a Klara odsyła jej deepfake z Chodakowskim. Kama coraz bardziej obwinia się o zawodowe decyzje męża. Serial, od lat przyciągający widzów, znów dostarczy niezapomnianych emocji. W 4281 odcinku serialu Na Wspólnej sytuacja Eweliny staje się dramatyczna. Po traumatycznych wydarzeniach trafia do aresztu, a Weronika Rostocka angażuje się w jej ratowanie. Ewelina, będąc w trudnym stanie, prosi Weronikę o opiekę nad swoją 16-letnią córką, Jagodą. Prawniczka i Lew bez wahania przyjmują dziewczynę pod swój dach. Tymczasem los rannego Kalskiego pozostaje niepewny, a Ewelina bierze na siebie całą odpowiedzialność za dramatyczne wydarzenia. W kolejnym 4282 odcinku Weronika próbuje przekonać Ewelinę, że zeznania Jagody mogą jej pomóc, ale Ewelina stanowczo odmawia, chcąc chronić córkę przed policyjnymi procedurami. Tajemnice i napięcia w rodzinie Kalskich wciąż narastają. W serialu M jak miłość szykuje się wielkie wydarzenie. Ślub Natalki i Adama Karskiego, na który czekają wszyscy fani, zostanie pokazany najprawdopodobniej w listopadzie. Ceremonia odbędzie się w Grabinie, w siedlisku Doroty i Bartka Lisieckich, a zaproszeni zostaną tylko najbliżsi. Na liście gości znajdzie się Artur Rogowski, choć jego romans z Joanną już wyszedł na jaw. Mateusz Mostowiak pojawi się z nową partnerką, co z pewnością wzbudzi emocje. Adam przed ślubem wyzna Natalii prawdę o swojej rodzinie, co może być zaskoczeniem. Fani muszą uzbroić się w cierpliwość, ale emocje na pewno będą tego warte. 137 odcinku serialu Szpital Świętej Anny emocje sięgną zenitu. Sabina Krawczyk znajdzie się w dramatycznej sytuacji, a Zyta Orłowicz będzie chciała jak najszybciej ją zobaczyć. Spotkanie okaże się trudne, gdyż Sabina ma do Zyty ogromny żal. W tym samym czasie dr Bursztyn, mimo złego samopoczucia, zostanie wezwana do pacjentki w ciąży mnogiej. Podczas transportu zatnie się winda, a poród rozpocznie się w jej wnętrzu. Odcinek zostanie wyemitowany w środę, 9 września, o godzinie 16:50 na antenie TVN. Serial Szpital Świętej Anny to opowieść o lekarkach i ratowniczkach medycznych, które codziennie stawiają czoła wyzwaniom zawodowym i osobistym. W obsadzie między innymi Jolanta Fraszyńska, Katarzyna Glinka i Marta Wierzbicka.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1018 hektopaskali. W Gdańsku prognozowana temperatura wynosi 20 stopni, przy czym widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. Dla Poznania spodziewajmy się 20 stopni i prognozowane będzie zachmurzenie całkowite. Idealna pogoda na chwilę spokoju na ławce, w parku lub z książką na balkonie.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Minęła dziewiąta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Na Bliskim Wschodzie sytuacja gwałtownie się zaostrza po amerykańskich atakach na południu Iranu. Teheran ogłosił rozpoczęcie odwetu, zestrzeliwując amerykańskiego drona MQ-9. Iran rozpoczął także ostrzał rakietowy amerykańskich baz w regionie. ONZ i kraje europejskie apelują o przerwanie działań zbrojnych, ostrzegając przed możliwością wybuchu szerszego konfliktu. W Wielkiej Brytanii doszło do tragicznego odkrycia. W niedzielę rano w Sheffield znaleziono martwego noworodka, a 7 osób zostało aresztowanych pod zarzutem morderstwa. Śledztwo jest na wczesnym etapie, a policja apeluje o pomoc w wyjaśnieniu tej tajemniczej sprawy. Funkcjonariusze intensywnie pracują, aby ustalić, co dokładnie się wydarzyło. Dramatyczne wydarzenia w Hamburgu. 39-letni Polak, uciekając przed policją, stracił panowanie nad samochodem i potrącił 42-letniego rowerzystę. Mężczyzna doznał poważnych obrażeń, ale jego stan jest już stabilny. Kierowca, podejrzewany o jazdę pod wpływem narkotyków i bez prawa jazdy, został zatrzymany i trafił do aresztu. Policja podkreśla, że sytuacja mogła skończyć się jeszcze większą tragedią. Bułgaria przejmie 7 niszczycieli min typu Tripartit od Belgii i Niderlandów. Okręty zostaną przekazane bezpłatnie, a ich remonty będą kosztować około 42 miliony euro. Decyzja ta ma zwiększyć bezpieczeństwo na Morzu Czarnym, gdzie dryfujące miny i szczątki uzbrojenia stanowią coraz większe zagrożenie. Bułgarskie siły morskie już teraz dysponują 3 podobnymi jednostkami, a nowe nabytki zwiększą ich zdolności operacyjne.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Były szef Ministerstwa Obrony Narodowej, Mariusz Błaszczak, wywołał polityczną burzę swoimi słowami na temat artykułu 5 NATO. Wypowiedział się, że w razie ataku na kraje bałtyckie, polscy żołnierze powinni skupić się na obronie Polski. Te słowa spotkały się z ostrą krytyką obecnego rządu, który podkreśla znaczenie sojuszniczych zobowiązań. Artykuł 5 jest fundamentem NATO, gwarantującym zbiorową obronę, co jest kluczowe dla bezpieczeństwa wschodniej flanki sojuszu. Japonia planuje znacząco wzmocnić swoje zdolności obronne, rozpoczynając w 2027 roku pracę nad nowym systemem przechwytującym. System ten ma być odpowiedzią na rosnące zagrożenie ze strony dronów i pocisków rakietowych. Tokio zamierza zrewidować kluczowe dokumenty dotyczące bezpieczeństwa, by dostosować się do współczesnych wyzwań, takich jak ataki rojowe i saturacyjne. W ramach rekordowego budżetu obronnego Japonia planuje także rozwijać technologie, takie jak sztuczna inteligencja i systemy bezzałogowe.
2: Niemiecka marynarka wojenna z sukcesem przetestowała izraelski system rakietowy LORA z fregaty Sachsen-Anhalt na północnym Atlantyku. Test ten, będący częścią modernizacji Bundeswehry, zwiększa zdolności obronne Niemiec. Pocisk o zasięgu ponad 500 km trafił w cel z najwyższą precyzją. Wiceadmirał Jan Christian Kaak podkreślił, że to nowy rozdział w dziedzinie odstraszania i gotowości na morzu. Nie lubisz prasować firanek? Jest na to sposób. Wystarczy przed praniem złożyć je w równą kostkę i umieścić w siatce do prania lub poszewce na poduszkę. Następnie użyj delikatnego programu i odpowiednich detergentów. Dzięki temu firanki będą gładkie i gotowe do zawieszenia bez prasowania.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Charlotte Tilbury wprowadza na rynek nowy sypki puder Airbrush Flawless Blur Loose Powder. Produkt ten ma za zadanie wygładzać i optycznie rozmywać niedoskonałości, jednocześnie utrwalając makijaż. Dzięki innowacyjnej formule puder stapia się ze skórą, zapewniając matowe wykończenie bez efektu maski. To może być kolejny hit w kosmetyczkach na całym świecie. Astrologia wskazuje 4 znaki zodiaku, które szczególnie cenią porządek i organizację. Panna, koziorożec, byk i skorpion to zodiakalni mistrzowie planowania i kontroli. Panny uwielbiają listy i detale, koziorożce stawiają obowiązki na pierwszym miejscu. Byki cenią stabilność, a skorpiony zawsze mają plan B. Wszystkie te znaki łączy niechęć do chaosu. W połowie sierpnia w Kaletach doszło do pożaru przy ulicy 1 Maja. Policjanci, patrolując nocą miasto, zauważyli dym i natychmiast przystąpili do akcji gaśniczej oraz ewakuacji mieszkańców. Jeden z funkcjonariuszy, sierżant Patryk Wołowczyk, trafił do szpitala z powodu zadymienia, ale już wrócił do służby. Dzięki szybkiej reakcji udało się uniknąć większych strat. Żółte plamy od potu na materacu można łatwo usunąć domowymi sposobami. Wystarczy pasta z sody oczyszczonej i wody utlenionej, aby pozbyć się zabrudzeń. Alternatywnie świeże plamy można zlikwidować sokiem z cytryny. Regularne odświeżanie materaca sodą oczyszczoną z olejkiem zapachowym pomoże utrzymać czystość i świeżość.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express. W łazience często pojawia się wilgoć i nieprzyjemne zapachy. Istnieje prosty sposób na ich ograniczenie, wykorzystując fusy z kawy. Wystarczy je dobrze wysuszyć i umieścić w otwartym pojemniku, aby działały jak naturalny pochłaniacz zapachów. Pamiętajmy jednak, że nie zastąpi to odpowiedniej wentylacji. Marcin Horała może zostać nowym wicemarszałkiem, co ponownie przyciąga uwagę mediów. Znany z twardości w polityce, kilka lat temu pokazał swoje łagodniejsze oblicze w programie Politycy od kuchni. Wówczas mieszkał w skromnym, 40-metrowym mieszkaniu w Warszawie. Tymczasem były premier Mateusz Morawiecki wyraził poparcie dla Marcina Ociepy jako kandydata PiS do prezydium Sejmu.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 17 stopni w Szczecinie, gdzie wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 6 metrów na sekundę. W Krakowie natomiast przewiduje się umiarkowane zachmurzenie. Temperatura wyniesie 22 stopnie, a wiatr zachodni będzie wiał z prędkością 4 metry na sekundę. Ciepły dzień bez upału. W sam raz, by złapać równowagę między energią a spokojem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń. I Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Warszawa na jeden wieczór stała się stolicą blasku i blichtru, a wszystko za sprawą premiery filmu Mistyczka. Dorota Chotecka w kobaltowo-chabrowej sukni skradła show, a jej mąż, Radosław Pazura, w klasycznym smokingu dopełnił ten elegancki duet. Anna Popek odsłoniła nogi w ciemnogranatowej sukience, a Filip Gurłacz postawił na luz, łącząc elegancję z nonszalancją. Film Jana Sobierajskiego, inspirowany duchową przemianą Alicji Lęczewskiej, ma skłonić widzów do refleksji nad wiarą i duchowością. Piotr Gąsowski, znany aktor i autor książki Co mi w życiu nie wyszło, marzy o filmie na podstawie swojego życia. Niestety, reżyser, który miał się tym zająć, zmarł, zanim projekt ruszył z miejsca. Tymczasem Gąsowski nie próżnuje i pracuje nad kolejną książką, która ma być tak obszerna, że ukaże się w dwóch tomach. Premiera planowana jest jeszcze na ten rok, ale kto wie, może i tym razem życie zaskoczy go kolejnym zwrotem akcji. Ida Nowakowska, znana z energii, jaką mogłaby obdzielić małe miasteczko, dołączyła do obsady programu Twoja twarz brzmi znajomo. Po zakończeniu współpracy z TVP, Nowakowska szybko stała się jedną z gwiazd Polsatu, prowadząc m.in. galę Miss Supranational 2026. Na ściance promującej nowy sezon show pozowała z mężem, amerykańskim aktorem Jackiem Herndonem, udowadniając, że uśmiech to ich rodzinny biznes. Ciekawe, czy w nowej roli również zaskoczy nas swoją niespożytą energią.
2: W świecie polskiego show biznesu znowu zawrzało. Joanna Jabłczyńska, znana z Na Wspólnej, z rozgoryczeniem wyznała, że nie powróci do roli Tosi w kontynuacji filmu Nigdy w życiu. Nową odtwórczynią tej postaci została Agnieszka Żulewska, co wywołało niemałe zamieszanie. Jabłczyńska przeprosiła Żulewską, podkreślając, że to producenci filmu są winni całemu zamieszaniu. Cóż, w świecie gwiazd nigdy nie jest nudno.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Kuba Wojewódzki, znany z tego, że lubi zaskakiwać, w końcu potwierdził swój związek z młodszą koleżanką z TVN, Żanetą Rosińską. Wszystko wyszło na jaw podczas rozmowy z Filipem Heizerem, który nie mógł się powstrzymać i zdradził imię partnerki Kuby. Wojewódzki, choć nieco zaskoczony, przyznał, że jego wybranka jest znacznie młodsza. Czy teraz para przestanie się ukrywać? Czas pokaże. Ale jedno jest pewne. Plotki już nie są tylko plotkami. Patricia Kazadi znowu na językach. Na imprezie radia RMF FM pokazała, że mniej znaczy więcej, przyciągając spojrzenia minimalistycznym, ale odważnym strojem. Czarna, dopasowana spódnica i stanikowy top odsłoniły jej płaski brzuch, a całość dopełniły ciemne okulary i srebrzysta biżuteria. Kto by pomyślał, że białe klapki mogą dodać elegancji? Kazadi udowadnia, że nawet w prostocie można błyszczeć na czerwonym dywanie. Polska znowu w grze na Eurowizji Junior. Tym razem nasz kraj reprezentować będzie młody talent, Wiktor Sas, który zdobył serca widzów w The Voice Kids. Przygotowania do występu idą pełną parą, a nad eurowizyjnym hitem pracują Trips, Lambery i Koder. Czy Wiktor dołączy do grona naszych eurowizyjnych triumfatorów? Przekonamy się już 24 października na Malcie. Ach, cóż za burza w szklance wody. Skolim wystąpił na koncercie u prezydenta, a internet aż huczy od politycznych spekulacji. Rafał Brzozowski z niebywałą powagą broni prawa artystów do występowania dla każdego, niezależnie od politycznych sympatii. Podkreśla, że muzyka powinna łączyć, a nie dzielić. Choć sam nieraz odczuł, jak łatwo można zostać zaszufladkowanym. Może czas, byśmy wszyscy przestali doszukiwać się polityki tam, gdzie jej nie ma?
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Maja Ostaszewska, która dziś świętuje swoje 54. Te urodziny to prawdziwa ikona polskiego kina. Od debiutu u Spielberga w Liście Schindlera, po role, które zapierają dech w piersiach, jej kariera to niekończąca się metamorfoza. Nie tylko na ekranie, ale i poza nim. Maja nie boi się trudnych tematów, angażując się w walkę o prawa kobiet i ochronę środowiska. A wszystko to przy zachowaniu prywatności i spokoju w życiu osobistym, co w show biznesie jest prawdziwym wyczynem.
2: W biurze Kropliczanki szykuje się prawdziwa rewolucja. Do ekipy TheOffice.pl dołącza Robert, grany przez Michała Sikorskiego, znanego z roli księdza Jakuba Adamczewskiego w 1670. Ten ekscentryczny jegomość z twarzą pokerzysty i dziwacznym garniturem ma szansę wywrócić wszystko do góry nogami. A jeśli ktoś myślał, że biurowe życie nie może być bardziej absurdalne, to nadchodzący sezon z pewnością go zaskoczy.
1: Kirk Hammett, zanim stał się ikoną Metalliki, uczył się od samego Joe Satrianiego. Tak, ten sam Kirk, który przynosił na lekcje taśmy z surowymi kawałkami Metalliki, pytając, co tu zagrać. Satriani, zamiast gotowych odpowiedzi, dawał mu wskazówki, które były bardziej zaskakujące niż prognoza pogody. A teraz Metallica szykuje się do rezydencji w Las Vegas, gdzie każdy koncert będzie inny. 24 występy, każdy z unikalną setlistą. To jakby Metallica postanowiła, że nigdy nie zagra tego samego dwa razy. Rush wraca na scenę, a wszystko dzięki Paulowi McCartneyowi. Legendarny zespół, który po śmierci perkusisty Neila Peart'a wydawał się już historią, znowu gra. McCartney, jak na prawdziwego Beatlesa przystało, nie przyjął odmowy i przekonał muzyków do powrotu. Teraz, po dekadzie przerwy, Rush rusza w trasę, a w 2027 roku po raz pierwszy zagrają w Polsce. Kto by pomyślał, że wystarczy jedno spotkanie za kulisami, by ożywić legendę?
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1019 hektopaskali. Temperatura dla Torunia wyniesie 21 stopni, a na niebie zaobserwujemy niewielkie zachmurzenie. Dla Katowic termometry ukażą 22 stopnie i umiarkowane zachmurzenie. Choć liście zaczynają zmieniać kolor, w powietrzu wciąż lato.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
4: Je te cherche dans la foule et tous ces blaireaux qui me saoulent. Je crois que j'ai perdu tout espoir.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Podczas prac archeologicznych na Placu Piłsudskiego w Warszawie odkryto zniszczone plakaty propagandowe z czasów II wojny światowej. Na jednym z nich widnieje wizerunek Hitlera z napisem po białorusku Hitler Wyzwoliciel. Znalezisko trafi do Archiwum Akt Nowych, a po konserwacji wzbogaci zbiory stołecznych muzeów. W innym miejscu Warszawy odkryto także półtonową pokrywę z okresu międzywojennego, która może zostać wkomponowana w przestrzeń miejską.
2: W Błoniu pod Warszawą doszło do poruszającego zdarzenia. Pod drzwiami zgromadzenia sióstr Serafitek znaleziono nowonarodzone dziecko. Chłopiec jest w dobrym stanie zdrowia i przebywa pod opieką specjalistów. Policja intensywnie poszukuje matki oraz bada okoliczności tego zdarzenia.
1: Na warszawskiej Pradze Południe znaleziono tajemnicze paczki owinięte przewodami, co wywołało szeroko zakrojoną akcję służb. Teren został zabezpieczony, a na miejsce wezwano straż pożarną i policyjnych ekspertów. W związku z tym występują poważne utrudnienia w ruchu drogowym, a 4 linie autobusowe kursują trasami zastępczymi. Obecnie czekamy na przyjazd policyjnych pirotechników, którzy ocenią, czy paczki stanowią zagrożenie. Tragiczny wypadek w Bulowicach. Zginął 27-letni młodszy aspirant Robert Foltyniak, funkcjonariusz tyskiej drogówki. Policjant jechał motocyklem do służby, gdy doszło do wypadku. Pozostawił pogrążoną w żałobie partnerkę i roczną córeczkę. Komendant miejski policji w Tychach złożył kondolencje rodzinie i bliskim.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. W Krakowie trwa śledztwo w sprawie śmiertelnego pobicia 36-latka na osiedlu Wilowym. 17-latek zatrzymany na Słowacji został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzut udziału w bójce i został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Dwie inne osoby czekają na przekazanie stronie polskiej. Wcześniej aresztowano już 19-latka podejrzanego o udział w tym zdarzeniu. Śledztwo prowadzi specjalny zespół powołany przez krakowską policję.
1: Tragiczny wypadek w Gliwicach na ulicy Bojkowskiej. Kierowca samochodu marki Kia zjechał z drogi i uderzył w drzewo oraz słup trakcji energetycznej. Pomimo szybkiej interwencji ratowników, 45-letni mężczyzna zmarł w karetce. Policja bada przyczyny tego tragicznego zdarzenia.
2: Dzięki czujności mieszkanki Szczecina udało się uratować psa uwięzionego w pustym mieszkaniu. Kobieta zaalarmowała policję, gdy od 2 dni nie widziała sąsiada, a z mieszkania dobiegało nieustanne szczekanie. Funkcjonariusze wraz ze strażą pożarną sforsowali okno, by uwolnić wycieńczone zwierzę. Pies trafił do schroniska, a policja apeluje o reagowanie na podejrzane sytuacje. Niemieccy politycy, w tym skrajnie prawicowa alternatywa dla Niemiec, rozważają zawieszenie strefy Schengen, co budzi niepokój w Polsce. Przedsiębiorcy ostrzegają, że takie działania mogą zaszkodzić handlowi, transportowi i logistyce w Europie. Północna Izba Gospodarcza podkreśla, że strefa Schengen jest kluczowa dla gospodarki i nie powinna być przedmiotem politycznych rozgrywek. Eksperci wskazują, że ograniczenia na granicach mogą prowadzić do chaosu i wzrostu kosztów.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Restauracja Lili by Dudkiewicz w Szczecinie padła ofiarą ataku chemicznego, przypominającego gangsterskie porachunki z lat 90. Prokuratura oskarżyła Majka P. o zlecenie rozlania śmierdzącej substancji przed lokalem, co miało zastraszyć właścicieli i zmusić ich do zamknięcia działalności. Oskarżony, powiązany z innym szczecińskim lokalem, nie przyznaje się do winy. Sprawa trafiła do sądu, a Majkowi P. grozi do 5 lat więzienia. Pani Irena z województwa zachodniopomorskiego przeszła pionierską operację w Szczecinie, dzięki której uniknęła poruszania się o kulach. Była to pierwsza w Polsce realoplastyka stawu skokowego, polegająca na wymianie zużytej endoprotezy bez usztywniania stawu. Zabieg przeprowadzony w szpitalu wojewódzkim w Zdunowie daje pacjentce szansę na wieloletnią sprawność. Pani Irena wróciła już do domu i czuje się dobrze.
1: Śledztwo w sprawie zaginięcia i śmierci Jowity wciąż nie przyniosło przełomu. Prokuratura potwierdziła, że mieszkańcy okolicy zostali poddani badaniom wariografem, ale nie ujawniono powodów tej decyzji. Szczątki Jowity znaleziono w lipcu tego roku, zaledwie 500 metrów od jej domu. Śledczy czekają teraz na opinie biegłych, które mogą wpłynąć na dalszy kierunek dochodzenia. Od 1 października w Białymstoku rusza nowa linia autobusowa numer 33, która ułatwi dojazd do kampusu uniwersytetu. Przy kampusie powstaną nowe przystanki, z których będą korzystać studenci i pracownicy. Wydziały humanistyczne przenoszą się do nowej siedziby, co oznacza, że prawie 2000 osób będzie miało lepszy dostęp do komunikacji miejskiej.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Na stacji paliw w Wałbrzychu doszło do bójki z udziałem 3 policjantów, w tym komendanta miejskiego policji z Jeleniej Góry. W wyniku incydentu komendant został odwołany ze stanowiska i zawieszony w obowiązkach. Wszczęto przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne. Sprawę badają policyjne komórki kontrolne. Znany influencer Książulo ostro skrytykował jedzenie w punktach gastronomicznych wrocławskiego zoo. Po jego wizycie, która wywołała spore poruszenie, zoo zwróciło się do najemców lokali o pilne wyjaśnienia. Władze ogrodu podkreślają, że choć nie odpowiadają bezpośrednio za kuchnię, to dbają o renomę instytucji. Sprawa jest w toku, a o dalszych decyzjach będziemy informować na bieżąco.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1019 hektopaskali. Temperatura dla Białegostoku wyniesie 20 stopni, a na niebie zaobserwujemy małe zachmurzenie. Dla Wrocławia termometry ukażą 23 stopnie i zachmurzenie całkowite. Wrześniowe ciepło wprowadza spokój. Nic nie trzeba. Wszystko można.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sport i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Marcel Reguła, młody talent Zagłębia Lubin, nie trafi do Borussii Dortmund. Choć transfer był niemal pewny, niemiecki klub zdecydował się na wypożyczenie Itana Nwaneriego z Arsenalu. Reguła pozostaje w Polsce, a Borussia szukała wzmocnienia po kontuzji Giannisa Konstanteliasa. Transfer Polaka może jednak dojść do skutku w przyszłości.
2: Lech Poznań stawia na młodych obrońców Wojciecha Mońkę i Michała Gurgula, którzy mają zatrzymać rozpędzoną Jagiellonię. Obaj zawodnicy, z dwoma tytułami na koncie, są kluczowi dla kolejorza, a ich wartość rynkowa rośnie. Eksperci widzą w nich przyszłych reprezentantów Polski. Mońka niedawno przedłużył kontrakt z Lechem do 2030 roku, co świadczy o dużych nadziejach klubu na jego dalszy rozwój.
1: Robert Lewandowski czuje się coraz lepiej w Chicago Fire, gdzie regularnie strzela gole. Klub zyskał nowego zawodnika, norweskiego obrońcę Andreasa Hanhe Olsena z Mainz 5. Wzmocniona drużyna wygrała w sierpniu 6 meczów z rzędu. Lewandowski podkreśla, że jest pod wrażeniem klubu i widzi w nim duży potencjał. W Pucharze Polski doszło do niespodzianek. Wisła Kraków odpadła po przegranej 1-2 z Odrą Opole, mimo prowadzenia po golu Macieja Kuziemki. Zagłębie Lubin sensacyjnie przegrało 2-3 z czwartoligową Siarką Tarnobrzeg. W innych meczach Pogoń Siedlce pokonała Kluczewie Stargard 3-2, a Piast Gliwice wygrał 3-0 z Chemikiem Bydgoszcz.
0: Sport w Radiu Super Express.
2: Polski Związek Piłki Nożnej ogłosił przedłużenie umowy sponsorskiej z firmą Kuchnia Wikinga. To dobra wiadomość po serii odejść kluczowych sponsorów, takich jak InPost czy Staropolanka. Nowa umowa obowiązuje do 2028 roku i obejmuje zarówno męską, jak i kobiecą reprezentację oraz drużyny młodzieżowe. Dzięki temu PZPN zyskuje stabilizację finansową i wizerunkową.
1: Arkadiusz Milik staje przed nowym wyzwaniem w Juventusie Turyn. Klub na koniec okienka transferowego pozyskał niemieckiego napastnika Nika Woltemade, co zwiększa konkurencję w ataku. Mimo to trener Luciano Spalletti nadal liczy na Polaka, który w ostatnim sparingu zdobył bramkę. Milik ma szansę na regularną grę, jeśli pozostanie zdrowy i utrzyma formę.
2: Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Radosław Piesiewicz, został aresztowany w związku z aferą kryptowalutową Zonda Krypto. Rosyjskie media szybko wykorzystały sytuację, grożąc Polsce wykluczeniem z Igrzysk Olimpijskich. Piesiewiczowi postawiono zarzuty płatnej protekcji i działania na szkodę wierzycieli. Tymczasowe aresztowanie prezesa budzi niepokój o przyszłość polskiego ruchu olimpijskiego. Aryna Sabalenka rozpoczęła obronę tytułu mistrzyni US Open od pewnego zwycięstwa nad Kamilą Osorio, wygrywając 6-2, 6-4. Jednak na pomeczowej konferencji prasowej atmosfera zrobiła się napięta. Sabalenka zareagowała nerwowo na pytania o presję i utrzymanie energii przed turniejem. Białorusinka podkreśliła, że jej harmonogram skupia się na tenisie, a współpraca ze sponsorami daje jej energię.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Iga Świątek rozpoczęła tegoroczny US Open od zwycięstwa nad Xiu Wang, wygrywając 6-2, 6-3. Mimo trudnych warunków postawionych przez Chinkę, Polka utrzymała pełną kontrolę na korcie. Agnieszka Radwańska chwali Świątek za koncentrację i urozmaicenie gry, które mogą przynieść sukcesy w kolejnych rundach. W następnym meczu Świątek zmierzy się z Argentynką Nadią Podorowską. Były kapitan Legii Warszawa, Jakub Rzeźniczak, zaskoczył gości restauracji, gdy podczas wieczornego wyjścia z żoną i znajomymi niespodziewanie zasnął na 30 minut. Spotkanie, które początkowo miało romantyczny charakter, szybko przerodziło się w luźną zabawę, aż zmęczenie wzięło górę nad sportowcem. Po przebudzeniu Rzeźniczak wrócił do rozmów, choć nie obyło się bez zakłopotania. Manchester City dokonał rekordowego transferu, wydając około 630 milionów złotych na Enzo Fernandeza z Chelsea. To największa transakcja tego letniego okienka transferowego, która pokazuje, jak ogromne pieniądze krążą w świecie piłki nożnej. Fernandez dołącza do mistrzów Anglii, co wzbudziło duże zainteresowanie wśród kibiców i ekspertów.
1: Paulina Damaskę, gwiazda polskiej siatkówki, zachwyca swoją formą na Mistrzostwach Europy. Zawodniczka, która niedawno dołączyła do włoskiego klubu Il Bisonte Firenze, zdobyła już serca kibiców nie tylko sportowymi umiejętnościami, ale także charyzmą. Jej zdjęcia na Instagramie cieszą się ogromną popularnością, przyciągając uwagę fanów z całego świata.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Karolina Szczepaniak, rekordzistka świata w pływaniu na 72 godziny bez przerw, dokonała coming outu. W wywiadzie dla gazeta.pl ujawniła, że jest w związku z kobietą. To kolejna polska sportsmenka, która zdecydowała się na taki krok. Wcześniej na coming out zdecydowały się między innymi Katarzyna Zilman i Jolanta Ogar, wicemistrzynie olimpijskie z Tokio. 31 sierpnia odbyły się uroczystości pogrzebowe Wandy Traczyk-Stawskiej, legendarnej uczestniczki Powstania Warszawskiego. Zmarła w wieku 99 lat i została pochowana na cmentarzu ewangelicko-augsburskim w Warszawie. Wśród żałobników znaleźli się m.in. prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski oraz znany lekkoatleta Jacek Wszoła. Ostatnie pożegnanie odbyło się w Bazylice Świętego Krzyża, a nabożeństwo koncelebrowali kardynał Kazimierz Nycz i arcybiskup Adrian Galbas.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1018 hektopaskali. W Bydgoszczy prognozowana temperatura wynosi 21 stopni, przy czym widoczne będzie małe zachmurzenie. Dla Warszawy spodziewajmy się 22 stopnie i prognozowane będzie zachmurzenie całkowite. Ciepły wrzesień zachęca, by jeszcze na chwilę zostać w letnim nastroju.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W serialu M jak miłość szykuje się wielkie wydarzenie. Ślub Natalki i Adama Karskiego. Fani będą musieli uzbroić się w cierpliwość, ponieważ odcinek z tą uroczystością zostanie wyemitowany dopiero późną jesienią, najpewniej w listopadzie. Ceremonia odbędzie się w kameralnym gronie w siedlisku Doroty i Bartka Lisieckich w Grabinie. Na liście gości dominować będzie rodzina Natalki, a z bliskich Adama nie pojawi się nikt. Artur Rogowski, mimo swojego romansu z Joanną, zjawi się na ślubie bez niej. Niespodzianką będzie obecność Mateusza Mostowiaka z nową dziewczyną. To wydarzenie z pewnością dostarczy widzom wielu emocji.
0: M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującym 1937 odcinkiem. Artur Rogowski po kolejnej zdradzie z Joanną wraca do Marysi, ale atmosfera w ich domu jest napięta. Marysia zaczyna podejrzewać męża o romans i zadaje mu jedno kluczowe pytanie, które wywołuje szokującą reakcję. Artur, próbując ukryć prawdę, plącze się w zeznaniach, a jego wymówki przestają działać. W końcu Marysia decyduje się odejść, zostawiając Artura samego z jego wyrzutami sumienia. Czy to koniec ich małżeństwa? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki. M jak miłość powraca z nowym sezonem pełnym emocji i dramatów. W 1940 odcinku, który zostanie wyemitowany 15 września, Kinga Zduńska stanie przed poważnym wyzwaniem. Podczas porannego prysznica wyczuje guzek w piersi, co wzbudzi w niej ogromny niepokój. Początkowo ukryje to przed mężem, Piotrkiem, ale ten szybko zorientuje się, że coś jest nie tak. W międzyczasie matka Kingi, Krysia Filarska, trafi do szpitala po upadku ze schodów. To dodatkowo skomplikuje sytuację rodziny Zduńskich. Piotrek, zaniepokojony stanem żony, zdecyduje się natychmiast zabrać ją na badania. Czy Kinga usłyszy druzgocącą diagnozę? Odpowiedzi na te pytania będą trzymać widzów w napięciu przez kilka kolejnych tygodni. W 4275 odcinku Na Wspólnej emocje sięgną zenitu. Viola odkryje mroczny sekret Andrzeja, co doprowadzi do dramatycznych wydarzeń w opuszczonym domu. Los Basi zawisł na włosku, a Andrzej podejmie decyzję, która wstrząśnie wszystkimi. Tymczasem u Nowaków pojawi się Leon, chcąc porozmawiać z Julką, co może przynieść nieoczekiwane zwroty akcji. Krzysztof będzie wściekły, gdy policja wypuści Jana Rybę, licząc, że doprowadzi ich do Basi. Teresa, pod wpływem emocji, rzuci się na szyję dawnemu chłopakowi, co nie umknie uwadze jej męża. Odcinek zostanie wyemitowany 10 września o 20.15 na TVN. To wieczór pełen napięcia i zaskakujących zwrotów akcji.
2: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: Pierwsza miłość zbliża się do emocjonującego 4242 odcinka, który zostanie wyemitowany we wtorek, 8 września o 18 na Polsacie. Marysia i Kacper zmagają się z narastającym napięciem w swoim związku. Powrót Pawła, dawnej miłości Marysi, wprowadza chaos do ich życia. Julka pragnie odbudować relacje z biologicznym ojcem, co dodatkowo komplikuje sytuację. Kacper, zżerany zazdrością, podejmuje kontrowersyjne decyzje, które mogą zaważyć na przyszłości jego małżeństwa. Wizyta Mariusza, który ujawnia niewygodne fakty, burzy pozorny spokój pary. Marysia, zmęczona ciągłymi kłótniami, decyduje się na wyjazd z Kingą, by nabrać dystansu. Czy to chwilowa ucieczka? Czy początek nowego rozdziału w jej życiu? W 4244 odcinku Pierwszej Miłości emocje sięgną zenitu. Janek wręczy Lilce wyniki testu DNA, które wykluczą jego ojcostwo Poli. Dla Lilki to będzie bolesny cios, ale spróbuje przekonać Janka, że nie chciała go oszukać. W tle tych wydarzeń Marysia i Kinga dołączą do wieczoru panieńskiego w leśnym hoteliku, gdzie czeka je poszukiwanie kwiatu paproci. Tymczasem Eliza, zmagając się z żalem, sprowokuje Bolesława do kłótni, co może mieć poważne konsekwencje. Odcinek zostanie wyemitowany 10 września o godzinie 18 na Polsacie. Serial Pierwsza Miłość od lat przyciąga widzów swoimi emocjonującymi wątkami i zaskakującymi zwrotami akcji.
0: M jak miłość wkracza w emocjonujący 1937 odcinek. Artur Rogowski postanawia zakończyć romans z Joanną, składając wypowiedzenie w szpitalu w Gródku. Jednak Joanna nie daje za wygraną i prosi o jeszcze jedno spotkanie, co stawia Artura przed trudnym wyborem. Maria, jego żona, zaczyna dostrzegać, że coś jest nie tak i szuka wsparcia u przyjaciółki. Tymczasem w Warszawie Dorota przechodzi badania kontrolne, a Franek i Bartek zacieśniają więzi przyjaźni. Natalia wybiera suknię ślubną z pomocą Hani i Adama. Odcinek zostanie wyemitowany 7 września o 20.50 na TVP 2. To kolejna odsłona pełna miłości, zdrad i życiowych dylematów. Na dobre i na złe. Zaprasza na emocjonujący 996 odcinek, który zostanie wyemitowany w środę, 9 września o 20.50 na TVP 2. W Leśnej Górze czeka nas prawdziwy rollercoaster emocji. Blanka zmierzy się z trudnościami w domu, gdy jej mąż pojawi się z wyraźnymi śladami pobicia, co prowadzi do ostrej kłótni. Tymczasem w szpitalu dr Jakubek nagle poczuje się źle, a Oliwia będzie musiała podjąć się ryzykownej operacji. Na dodatek Blanka pomoże samotnej matce, a także wesprze Zuzę w jej decyzji o ponownym zajściu w ciążę. W tle tych wydarzeń dr Jacyno coraz bardziej zauroczy się piękną koleżanką. To odcinek pełen napięcia i dramatycznych zwrotów akcji, który na pewno przyciągnie przed telewizory wielu widzów.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1018 hektopaskali. W Gdańsku prognozowana temperatura wynosi 20 stopni, przy czym widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. Dla Poznania spodziewajmy się 20 stopni i prognozowane będzie zachmurzenie całkowite. Nie trzeba się jeszcze żegnać z latem. Pogoda nadal sprzyja lekkości.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 10.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Do Szwecji dotarł pierwszy prototyp zmodernizowanego czołgu Stridsvagn 123A, będącego szwedzką wersją Leoparda 2A8. Maszyna trafiła do Szkoły Sztuki Walki Lądowej, gdzie będzie używana do szkolenia instruktorów. To początek programu modernizacji 110 czołgów, który ma zakończyć się do 2031 roku. Czołgi zyskają nowoczesne systemy bojowe i ochronne, zwiększając swoje możliwości na współczesnym polu bitwy. Szwecja podpisała kontrakt z francuskim koncernem Naval Group na dostawę 4 fregat rakietowych typu Luleå. Wartość zamówienia wynosi ponad 4 miliardy euro, a pierwsza jednostka trafi do szwedzkiej marynarki w 2030 roku. Nowe fregaty mają wzmocnić obronę powietrzną i zdolności zwalczania okrętów podwodnych na Morzu Bałtyckim. Umowa jest częścią szerszej współpracy obronnej między Szwecją a Francją. Chicagowska Polonia żegna Irenę T. Moskal del Giudice, która zmarła w wieku 97 lat. Była prezeska Kongresu Polonii Amerykańskiej. Oddział Illinois odeszła 24 sierpnia. Uroczystości żałobne odbyły się 31 sierpnia w Norwich, a pochówek miał miejsce 1 września na cmentarzu Świętego Alberta. Irin była znaną działaczką polonijną, która przez całe życie angażowała się w sprawy Polonii i lokalnej społeczności.
0: Jesienią i zimą suszenie prania może być problematyczne, ale istnieje prosty sposób, by przyspieszyć ten proces. Wystarczy rozwiesić ubrania w kształt przypominający odwróconą literę U, co pozwala na lepszy przepływ powietrza. Ważne jest też dokładne strzepnięcie prania po wyjęciu z pralki oraz zapewnienie odpowiedniego wirowania. Dodatkowo warto pamiętać o regularnym wietrzeniu pomieszczenia, by uniknąć nieprzyjemnych zapachów.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: We wrześniu skorpiony, raki i strzelce mogą doświadczyć niespodziewanych kontaktów z przeszłością. Skorpiony mogą otrzymać wiadomość od dawnej bliskiej osoby, co pozwoli zamknąć niedokończone sprawy. Raki mogą spotkać kogoś, kto obudzi dawne emocje, a strzelce mogą być zaskoczone kontaktem od dawnego znajomego. Warto pamiętać, że taki powrót nie zawsze oznacza odnowienie relacji. Czasem to tylko okazja do spojrzenia na przeszłość z innej perspektywy.
2: Gruba warstwa szronu w zamrażarce to nie tylko problem estetyczny, ale także funkcjonalny. Aby ograniczyć jego powstawanie, warto minimalizować czas otwierania drzwi i przygotowywać produkty z wyprzedzeniem. Po rozmrożeniu i osuszeniu zamrażarki można zastosować cienką warstwę gliceryny, co spowolni osadzanie się lodu. Pamiętajmy też o przechowywaniu produktów w szczelnych opakowaniach i kontrolowaniu stanu uszczelki drzwi.
0: W Namysłowie zatrzymano 54-letniego mężczyznę, który prowadził ciągnik rolniczy z blisko 2 promilami alkoholu we krwi. W pojeździe znajdował się także jego 4-letni syn. Mężczyzna nie miał uprawnień do prowadzenia pojazdów. Teraz czekają go surowe konsekwencje prawne, w tym możliwość utraty ciągnika. Sprawa trafi do sądu. Swetry mogą szybko chłonąć zapachy, ale częste pranie może je zniszczyć. Jest jednak prosty sposób na ich odświeżenie bez użycia pralki. Wystarczy zmieszać wodę z odrobiną bezbarwnego alkoholu, jak wódka, i spryskać sweter. Alkohol neutralizuje zapachy, a mieszanka szybko odparowuje, nie pozostawiając plam.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Kapusta ozdobna to roślina, która ożywia jesienne ogrody swoimi kolorowymi rozetami liści. Jej barwy stają się bardziej wyraziste w niższych temperaturach, a sama roślina jest odporna na przymrozki. Można ją sadzić zarówno na rabatach, jak i w donicach, tworząc efektowne kompozycje z wrzosami czy trawami ozdobnymi. To doskonały sposób na zachowanie kolorowych rabat przez całą jesień.
2: Storczyki mogą odzyskać siły dzięki prostemu domowemu sposobowi. Wystarczy rozpuścić jedną tabletkę aspiryny w 5 litrach wody i używać tego roztworu do podlewania raz w miesiącu. Kwas salicylowy w aspirynie wzmacnia roślinę, poprawiając jej odporność na stres i choroby. Dzięki temu storczyki mogą ponownie zakwitnąć obficie. Przypalone garnki nie muszą już być koszmarem w kuchni. Wystarczy użyć zwykłej tabletki do zmywarki, by skutecznie pozbyć się uporczywych zabrudzeń. Włóż tabletkę do garnka, zalej gorącą wodą i pozostaw na co najmniej 30 minut. Po tym czasie brud łatwo odejdzie, a garnek odzyska dawny blask.
0: W Kędzierzynie Koźlu zatrzymano 19-latka podejrzewanego o związek z zabójstwem 49-letniej kobiety. Do zbrodni doszło 28 sierpnia, a młody mężczyzna trafił w ręce policji 1 września. Podczas przeszukania znaleziono przy nim nóż i młotek, które mogły być narzędziami zbrodni. Obecnie przebywa w areszcie, a śledztwo trwa.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: W Zielonce doszło do zatrzymania 3 osób w związku z handlem narkotykami. 39-letni mężczyzna, znany już policji, próbował uciec, grożąc funkcjonariuszom nożem, co zmusiło ich do oddania strzałów ostrzegawczych. W jego mieszkaniu znaleziono amunicję i środki psychoaktywne. Mężczyzna usłyszał 7 zarzutów i został tymczasowo aresztowany. Zbliża się jesień, a wraz z nią pierwsze przymrozki, które mogą zaszkodzić naszym roślinom na balkonach i w ogrodach. Prosty sposób na ich ochronę to wykorzystanie kartonów lub grubego papieru, które mamy w domu. Karton tworzy mikroklimat, zatrzymując ciepło i chroniąc rośliny przed zimnem. Pamiętajmy, by używać suchego materiału i zdejmować go rano, gdy minie ryzyko mrozu.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W Szczecinie lekkie opady deszczu i temperatura 18 stopni oraz wiatr południowo-zachodni o prędkości 6 metrów na sekundę. W Krakowie umiarkowane zachmurzenie i temperatura 24 stopnie i wiatr zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1017 hektopaskali. Dzisiejszy dzień to dobre przypomnienie, że wrzesień też potrafi być przyjazny i pogodny.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Filip Heiser, znany z telewizji, szykuje się do ślubu z 20-letnią Bianką, którą poznał zaledwie kilka miesięcy temu. Choć miłość kwitnie, relacje z przyszłymi teściami są, delikatnie mówiąc, napięte. Matka Bianki oskarża Heisera o odcinanie córki od rodziny, a ojciec, pracujący w TVN, również nie pała sympatią do przyszłego zięcia. Czy rodzice panny młodej pojawią się na ceremonii? To pytanie pozostaje bez odpowiedzi, ale jedno jest pewne. To prawdziwy serial z życia wzięty.
2: Gabriel Fleszar, znany z hitu Kroplą deszczu, odkrył, że życie na emeryturze to nie koncert życzeń. Po latach bycia lekko duchem w kwestii oszczędzania, teraz musi myśleć o przyszłości. Choć tantiemy z przeboju wciąż go wspierają, artysta przyznaje, że nie ma co liczyć na wysokie świadczenia emerytalne. Cóż, wygląda na to, że nawet gwiazdy muszą czasem zejść na ziemię i zacząć planować. Zbigniew Zamachowski i Gabriela Muskała, para, która unika skandali jak ognia, znowu zaskoczyła. Choć zwykle stronią od czerwonych dywanów, ostatnio pojawili się razem na festiwalu Warszawa Singera, trzymając się za ręce jak zakochani nastolatkowie. Ich historia miłosna zaczęła się w samym środku burzy medialnej, ale teraz wydają się być oazą spokoju w świecie show biznesu. Czyżby to była nowa definicja miłości w blasku fleszy? Jan Holoubek znowu w akcji. Tym razem zabiera nas w mroźną zimę 1943 roku w swoim najnowszym filmie Dziki, Dziki Wschód. Na ekranie zobaczymy plejadę gwiazd, a fabuła obiecuje dramatyczne wybory i tajemnice, które mogą przyprawić o dreszcze. Światowa premiera odbędzie się na festiwalu w Toronto, a polska publiczność zobaczy film na festiwalu w Gdyni. Czyżby szykowała się kolejna oscarowa sensacja? Czas pokaże.
1: Małgorzata Walewska, znana diwa operowa, postanowiła podzielić się swoimi przemyśleniami na temat polskiej sceny muzycznej. Choć przyznaje, że nie jest ekspertem od współczesnych hitów, to jednak Taco Hemingway i Kwiat Jabłoni przyciągnęli jej uwagę. Walewska z rozbrajającą szczerością przyznaje, że woli wcześniejsze utwory Taco, a Kwiat Jabłoni już się rozpadł, co nie przeszkadza Kasi Sienkiewicz w solowej karierze. Edyta Bartosiewicz wróciła na scenę, a Walewska z ciekawością obserwuje te zmiany, choć nie chce uchodzić za ignorantkę. Polska muzyka ma się dobrze. A Walewska, choć nie zna wszystkich nazwisk, nie ma nic do zarzucenia.
2: Edyta Jungowska, świeżo upieczona emerytka, udowadnia, że życie po 60 może być pełne niespodzianek. Aktorka, która niedawno dołączyła do obsady Na Wspólnej, postanowiła zasmakować uroków Sopotu. Zamiast czerwonego dywanu wybrała mąciak, kawiarnie i butiki, a wszystko to w stylowych alladynkach i chuście na głowie. Wygląda na to, że czas na emeryturze można spędzać nie tylko na kanapie, ale i na spokojnych spacerach po nadmorskich kurortach.
1: Francuska para prezydencka znowu na językach. Brigitte Macron, kiedyś nauczycielka swojego męża, teraz może pochwalić się córką, która poszła w jej ślady. Tiffaine Ozière, 42-letnia córka Brigitte, związała się z 22-letnim Antoinem Lecomte. Wygląda na to, że w rodzinie Macronów różnica wieku to tylko liczba, a miłość nie zna granic czasowych.
2: Wielki dzień w rodzinie Rozenek Majdan. Mały Henio, lat 6, rozpoczął swoją edukacyjną przygodę w pierwszej klasie. Rodzice, jak przystało na celebrytów, nie oszczędzali na wyprawce. Plecak za 1000 zł to dopiero początek. Ciekawe, czy Henio będzie równie przejęty, co jego rodzice, którzy z dumą pozowali do zdjęć w eleganckich strojach. A może to tylko kolejny dzień w życiu gwiazd, gdzie nawet pierwszy dzień szkoły musi być na bogato. Brad Wilk, perkusista znany z Rage Against the Machine, spełnił swoje dziecięce marzenia, nagrywając z legendarnym Black Sabbath. Choć nie dołączył do trasy koncertowej, jego udział w albumie 13 z 2013 roku był dla wielu zaskoczeniem. Wilk wspomina, jak z trudem oswajał się z myślą, że gra z idolami z młodości, a nagrania odbywały się po staremu, na analogowej taśmie. Cóż, nie każdy ma szansę robić pod siebie ze strachu w towarzystwie swoich bohaterów. David Gilmour, legendarny gitarzysta Pink Floyd, wspomina, jak w grudniu 1966 roku zobaczył na żywo Jimiego Hendrixa w małym klubie. Wszyscy Beatlesi i Stonesi byli tam, a Hendrix, jak to on, podłączył się do wzmacniacza i szczęki opadły. Gilmour był tak oczarowany, że następnego dnia szukał płyt Hendrixa, ale zamiast tego znalazł Jamesa Hendrixa, który nie istniał. Tymczasem Gilmour pracuje nad nowym solowym albumem, który ma się ukazać w ciągu roku lub dwóch. Ciekawe, czy znowu opadną nam szczęki.
1: Niemiecka maszyna Accept nie zwalnia tempa. Gitarzysta Wolf Hoffmann zapowiedział, że zespół już myśli o nowym albumie, choć dopiero co wydali Humanoid. A jakby tego było mało, z okazji 50-lecia działalności, Accept przygotował wyjątkowy album Teutonic Titans 1976-2026, na którym ich klasyki wykonują gwiazdy światowej sceny. Premiera już 4 września, a w grudniu zagrają w Polsce, w Gliwicach. Metalowy pociąg pędzi dalej.
2: Limp Bizkit znowu na topie. Ich hit Rollin właśnie przekroczył magiczny miliard odtworzeń na Spotify. Kto by pomyślał, że po ponad dwóch dekadach od premiery Fred Durst i spółka będą wciąż rozgrzewać fanów do czerwoności. A to nie koniec niespodzianek. Zespół pracuje nad nowym albumem. Ciekawe, czy znowu zaskoczą nas czymś, o czym zapomnieli.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające, umiarkowane zachmurzenie. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1017 hektopaskali. Dla Torunia przewiduje się 22 stopnie z wiatrem wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. W Katowicach termometry pokażą 23 stopnie, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Choć liście zaczynają zmieniać kolor, w powietrzu wciąż lato.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Dramatyczne wydarzenia w Zielonce. Policja ścigała 39-letniego mężczyznę, który groził funkcjonariuszom nożem. Po nieudanej próbie użycia paralizatora oddano strzały ostrzegawcze. Mężczyzna został zatrzymany na posesji przy ulicy Literackiej. W ręce policji wpadły 3 osoby, a głównemu podejrzanemu postawiono 7 zarzutów, w tym za posiadanie narkotyków i amunicji. Grozi mu do 10 lat więzienia. Na autostradzie A2, niedaleko węzła Konotopa pod Warszawą, doszło do zderzenia samochodu osobowego BMW z ciężarówką. W wyniku kolizji ciężarówka przewróciła się na bok, co spowodowało poważne utrudnienia w ruchu. Na szczęście nikt nie został ranny. Ruch odbywa się jednym pasem, a na miejscu pracują służby ratunkowe. Po tygodniowych poszukiwaniach odnaleziono ciało 16-letniej Mai, która zginęła w warsztacie należącym do rodziny Bartosza G. Kamery monitoringu zarejestrowały drastyczne sceny, które pomogły w rozwiązaniu sprawy. Bartosz G., uznany za poczytalnego, może spędzić w więzieniu nawet 30 lat. Motyw zbrodni wciąż pozostaje nieznany.
2: W Warszawie przy przystanku Hali Kopińskiej doszło do szokującego incydentu. Mężczyzna zaczepiał dziewczynki, a następnie publicznie się onanizował. Po zdarzeniu odjechał zamówionym samochodem. Policja zabezpieczyła nagrania i ustala tożsamość sprawcy.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: W Błoniu, w domu zgromadzenia sióstr Serafitek, znaleziono noworodka pozostawionego w reklamówce. Chłopiec jest zdrowy i przebywa pod opieką lekarzy. Policja intensywnie poszukuje matki dziecka, analizując nagrania z monitoringu. Śledztwo trwa, a mieszkańcy są wstrząśnięci całą sytuacją.
1: Pod placem Piłsudskiego w Warszawie archeolodzy odkryli fragmenty niemieckiego plakatu propagandowego z czasów okupacji. Plakat przedstawia Adolfa Hitlera z białoruskim napisem Hitler Wyzwoliciel. Znalezisko trafi do archiwum akt nowych, a następnie do stołecznych muzeów. W tym samym czasie przy ulicy Sienkiewicza odkryto masywną pokrywę studzienki z 1914 roku, która również wzbudziła zainteresowanie konserwatorów. W Warszawie na Pradze Południe Straż Miejska odkryła podejrzane pakunki z przewodami. Znalezisko wzbudziło obawy, dlatego na miejsce wezwano policję i straż pożarną. Teren został zabezpieczony, a na przyjazd pirotechników wciąż czekamy. W związku z tym występują utrudnienia w kursowaniu autobusów linii 102, 123, 173 i 202.
2: Policja z Ostrołęki intensywnie poszukuje 17-letniej Nadii Parzych z Myszyńca Starego. Dziewczyna zaginęła, a funkcjonariusze podkreślają, że może potrzebować pilnej pomocy. Każdy, kto ma informacje o jej losie, proszony jest o kontakt z policją. Nadia ma około 160 cm wzrostu, niebieskie oczy i długie blond włosy.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Dwaj bracia, byli bokserzy, dokonali brutalnego napadu na mieszkańca Nowej Huty, który dorobił się na kryptowalutach. 32-letni Marek W. został zamordowany, a sprawcy ukradli mu gotówkę i złoto o wartości 260 tysięcy złotych. Aleksander K. został skazany na 13 lat więzienia, a jego brat Krystian czeka na proces po ekstradycji z Holandii. Tragiczny wypadek w Bulowicach. Zginął 27-letni młodszy aspirant Robert Foltyniak, policjant tyskiej drogówki. Mimo wysiłków ratowników, jego życia nie udało się uratować. Osierocił roczną córeczkę i pozostawił pogrążoną w żałobie partnerkę. Policjanci żegnają swojego kolegę, podkreślając jego zaangażowanie i odpowiedzialność w służbie.
1: Sąd skazał 29-letniego Gracjana S. na 10 miesięcy więzienia za brutalne znęcanie się nad psem w Ognicy. Mężczyzna nie tylko trafi za kratki, ale też otrzymał zakaz posiadania zwierząt. Nagranie z lipca zeszłego roku, na którym widać, jak rzuca psem o asfalt, wywołało ogromne oburzenie w internecie. To jedna z surowszych kar za znęcanie się nad zwierzętami w ostatnim czasie. Na portalu pracuj.pl pojawiła się oferta pracy dla zbrojarzy betoniarzy w Niemczech z wynagrodzeniem do 16 tysięcy złotych brutto miesięcznie. Pracodawca, firma Inbudex, oferuje umowę o pracę, bezpłatne zakwaterowanie i możliwość przyuczenia, nawet dla osób po 50 roku życia. Nie jest wymagana znajomość języka niemieckiego, a rekrutacja jest uproszczona. Aplikacje można składać do 18 września.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Śledztwo w sprawie śmierci Jowity Zielińskiej wciąż trwa. Policja zdecydowała się na badania wariografem mieszkańców okolicznych miejscowości, przewożąc ich na przesłuchania do Bydgoszczy. Ciało Jowity odnaleziono w lipcu tego roku, 2 lata po jej zaginięciu. Prokuratura czeka teraz na opinie biegłych, które mogą być kluczowe dla dalszego przebiegu śledztwa.
1: Na stacji benzynowej w Wałbrzychu doszło do bójki z udziałem policjantów. Konflikt wybuchł podczas kłótni o miejsce w kolejce do dystrybutora, a w ruch poszła pałka teleskopowa. W zdarzeniu uczestniczyli funkcjonariusze, w tym oficer na stanowisku kierowniczym. Sprawa jest badana przez specjalny wydział, a policjantom grożą surowe konsekwencje.
2: Znany youtuber Książulo skrytykował jakość jedzenia w punktach gastronomicznych wrocławskiego zoo. Tester jedzenia wyraził swoje niezadowolenie, szczególnie po wizycie w karczmie u lwa, gdzie publicznie wypluł burgera. Władze zoo zareagowały, wzywając dzierżawców do pilnych wyjaśnień. Sprawa jest obecnie analizowana, a dalsze kroki zostaną podjęte wkrótce.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda. W kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1017 hektopaskali. Dla Białegostoku prognozowana temperatura to 21 stopni, a widoczne będzie niewielkie zachmurzenie. We Wrocławiu termometry pokażą 24 stopnie i zachmurzenie całkowite. Słońce grzeje delikatnie, a temperatura utrzymuje się w idealnym zakresie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Chińskie technologie mogą stanowić poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa Europy. Prezes Vigo Photonics ostrzega przed ukrytymi w urządzeniach zdalnymi wyłącznikami, które mogą unieruchamiać kluczowe systemy. Przykładem są autobusy w Norwegii, które producent mógł zdalnie zablokować. Problem dotyczy także nowoczesnych samochodów, które mogą być wykorzystywane do szpiegostwa. Polska firma Vigo Photonics kontroluje swoje produkty, by wykluczyć takie zagrożenia. Europa wciąż nie ma zintegrowanych systemów kontroli łańcuchów dostaw, co zwiększa ryzyko. Grupa Dino umacnia swoją pozycję jako trzeci największy pracodawca w Polsce, zatrudniając już 60 tysięcy osób. W 2026 roku firma przeznaczyła 700 milionów złotych na podwyżki i nowe etaty, co zwiększa wartość świadczeń pracowniczych do 5 miliardów złotych. Kasjerzy mogą liczyć na średnie zarobki do 6 tysięcy złotych brutto miesięcznie, a kierownicy marketów nawet 8 tysięcy złotych brutto. Dino dynamicznie się rozwija, inwestując miliardy w rozbudowę sieci 3244 sklepów, głównie w mniejszych miejscowościach. To oznacza nie tylko nowe miejsca pracy, ale także impuls dla lokalnych gospodarek w całej Polsce. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowania wyjaśniające wobec firm Danone, Mondelez, Nestle i Unilever. Chodzi o praktyki zmniejszania wagi produktów bez zmiany ceny, co może wprowadzać konsumentów w błąd. Nowe orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej daje UOKiK większe możliwości działania w takich przypadkach. Urząd sprawdzi, czy firmy uczciwie informują o zmianach gramatury swoich produktów. Problem dotyczy podstawowych artykułów spożywczych, a konsumenci mogą nie zauważać różnicy przy sklepowej półce. Kołobrzeg ponownie zdobył tytuł najpopularniejszego kurortu nad Bałtykiem w 2026 roku. Mielno i Pobierowo musiały ustąpić miejsca liderowi. W górach największym zainteresowaniem cieszyła się Szklarska Poręba, wyprzedzając Szczyrk i Świeradów Zdrój. Raport travelist.pl pokazuje, że Polacy najchętniej wybierali wakacje nad morzem i w górach, które odpowiadały za 78% krajowych rezerwacji. W sierpniu góry przyciągnęły więcej turystów z powodu kapryśnej pogody nad Bałtykiem. Mimo mody na mniej znane miejsca, Polacy wciąż preferują sprawdzone kurorty.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
2: W najnowszym katalogu Action znajdziemy wiele ciekawych produktów w atrakcyjnych cenach. Szczególną uwagę przyciąga bezprzewodowa pompka 3 w jednym Grundig, dostępna za niecałe 70 zł. Urządzenie oferuje trzy funkcje: pompowanie opon, dmuchanie basenów oraz odsysanie powietrza. W ofercie znajdziemy też urządzenie do laminowania Ficero, idealne do domowego biura. Dla najmłodszych przygotowano bezprzewodowe słuchawki Fresh and Rebel Kids. Kierowcy mogą zainteresować się lampkami LED do samochodu Nortek, które pozwalają na personalizację wnętrza auta.
1: Zadłużenie przedsiębiorców zajmujących się przewozem osób, w tym taksówkarzy, wynosi obecnie ponad 59 milionów złotych. Choć liczba dłużników w tej branży spadła o 4%, średnie zadłużenie wzrosło do 22 tysięcy 700 zł. Największe długi mają jednoosobowe działalności gospodarcze, które łącznie zalegają na kwotę ponad 33 miliony złotych. Najwięcej zadłużonych firm znajduje się w województwie mazowieckim, gdzie długi sięgają niecałych 17 milionów złotych. Wierzycielami przewoźników są głównie firmy zarządzające wierzytelnościami oraz leasingowe. Amerykańska firma Rheinmetall dostarczyła Armii Stanów Zjednoczonych pierwszy prototyp bojowego wozu piechoty Lynx XM-30. To kluczowy krok w programie mającym zastąpić wysłużone M2 Bradley. Lynx XM-30 z napędem hybrydowo-elektrycznym przejdzie teraz serię testów, które zadecydują o jego przyszłości w armii. Prototyp trafi do żołnierzy z jednej dywizji kawalerii, którzy ocenią jego funkcjonalność w warunkach bojowych. Program XM-30 to rywalizacja technologicznych gigantów, a ostateczna decyzja o wyborze nowego pojazdu zapadnie do końca 2027 roku. Saab planuje zwiększenie produkcji samolotów wczesnego ostrzegania GlobalEye do 4, a nawet 6 egzemplarzy rocznie do 2030 roku. Kluczowym elementem tego planu jest utworzenie drugiej linii produkcyjnej w Kanadzie, co może stworzyć tysiące miejsc pracy. Decyzja Kanady o wyborze GlobalEye zamiast amerykańskiego Boeinga i Sea-Dem Wedgetail otwiera drogę do budowy 1/3 światowej floty tych maszyn właśnie w Kanadzie. Saab realizuje obecnie zamówienia dla kilku krajów, w tym dla Francji i Zjednoczonych Emiratów. Emiratów Arabskich, a także dla NATO. Polska również może być zainteresowana zakupem tych nowoczesnych systemów wczesnego ostrzegania.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Stany Zjednoczone podjęły decyzję o znacznym zwiększeniu produkcji pocisków obronnych Patriot, PAK-3 MSE i THAAD. Produkcja PAK-3 MSE zostanie potrojona, a THAAD wzrośnie czterokrotnie. To odpowiedź na rosnące globalne zagrożenia i potrzebę zabezpieczenia zapasów Stanów Zjednoczonych oraz ich sojuszników. Umowy z General Dynamics i Lockheed Martin mają zapewnić stabilne dostawy i rozwój produkcji przez najbliższe 7 lat. Dzięki temu Stany Zjednoczone będą mogły szybciej odbudowywać zapasy i utrzymywać większą gotowość obronną. Decyzja ta ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa międzynarodowego.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie umiarkowane zachmurzenie. Dla Bydgoszczy przewidywana temperatura wynosi 22 stopnie, a wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 6 metrów na sekundę. Dla Warszawy zaś termometry pokażą 23 stopnie, a wiatr zachodni może osiągnąć 4 metry na sekundę. Temperatura pozwala cieszyć się światem bez pośpiechu. To wrzesień w swojej najlepszej formie.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 1023 odcinku serialu Dziedzictwo emocje sięgną zenitu, gdy spodziewająca się bliźniaków Czarna zacznie podejrzewać męża Ibrahima o zdradę. Wszystko za sprawą tajemniczej Sule, która pojawia się w jego życiu, wywołując falę niepokoju. Czarna przypadkiem odkrywa wymianę wiadomości między Ibrahimem a Sule, co stawia ich małżeństwo pod znakiem zapytania. Czy to tylko nieporozumienie? Czy realne zagrożenie dla ich związku? Odcinek ten zostanie wyemitowany w sobotę, 5 września, o godzinie 16 w TVP1. Serial Dziedzictwo to pełna emocji opowieść o miłości, stracie i rodzinnych więzach, która nieustannie przyciąga widzów przed ekrany. Dziedzictwo wkracza w nowy etap emocji w 1023 odcinku, który zostanie wyemitowany w sobotę, 5 września o 16 na TVP1. Sibel odkrywa tajemnicę Poiraza i jego powiązania z nielegalnymi walkami. Choć nie zna całej prawdy, jej wiedza może wywołać niebezpieczną grę. Poiraz, zmuszony do udziału w walkach, stara się obrócić sytuację na swoją korzyść, współpracując potajemnie z policją. Sibel, nieświadoma jego układów, planuje wykorzystać zdobyte informacje dla własnych korzyści. Poiraz musi teraz uważać nie tylko na przestępców, ale i na swoją byłą partnerkę. Tajemnica Poiraza może szybko wymknąć się spod kontroli, zwłaszcza że ukrywa swoje działania przed Naną. W 953 odcinku Akacjowej 38 emocje sięgną zenitu. Liberto po urazie głowy opuszcza szpital, ale jego stan szybko się pogarsza. Zaczyna mówić nieskładnie, a z ucha sączy się krew, co zmusza go do powrotu pod opiekę lekarzy. Trini również pozostaje w szpitalu, a zrozpaczony Don Ramon nie może jej zobaczyć. Eksplozja podczas otwarcia galerii Alday zmienia wszystko. Dwie osoby giną, a wiele innych, w tym Liberto i Trini, zostaje ranny. Galeria legła w gruzach, a Samuel jest załamany. Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 10 września, o godzinie 18.40 na TVP1.
0: W 3392 odcinku Barw Szczęścia Bruno postawi Karolinie twardy warunek przed ślubem. Zanim para zjawi się w urzędzie, Karolina będzie musiała podpisać intercyzę. Czy to żądanie nie zburzy ich planów? Odcinek zostanie wyemitowany 7 września o 25 na TVP2. Tymczasem Ewa i Romeo wciąż będą mieszkać osobno, obwiniając Elżbietę za brak wsparcia. Broda w Brzezinach odkryje trop dawnego znajomego swojej matki i niespodziewanie odnajdzie miłość. Wiktor z niedowierzaniem przyjmie wiadomość o ślubie młodego Włocha, a Bruno będzie martwił się o reputację hotelu po skandalu z Justinem. Losy bohaterów znów mocno się skomplikują.
2: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Harry Potter powraca na ekrany, tym razem jako serial od HBO. Po lekkim opóźnieniu pełny zwiastun został zaprezentowany, wzbudzając optymizm wśród fanów. Premiera zaplanowana jest na tegoroczne Boże Narodzenie. Serial ma na nowo wprowadzić młode pokolenie w magiczny świat Hogwartu. Dominic McLaughlin wcieli się w rolę Harry'ego Pottera, a Arabella Stanton zagra Hermione Granger. Pierwszy sezon zaadaptuje Kamień Filozoficzny, wprowadzając kilka zmian względem filmów. Nowa produkcja obiecuje poprawić pewne niedociągnięcia z książek, oferując świeże spojrzenie na znaną historię. M jak miłość wkracza na antenę z emocjonującym 1938 odcinkiem już 8 września o 20.50 na TVP2. W szpitalu atmosfera stanie się napięta, gdy Chodakowski spotka siostrę Sowińskiego, co wywoła wybuch furii u dyrektora. Sowiński po nocy z Kasią zainteresuje się kolejną lekarką, jednak Klaudia stanowczo odrzuci jego zaloty. Tymczasem Olek wyzna Argasińskiemu, że ma poważny konflikt z szefem. Iwona, dręczona koszmarami, zacznie robić życiowe porządki, przekonana o zbliżającej się śmierci. Domańska nie przestanie osaczać Marcina, a Klara podsyła jej deepfake z Chodakowskim. Kama coraz bardziej obwinia się o zawodowe decyzje męża. Serial, od lat przyciągający widzów, znów dostarczy niezapomnianych emocji. W 4281 odcinku serialu Na Wspólnej sytuacja Eweliny staje się dramatyczna. Po traumatycznych wydarzeniach trafia do aresztu, a Weronika Rostocka angażuje się w jej ratowanie. Ewelina, będąc w trudnym stanie, prosi Weronikę o opiekę nad swoją 16-letnią córką, Jagodą. Prawniczka i Lew bez wahania przyjmują dziewczynę pod swój dach. Tymczasem los rannego Kalskiego pozostaje niepewny, a Ewelina bierze na siebie całą odpowiedzialność za dramatyczne wydarzenia. W kolejnym 4280 w tym drugim odcinku Weronika próbuje przekonać Ewelinę, że zeznania Jagody mogą jej pomóc, ale Ewelina stanowczo odmawia, chcąc chronić córkę przed policyjnymi procedurami. Tajemnice i napięcia w rodzinie Kalskich wciąż narastają. Panna Młoda wkracza w emocjonujący 194 odcinek, który zostanie wyemitowany w czwartek, 10 września o godzinie 17.20 na TVP2. W tym odcinku napięcie między Bejzą a Nusretem osiągnie szczyt, gdy Nusret oskarży ją o brak umiejętności bycia dobrą matką. Cichan przyniesie wiadomość e-mail od Jasemin, która przyciągnie uwagę Engina i może rzucić nowe światło na tajemniczą śmierć jego siostry. Tymczasem Hanser i Meli odwiedzą Engina i Sile, co może przynieść nowe zwroty akcji. Serial opowiada o Hanser, która jako sierota zmaga się z życiowymi trudnościami, a jej relacja z Cichanem staje się coraz bardziej skomplikowana. Warto śledzić, jak rozwija się ta pełna emocji historia.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1016 hektopaskali. W Gdańsku lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 20 stopni. Z drugiej strony kraju w Poznaniu na niebie będzie można oglądać zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 21 stopni. Taki dzień to subtelna mieszanka lata i jesieni. Ciepło, które nie męczy.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 11.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Mateusz Morawiecki, lider Rozwoju Plus, chce, by Marcin Horała został wicemarszałkiem Sejmu z ramienia jego klubu. To może być problem dla Prawa i Sprawiedliwości, ponieważ Horała miałby zająć miejsce przeznaczone dla ich kandydata. Powstanie nowego klubu wymusiło zmiany w parytetach komisji i otworzyło dyskusję o obsadzeniu wolnego miejsca w prezydium Sejmu. Marszałek Włodzimierz Czarzasty poinformował, że decyzja w tej sprawie została przesunięta na kolejne posiedzenie.
3: Na Bliskim Wschodzie sytuacja gwałtownie się zaostrza po amerykańskich atakach na południu Iranu. Teheran ogłosił rozpoczęcie odwetu, zestrzeliwując amerykańskiego drona MQ-9. Iran rozpoczął także ostrzał rakietowy amerykańskich baz w regionie. ONZ i kraje europejskie apelują o przerwanie działań zbrojnych, ostrzegając przed możliwością wybuchu szerszego konfliktu. Dramatyczne wydarzenia w Hamburgu. 39-letni Polak, uciekając przed policją, stracił panowanie nad samochodem i potrącił 42-letniego rowerzystę. Mężczyzna doznał poważnych obrażeń, ale jego stan jest już stabilny. Kierowca, podejrzewany o jazdę pod wpływem narkotyków i bez prawa jazdy, został zatrzymany i trafił do aresztu. Policja podkreśla, że sytuacja mogła skończyć się jeszcze większą tragedią.
2: W centrum Nowego Jorku doszło do tragicznego ataku nożowniczki. 32-letnia Erin Piacenti, pracownica Bank of America, zginęła po tym, jak została ugodzona nożem w pobliżu Times Square. Napastniczka, która wcześniej raniła 68-letniego mężczyznę, została zastrzelona przez policję. Do zdarzenia doszło w poniedziałek po południu.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Były szef Ministerstwa Obrony Narodowej, Mariusz Błaszczak, wywołał polityczną burzę swoimi słowami na temat artykułu 5 NATO. Wypowiedział się, że w razie ataku na kraje bałtyckie, polscy żołnierze powinni skupić się na obronie Polski. Te słowa spotkały się z ostrą krytyką obecnego rządu, który podkreśla znaczenie sojuszniczych zobowiązań. Artykuł 5 jest fundamentem NATO, gwarantującym zbiorową obronę, co jest kluczowe dla bezpieczeństwa wschodniej flanki sojuszu.
3: Niemiecka marynarka wojenna z sukcesem przetestowała izraelski system rakietowy LORA z fregaty Sachsen-Anhalt na północnym Atlantyku. Test ten, będący częścią modernizacji Bundeswehry, zwiększa zdolności obronne Niemiec. Pocisk o zasięgu ponad 500 km trafił w cel z najwyższą precyzją. Wiceadmirał Jan Christian Karg podkreślił, że to nowy rozdział w dziedzinie odstraszania i gotowości na morzu. Jesień to idealny czas na odżywienie trawnika, aby zachował intensywny kolor i przetrwał zimowe mrozy. Naturalnym i darmowym nawozem może być popiół drzewny, który warto rozsypać przed deszczem. Trawa potrzebuje teraz potasu i fosforu, które wspierają jej wzrost i odporność na trudne warunki. Pamiętajmy, by używać tylko czystego popiołu, bez farb i lakierów. Koniec lata nie musi oznaczać pożegnania z pięknymi hortensjami. Można je zasuszyć, tworząc długotrwałą dekorację. Kluczowe jest cięcie kwiatów w odpowiednim momencie, gdy są sztywniejsze i niemal papierowe w dotyku. Po ścięciu hortensje najlepiej suszyć w wazonie z niewielką ilością wody, z dala od słońca i wilgoci.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Charlotte Tilbury wprowadza na rynek nowy sypki puder Airbrush Flawless Blur Loose Powder. Produkt ten ma za zadanie wygładzać i optycznie rozmywać niedoskonałości, jednocześnie utrwalając makijaż. Dzięki innowacyjnej formule puder stapia się ze skórą, zapewniając matowe wykończenie bez efektu maski. To może być kolejny hit w kosmetyczkach na całym świecie. Astrologia wskazuje 4 znaki zodiaku, które szczególnie cenią porządek i organizację. Panna, koziorożec, byk i skorpion to zodiakalni mistrzowie planowania i kontroli. Panny uwielbiają listy i detale, koziorożce stawiają obowiązki na pierwszym miejscu. Byki cenią stabilność, a skorpiony zawsze mają plan B. Wszystkie te znaki łączy niechęć do chaosu. W połowie sierpnia w Kaletach doszło do pożaru przy ulicy 1 Maja. Policjanci, patrolując nocą miasto, zauważyli dym i natychmiast przystąpili do akcji gaśniczej oraz ewakuacji mieszkańców. Jeden z funkcjonariuszy, sierżant Patryk Wołowczyk, trafił do szpitala z powodu zadymienia, ale już wrócił do służby. Dzięki szybkiej reakcji udało się uniknąć większych strat. Żółte plamy od potu na materacu można łatwo usunąć domowymi sposobami. Wystarczy pasta z sody oczyszczonej i wody utlenionej, aby pozbyć się zabrudzeń. Alternatywnie świeże plamy można zlikwidować sokiem z cytryny. Regularne odświeżanie materaca sodą oczyszczoną z olejkiem zapachowym pomoże utrzymać czystość i świeżość.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W łazience często pojawia się wilgoć i nieprzyjemne zapachy. Istnieje prosty sposób na ich ograniczenie, wykorzystując fusy z kawy. Wystarczy je dobrze wysuszyć i umieścić w otwartym pojemniku, aby działały jak naturalny pochłaniacz zapachów. Pamiętajmy jednak, że nie zastąpi to odpowiedniej wentylacji.
3: Wrzesień to kluczowy czas na pielęgnację truskawek po zakończeniu owocowania. Przycinanie, odchwaszczanie i nawożenie są niezbędne, by rośliny przetrwały zimę i dały obfite plony w przyszłym roku. Warto użyć popiołu drzewnego, który wzmacnia krzaczki i chroni je przed chorobami. Pamiętajmy też o odpowiednim okryciu roślin przed zimą.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Szczecinie prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 18 stopni. W tym samym czasie w Krakowie możemy zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą 24 stopnie. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1017 hektopaskali. Dziś słońce nie grzeje z przesadą. Temperatura sprzyja spacerom i łagodnym planom.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

jakąś inną formację, z którą na pewno wejdziemy w koalicję. Taka jest oficjalna retoryka Morawieckiego. On nie rozbija PiS, on ratuje i modernizuje Prawo i Sprawiedliwość i coś opowiada o drugim płucu.

0: Witam serdecznie i zapraszam Państwa na kolejną emisję programu z cyklu Alfabet Millera. Dzisiaj będziemy maszerować według litery M, jak Morawiecki. Razem z panem Biskupskim serdecznie zapraszamy.
1: Dzień dobry, panie premierze. Dzień dobry państwu. Mówił Morawiecki, myślę.
0: PiS.
1: W co gra były premier Mateusz Morawiecki?
0: Ja nie wiem, czy pan pamięta, ale kiedyś rozmawialiśmy tutaj na podobny temat i wówczas ja stawiałem taką tezę, że jeżeli wygra Karol Nawrocki, to Morawiecki będzie musiał budować jakąś własną strukturę. Jeśli przegra, to siłą rzeczy Morawiecki się wysunie na czoło PiSu być może. No i dzisiaj mamy do czynienia z sytuacją, w której pan Morawiecki chyba się zaczyna obawiać, że prezes PiSu nie widzi go na żadnych czołowych pozycjach i robi to, co na jego miejscu wielu ludzi już robiło poprzednio, czyli chce budować własną formację w oparciu o zorganizowane już zaplecze polityczne.
1: O tej teoretycznie budowanej formacji poza PiSem za chwilę porozmawiamy. W przestrzeni publicznej są dwie takie trochę fantastyczne opowieści z kategorii teorii spiskowych. Jedna teoria brzmi tak. Morawiecki dogadał się z Kaczyńskim i wszystko to jest ustawka po to, żeby z jednej strony pokazywać tę prawicową, radykalną twarz w postaci Przemysława Czarnka, a z drugiej strony pokazywać, jak mamy rozwinięte, nie chcę powiedzieć lewe, ale no w przypadku PiSu lewe skrzydło, czyli Mateusza Morawieckiego. A druga teoria spiskowa brzmi tak. Morawiecki dogadał się z Tuskiem i w zamian za parasol ochronny rozwala PiS. Która z tych teorii bardziej panu się podoba? Czy obie są równie absurdalne?
0: Mnie się bardziej podoba ta pierwsza i ja dostrzegam w niej pewne przesłanki racjonalności, dlatego że Kaczyński musi pamiętać, że przecież wygrał wybory parlamentarne, te ostatnie, ale nie przejął władzy tylko dlatego, że nie miał zdolności koalicyjnej, nie miał zdolności do pozyskania brakujących mandatów. I być może tam jest myślenie następujące. No, nie możemy powtórzyć tego błędu. To zbudujmy jakąś inną formację, z którą na pewno wejdziemy w koalicję.
1: Ale poza PiSem?
0: Poza PiSem, tak.
1: I to pan premier doskonale wie, jak działa D'Hondt. I to 35 wiemy. To nie jest 30 plus 5, wiem, panie redaktorze, ani nawet 30 plus 7.
0: Wiem, panie redaktorze, ale sytuacja, w której wygrywa się wybory i nie można przejąć władzy, jest strasznie deprymująca. I być może właśnie ta spekulacja, o której tutaj mówimy, stąd się bierze, że gdzieś po cichu pan Kaczyński, czy ktoś z jego współpracowników powiedział, no nie możemy tego powtórzyć. No to stwórzmy strukturę, z którą na pewno zawrzemy porozumienie koalicyjne.
1: No dobrze, to się zastanówmy, panie premierze, bo pan stał na czele partii dłużej, wtedy bardzo dłużej. I pan wie, że do tego, żeby wygrać wybory i żeby mieć partię, potrzebne są trzy rzeczy, jak to mawiał Napoleon. Pieniądze, pieniądze, jeszcze raz pieniądze, a przy okazji struktury się przydają. Mateusz Morawiecki tych struktur nie ma. Ja zadam pytanie, kto miałby na tę formację Morawieckiego głosować?
0: Ci wyborcy PiSu, albo w każdym razie szeroko rozumianej prawicy, którym z różnych powodów PiS przestaje odpowiadać. Na przykład uważają, że PiS nie jest tak radykalny, jak powinien być. Czy nie jest tak antyeuropejski, jak powinien być. czy niepotrzebnie jest tak proukraińskie, właściwie probanderowskie,
1: jak jest? Wszystkie te rzeczy, które pan wymienił, to są wpisane w rząd Mateusza Morawieckiego.
0: No właśnie, o to chodzi. I dlatego oni by zagłosowali na Morawieckiego, a przy Kaczyńskim zostaliby ci, którzy niezależnie od sytuacji, niezależnie od tego, że na przykład za pomocą jakichś zaklęć latem będzie zima, to i tak zagłosują na Kaczyńskiego.
1: No dobrze. Mamy w tej chwili sytuację taką, że PiS traci w sondażach. W ostatnim sondażu CBOS-u ma nawet 18%, ale odkładając na bok sondaż CBOS-u, bo on jest dość specyficzny, zawsze premiował tych, którzy byli przy władzy, a sekował tych, którzy byli w opozycji. To jest taki standard tej sondażowni. To i tak PiS utracił wedle różnych sondaży od kilku nawet do ponad 10 punktów procentowych od tych wyborów 23 roku, kiedy to miał 36% poparcia. Jak pan słusznie zauważył, wygrał te wybory, ale pozbawiony zdolności koalicyjnej, nie był w stanie po raz trzeci przejąć władzy. Część elektoratu ucieka do obu konfederacji. Między innymi ta liberalna grupa przedsiębiorców, którzy byli zniechęceni Polskim Ładem, którego twarzą nomen omen był Mateusz Morawiecki. Pan wierzy w to, że ci, którzy głosowali na przykład na Polskę 2050 albo na PSL, mogliby zagłosować na Morawieckiego?
0: Gdyby Morawiecki przejął część bardziej liberalnego programu, mówiąc o liberalizmie, mam oczywiście na myśli kwestie gospodarcze. Taki ukłon w stronę przedsiębiorczości, zwłaszcza tej drobnej i małej, to kto wie. Ja bez przerwy słyszę z kręgów polskich działaczy gospodarczych, że oni uważają, iż nie są reprezentowani, że nie mają reprezentacji politycznej, że nawet jak się pojawiają jakieś takie tendencje liberalne, to one potem są zaraz tłamszone. I że tak jakby jest takie oczekiwanie, że pojawiłoby się jakieś ugrupowanie, które by twardo opowiedziało się po stronie przedsiębiorców. Więc wszystko jest możliwe. Pan ma oczywiście rację, że PiS traci. I to sporo, ale to wszystko jest jeszcze do odwrócenia, dlatego że do wyborów kawał czasu.
1: Półtora roku do wyborów. Roku. Mateusz Morawiecki przynajmniej przez dłuższy czas swoich rządów miał właśnie twarz takiego liberała gospodarczego. To znaczy oczywiście z jednej strony były te duże programy społeczne PiS-u, z drugiej strony była strategia odpowiedzialnego rozwoju, mówienie o zlikwidowaniu Polski resortowej, aż przyszła pandemia, a później wojna w Ukrainie. I na koniec przyszedł ten nieszczęsny Polski Ład i duża część przedsiębiorców ma do dzisiaj pretensje o ten, jak to ładnie określają, reżim sanitarny, czyli zakaz prowadzenia czy ograniczenia możliwości prowadzenia działalności gospodarczej w szczycie pandemii, a później za tak zwany Polski Ład, który wprowadził spory chaos. Myśli pan, że ci przedsiębiorcy drobni, średni, mali zapomnieli o tym?
0: Może będą chcieli zapomnieć. Na zasadzie zapominamy, dajemy jeszcze raz szansę. W polskiej polityce, zresztą nie tylko w polskiej, ale w ogóle w światowej polityce dnia dzisiejszego są takie zdarzenia, takie paradoksy, że wszystko się może zdarzyć. Ja myślę, że Morawieckiego może deprymować co innego. Otóż on przecież musi pamiętać dotychczasową historię podobnych przedsięwzięć. Jak one się kończyły? No na przykład Ziobro, który rzucił rękawicę Kaczyńskiemu, prawda, i stworzył...
1: Później ją szybciutko, znaczy może nie szybciutko, ale później ją podnosił.
0: Na kolanach przyszedł do swojego pana, prawda? Przykład Jarosława Gowina, dzisiaj już całkowicie zapomnianego, ale przecież pamiętamy, jak to było. Czy Janusza Palikota, który próbował konkurować z Platformą Obywatelską, albo Marek Jurek, a także z mojego ugrupowania Marek Borowski, który rozbił SLD, założył własną partię i nie dostał się do parlamentu w wyborach. Więc gdyby tak prześledzić historię tych wszystkich operacji rozbijackich, no to przykłady są takie sobie, mówiąc szczerze. No jest Tusk, który trzasnął drzwiami i wyszedł z Unii Wolności, prawda? Ale to jest chyba odosobniony przypadek.
1: Też inne czasy to były.
0: Inne
1: zupełnie
0: czasy, tak. No to może deprymować i postawa Morawieckiego może tu być bardzo miękka, że on raczej machając tą szabelką chce pokazać, że nie wyklucza żadnej opcji i żadnego manewru, ale w skrytości ducha liczy, że jakoś z tym Kaczyńskim się da zrobić jakiś interesik.
1: Niektórzy dostrzegają właśnie pewne podobieństwa między Mateuszem Morawieckim a tym, co robił swego czasu Zbigniew Ziobro, ale nie w momencie, kiedy rzucał rękawice, ale w momencie, kiedy był teoretycznie lojalnym sojusznikiem PiS-u w ramach Zjednoczonej Prawicy, czyli że tworzył własne stowarzyszenie, ba, przecież w ostatnich wyborach zarejestrował własny komitet wyborczy, gdyby się w ostatnim momencie okazało, że jego ludzie nie znaleźli się na listach. Zresztą ostatnie wpisy premiera Morawieckiego zdają się wskazywać na to, że on się lekko wycofuje. Jedyny mój cel, Polska bez Tuska. Reszta to didaskalia. Spokojnego wieczoru wszystkim. Moje miejsce jest wpis, a moją misją walka o interesy Polaków. Musimy iść szeroko, dotrzeć do każdego środowiska i wspólnie pogonić ten rząd od władzy. Niektórzy mogliby powiedzieć, że to taki mało ambitny cel, że tylko Polska bez Tuska, ale to wiele mówi.
0: No tak, taka jest oficjalna retoryka Morawieckiego. On nie rozbija PiS, on ratuje i modernizuje Prawo i Sprawiedliwość i coś opowiada o drugim płucu, że ta partia przecież musi mieć dwa płuca. No i on pewnie liczy, że dałoby się może wyjść poza ten tradycyjny elektorat, że może by się pozyskało jakiś brakujący, ale na mojego nosa, proszę pana, to gdyby nie będzie, gdy on już dojdzie do wniosku, że nie ma żadnej szansy, żeby tam być w środku, to on wyjdzie. Wyjdzie i będzie budował formację na zewnątrz, nie przekreślając oczywiście możliwości, że jeżeli dostanie się do Sejmu, to z chęcią zawrze koalicję, ale będzie stawiał twarde warunki Kaczyńskiemu.
1: To dobrze, to pobawmy się tą teorią, że Morawiecki wychodzi, tworzy własną formację. Czy nie po, ale jeszcze przed wyborami wyobraża pan sobie jakiś alians tego stowarzyszenia i Polskiego Stronnictwa Ludowego? Niektórzy mówią, że jak to się kolokwialnie określa, czuć miętę. Panowie czują do siebie miętę. Ta słynna debata z Rzeszowa pomiędzy wicepremierem Kosiniakiem-Kamyszem a Mateuszem Morawieckim. Oczywiście dużo było tam złośliwości, no ale sam fakt, że obaj usiedli i przez ponad godzinę dyskutowali. Niektórzy uważają, że to jest taki krok w kierunku aliansu.
0: To jest możliwe, dlatego że jak wiemy, Polskie Stronnictwo Ludowe jest bardzo elastyczne, jeśli chodzi o możliwości koalicyjne. Już nie chcę przypominać różnych złośliwości na ten temat, że to jest partia obrotowa i tak dalej, ale każdy układ z PSL-em jest możliwy. Również układ PiS-PSL, chociaż ludowcy się zarzekają, że to na pewno nie jest możliwe i tak dalej. Tak naprawdę to, co jest możliwe, to zawsze widzimy po wyborach, a nie przed wyborami. I nie należy poważnie traktować żadnych strzelistych enuncjacji, że my nigdy, skąd, w ogóle i tak dalej. Tak się mówi, ale po wyborach, jak trzeba liczyć mandaty, to się zaczyna mówić zupełnie co innego.
1: Odrzucił pan premier tą teorię ustawki, czy też umowy pomiędzy Tuskiem a Morawieckim. Dlaczego?
0: Dlatego, że pewnie Tusk widzi w Morawieckim potencjalnego przywódcę, z którym miałby kłopoty, gdyby był w jednej koalicji. Dzisiaj on w tej czteropalczystej koalicji rządzi niepodzielnie. No z Morawieckim by tak nie było, według mnie. I chociażby dlatego Tusk będzie trzymał Morawieckiego na duży dystans.
1: Co czeka? Jaka czeka przyszłość Mateusza Morawieckiego? Czy ta ścieżka chwały, czyli premier, być może w przyszłości prezydent RP, lider partii, czy ta inna ścieżka związana z zarzutami, które być może w najbliższym czasie zostaną Mateuszowi Morawieckiemu postawione, w tym zarzut najpoważniejszy dotyczący RARS-u?
0: Tak naprawdę przyszłe losy Morawieckiego rozstrzygną się za półtora roku w wyborach parlamentarnych, bo jeżeli on odniesie sukces, czy w ramach swojego nowego ugrupowania, czy będąc na listach PiSu, ale taki sukces mierzony liczbą głosów, wprowadzeniem jego stronników na listę wyborczą, to jego sytuacja będzie zupełnie inna, ale jeżeli poniesie porażkę, no to, jak to się mówi, wszyscy skaczą na pochyłe drzewo, prawda? Więc może się znaleźć naprawdę w bardzo poważnych opałach. Ale dzisiaj nie wiemy. Jedna rzecz jest tutaj ciekawa, mianowicie niech pan zwróci uwagę, że PiS zaczyna pękać, a w każdym razie mówi się o tym. Część ludzi Morawieckiego mówi to zupełnie otwarcie, w sytuacji, w której Kaczyński dalej jest prezesem PiSu. To świadczy o tym, że pozycja Kaczyńskiego zaczyna podupadać, bo jeszcze pół roku temu, rok temu nikt by się nie odważył na taką otwartą rebelię. No a ponieważ jest jak jest, to znaczy, że prezes będzie miał coraz większe problemy wewnętrzne, bo już jego majestat nie wystarczy do tego, żeby trzymać partię w ryzach.
1: To jeżeli pan premier pozwoli, byśmy się trochę cofnęli w czasie i wrócili do roku, kiedy to PiS przejął władzę. Wtedy Mateusz Morawiecki został wicepremierem i ministrem rozwoju. Pan był zaskoczony pojawieniem się byłego prezesa dużego banku, byłego doradcy Donalda Tuska, człowieka, który nie był tak w oczywisty sposób kojarzony z Prawem i Sprawiedliwością. Oczywiście ci, którzy lepiej znali PiS, a przede wszystkim lepiej znali te struktury wrocławskie czy szerzej dolnośląskie, wiedzieli, że tam w orbicie PiSu Mateusz Morawiecki od pewnego czasu się pojawia i przejawia ambicje polityczne.
0: Byłem zaskoczony i ten niespodziewany awans Mateusza Morawieckiego kładę na karb pozycji jego ojca, który był w pobliżu pana Kaczyńskiego, na pewno wielokrotnie z Kaczyńskim na ten temat
1: rozmawiał. Ale nigdy nie był w PiSie, mało tego. Nigdy PiS go nie wystawił na swoje listy. To mówimy o Kornelu Morawieckim, legendarnym działaczu Solidarności Walczącej. On wszedł do parlamentu z list Kukiza.
0: Tak, ale niech pan zwrócił uwagę, że mimo to Kaczyński wystawił go na marszałka seniora.
1: Prezydent. Formalnie
0: przepraszam, prezydent, ale bez porozumienia z Kaczyńskim by to było niemożliwe, prawda? Więc wtedy, kiedy ja byłem, wtedy tak naprawdę byłem bardzo zaskoczony, że pan Morawiecki został marszałkiem seniorem, mimo że nie musiał. A został. No, a potem to, że jego syn zaczął awansować, to kładłem na karb bliskich kontaktów właśnie jego ojca. I tak to sobie tłumaczyłem i nie sądzę, żebym popełniał błąd. To musiało być na tej płaszczyźnie rozstrzygane.
1: No ale po półtora roku Mateusz Morawiecki zastępuje, ku zaskoczeniu olbrzymiej części opinii publicznej. Wśród tych zaskoczonych byli również politycy, działacze i wyborcy Prawa i Sprawiedliwości. Zastępuje Beatę Szydło na stanowisku premiera i to w zasadzie dzień po, czy dwa dni po tym słynnym głosowaniu w sprawie wniosku o wotum zaufania, czy tam wniosku o wotum nieufności oddalonym przez parlament i tych wszystkich pochlebnych słowach, które padały między innymi z ust Jarosława Kaczyńskiego.
0: To musiało być dla pani Szydło ciężkim przeżyciem. Prawdopodobnie ona się nie spodziewała czegoś takiego. Ja miałem z nią okazję kilkakrotnie rozmawiać w Parlamencie Europejskim. Raz nawet nieco dłużej, jadąc autem na lotnisko. I każda próba nawiązania rozmowy na ten temat była ucinana przez panią premier i widać zresztą było, jak sprawia jej to trudność rozmowa na ten temat. Więc myślę, że ona do dzisiaj chowa urazę w sercu, ale jednocześnie pozostaje po stronie Kaczyńskiego. Zresztą no, trudno, żeby przeszła to do Morawieckiego.
1: Prawda? Chociaż te relacje, przynajmniej z takiego oglądu, z dystansu pomiędzy byłą panią premier i byłym premierem, wydają się być całkiem dobre, ale
0: poprawne.
1: Rozumiem, że mówi pan o tym, że pani premier ma głęboką traumę spowodowaną tą decyzją polityczną.
0: Tak, zresztą w PiS-ie to chyba jest dosyć taka rozpowszechniona norma, bo zdaje się, że jeśli chodzi o pierwszego premiera Kazimierza,
1: Marcinkiewicza,
0: to on chyba znalazł się w podobnej sytuacji. Też został zdymisjonowany niemalże z dnia na dzień.
1: To prawda, ale też trzeba przyznać, że Kazimierz Marcinkiewicz, jak to mówią niektórzy, odleciał trochę i uznał, że wiele może, a okazało się, że wcale wiele nie
0: wiele może,
1: może.
0: To po pierwsze, a po drugie myślę, że aktyw PiS-u bardzo skrupulatnie studiował wszystkie sondaże, które pokazywały, jak wysoko pnie się pan Marcinkiewicz.
1: To prawda, on też był bardzo aktywny medialnie, a to studniówka, a to prasowanie koszuli w tabloidzie, a to różne
0: udzielanie pierwszej pomocy.
1: Tak jest, różne rzeczy, to, przypomnę, to było kilkadziesiąt lat temu, no dzisiaj to taki jest medialny pewien standard, nikogo to nie dziwi, co robią politycy, a wtedy to była pewnego rodzaju nowość. Jak już jesteśmy przy tej takiej dramatycznej podmiance Szydło-Morawiecki za Szydło, czy w polityce istnieje coś takiego jak lojalność?
0: Milczę, wie pan, bo usiłuję sobie przypomnieć jakiś krwisty przykład.
1: Lojalności.
0: Lojalności, ale mam problemy. Proszę pana, w polityce...
1: Pan był mocno doświadczony, prawda?
0: W polityce dominuje nie lojalność, a rozumienie własnego politycznego interesu. I czasami lojalność nie jest na kursie kolizyjnym z poczuciem interesu, ale czasami jest bardzo. I wtedy zawsze interes osobisty wygrywa z poczuciem lojalności.
1: Czyli nie ma żadnej lojalności, a przyjaźń? No,
0: też nie ma.
1: Też nie ma przyjaźni.
0: Nie, nie ma.
1: Wróćmy jeszcze do rządów Mateusza Morawieckiego. Jaką notę by pan wystawił byłemu premierowi? W takiej klasycznej skali 1-6 szkolnej.
0: Wie pan, no, mi się Morawiecki zawsze będzie kojarzył z człowiekiem, który dosyć daleko omija każdą prawdę i snuje rozważania, które z prawdą nie mają nic wspólnego. To po pierwsze. Po drugie, w takich sytuacjach bardzo drastycznych, jakie się zdarzały, on nie bardzo umie panować nad sytuacją, nad swoimi współpracownikami, więc...
1: No, dlaczego pan tak
0: ja nie
1: mówi?
0: Jestem.
1: Było kilka takich dość dramatycznych wydarzeń. Jednym to była oczywiście pandemia, do której nikt nie jest w stanie się przygotować i spadła nie tylko na nas, ale na wszystkich, jak grom z jasnego nieba. Drugą sytuacją, też zaskakującą i niespodziewaną, był rosyjski atak na Ukrainę i wszystkie implikacje z tym związane. Nie poradził sobie z obiema tymi dramatycznymi wydarzeniami? Z oboma tymi dramatycznymi wydarzeniami?
0: Jeżeli chodzi o pandemię, no to właśnie to miałem na myśli, że państwo znalazło się w pozycji takiej łodzi rozchybotanej i wszyscy patrzyli, co robi Sternik, a Sternik również się chybotał. Jeżeli chodzi zaś o Ukrainę, ja mam wrażenie, że nasi ówcześni przywódcy musieli wiedzieć więcej niż my, szeregowi obywatele. Tutaj przecież przyjeżdżały ekipy CIA i tak dalej. No, a mimo to sprawiali wrażenie bardzo zaskoczonych. I to, że otworzono granice i powiedziano, niech każdy wchodzi, kto chce, a potem będziemy sprawdzać, kim kto jest, no to już dzisiaj się fatalnie odbija na naszym społeczeństwie, a w przyszłości będzie jeszcze bardziej kłopotliwe.
1: To, o czym pan premier mówi, czyli o tej wiedzy niejawnej, to premier o tym po czasie mówił, że mieli taką wiedzę, między innymi tłumacząc się z tych spotkań w grudniu roku poprzedzającego agresję rosyjską. Przecież odbyło się w Warszawie jakie spotkanie prawicowej międzynarodówki, prawda? I dość krytycznie wtedy to zostało ocenione, a jeszcze z perspektywy czasu było jeszcze krytyczniej oceniane. Jakie zdaniem pana zostały popełnione błędy? Albo inaczej zadam pytanie. Czy myśmy jako państwo, czy myśmy jako rząd mieli alternatywę wobec tego, co robił Morawiecki w lutym, w marcu i w kolejnych miesiącach 2022 roku?
0: Nie, mam tylko jedną zasadniczą uwagę, że skoro było to wszystko wiadome wcześniej, to nasze służby graniczne powinny być lepiej przygotowane i nie powinno być zasady witamy każdego, kto przekracza naszą granicę. Bo tak się po prostu nie robi. No. Ja wiem, że inni zrobili to samo albo podobnie. Do dzisiaj zresztą wiele krajów płaci za to poważną cenę. Niestety socjalistyczny premier Hiszpanii legalizuje obecność 500 tysięcy nielegalnych migrantów, którzy się rozpełzną po całej Europie. Wie pan, mnie tego rodzaju decyzje dla mnie są nie do zaakceptowania. Bo ja wiem, przypuszczam, jaki będzie dalszy ciąg. I państwo dobrze zorganizowane, zwłaszcza takie jak my, gdzie jesteśmy na kresach wschodnich Europy, musimy się przed napływem ludzi nie do końca z jasną tożsamością po prostu bronić.
1: A uciekł pan premier od wystawienia noty.
0: Nota. Nigdy nie byłem nauczycielem, panie redaktorze.
1: No, tym łatwiej pan
0: dobrze,
1: to zrobić.
0: Dobrze, no wystawię trójkę.
1: Trójkę. I tym, nie wiem w końcu, czy pozytywnym, czy niepozytywnym, ale tym akcentem kończymy. Dziękuję ślicznie, dziękuję państwu.
0: Dziękuję bardzo.

Kliknij w jeden z polecanych materiałów, aby odkryć najbardziej interesujące i wartościowe treści przygotowane specjalnie dla Ciebie. Zasubskrybuj kanał i nie przegap najlepszych produkcji. Bądź na bieżąco z tym, co naprawdę ważne.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Warszawa na jeden wieczór stała się stolicą blasku i blichtru, a wszystko za sprawą premiery filmu Mistyczka. Dorota Chotecka w kobaltowo-chabrowej sukni skradła show, a jej mąż, Radosław Pazura, w klasycznym smokingu dopełnił ten elegancki duet. Anna Popek odsłoniła nogi w ciemnogranatowej sukience, a Filip Gurłacz postawił na luz, łącząc elegancję z nonszalancją. Film Jana Sobierajskiego, inspirowany duchową przemianą Alicji Lęczewskiej, ma skłonić widzów do refleksji nad wiarą i duchowością. Piotr Gąsowski, znany aktor i autor książki Co mi w życiu nie wyszło, marzy o filmie na podstawie swojego życia. Niestety, reżyser, który miał się tym zająć, zmarł, zanim projekt ruszył z miejsca. Tymczasem Gąsowski nie próżnuje i pracuje nad kolejną książką, która ma być tak obszerna, że ukaże się w dwóch tomach. Premiera planowana jest jeszcze na ten rok, ale kto wie, może i tym razem życie zaskoczy go kolejnym zwrotem akcji. Ida Nowakowska, znana z energii, jaką mogłaby obdzielić małe miasteczko, dołączyła do obsady programu Twoja twarz brzmi znajomo. Po zakończeniu współpracy z TVP, Nowakowska szybko stała się jedną z gwiazd Polsatu, prowadząc m.in. galę Miss Supranational 2026. Na ściance promującej nowy sezon show pozowała z mężem, amerykańskim aktorem Jackiem Herndonem, udowadniając, że uśmiech to ich rodzinny biznes. Ciekawe, czy w nowej roli również zaskoczy nas swoją niespożytą energią.
2: W świecie polskiego show biznesu znowu zawrzało. Joanna Jabłczyńska, znana z Na Wspólnej, z rozgoryczeniem wyznała, że nie powróci do roli Tosi w kontynuacji filmu Nigdy w życiu. Nową odtwórczynią tej postaci została Agnieszka Żulewska, co wywołało niemałe zamieszanie. Jabłczyńska przeprosiła Żulewską, podkreślając, że to producenci filmu są winni całemu zamieszaniu. Cóż, w świecie gwiazd nigdy nie jest nudno.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Kuba Wojewódzki, znany z tego, że lubi zaskakiwać, w końcu potwierdził swój związek z młodszą koleżanką z TVN, Żanetą Rosińską. Wszystko wyszło na jaw podczas rozmowy z Filipem Heizerem, który nie mógł się powstrzymać i zdradził imię partnerki Kuby. Wojewódzki, choć nieco zaskoczony, przyznał, że jego wybranka jest znacznie młodsza. Czy teraz para przestanie się ukrywać? Czas pokaże. Ale jedno jest pewne. Plotki już nie są tylko plotkami. Patricia Kazadi znowu na językach. Na imprezie radia RMF FM pokazała, że mniej znaczy więcej, przyciągając spojrzenia minimalistycznym, ale odważnym strojem. Czarna, dopasowana spódnica i stanikowy top odsłoniły jej płaski brzuch, a całość dopełniły ciemne okulary i srebrzysta biżuteria. Kto by pomyślał, że białe klapki mogą dodać elegancji? Kazadi udowadnia, że nawet w prostocie można błyszczeć na czerwonym dywanie. Polska znowu w grze na Eurowizji Junior. Tym razem nasz kraj reprezentować będzie młody talent, Wiktor Sas, który zdobył serca widzów w The Voice Kids. Przygotowania do występu idą pełną parą, a nad eurowizyjnym hitem pracują Trips, Lambery i Koder. Czy Wiktor dołączy do grona naszych eurowizyjnych triumfatorów? Przekonamy się już 24 października na Malcie. Ach, cóż za burza w szklance wody. Skolim wystąpił na koncercie u prezydenta, a internet aż huczy od politycznych spekulacji. Rafał Brzozowski z niebywałą powagą broni prawa artystów do występowania dla każdego, niezależnie od politycznych sympatii. Podkreśla, że muzyka powinna łączyć, a nie dzielić. Choć sam nieraz odczuł, jak łatwo można zostać zaszufladkowanym. Może czas, byśmy wszyscy przestali doszukiwać się polityki tam, gdzie jej nie ma?
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Maja Ostaszewska, która dziś świętuje swoje 54. urodziny, to prawdziwa ikona polskiego kina. Od debiutu u Spielberga w Liście Schindlera, po role, które zapierają dech w piersiach, jej kariera to niekończąca się metamorfoza. Nie tylko na ekranie, ale i poza nim. Maja nie boi się trudnych tematów, angażując się w walkę o prawa kobiet i ochronę środowiska. A wszystko to przy zachowaniu prywatności i spokoju w życiu osobistym, co w show biznesie jest prawdziwym wyczynem.
2: W biurze Kropliczanki szykuje się prawdziwa rewolucja. Do ekipy TheOffice.pl dołącza Robert, grany przez Michała Sikorskiego, znanego z roli księdza Jakuba Adamczewskiego w 1670. Ten ekscentryczny jegomość z twarzą pokerzysty i dziwacznym garniturem ma szansę wywrócić wszystko do góry nogami. A jeśli ktoś myślał, że biurowe życie nie może być bardziej absurdalne, to nadchodzący sezon z pewnością go zaskoczy.
1: Kirk Hammett, zanim stał się ikoną Metalliki, uczył się od samego Joe Satrianiego. Tak, ten sam Kirk, który przynosił na lekcję taśmy z surowymi kawałkami Metalliki, pytając, co tu zagrać. Satriani, zamiast gotowych odpowiedzi, dawał mu wskazówki, które były bardziej zaskakujące niż prognoza pogody. A teraz Metallica szykuje się do rezydencji w Las Vegas, gdzie każdy koncert będzie inny. 24 występy, każdy z unikalną setlistą. To jakby Metallica postanowiła, że nigdy nie zagra tego samego dwa razy. Rush wraca na scenę, a wszystko dzięki Paulowi McCartneyowi. Legendarny zespół, który po śmierci perkusisty Neila Peart'a wydawał się już historią, znowu gra. McCartney, jak na prawdziwego Beatlesa przystało, nie przyjął odmowy i przekonał muzyków do powrotu. Teraz, po dekadzie przerwy, Rush rusza w trasę, a w 2027 roku po raz pierwszy zagrają w Polsce. Kto by pomyślał, że wystarczy jedno spotkanie za kulisami, by ożywić legendę?
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające umiarkowane zachmurzenie. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1017 hektopaskali. Dla Torunia przewiduje się 22 stopnie z wiatrem, wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. W Katowicach termometry pokażą 23 stopnie, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Choć liście zaczynają zmieniać kolor, w powietrzu wciąż lato.
3: Radio Super Express.

0: minęła 12.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W Minneapolis doszło do tragicznej strzelaniny w budynku mieszkalnym, w wyniku której zginęły 3 osoby, w tym napastnik, a 5 zostało rannych. Wśród poszkodowanych jest 3 policjantów, którzy mają wrócić do zdrowia. Do zdarzenia doszło po eksmisji sprawcy z wynajmowanego lokalu. Motyw działania napastnika pozostaje nieznany.
3: Do Szwecji dotarł pierwszy prototyp zmodernizowanego czołgu Stridsvagn 123A, będącego szwedzką wersją Leoparda 2A8. Maszyna trafiła do Szkoły Sztuki Walki Lądowej, gdzie będzie używana do szkolenia instruktorów. To początek programu modernizacji 110 czołgów, który ma zakończyć się do 2031 roku. Czołgi zyskają nowoczesne systemy bojowe i ochronne, zwiększając swoje możliwości na współczesnym polu bitwy. Szwecja podpisała kontrakt z francuskim koncernem Naval Group na dostawę 4 fregat rakietowych typu Luleå. Wartość zamówienia wynosi ponad 4 miliardy euro, a pierwsza jednostka trafi do szwedzkiej marynarki w 2030 roku. Nowe fregaty mają wzmocnić obronę powietrzną i zdolności zwalczania okrętów podwodnych na Morzu Bałtyckim. Umowa jest częścią szerszej współpracy obronnej między Szwecją a Francją. Chicagowska Polonia żegna Irenę T. Moskal del Giudice, która zmarła w wieku 97 lat. Była prezeska Kongresu Polonii Amerykańskiej. Oddział Illinois odeszła 24 sierpnia. Uroczystości żałobne odbyły się 31 sierpnia w Norwich, a pochówek miał miejsce 1 września na cmentarzu Świętego Alberta. Irin była znaną działaczką polonijną, która przez całe życie angażowała się w sprawy Polonii i lokalnej społeczności.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Jesienią i zimą suszenie prania może być problematyczne, ale istnieje prosty sposób, by przyspieszyć ten proces. Wystarczy rozwiesić ubrania w kształt przypominający odwróconą literę U, co pozwala na lepszy przepływ powietrza. Ważne jest też dokładne strzepnięcie prania po wyjęciu z pralki oraz zapewnienie odpowiedniego wirowania. Dodatkowo warto pamiętać o regularnym wietrzeniu pomieszczenia, by uniknąć nieprzyjemnych zapachów. Nie lubisz prasować firanek? Jest na to sposób. Wystarczy przed praniem złożyć je w równą kostkę i umieścić w siatce do prania lub poszewce na poduszkę. Następnie użyj delikatnego programu i odpowiednich detergentów. Dzięki temu firanki będą gładkie i gotowe do zawieszenia bez prasowania. We wrześniu skorpiony, raki i strzelce mogą doświadczyć niespodziewanych kontaktów z przeszłością. Skorpiony mogą otrzymać wiadomość od dawnej bliskiej osoby, co pozwoli zamknąć niedokończone sprawy. Raki mogą spotkać kogoś, kto obudzi dawne emocje, a strzelce mogą być zaskoczone kontaktem od dawnego znajomego. Warto pamiętać, że taki powrót nie zawsze oznacza odnowienie relacji. Czasem to tylko okazja do spojrzenia na przeszłość z innej perspektywy.
3: Gruba warstwa szronu w zamrażarce to nie tylko problem estetyczny, ale także funkcjonalny. Aby ograniczyć jego powstawanie, warto minimalizować czas otwierania drzwi i przygotowywać produkty z wyprzedzeniem. Po rozmrożeniu i osuszeniu zamrażarki można zastosować cienką warstwę gliceryny, co spowolni osadzanie się lodu. Pamiętajmy też o przechowywaniu produktów w szczelnych opakowaniach i kontrolowaniu stanu uszczelki drzwi.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Kapusta ozdobna to roślina, która ożywia jesienne ogrody swoimi kolorowymi rozetami liści. Jej barwy stają się bardziej wyraziste w niższych temperaturach, a sama roślina jest odporna na przymrozki. Można ją sadzić zarówno na rabatach, jak i w donicach, tworząc efektowne kompozycje z wrzosami czy trawami ozdobnymi. To doskonały sposób na zachowanie kolorowych rabat przez całą jesień.
3: Storczyki mogą odzyskać siły dzięki prostemu domowemu sposobowi. Wystarczy rozpuścić jedną tabletkę aspiryny w 5 litrach wody i używać tego roztworu do podlewania raz w miesiącu. Kwas salicylowy w aspirynie wzmacnia roślinę, poprawiając jej odporność na stres i choroby. Dzięki temu storczyki mogą ponownie zakwitnąć obficie. Przypalone garnki nie muszą już być koszmarem w kuchni. Wystarczy użyć zwykłej tabletki do zmywarki, by skutecznie pozbyć się uporczywych zabrudzeń. Włóż tabletkę do garnka, zalej gorącą wodą i pozostaw na co najmniej 30 minut. Po tym czasie brud łatwo odejdzie, a garnek odzyska dawny blask.
2: W Kędzierzynie Koźlu zatrzymano 19-latka podejrzewanego o związek z zabójstwem 49-letniej kobiety. Do zbrodni doszło 28 sierpnia, a młody mężczyzna trafił w ręce policji 1 września. Podczas przeszukania znaleziono przy nim nóż i młotek, które mogły być narzędziami zbrodni. Obecnie przebywa w areszcie, a śledztwo trwa.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W Zielonce doszło do zatrzymania 3 osób w związku z handlem narkotykami. 39-letni mężczyzna, znany już policji, próbował uciec, grożąc funkcjonariuszom nożem, co zmusiło ich do oddania strzałów ostrzegawczych. W jego mieszkaniu znaleziono amunicję i środki psychoaktywne. Mężczyzna usłyszał 7 zarzutów i został tymczasowo aresztowany.
3: Marcin Horała może zostać nowym wicemarszałkiem, co ponownie przyciąga uwagę mediów. Znany z twardości w polityce, kilka lat temu pokazał swoje łagodniejsze oblicze w programie Politycy od kuchni. Wówczas mieszkał w skromnym, 40-metrowym mieszkaniu w Warszawie. Tymczasem były premier Mateusz Morawiecki wyraził poparcie dla Marcina Ociepy jako kandydata PiS do prezydium Sejmu.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 18 stopni w Szczecinie, gdzie wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 6 metrów na sekundę. W Krakowie natomiast przewiduje się zachmurzenie całkowite. Temperatura wyniesie 21 stopni, a wiatr zachodni będzie wiał z prędkością 4 metry na sekundę. Ciepły dzień bez upału. W sam raz, by złapać równowagę między energią a spokojem.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: duszy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
2: Gabriel Fleszar, znany z hitu Kroplą deszczu, odkrył, że życie na emeryturze to nie koncert życzeń. Po latach bycia lekko duchem w kwestii oszczędzania, teraz musi myśleć o przyszłości. Choć tantiemy z przeboju wciąż go wspierają, artysta przyznaje, że nie ma co liczyć na wysokie świadczenia emerytalne. Cóż, wygląda na to, że nawet gwiazdy muszą czasem zejść na ziemię i zacząć planować. Zbigniew Zamachowski i Gabriela Muskała, para, która unika skandali jak ognia, znowu zaskoczyła. Choć zwykle stronią od czerwonych dywanów, ostatnio pojawili się razem na festiwalu Warszawa Singera, trzymając się za ręce jak zakochani nastolatkowie. Ich historia miłosna zaczęła się w samym środku burzy medialnej, ale teraz wydają się być oazą spokoju w świecie show biznesu. Czyżby to była nowa definicja miłości w blasku fleszy? Jan Holoubek znowu w akcji. Tym razem zabiera nas w mroźną zimę 1943 roku w swoim najnowszym filmie Dziki, Dziki Wschód. Na ekranie zobaczymy plejadę gwiazd, a fabuła obiecuje dramatyczne wybory i tajemnice, które mogą przyprawić o dreszcze. Światowa premiera odbędzie się na festiwalu w Toronto, a polska publiczność zobaczy film na festiwalu w Gdyni. Czyżby szykowała się kolejna oscarowa sensacja? Czas pokaże. Klaudia Halejcio, znana z zamiłowania do luksusu, postanowiła pożegnać wakacje z prawdziwym przytupem. Jej ogród zamienił się w cyrk, a wszystko to dla 5-letniej córki Nel. Były atrakcje dla dzieci, fotobudka i świeżo robiona pizza, a dorosłym też nie brakowało zabawy. Halejcio, jak na prawdziwą influencerkę przystało, nie oszczędzała na niczym, a jej Instagram pękał w szwach od relacji z tego wydarzenia.
1: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Edyta Jungowska, świeżo upieczona emerytka, udowadnia, że życie po 60 może być pełne niespodzianek. Aktorka, która niedawno dołączyła do obsady Na Wspólnej, postanowiła zasmakować uroków Sopotu. Zamiast czerwonego dywanu wybrała mącia, kawiarnie i butiki, a wszystko to w stylowych alladynkach i chuście na głowie. Wygląda na to, że czas na emeryturze można spędzać nie tylko na kanapie, ale i na spokojnych spacerach po nadmorskich kurortach.
3: Francuska para prezydencka znowu na językach. Brigitte Macron, kiedyś nauczycielka swojego męża, teraz może pochwalić się córką, która poszła w jej ślady. Tiphaine Ozière, 42-letnia córka Brigitte, związała się z 22-letnim Antoine'em Lecomte. Wygląda na to, że w rodzinie Macronów różnica wieku to tylko liczba, a miłość nie zna granic czasowych.
2: Czarodziejski świat Harry'ego Pottera powraca, tym razem w serialowej odsłonie na HBO Max. Nowy zwiastun obiecuje mrok, magię i może nawet lepszego Harry'ego niż tego, którego znamy z filmu. Dominic McLaughlin, jako młody czarodziej, ma szansę przyćmić Daniela Radcliffe'a. A twórcy serialu odważnie wprowadzają nowe wątki, które mogą naprawić nieścisłości z książek. Premiera już w te święta, więc przygotujcie różdżki i czekajcie na magię. Wielki dzień w rodzinie Rozenek Majdan. Mały Henio, lat 6, rozpoczął swoją edukacyjną przygodę w pierwszej klasie. Rodzice, jak przystało na celebrytów, nie oszczędzali na wyprawce. Plecak za 1000 zł to dopiero początek. Ciekawe, czy Henio będzie równie przejęty, co jego rodzice, którzy z dumą pozowali do zdjęć w eleganckich

0: Zdroja. A może to tylko kolejny dzień w życiu gwiazd, gdzie nawet pierwszy dzień szkoły musi być na bogato.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Brad Wilk, perkusista znany z Rage Against the Machine, spełnił swoje dziecięce marzenia, nagrywając z legendarnym Black Sabbath. Choć nie dołączył do trasy koncertowej, jego udział w albumie 13 z 2013 roku był dla wielu zaskoczeniem. Wilk wspomina, jak z trudem oswajał się z myślą, że gra z idolami z młodości, a nagrania odbywały się po staremu, na analogowej taśmie. Cóż, nie każdy ma szansę robić pod siebie ze strachu w towarzystwie swoich bohaterów. Freddie Mercury, legenda rocka i król szczodrości, pozostawił po sobie nie tylko niezapomnianą muzykę, ale i fortunę, którą hojnie podzielił się z bliskimi. Mary Austin, jego była partnerka, odziedziczyła połowę majątku, a teraz, po latach, postanowiła sprzedać pamiątki po wokaliście, co wywołało burzę wśród fanów. W wywiadzie dla The Guardian Mary zdradziła, że większość jej majątku trafi do synów, a część wesprze fundację Eltona Johna. Ciekawe, czy Freddie przewidział, że jego pamiątki staną się takim ciężarem emocjonalnym dla Mary? David Gilmour, legendarny gitarzysta Pink Floyd, wspomina, jak w grudniu 1966 roku zobaczył na żywo Jimiego Hendrixa w małym klubie. Wszyscy Beatlesi i Stonesi byli tam, a Hendrix, jak to on, podłączył się do wzmacniacza i szczęki opadły. Gilmour był tak oczarowany, że następnego dnia szukał płyt Hendrixa, ale zamiast tego znalazł Jamesa Hendrixa, który nie istniał. Tymczasem Gilmour pracuje nad nowym solowym albumem, który ma się ukazać w ciągu roku lub dwóch. Ciekawe, czy znowu opadną nam szczęki.
1: Niemiecka maszyna Accept nie zwalnia tempa. Gitarzysta Wolf Hoffmann zapowiedział, że zespół już myśli o nowym albumie, choć dopiero co wydali Humanoid. A jakby tego było mało, z okazji 50-lecia działalności, Accept przygotował wyjątkowy album Teutonic Titans 1976-2026, na którym ich klasyki wykonują gwiazdy światowej sceny. Premiera już 4 września, a w grudniu zagrają w Polsce, w Gliwicach. Metalowy pociąg pędzi dalej. Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W naszym kraju dzisiaj w przewadze zachmurzenie całkowite. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1017 hektopaskali. Termometry w Katowicach na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 21 stopni. Z kolei dla Torunia temperatura będzie wynosić tak samo 21 stopni Celsjusza. Wrześniowe słońce dziś łagodne, jakby chciało przedłużyć lato o jeszcze jeden dzień.
2: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na autostradzie A2, niedaleko węzła Konotopa pod Warszawą, doszło do zderzenia samochodu osobowego BMW z ciężarówką. W wyniku kolizji ciężarówka przewróciła się na bok, co spowodowało poważne utrudnienia w ruchu. Na szczęście nikt nie został ranny. Ruch odbywa się jednym pasem, a na miejscu pracują służby ratunkowe. Po tygodniowych poszukiwaniach odnaleziono ciało 16-letniej Mai, która zginęła w warsztacie należącym do rodziny Bartosza G. Kamery monitoringu zarejestrowały drastyczne sceny, które pomogły w rozwiązaniu sprawy. Bartosz G., uznany za poczytalnego, może spędzić w więzieniu nawet 30 lat. Motyw zbrodni wciąż pozostaje nieznany.
2: W Błoniu pod Warszawą doszło do poruszającego zdarzenia. Pod drzwiami zgromadzenia sióstr Serafitek znaleziono nowonarodzone dziecko. Chłopiec jest w dobrym stanie zdrowia i przebywa pod opieką specjalistów. Policja intensywnie poszukuje matki oraz bada okoliczności tego zdarzenia. W Warszawie przy przystanku Hali Kopińskiej doszło do szokującego incydentu. Mężczyzna zaczepiał dziewczynki, a następnie publicznie się onanizował. Po zdarzeniu odjechał zamówionym samochodem. Policja zabezpieczyła nagrania i ustala tożsamość sprawcy.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Pod placem Piłsudskiego w Warszawie archeolodzy odkryli fragmenty niemieckiego plakatu propagandowego z czasów okupacji. Plakat przedstawia Adolfa Hitlera z białoruskim napisem Hitler Wyzwoliciel. Znalezisko trafi do Archiwum Akt Nowych, a następnie do stołecznych muzeów. W tym samym czasie przy ulicy Sienkiewicza odkryto masywną pokrywę studzienki z 1914 roku, która również wzbudziła zainteresowanie konserwatorów. W Warszawie na Pradze Południe Straż Miejska odkryła podejrzane pakunki z przewodami. Znalezisko wzbudziło obawy, dlatego na miejsce wezwano policję i Straż Pożarną. Teren został zabezpieczony, a na przyjazd pirotechników wciąż czekamy. W związku z tym występują utrudnienia w kursowaniu autobusów linii 102, 123, 173 i 202.
2: Policja z Ostrołęki intensywnie poszukuje 17-letniej Nadii Parzych z Myszyńca Starego. Dziewczyna zaginęła, a funkcjonariusze podkreślają, że może potrzebować pilnej pomocy. Każdy, kto ma informacje o jej losie, proszony jest o kontakt z policją. Nadia ma około 160 cm wzrostu, niebieskie oczy i długie blond włosy. Dwaj bracia byli bokserzy. Dokonali brutalnego napadu na mieszkańca Nowej Huty, który dorobił się na kryptowalutach. 32-letni Marek W. został zamordowany, a sprawcy ukradli mu gotówkę i złoto o wartości 260 tysięcy złotych. Aleksander K. został skazany na 13 lat więzienia, a jego brat Krystian czeka na proces po ekstradycji z Holandii.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Tragiczny wypadek w Bulowicach. Zginął 27-letni młodszy aspirant Robert Foltyniak, policjant tyskiej drogówki. Mimo wysiłków ratowników, jego życia nie udało się uratować. Osierocił roczną córeczkę i pozostawił pogrążoną w żałobie partnerkę. Policjanci żegnają swojego kolegę, podkreślając jego zaangażowanie i odpowiedzialność w służbie.
1: W nadchodzący weekend w Krakowie czeka nas zmienna pogoda. Piątek i sobota będą pochmurne z przelotnymi opadami deszczu, ale temperatury sięgną nawet 27 stopni. W niedzielę nastąpi zmiana. Pojawi się słońce, ale zrobi się chłodniej. Z maksymalną temperaturą 20 stopni. To idealny dzień na spacer, choć warto ubrać się cieplej. Sąd skazał 29-letniego Gracjana S. na 10 miesięcy więzienia za brutalne znęcanie się nad psem w Ognicy. Mężczyzna nie tylko trafi za kratki, ale też otrzymał zakaz posiadania zwierząt. Nagranie z lipca zeszłego roku, na którym widać, jak rzuca psem o asfalt, wywołało ogromne oburzenie w internecie. To jedna z surowszych kar za znęcanie się nad zwierzętami w ostatnim czasie. Na portalu pracuj.pl pojawiła się oferta pracy dla zbrojarzy betoniarzy w Niemczech z wynagrodzeniem do 16 tysięcy złotych brutto miesięcznie. Pracodawca, firma Inbudex, oferuje umowę o pracę, bezpłatne zakwaterowanie i możliwość przyuczenia, nawet dla osób po 50 roku życia. Nie jest wymagana znajomość języka niemieckiego, a rekrutacja jest uproszczona. Aplikacje można składać do 18 września.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Śledztwo w sprawie śmierci Jowity Zielińskiej wciąż trwa. Policja zdecydowała się na badania wariografem mieszkańców okolicznych miejscowości, przewożąc ich na przesłuchania do Bydgoszczy. Ciało Jowity odnaleziono w lipcu tego roku, 2 lata po jej zaginięciu. Prokuratura czeka teraz na opinie biegłych, które mogą być kluczowe dla dalszego przebiegu śledztwa.
1: W Bydgoszczy 5-letni chłopiec oddalił się od rodziców w galerii handlowej i samodzielnie wsiadł do tramwaju. Na szczęście nastolatkowie zauważyli go i poinformowali motorniczego, który wezwał policję. Dziecko bezpiecznie trafiło pod opiekę funkcjonariuszy, a następnie do mamy. Policja apeluje o większą ostrożność w opiece nad dziećmi.
2: Znany youtuber Książulo skrytykował jakość jedzenia w punktach gastronomicznych wrocławskiego zoo. Tester jedzenia wyraził swoje niezadowolenie, szczególnie po wizycie w karczmie u lwa, gdzie publicznie wypluł burgera. Władze zoo zareagowały, wzywając dzierżawców do pilnych wyjaśnień. Sprawa jest obecnie analizowana, a dalsze kroki zostaną podjęte wkrótce.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1017 hektopaskali. Dla Białegostoku prognozowana temperatura to 20 stopni, a widoczne będzie niewielkie zachmurzenie. We Wrocławiu termometry pokażą 23 stopnie i zachmurzenie całkowite. Temperatura pozwala cieszyć się światem bez pośpiechu. To wrzesień w swojej najlepszej formie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Od dziś brazylijskie mięso i produkty zwierzęce nie mogą być importowane do Unii Europejskiej. To dobra wiadomość dla polskich hodowców, którzy od lat zmagają się z konkurencją z Ameryki Południowej. Jednak polscy rolnicy ostrzegają, że Brazylia może szybko wrócić na unijny rynek, jeśli spełni wymagania dotyczące stosowania antybiotyków. Komisja Europejska planuje audyt brazylijskiego drobiu i miodu, co może otworzyć drzwi do ponownego importu tych produktów. Polscy producenci apelują o wprowadzenie mechanizmów ochronnych, by zabezpieczyć europejski rynek przed nadmiernym napływem brazylijskiego mięsa. Do końca roku Polska otrzyma 90 miliardów złotych z Krajowego Planu Odbudowy. Środki te zostaną przekazane w dwóch transzach. Około 40 miliardów złotych w październiku i blisko 50 miliardów w grudniu. Minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz podkreśliła, że program ten o łącznej wartości około 240 miliardów złotych już teraz przynosi wymierne efekty. W ciągu ostatnich dwóch lat zrealizowano 57 kluczowych inwestycji oraz wdrożono 54 reformy. Polska zakończyła realizację zobowiązań z KPO przed terminem, który upłynął 31 sierpnia tego roku. Od 1 września klienci sieci Netto mają aż 90 dni na wykorzystanie bonów za zwrot butelek i puszek. To trzykrotnie dłużej niż wcześniej. Netto jest drugą siecią w Polsce, która zdecydowała się na taki krok. Po stokrotce. Zmiana ta ma ułatwić klientom korzystanie z systemu kaucyjnego. Dodatkowo w sklepie Netto w Łazach testowany jest nowy automat, który przyjmuje ponad 100 opakowań na minutę. Tymczasem Ministerstwo Klimatu i Środowiska pracuje nad dalszymi zmianami w systemie kaucyjnym. Rodzice przygotowujący dzieci do nowego roku szkolnego mogą liczyć na finansowe wsparcie. Program Dobry Start oferuje jednorazowe 300 zł na każde uczące się dziecko. Dodatkowo rodziny o niższych dochodach mogą ubiegać się o dodatkowe 100 zł jako dodatek do zasiłku rodzinnego. Warto pamiętać o stypendium szkolnym, które można otrzymać, jeśli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 823 zł netto. Wnioski o stypendium należy złożyć do 15 września. W przypadku nagłych zdarzeń losowych dostępny jest także zasiłek szkolny, który może wynieść do 620 zł.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Rząd Donalda Tuska przyjął zmiany w przepisach dotyczących najmu krótkoterminowego. Od 1 stycznia 2028 roku wspólnoty i gminy będą mogły wprowadzać zakazy najmu w swoich budynkach i na określonych obszarach. Celem jest ograniczenie problemów związanych z tzw. patohotelami, które generują hałas i zakłócają porządek. Nowe przepisy wprowadzają mechanizm trzech naruszeń, który pozwoli na wykreślenie lokalu z ewidencji po trzykrotnym stwierdzeniu problemów w ciągu pół roku. Zmiany mają dać mieszkańcom większy wpływ na otoczenie, w którym żyją.
2: Hanwha Aerospace podpisała kontrakt z hiszpańską firmą Indra na dostawę armatohaubic K-9 Thunder. Umowa, ujawniona 31 sierpnia, jest częścią programu modernizacji hiszpańskiej artylerii, mającego zastąpić przestarzałe haubice M109A-5E. Choć szczegóły finansowe nie zostały w pełni ujawnione, wartość kontraktu może przekroczyć $500 milionów. Produkcja haubic będzie częściowo realizowana w Hiszpanii, co oznacza lokalne zaangażowanie w projekt. To pierwszy kontrakt Hanwha Aerospace w Europie Zachodniej, co rozszerza ich obecność na tym rynku. Polska Grupa Zbrojeniowa intensyfikuje współpracę ze szkołami średnimi, by przygotować przyszłe kadry dla przemysłu obronnego. W nowym roku szkolnym PGZ planuje objąć patronatem blisko 100 placówek, oferując uczniom staże, gwarancje zatrudnienia i bonusy finansowe. Obecnie 24 spółki PGZ współpracują z 81 szkołą, obejmując opieką około 1200 uczniów. Współpraca obejmuje praktyki, zajęcia w zakładach i doposażanie szkół. PGZ zamierza rozszerzyć tę współpracę, tworząc nowe kierunki kształcenia dla przyszłych specjalistów w branży obronnej.
1: Saab planuje zwiększenie produkcji samolotów wczesnego ostrzegania GlobalEye do 4, a nawet 6 egzemplarzy rocznie do 2030 roku. Kluczowym elementem tego planu jest utworzenie drugiej linii produkcyjnej w Kanadzie, co może stworzyć tysiące miejsc pracy. Decyzja Kanady o wyborze GlobalEye zamiast amerykańskiego Boeinga i Sea-Dem Wedgetail otwiera drogę do budowy 1/3 światowej floty tych maszyn właśnie w Kanadzie. Saab realizuje obecnie zamówienia dla kilku krajów, w tym dla Francji i Zjednoczonych Emiratów. Emiratów Arabskich, a także dla NATO. Polska również może być zainteresowana zakupem tych nowoczesnych systemów wczesnego ostrzegania.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Grupa WB wprowadza nową jednostkę bezzałogową Storm Rider 550, która zadebiutuje na targach MSPO w Kielcach. To mniejsza i tańsza wersja znanego już Storm Ridera 850. Storm Rider 550 to modułowa platforma, która może działać autonomicznie przez 24 godziny. Jest przeznaczona do zadań patrolowych, rozpoznawczych i uderzeniowych na wodach przybrzeżnych i śródlądowych. Dzięki swojej konstrukcji może być używana zarówno w celach wojskowych, jak i cywilnych. Premiera Storm Ridera 550 to jedna z wielu nowości, które grupa WB zaprezentuje na tegorocznych targach.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Bydgoszczy za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 21 stopni. Natomiast w Warszawie można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 22 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1016 hektopaskali. Słońce grzeje delikatnie, a temperatura utrzymuje się w idealnym zakresie.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 1023 odcinku serialu Dziedzictwo emocje sięgną zenitu, gdy spodziewająca się bliźniaków Czarna zacznie podejrzewać męża Ibrahima o zdradę. Wszystko za sprawą tajemniczej Sule, która pojawia się w jego życiu, wywołując falę niepokoju. Czarna przypadkiem odkrywa wymianę wiadomości między Ibrahimem a Sule, co stawia ich małżeństwo pod znakiem zapytania. Czy to tylko nieporozumienie? Czy realne zagrożenie dla ich związku? Odcinek ten zostanie wyemitowany w sobotę, 5 września, o godzinie 16 w TVP1. Serial Dziedzictwo to pełna emocji opowieść o miłości, stracie i rodzinnych więzach, która nieustannie przyciąga widzów przed ekrany. W 953 odcinku Akacjowej 38 emocje sięgną zenitu. Liberto po urazie głowy opuszcza szpital, ale jego stan szybko się pogarsza. Zaczyna mówić nieskładnie, a z ucha sączy się krew, co zmusza go do powrotu pod opiekę lekarzy. Trini również pozostaje w szpitalu, a zrozpaczony Don Ramon nie może jej zobaczyć. Eksplozja podczas otwarcia galerii Alday zmienia wszystko. Dwie osoby giną, a wiele innych, w tym Liberto i Trini, zostaje ranny. Galeria legła w gruzach, a Samuel jest załamany. Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 10 września, o godzinie 18.40 na TVP1. W 1026 odcinku tureckiego serialu Dziedzictwo Nana zaczyna podejrzewać, że Poyraz i Sibel łączy coś więcej niż tylko przyjaźń. Poyraz stara się wyjaśnić, dlaczego ponownie wziął udział w walkach w klatce, ale odzyskanie zaufania Nany okazuje się trudniejsze niż przypuszczał. Sinan podejmuje bolesną decyzję i zrywa z Ezgi, wyznając jej, że nigdy jej nie kochał. W międzyczasie Poyraz próbuje pogodzić się z Naną, lecz ona nie potrafi mu wybaczyć. Emisja tego emocjonującego odcinka odbędzie się 10 września o godzinie 16 na TVP1. Serial Dziedzictwo to opowieść o miłości, rodzinie i zaufaniu, w której bohaterowie muszą zmierzyć się z tajemnicami i zazdrością. W rolach głównych występują Nanuka Stambolishvili, Nick Shelilay i Berat Ruzgar Oskan. Harry Potter powraca na ekrany, tym razem jako serial od HBO. Po lekkim opóźnieniu pełny zwiastun został zaprezentowany, wzbudzając optymizm wśród fanów. Premiera zaplanowana jest na tegoroczne Boże Narodzenie. Serial ma na nowo wprowadzić młode pokolenie w magiczny świat Hogwartu. Dominic McLaughlin wcieli się w rolę Harry'ego Pottera, a Arabella Stanton zagra Hermione Granger. Pierwszy sezon zaadaptuje Kamień Filozoficzny, wprowadzając kilka zmian względem filmów. Nowa produkcja obiecuje poprawić pewne niedociągnięcia z książek, oferując świeże spojrzenie na znaną historię.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: La Promesa, Pałac Tajemnic, zbliża się do emocjonującego 472 odcinka. Adriano ponownie pojawi się w pałacu, by spotkać się z Kataliną, co wywoła oburzenie Cruz. Tymczasem Margarita, zgodnie z wolą hrabiego de Ayali, wywiezie swoją córkę do sanatorium. W pałacu narasta napięcie, a relacje między bohaterami stają się coraz bardziej skomplikowane. Lope i Vera zbliżają się do siebie, co nie podoba się zazdrosnemu Santosowi. Jego agresywne zachowanie wobec Wery zmusi Lopego do interwencji. Nowy odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 8 września o 15.05 na TVP2, a także dostępny będzie online w TVP VOD. W 4281 odcinku serialu Na Wspólnej sytuacja Eweliny staje się dramatyczna. Po traumatycznych wydarzeniach trafia do aresztu, a Weronika Rostocka angażuje się w jej ratowanie. Ewelina, będąc w trudnym stanie, prosi Weronikę o opiekę nad swoją 16-letnią córką, Jagodą. Prawniczka i Lew bez wahania przyjmują dziewczynę pod swój dach. Tymczasem los rannego Kalskiego pozostaje niepewny, a Ewelina bierze na siebie całą odpowiedzialność za dramatyczne wydarzenia. W kolejnym 4281 w drugim odcinku Weronika próbuje przekonać Ewelinę, że zeznania Jagody mogą jej pomóc, ale Ewelina stanowczo odmawia, chcąc chronić córkę przed policyjnymi procedurami. Tajemnice i napięcia w rodzinie Kalskich wciąż narastają. Panna Młoda wkracza w emocjonujący 194 odcinek, który zostanie wyemitowany w czwartek, 10 września, o godzinie 17.20 na TVP2. W tym odcinku napięcie między Bejzą a Nusretem osiągnie szczyt, gdy Nusret oskarży ją o brak umiejętności bycia dobrą matką. Cicha przyniesie wiadomość e-mail od Yasemin, która przyciągnie uwagę Engina i może rzucić nowe światło na tajemniczą śmierć jego siostry. Tymczasem Hanser i Meli odwiedzą Engina i Sile, co może przynieść nowe zwroty akcji. Serial opowiada o Hanser, która jako sierota zmaga się z życiowymi trudnościami, a jej relacja z Cichanem staje się coraz bardziej skomplikowana. Warto śledzić, jak rozwija się ta pełna emocji historia. W najnowszym 38. odcinku serialu Splątane losy emocje sięgną zenitu. Pinar zabierze Minę do kawiarni Deniza, ale dziewczynka niespodziewanie zniknie, co wywoła ogromny niepokój. Jasemin z kolei chłodno potraktuje Minever, odrzucając jej próby kontaktu. Kerem zacznie podejrzewać, że Jasemin może coś do niego czuć, co wprowadzi dodatkowe napięcie. Przed rezydencją Minever pojawi się tajemniczy fotograf, co wzbudzi podejrzenia i zmusi Halila do działania. Odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 4 września o godzinie 14 w TVP1. Można go także obejrzeć w serwisie TVP VOD. Serial Splątane losy to turecka opowieść o skomplikowanych relacjach rodzinnych i miłosnych.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 19 stopni w Gdańsku, gdzie wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 7 metrów na sekundę. W Poznaniu natomiast przewiduje się zachmurzenie całkowite. Temperatura wyniesie 20 stopni, a wiatr południowo-zachodni będzie wiał z prędkością 5 metrów na sekundę. Idealna pogoda na chwilę spokoju na ławce, w parku lub z książką na balkonie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 13.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Mateusz Morawiecki, lider Rozwoju Plus, chce, by Marcin Horała został wicemarszałkiem Sejmu z ramienia jego klubu. To może być problem dla Prawa i Sprawiedliwości, ponieważ Horała miałby zająć miejsce przeznaczone dla ich kandydata. Powstanie nowego klubu wymusiło zmiany w parytetach komisji i otworzyło dyskusję o obsadzeniu wolnego miejsca w prezydium Sejmu. Marszałek Włodzimierz Czarzasty poinformował, że decyzja w tej sprawie została przesunięta na kolejne posiedzenie.
3: Dramatyczne wydarzenia w Hamburgu. 39-letni Polak, uciekając przed policją, stracił panowanie nad samochodem i potrącił 42-letniego rowerzystę. Mężczyzna doznał poważnych obrażeń, ale jego stan jest już stabilny. Kierowca, podejrzewany o jazdę pod wpływem narkotyków i bez prawa jazdy, został zatrzymany i trafił do aresztu. Policja podkreśla, że sytuacja mogła skończyć się jeszcze większą tragedią.
2: Były szef Ministerstwa Obrony Narodowej, Mariusz Błaszczak, wywołał polityczną burzę swoimi słowami na temat artykułu 5 NATO. Wypowiedział się, że w razie ataku na kraje bałtyckie, polscy żołnierze powinni skupić się na obronie Polski. Te słowa spotkały się z ostrą krytyką obecnego rządu, który podkreśla znaczenie sojuszniczych zobowiązań. Artykuł 5 jest fundamentem NATO, gwarantującym zbiorową obronę, co jest kluczowe dla bezpieczeństwa wschodniej flanki sojuszu.
3: Niemiecka marynarka wojenna z sukcesem przetestowała izraelski system rakietowy LORA z fregaty Sachsen-Anhalt na północnym Atlantyku. Test ten, będący częścią modernizacji Bundeswehry, zwiększa zdolności obronne Niemiec. Pocisk o zasięgu ponad 500 km trafił w cel z najwyższą precyzją. Wiceadmirał Jan Christian Kaak podkreślił, że to nowy rozdział w dziedzinie odstraszania i gotowości na morzu.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Jesień to idealny czas na odżywienie trawnika, aby zachował intensywny kolor i przetrwał zimowe mrozy. Naturalnym i darmowym nawozem może być popiół drzewny, który warto rozsypać przed deszczem. Trawa potrzebuje teraz potasu i fosforu, które wspierają jej wzrost i odporność na trudne warunki. Pamiętajmy, by używać tylko czystego popiołu, bez farb i lakierów. Koniec lata nie musi oznaczać pożegnania z pięknymi hortensjami. Można je zasuszyć, tworząc długotrwałą dekorację. Kluczowe jest cięcie kwiatów w odpowiednim momencie, gdy są sztywniejsze i niemal papierowe w dotyku. Po ścięciu hortensje najlepiej suszyć w wazonie z niewielką ilością wody, z dala od słońca i wilgoci. Charlotte Tilbury wprowadza na rynek nowy sypki puder Airbrush Flawless Blur Loose Powder. Produkt ten ma za zadanie wygładzać i optycznie rozmywać niedoskonałości, jednocześnie utrwalając makijaż. Dzięki innowacyjnej formule puder stapia się ze skórą, zapewniając matowe wykończenie bez efektu maski. To może być kolejny hit w kosmetyczkach na całym świecie. Astrologia wskazuje 4 znaki zodiaku, które szczególnie cenią porządek i organizację. Panna, koziorożec, byk i skorpion to zodiakalni mistrzowie planowania i kontroli. Panny uwielbiają listy i detale, koziorożce stawiają obowiązki na pierwszym miejscu. Byki cenią stabilność, a skorpiony zawsze mają plan B. Wszystkie te znaki łączy niechęć do chaosu.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: W Namysłowie zatrzymano 54-letniego mężczyznę, który prowadził ciągnik rolniczy z blisko 2 promilami alkoholu we krwi. Po jeździe znajdował się także jego 4-letni syn. Mężczyzna nie miał uprawnień do prowadzenia pojazdów. Teraz czekają go surowe konsekwencje prawne, w tym możliwość utraty ciągnika. Sprawa trafi do sądu. W połowie sierpnia w Kaletach doszło do pożaru przy ulicy 1 Maja. Policjanci, patrolując nocą miasto, zauważyli dym i natychmiast przystąpili do akcji gaśniczej oraz ewakuacji mieszkańców. Jeden z funkcjonariuszy, sierżant Patryk Wołowczyk, trafił do szpitala z powodu zadymienia, ale już wrócił do służby. Dzięki szybkiej reakcji udało się uniknąć większych strat. Swetry mogą szybko chłonąć zapachy, ale częste pranie może je zniszczyć. Jest jednak prosty sposób na ich odświeżenie bez użycia pralki. Wystarczy zmieszać wodę z odrobiną bezbarwnego alkoholu, jak wódka, i spryskać sweter. Alkohol neutralizuje zapachy, a mieszanka szybko odparowuje, nie pozostawiając plam. Żółte plamy od potu na materacu można łatwo usunąć domowymi sposobami. Wystarczy pasta z sody oczyszczonej i wody utlenionej, aby pozbyć się zabrudzeń. Alternatywnie świeże plamy można zlikwidować sokiem z cytryny. Regularne odświeżanie materaca sodą oczyszczoną z olejkiem zapachowym pomoże utrzymać czystość i świeżość.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Wrzesień to kluczowy czas na pielęgnację truskawek po zakończeniu owocowania. Przycinanie, odchwaszczanie i nawożenie są niezbędne, by rośliny przetrwały zimę i dały obfite plony w przyszłym roku. Warto użyć popiołu drzewnego, który wzmacnia krzaczki i chroni je przed chorobami. Pamiętajmy też o odpowiednim okryciu roślin przed zimą. Zbliża się jesień, a wraz z nią pierwsze przymrozki, które mogą zaszkodzić naszym roślinom na balkonach i w ogrodach. Prosty sposób na ich ochronę to wykorzystanie kartonów lub grubego papieru, które mamy w domu. Karton tworzy mikroklimat, zatrzymując ciepło i chroniąc rośliny przed zimnem. Pamiętajmy, by używać suchego materiału i zdejmować go rano, gdy minie ryzyko mrozu.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1017 hektopaskali. W Szczecinie lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 17 stopni. Z drugiej strony kraju w Krakowie na niebie będzie można oglądać zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 20 stopni. Dziś słońce nie grzeje z przesadą. Temperatura sprzyja spacerom i łagodnym planom.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Ewa Chodakowska i Lefteris Kavoukis po 17 latach wspólnego życia ogłosili koniec swojego małżeństwa. W poruszającym oświadczeniu zapewnili, że nie było zdrady ani osoby trzeciej, a jedynie praca, która zdominowała ich życie. Para prosi o uszanowanie prywatności i nietworzenie własnych scenariuszy. Cóż, nawet najbardziej fit związek może nie wytrzymać presji codzienności.
2: Filip Heiser, znany z telewizji, szykuje się do ślubu z 20-letnią Bianką, którą poznał zaledwie kilka miesięcy temu. Choć miłość kwitnie, relacje z przyszłymi teściami są, delikatnie mówiąc, napięte. Matka Bianki oskarża Heisera o odcinanie córki od rodziny, a ojciec, pracujący w TVN, również nie pała sympatią do przyszłego zięcia. Czy rodzice panny młodej pojawią się na ceremonii? To pytanie pozostaje bez odpowiedzi, ale jedno jest pewne. To prawdziwy serial z życia wzięty.
1: Piotr Gąsowski, znany aktor i autor książki Co mi w życiu nie wyszło, marzy o filmie na podstawie swojego życia. Niestety, reżyser, który miał się tym zająć, zmarł, zanim projekt ruszył z miejsca. Tymczasem Gąsowski nie próżnuje i pracuje nad kolejną książką, która ma być tak obszerna, że ukaże się w 2 tomach. Premiera planowana jest jeszcze na ten rok, ale kto wie, może i tym razem życie zaskoczy go kolejnym zwrotem akcji. Ida Nowakowska, znana z energii, jaką mogłaby obdzielić małe miasteczko, dołączyła do obsady programu Twoja twarz brzmi znajomo. Po zakończeniu współpracy z TVP, Nowakowska szybko stała się jedną z gwiazd Polsatu, prowadząc m.in. galę Miss Supranational 2026. Na ściance promującej nowy sezon show pozowała z mężem, amerykańskim aktorem Jackiem Herndonem, udowadniając, że uśmiech to ich rodzinny biznes. Ciekawe, czy w nowej roli również zaskoczy nas swoją niespożytą energią.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: W świecie polskiego show biznesu znowu zawrzało. Joanna Jabłczyńska, znana z Na Wspólnej, z rozgoryczeniem wyznała, że nie powróci do roli Tosi w kontynuacji filmu Nigdy w życiu. Nową odtwórczynią tej postaci została Agnieszka Żulewska, co wywołało niemałe zamieszanie. Jabłczyńska przeprosiła Żulewską, podkreślając, że to producenci filmu są winni całemu zamieszaniu. Cóż, w świecie gwiazd nigdy nie jest nudno.
1: Mandaryna i Michał Wiśniewski, dawni małżonkowie. Znów razem, ale tym razem bez fleszy i kamer. Ich nowa piosenka Będzie było to nie tylko muzyczny powrót, ale i dowód na to, że miłość może przetrwać próbę czasu, a nawet medialny szum. Premiera utworu zbiegła się z rocznicą pamiętnego koncertu Mandaryny w Sopocie, co niektórzy uznają za symboliczne zamknięcie starego rozdziału. Fani czekali na ten duet ponad 20 lat, a teraz mogą wreszcie cieszyć się jego owocami. Patricia Kazadi znowu na językach. Na imprezie radia RMF FM pokazała, że mniej znaczy więcej, przyciągając spojrzenia minimalistycznym, ale odważnym strojem. Czarna, dopasowana spódnica i stanikowy top odsłoniły jej

0: płaski brzuch, a całość dopełniły ciemne okulary i srebrzysta biżuteria. Kto by pomyślał, że białe klapki mogą dodać elegancji? Kazali udowadnia, że nawet w prostocie można błyszczeć na czerwonym dywanie. Polska znowu w grze na Eurowizji Junior. Tym razem nasz kraj reprezentować będzie młody talent, Wiktor Sas, który zdobył serca widzów w The Voice Kids. Przygotowania do występu idą pełną parą, a nad eurowizyjnym hitem pracują Trips, Lambery i Koder. Czy Wiktor dołączy do grona naszych eurowizyjnych triumfatorów? Przekonamy się już 24 października na Malcie.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Maja Ostaszewska, która dziś świętuje swoje 54 urodziny, to prawdziwa ikona polskiego kina. Od debiutu u Spielberga w Liście Schindlera, po role, które zapierają dech w piersiach, jej kariera to niekończąca się metamorfoza. Nie tylko na ekranie, ale i poza nim. Maja nie boi się trudnych tematów, angażując się w walkę o prawa kobiet i ochronę środowiska. A wszystko to przy zachowaniu prywatności i spokoju w życiu osobistym, co w show biznesie jest prawdziwym wyczynem.
2: Saxon, legendarna brytyjska formacja, nie przestaje zaskakiwać. Zapowiedzieli już swój 25. album studyjny Gods of Thunder, który trafi do sprzedaży 22 stycznia przyszłego roku. Lider zespołu, Biff Byford, po walce z rakiem jelita grubego wraca do pełni sił i zapowiada, że nowa płyta to prawdziwa heavy metalowa opowieść z celtyckiej mitologii. A dla tych, którzy nie mogą się doczekać, tytułowy singiel już hula w sieci.
0: Kirk Hammett, zanim stał się ikoną Metalliki, uczył się od samego Joe Satrianiego. Tak, ten sam Kirk, który przynosił na lekcję taśmy z surowymi kawałkami Metalliki, pytając, co tu zagrać. Satriani, zamiast gotowych odpowiedzi, dawał mu wskazówki, które były bardziej zaskakujące niż prognoza pogody. A teraz Metallica szykuje się do rezydencji w Las Vegas, gdzie każdy koncert będzie inny. 24 występy, każdy z unikalną setlistą. To jakby Metallica postanowiła, że nigdy nie zagra tego samego dwa razy. Rush wraca na scenę, a wszystko dzięki Paulowi McCartneyowi. Legendarny zespół, który po śmierci perkusisty Neila Peart'a wydawał się już historią, znowu gra. McCartney, jak na prawdziwego Beatlesa przystało, nie przyjął odmowy i przekonał muzyków do powrotu. Teraz, po dekadzie przerwy, Rush rusza w trasę, a w 2027 roku po raz pierwszy zagrają w Polsce. Kto by pomyślał, że wystarczy jedno spotkanie za kulisami, by ożywić legendę?
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające zachmurzenie całkowite. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1017 hektopaskali. Dla Katowic przewiduje się 20 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. W Toruniu termometry pokażą tak samo 20 stopni, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Ciepły wrzesień pozwala wciąż planować aktywności pod gołym niebem.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na warszawskiej Pradze Południe znaleziono tajemnicze paczki owinięte przewodami, co wywołało szeroko zakrojoną akcję służb. Teren został zabezpieczony, a na miejsce wezwano straż pożarną i policyjnych ekspertów. W związku z tym występują poważne utrudnienia w ruchu drogowym, a 4 linie autobusowe kursują trasami zastępczymi. Obecnie czekamy na przyjazd policyjnych pirotechników, którzy ocenią, czy paczki stanowią zagrożenie.
2: Policjanci z Ostrołęki poszukują 17-letniej Nadii Parzych z Myszyńca Starego. Nastolatka zaginęła, a służby podkreślają, że może potrzebować pomocy. Dziewczyna ma około 160 cm wzrostu, szczupłą sylwetkę, niebieskie oczy i długie, proste włosy, które mogą być blond. Każdy, kto widział Nadię lub wie, gdzie może przebywać, proszony jest o pilny kontakt z policją. W Błoniu, w domu zgromadzenia sióstr Serafitek, znaleziono noworodka pozostawionego w reklamówce. Chłopiec jest zdrowy i przebywa pod opieką lekarzy. Policja intensywnie poszukuje matki dziecka, analizując nagrania z monitoringu. Śledztwo trwa, a mieszkańcy są wstrząśnięci całą sytuacją.
1: W środowy wieczór na autostradzie A2 w okolicach węzła Konotopa pod Warszawą doszło do zderzenia ciężarówki z BMW. Ciężarówka przewróciła się na bok, co spowodowało duże utrudnienia w ruchu. Na szczęście nikt nie odniósł poważnych obrażeń. Na miejscu pracowały służby ratunkowe, a kierowcy musieli korzystać tylko z jednego pasa.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Po tygodniu poszukiwań odnaleziono ciało 16-letniej Mai, która zginęła w warsztacie należącym do rodziny 17-letniego Bartosza G. Kluczowe dla sprawy okazały się nagrania z monitoringu, które biegłym udało się odzyskać. Widać na nich, jak Bartosz G. brutalnie atakuje dziewczynę. Prokuratura potwierdziła, że działał sam, a grozi mu nawet 30 lat więzienia. Proces ma się rozpocząć w najbliższych miesiącach. Tragiczny wypadek w Bulowicach. Zginął 27-letni młodszy aspirant Robert Foltyniak, funkcjonariusz tyskiej drogówki. Policjant jechał motocyklem do służby, gdy doszło do wypadku. Pozostawił pogrążoną w żałobie partnerkę i roczną córeczkę. Komendant miejski policji w Tychach złożył kondolencje rodzinie i bliskim.
2: W Katowicach doszło do nietypowego incydentu. Nagi 18-letni chłopak z Ukrainy leżał na ulicy Lwowskiej i zaatakował interweniującego policjanta. Po obezwładnieniu został przewieziony do szpitala, a następnie trafił do aresztu. Policja postawiła mu zarzuty i wnioskuje o jego deportację z Polski. Dzięki czujności mieszkanki Szczecina udało się uratować psa uwięzionego w pustym mieszkaniu. Kobieta zaalarmowała policję, gdy od 2 dni nie widziała sąsiada, a z mieszkania dobiegało nieustanne szczekanie. Funkcjonariusze wraz ze strażą pożarną sforsowali okno, by uwolnić wycieńczone zwierzę. Pies trafił do schroniska, a policja apeluje o reagowanie na podejrzane sytuacje.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Polscy przedsiębiorcy wyrażają zaniepokojenie planami przywrócenia kontroli granicznych w strefie Schengen. Obawiają się, że takie działania mogą spowodować ogromne straty dla gospodarki, szczególnie w sektorze transportowym i logistycznym. Przedstawiciele biznesu podkreślają, że swobodne przemieszczanie się jest kluczowe dla sprawnego funkcjonowania unijnego rynku. Wzywają polityków do zachowania otwartych granic i skupienia się na uszczelnianiu zewnętrznych granic Unii Europejskiej. W Bydgoszczy 5-letnie dziecko odłączyło się od opiekunów w centrum handlowym przy ulicy Fordońskiej i samodzielnie wsiadło do tramwaju. Na szczęście młodzi pasażerowie, którzy wcześniej słyszeli apel o zaginięciu, zareagowali i powiadomili motorniczego. Dzięki ich czujności chłopiec szybko trafił pod opiekę policji, a następnie do swojej mamy. Służby przypominają o konieczności pilnowania dzieci w zatłoczonych miejscach. Śledztwo w sprawie zaginięcia i śmierci Jowity wciąż nie przyniosło przełomu. Prokuratura potwierdziła, że mieszkańcy okolicy zostali poddani badaniom wariografem, ale nie ujawniono powodów tej decyzji. Szczątki Jowity znaleziono w lipcu tego roku, zaledwie 500 metrów od jej domu. Śledczy czekają teraz na opinie biegłych, które mogą wpłynąć na dalszy kierunek dochodzenia. Bartłomiej Wdowik wraca do Jagiellonii Białystok na 3. przygodę z klubem. Został wypożyczony z portugalskiej Bragi na cały sezon 2026 i 2027. Transfer udało się sfinalizować tuż przed upływem terminu rejestracji do Ligi Europy. Wdowik nie kryje radości z powrotu i cieszy się na grę w europejskich rozgrywkach.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Uniwersytet Wrocławski ogłosił 3. turę rekrutacji na rok akademicki 2026-2027. Na uczelni wciąż dostępne są miejsca na ponad 20 kierunkach, w tym humanistycznych, społecznych, przyrodniczych, ścisłych i technicznych. To szansa dla tych, którzy nie dostali się wcześniej na wymarzone studia lub dopiero teraz podjęli decyzję o ich rozpoczęciu. Podobne dodatkowe nabory prowadzą także inne polskie uczelnie. Znany influencer Książulo ostro skrytykował jedzenie w punktach gastronomicznych wrocławskiego zoo. Po jego wizycie, która wywołała spore poruszenie, zoo zwróciło się do najemców lokali o pilne wyjaśnienia. Władze ogrodu podkreślają, że choć nie odpowiadają bezpośrednio za kuchnię, to dbają o renomę instytucji. Sprawa jest w toku, a o dalszych decyzjach będziemy informować na bieżąco.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1016 hektopaskali. Dla Białegostoku prognozowana temperatura to 19 stopni, a widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. We Wrocławiu termometry pokażą 22 stopnie i zachmurzenie całkowite. Wrześniowe słońce dziś łagodne, jakby chciało przedłużyć lato o jeszcze jeden dzień.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Legia Warszawa sensacyjnie odpadła z Pucharu Polski, przegrywając 0-3 z Motorem Lublin już w pierwszej rundzie. Trener Marek Papszun wskazuje na katastrofalne błędy i słabą grę drużyny, szczególnie w pierwszej połowie. Mimo lepszej gry po przerwie, Legia nie zdołała zdobyć bramki, a Motor dołożył jeszcze jedno trafienie. Papszun liczy na rewanż w Ekstraklasie, podkreślając, że zespół musi wyciągnąć wnioski z tej porażki. Kibice Legii Warszawa świętują odejście Milety Rajowicza. Duński napastnik, krytykowany za nieskuteczność, został wypożyczony do FC Midtjylland tuż przed zamknięciem okna transferowego w Danii. Rajowicz, który w tym sezonie nie zdobył ani jednej bramki, dołączył do Legii w lipcu ubiegłego roku. Transfer wywołał falę komentarzy i radość wśród fanów stołecznego klubu. Lech Poznań stawia na młodych obrońców Wojciecha Mońkę i Michała Gurgula, którzy mają zatrzymać rozpędzoną Jagiellonię. Obaj zawodnicy, z dwoma tytułami na koncie, są kluczowi dla kolejorza, a ich wartość rynkowa rośnie. Eksperci widzą w nich przyszłych reprezentantów Polski. Mońka niedawno przedłużył kontrakt z Lechem do 2030 roku, co świadczy o dużych nadziejach klubu na jego dalszy rozwój.
0: Robert Lewandowski czuje się coraz lepiej w Chicago Fire, gdzie regularnie strzela gole. Klub zyskał nowego zawodnika, norweskiego obrońcę Andreasa Hanhe Olsena z Mainz 5. Wzmocniona drużyna wygrała w sierpniu 6 meczów z rzędu. Lewandowski podkreśla, że jest pod wrażeniem klubu i widzi w nim duży potencjał. W Pucharze Polski doszło do niespodzianek. Wisła Kraków odpadła po przegranej 1-2 z Odrą Opole, mimo prowadzenia po golu Macieja Kuziemki. Zagłębie Lubin sensacyjnie przegrało 2-3 z czwartoligową Siarką Tarnobrzeg. W innych meczach Pogoń Siedlce pokonała Kluczewie Stargard 3-2, a Piast Gliwice wygrał 3-0 z Chemikiem Bydgoszcz.
1: Polski Związek Piłki Nożnej ogłosił przedłużenie umowy sponsorskiej z firmą Kuchnia Wikinga. To dobra wiadomość po serii odejść kluczowych sponsorów, takich jak InPost czy Staropolanka. Nowa umowa obowiązuje do 2028 roku i obejmuje zarówno męską, jak i kobiecą reprezentację oraz drużyny młodzieżowe. Dzięki temu PZPN zyskuje stabilizację finansową i wizerunkową. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz został aresztowany w związku z aferą kryptowalutową Zonda Krypto. Rosyjskie media szybko wykorzystały sytuację, grożąc Polsce wykluczeniem z Igrzysk Olimpijskich. Piesiewiczowi postawiono zarzuty płatnej protekcji i działania na szkodę wierzycieli. Tymczasowe aresztowanie prezesa budzi niepokój o przyszłość polskiego ruchu olimpijskiego. Hubert Hurkacz ponownie nie zdołał awansować do trzeciej rundy US Open. W emocjonującym meczu na Arthur Ashe Stadium Polak przegrał z rozstawionym z numerem 8 Benem Sheltonem. Mimo świetnej gry, Hurkacz popełnił kilka kosztownych błędów, które zadecydowały o jego porażce. To kolejny raz, gdy druga runda US Open okazała się dla niego nie do przejścia. Iga Świątek rozpoczęła tegoroczny US Open od zwycięstwa nad Xiyu Wang, wygrywając 6-2, 6-3. Mimo trudnych warunków postawionych przez Chinkę, Polka utrzymała pełną kontrolę na korcie. Agnieszka Radwańska chwali Świątek za koncentrację i urozmaicenie gry, które mogą przynieść sukcesy w kolejnych rundach. W następnym meczu Świątek zmierzy się z Argentynką Nadią Podorowską. Karolina Skrzeczkowska, znana jako Way of Blonde, i jej żona Agnieszka Skrzeczkowska były uczestniczkami programu Top Model. Pochwaliły się nowym nabytkiem – przyczepą kempingową o imieniu Pusia. Para, która wzięła ślub jesienią ubiegłego roku we Włoszech, podzieliła się w sieci zdjęciami z wnętrza przyczepy, które wzbudziły spore zainteresowanie fanów. Fotografie ukazują intymne chwile między małżonkami, podkreślając ich silne uczucie. Były kapitan Legii Warszawa, Jakub Rzeźniczak, zaskoczył gości restauracji, gdy podczas wieczornego wyjścia z żoną i znajomymi niespodziewanie zasnął na 30 minut. Spotkanie, które początkowo miało romantyczny charakter, szybko przerodziło się w luźną zabawę, aż zmęczenie wzięło górę nad sportowcem. Po przebudzeniu Rzeźniczak wrócił do rozmów, choć nie obyło się bez zakłopotania. Manchester City dokonał rekordowego transferu, wydając około 630 milionów złotych na Enzo Fernandeza z Chelsea. To największa transakcja tego letniego okienka transferowego, która pokazuje, jak ogromne pieniądze krążą w świecie piłki nożnej. Fernandez dołącza do mistrzów Anglii, co wzbudziło duże zainteresowanie wśród kibiców i ekspertów.
0: Paulina Damaske, gwiazda polskiej siatkówki, zachwyca swoją formą na Mistrzostwach Europy. Zawodniczka, która niedawno dołączyła do włoskiego klubu Il Bisonte Firenze, zdobyła już serca kibiców nie tylko sportowymi umiejętnościami, ale także charyzmą. Jej zdjęcia na Instagramie cieszą się ogromną popularnością, przyciągając uwagę fanów z całego świata.
1: 31 sierpnia odbyły się uroczystości pogrzebowe Wandy Traczyk-Stawskiej, legendarnej uczestniczki Powstania Warszawskiego. Zmarła w wieku 99 lat i została pochowana na cmentarzu ewangelicko-augsburskim w Warszawie. Wśród żałobników znaleźli się m.in. prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski oraz znany lekkoatleta Jacek Wszoła. Ostatnie pożegnanie odbyło się w Bazylice Świętego Krzyża, a nabożeństwo koncelebrowali kardynał Kazimierz Nycz i arcybiskup Adrian Galbas.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1015 hektopaskali. W Bydgoszczy lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 20 stopni. Z drugiej strony kraju w Warszawie na niebie będzie można oglądać zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 20 stopni. Słońce grzeje delikatnie, a temperatura utrzymuje się w idealnym zakresie.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo wkracza w nowy etap emocji w 1023 odcinku, który zostanie wyemitowany w sobotę, 5 września o 16 na TVP1. Sibel odkrywa tajemnicę Poiraza i jego powiązania z nielegalnymi walkami. Choć nie zna całej prawdy, jej wiedza może wywołać niebezpieczną grę. Poiraz, zmuszony do udziału w walkach, stara się obrócić sytuację na swoją korzyść, współpracując potajemnie z policją. Sibel, nieświadoma jego układów, planuje wykorzystać zdobyte informacje dla własnych korzyści. Poiraz musi teraz uważać nie tylko na przestępców, ale i na swoją byłą partnerkę. Tajemnica Poiraza może szybko wymknąć się spod kontroli, zwłaszcza że ukrywa swoje działania przed Naną. La Promesa, Pałac Tajemnic, powraca z emocjonującym 472 odcinkiem. Już 8 września o 15.05 na TVP dwa widzowie będą mogli śledzić nowe zawirowania w pałacu. Adriano ponownie odwiedzi Katalinę, co doprowadzi Cruz do furii. W międzyczasie Vera i Lopez zacieśniają więzi, ale ich sielankę zakłóci zazdrosny Santos. Jego natarczywość wobec Wery zmusi Lopego do interwencji. To spotkanie może zaognić już napięte relacje między mężczyznami. Nie przegapcie tego pełnego emocji odcinka. M jak Miłość powraca z emocjonującym 1939 odcinkiem Po wakacjach. Paweł Zduński dowiaduje się o kolejnym wypadku spowodowanym przez Dominika Walata, który wcześniej zabił jego żonę Frankę. Tym razem ofiarami są jego matka Marysia i przyrodnia siostra Agnes. Na szczęście obie wychodzą z tego cało, ale Dominik zostaje zatrzymany przez policję. Paweł, mimo prób ukrycia prawdy przez Marysię i Agnes, odkrywa wszystko dzięki internetowemu artykułowi. Zdenerwowany, przysięga zemstę na Dominiku, którego czeka teraz więzienie. Emocje sięgają zenitu, a Paweł nie zamierza odpuścić. Na dobre i na złe powraca z nowym sezonem pełnym emocji. W 996 odcinku, który zostanie wyemitowany 9 września o godzinie 20.55, Blanka i Mario staną w obliczu największego dramatu w swoim życiu. Ich córka, mała Nina, zostanie porwana podczas spaceru w parku. Wszystko zacznie się od chwili nieuwagi, gdy Blanka udzieli pomocy starszej kobiecie. Mario z tajemniczymi śladami pobicia na twarzy ukrywa prawdę przed żoną, co tylko podsyca napięcie. Czy porwanie to zemsta na Mario za jego mroczną przeszłość? Odpowiedzi na te pytania przyniesie nowy odcinek, który z pewnością wstrząśnie widzami.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: W 4281 odcinku Na Wspólnej, który zobaczymy już we wtorek, 22 września o 20.15 na TVN, emocje sięgną zenitu. Weronika Rostocka będzie przeżywać prawdziwy dramat, martwiąc się o aresztowaną Ewelinę. Kalska, będąca w fatalnym stanie psychicznym, poprosi Weronikę o opiekę nad swoją córką Jagodą. Prawniczka, nie wahając się ani chwili, zgodzi się i wraz z Lwem przejmie opiekę nad 16-latką. Tymczasem życie Grega, dźgniętego nożem, wciąż będzie wisieć na włosku, a lekarze będą walczyć o jego życie. Ewelina, mimo że sama jest ofiarą przemocy domowej, zostanie zatrzymana przez policję. Wstrząsająca relacja Kalskiej o brutalnym ataku męża poruszy Weronikę do głębi. W kolejnym odcinku Ewelina będzie chciała chronić Jagodę, nie pozwalając jej na udział w sprawie, mimo że jej zeznania mogłyby pomóc. Serial La Promesa, Pałac Tajemnic wkracza w emocjonujący 467 odcinek. Maria przyznaje się Cruz, że Alonso chciał ją wyrzucić z pałacu, ale ostatecznie zostaje dzięki interwencji Cruz. Margarita zaczyna podejrzewać Martinę o podanie trucizny hrabiemu, co wprowadza nowe napięcia. Lope, wracający do zdrowia, zostaje zaatakowany, a Virtudes godzi się z Simoną, próbując odzyskać syna. José Juan nie potrafi wybaczyć kurrowi śmierci Paca, co prowadzi do kolejnych konfliktów. Odcinek został wyemitowany 1 września o 15.05 na TVP2, a dostępny jest również na platformie TVP VOD. Serial przenosi nas do malowniczej Andaluzji, początku XX wieku, gdzie młoda Jana szuka zaginionego brata i zemsty, jednocześnie zmagając się z zakazanym uczuciem do Manuela. W serialu M jak Miłość szykuje się wielkie wydarzenie. Ślub Natalki i Adama Karskiego, na który czekają wszyscy fani, zostanie pokazany najprawdopodobniej w listopadzie. Ceremonia odbędzie się w Grabinie, w siedlisku Doroty i Bartka Lisieckich, a zaproszeni zostaną tylko najbliżsi. Na liście gości znajdzie się Artur Rogowski, choć jego romans z Joanną już wyszedł na jaw. Mateusz Mostowiak pojawi się z nową partnerką, co z pewnością wzbudzi emocje. Adam przed ślubem wyzna Natalii prawdę o swojej rodzinie, co może być zaskoczeniem. Fani muszą uzbroić się w cierpliwość, ale emocje na pewno będą tego warte. 137. odcinku serialu Szpital Świętej Anny emocje sięgną zenitu. Sabina Krawczyk znajdzie się w dramatycznej sytuacji, a Zyta Orłowicz będzie chciała jak najszybciej ją zobaczyć. Spotkanie okaże się trudne, gdyż Sabina ma do Zyty ogromny żal. W tym samym czasie dr Bursztyn, mimo złego samopoczucia, zostanie wezwana do pacjentki w ciąży mnogiej. Podczas transportu zatnie się winda, a poród rozpocznie się w jej wnętrzu. Odcinek zostanie wyemitowany w środę, 9 września, o godzinie 16:50 na antenie TVN. Serial Szpital Świętej Anny to opowieść o lekarkach i ratowniczkach medycznych, które codziennie stawiają czoła wyzwaniom zawodowym i osobistym. W obsadzie między innymi Jolanta Fraszyńska, Katarzyna Glinka i Marta Wierzbicka.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 18 stopni w Gdańsku, gdzie wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 7 metrów na sekundę. W Poznaniu natomiast przewiduje się zachmurzenie całkowite. Temperatura wyniesie 20 stopni, a wiatr południowo-zachodni będzie wiał z prędkością 5 metrów na sekundę. Słońce grzeje delikatnie, a temperatura utrzymuje się w idealnym zakresie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy!
1: Koalicja Obywatelska wygrywa najnowszy sondaż, zdobywając 27,5% głosów, ale nie zdoła utworzyć rządu. Większość mandatów w Sejmie przypadłaby ugrupowaniom prawicowym, co oznacza, że to one mogą mieć realny wpływ na przyszły rząd. Konfederacja Korony Polskiej i inne prawicowe partie mogą stworzyć większość, co zmienia polityczny krajobraz w Polsce. W Minneapolis doszło do tragicznej strzelaniny w budynku mieszkalnym, w wyniku której zginęły 3 osoby, w tym napastnik, a 5 zostało rannych. Wśród poszkodowanych jest 3 policjantów, którzy mają wrócić do zdrowia. Do zdarzenia doszło po eksmisji sprawcy z wynajmowanego lokalu. Motyw działania napastnika pozostaje nieznany.
2: Do Szwecji dotarł pierwszy prototyp zmodernizowanego czołgu Stridsvagn 123A, będącego szwedzką wersją Leoparda 2A8. Maszyna trafiła do Szkoły Sztuki Walki Lądowej, gdzie będzie używana do szkolenia instruktorów. To początek programu modernizacji 110 czołgów, który ma zakończyć się do 2031 roku. Czołgi zyskają nowoczesne systemy bojowe i ochronne, zwiększając swoje możliwości na współczesnym polu bitwy. Szwecja podpisała kontrakt z francuskim koncernem Naval Group na dostawę 4 fregat rakietowych typu Luleå. Wartość zamówienia wynosi ponad 4 miliardy euro, a pierwsza jednostka trafi do szwedzkiej marynarki w 2030 roku. Nowe fregaty mają wzmocnić obronę powietrzną i zdolności zwalczania okrętów podwodnych na Morzu Bałtyckim. Umowa jest częścią szerszej współpracy obronnej między Szwecją a Francją. Chicagowska Polonia żegna Irenę T. Moskal del Giudice, która zmarła w wieku 97 lat. Była prezeska Kongresu Polonii Amerykańskiej. Oddział Illinois odeszła 24 sierpnia. Uroczystości żałobne odbyły się 31 sierpnia w Norwich, a pochówek miał miejsce 1 września na cmentarzu Świętego Alberta. Irene była znaną działaczką polonijną, która przez całe życie angażowała się w sprawy Polonii i lokalnej społeczności.
1: Jesienią i zimą suszenie prania może być problematyczne, ale istnieje prosty sposób, by przyspieszyć ten proces. Wystarczy rozwiesić ubrania w kształt przypominający odwróconą literę U, co pozwala na lepszy przepływ powietrza. Ważne jest też dokładne strzepnięcie prania po wyjęciu z pralki oraz zapewnienie odpowiedniego wirowania. Dodatkowo warto pamiętać o regularnym wietrzeniu pomieszczenia, by uniknąć nieprzyjemnych zapachów. Nie lubisz prasować firanek? Jest na to sposób. Wystarczy przed praniem złożyć je w równą kostkę i umieścić w siatce do prania lub po szewce na poduszkę. Następnie użyj delikatnego programu i odpowiednich detergentów. Dzięki temu firanki będą gładkie i gotowe do zawieszenia bez prasowania. We wrześniu skorpiony, raki i strzelce mogą doświadczyć niespodziewanych kontaktów z przeszłością. Skorpiony mogą otrzymać wiadomość od dawnej bliskiej osoby, co pozwoli zamknąć niedokończone sprawy. Raki mogą spotkać kogoś, kto obudzi dawne emocje, a strzelce mogą być zaskoczone kontaktem od dawnego znajomego. Warto pamiętać, że taki powrót nie zawsze oznacza odnowienie relacji. Czasem to tylko okazja do spojrzenia na przeszłość z innej perspektywy.
2: Gruba warstwa szronu w zamrażarce to nie tylko problem estetyczny, ale także funkcjonalny. Aby ograniczyć jego powstawanie, warto minimalizować czas otwierania drzwi i przygotowywać produkty z wyprzedzeniem. Po rozmrożeniu i osuszeniu zamrażarki można zastosować cienką warstwę gliceryny, co spowolni osadzanie się lodu. Pamiętajmy też o przechowywaniu produktów w szczelnych opakowaniach i kontrolowaniu stanu uszczelki drzwi. Imię Isaura, choć znane z kultowego serialu Niewolnica Isaura, jest w Polsce niezwykle rzadkie. Według danych z 2026 roku nosi je zaledwie 38 kobiet, co plasuje je na dalekiej 2709 pozycji wśród żeńskich imion. Nieco popularniejsza jest spolszczona forma Izaura, którą nosi 54 kobiety. Isaura wywodzi się od starożytnej krainy Izauri w Azji Mniejszej. Storczyki mogą odzyskać siły dzięki prostemu domowemu sposobowi. Wystarczy rozpuścić jedną tabletkę aspiryny w 5 litrach wody i używać tego roztworu do podlewania raz w miesiącu. Kwas salicylowy w aspirynie wzmacnia roślinę, poprawiając jej odporność na stres i choroby. Dzięki temu storczyki mogą ponownie zakwitnąć obficie. W łazience często pojawia się wilgoć i nieprzyjemne zapachy. Istnieje prosty sposób na ich ograniczenie, wykorzystując fusy z kawy. Wystarczy je dobrze wysuszyć i umieścić w otwartym pojemniku, aby działały jak naturalny pochłaniacz zapachów. Pamiętajmy jednak, że nie zastąpi to odpowiedniej wentylacji.
1: W Kędzierzynie Koźlu zatrzymano 19-latka podejrzewanego o związek z zabójstwem 49-letniej kobiety. Do zbrodni doszło 28 sierpnia, a młody mężczyzna trafił w ręce policji 1 września. Podczas przeszukania znaleziono przy nim nóż i młotek, które mogły być narzędziami zbrodni. Obecnie przebywa w areszcie, a śledztwo trwa.
2: Marcin Horała może zostać nowym wicemarszałkiem, co ponownie przyciąga uwagę mediów. Znany z twardości w polityce, kilka lat temu pokazał swoje łagodniejsze oblicze w programie Politycy od kuchni. Wówczas mieszkał w skromnym, 40-metrowym mieszkaniu w Warszawie. Tymczasem były premier Mateusz Morawiecki wyraził poparcie dla Marcina Ociepy jako kandydata PiS do prezydium Sejmu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1017 hektopaskali. W Szczecinie lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 17 stopni. Z drugiej strony kraju w Krakowie na niebie będzie można oglądać zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 20 stopni. Wrześniowe ciepło otula dzień spokojem. Lato jeszcze nie powiedziało ostatniego słowa.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: na luz, łącząc elegancję z nonszalancją. Film Jana Sobierajskiego, inspirowany duchową przemianą Alicji Lęczewskiej, ma skłonić widzów do refleksji nad wiarą i duchowością. Zbigniew Zamachowski i Gabriela Muskała, para, która unika skandali jak ognia, znowu zaskoczyła. Choć zwykle stronią od czerwonych dywanów, ostatnio pojawili się razem na festiwalu Warszawa Singera, trzymając się za ręce jak zakochani nastolatkowie. Ich historia miłosna zaczęła się w samym środku burzy medialnej, ale teraz wydają się być oazą spokoju w świecie show biznesu. Czyżby to była nowa definicja miłości w blasku fleszy? Klaudia Halejcio, znana z zamiłowania do luksusu, postanowiła pożegnać wakacje z prawdziwym przytupem. Jej ogród zamienił się w cyrk, a wszystko to dla 5-letniej córki Nel. Były atrakcje dla dzieci, fotobudka i świeżo robiona pizza, a dorosłym też nie brakowało zabawy. Halejcio, jak na prawdziwą influencerkę przystało, nie oszczędzała na niczym, a jej Instagram pękał w szwach od relacji z tego wydarzenia. Edyta Jungowska, świeżo upieczona emerytka, udowadnia, że życie po 60 może być pełne niespodzianek. Aktorka, która niedawno dołączyła do obsady Na Wspólnej, postanowiła zasmakować uroków Sopotu. Zamiast czerwonego dywanu wybrała mąciak, kawiarnie i butiki, a wszystko to w stylowych alladynkach i chuście na głowie. Wygląda na to, że czas na emeryturze można spędzać nie tylko na kanapie, ale i na spokojnych spacerach po nadmorskich kurortach.
1: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
0: Czarodziejski świat Harry'ego Pottera powraca, tym razem w serialowej odsłonie na HBO Max. Nowy zwiastun obiecuje mrok, magię i może nawet lepszego Harry'ego niż tego, którego znamy z filmu. Dominic McLaughlin, jako młody czarodziej, ma szansę przyćmić Daniela Radcliffe'a. A twórcy serialu odważnie wprowadzają nowe wątki, które mogą naprawić nieścisłości z książek. Premiera już w te święta, więc przygotujcie różdżki i czekajcie na magię. Marcin Miller, król disco polo, znów na językach. Tym razem nie za sprawą nowego hitu, ale psychofana, który zmusił go do wezwania policji. Funkcjonariusze przyjechali, zapakowali delikwenta do radiowozu, ale co dalej? Miller obawia się, że kolejny raz może skończyć się mniej przyjemnie. Cóż, życie gwiazdy to nie tylko blask fleszy, ale i nieprzewidywalne spotkania z fanami, którzy czasem zapominają, gdzie kończy się granica podziwu. Ach, cóż za burza w szklance wody. Skolim wystąpił na koncercie u prezydenta, a internet aż huczy od politycznych spekulacji. Rafał Brzozowski z niebywałą powagą broni prawa artystów do występowania dla każdego, niezależnie od politycznych sympatii. Podkreśla, że muzyka powinna łączyć, a nie dzielić. Choć sam nieraz odczuł, jak łatwo można zostać zaszufladkowanym. Może czas, byśmy wszyscy przestali doszukiwać się polityki tam, gdzie jej nie ma?
2: W biurze Kropliczanki szykuje się prawdziwa rewolucja. Do ekipy TheOffice.pl dołącza Robert, grany przez Michała Sikorskiego, znanego z roli księdza Jakuba Adamczewskiego w 1670. Ten ekscentryczny jegomość z twarzą pokerzysty i dziwacznym garniturem ma szansę wywrócić wszystko do góry nogami. A jeśli ktoś myślał, że biurowe życie nie może być bardziej absurdalne, to nadchodzący sezon z pewnością go zaskoczy.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Freddie Mercury, legenda rocka i król szczodrości, pozostawił po sobie nie tylko niezapomnianą muzykę, ale i fortunę, którą hojnie podzielił się z bliskimi. Mary Austin, jego była partnerka, odziedziczyła połowę majątku, a teraz, po latach, postanowiła sprzedać pamiątki po wokaliście, co wywołało burzę wśród fanów. W wywiadzie dla The Guardian Mary zdradziła, że większość jej majątku trafi do synów, a część wesprze fundację Eltona Johna. Ciekawe, czy Freddie przewidział, że jego pamiątki staną się takim ciężarem emocjonalnym dla Mary? Fleetwood Mac w metalowej odsłonie? Tak, to nie żart. Doro Pesch, królowa metalu, wraz z gitarzystą Whitesnake i perkusistą Sepultury, wzięli na warsztat Go Your Own Way. To pierwszy singiel z nadchodzącego albumu Steel Rumors, który ukaże się 20 listopada. Czyżby klasyka rocka potrzebowała cięższego brzmienia, by znów zabłysnąć? Cóż, czas pokaże, czy metalowy hołd dla Fleetwood Mac zdobędzie serca fanów.
2: Niemiecka maszyna Accept nie zwalnia tempa. Gitarzysta Wolf Hoffmann zapowiedział, że zespół już myśli o nowym albumie, choć dopiero co wydali Humanoid. A jakby tego było mało, z okazji 50-lecia działalności, Accept przygotował wyjątkowy album Teutonic Titans 1976-2026, na którym ich klasyki wykonują gwiazdy światowej sceny. Premiera już 4 września, a w grudniu zagrają w Polsce, w Gliwicach. Metalowy pociąg pędzi dalej. Zespół Waves zaskakuje fanów i nie zamierza iść na łatwiznę. Ich trzeci album, Total, nie pojawi się od razu w serwisach streamingowych, ale zadebiutuje na autorskim festiwalu Heavy Pop Fest. Nowy singiel Koledzy pokazuje lżejsze, popowe oblicze grupy, co jest niezłym kontrastem do ich wcześniejszych, mrocznych brzmień. Ciekawe, czy fani będą zaskoczeni, czy może już przywykli do takich niespodzianek od krakowskiej formacji.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające zachmurzenie całkowite. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1017 hektopaskali. Dla Katowic przewiduje się 20 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. W Toruniu termometry pokażą podobnie 20 stopni, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Wrześniowe ciepło wprowadza spokój. Nic nie trzeba, wszystko można.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na autostradzie A2, niedaleko węzła Konotopa pod Warszawą, doszło do zderzenia samochodu osobowego BMW z ciężarówką. W wyniku kolizji ciężarówka przewróciła się na bok, co spowodowało poważne utrudnienia w ruchu. Na szczęście nikt nie został ranny. Ruch odbywa się jednym pasem, a na miejscu pracują służby ratunkowe. Po tygodniowych poszukiwaniach odnaleziono ciało 16-letniej Mai, która zginęła w warsztacie należącym do rodziny Bartosza G. Kamery monitoringu zarejestrowały drastyczne sceny, które pomogły w rozwiązaniu sprawy. Bartosz G., uznany za poczytalnego, może spędzić w więzieniu nawet 30 lat. Motyw zbrodni wciąż pozostaje nieznany.
2: W Warszawie przy przystanku Hali Kopińskiej doszło do szokującego incydentu. Mężczyzna zaczepiał dziewczynki, a następnie publicznie się onanizował. Po zdarzeniu odjechał zamówionym samochodem. Policja zabezpieczyła nagrania i ustala tożsamość sprawcy.
1: W Warszawie na Pradze Południe Straż Miejska odkryła podejrzane pakunki z przewodami. Znalezisko wzbudziło obawy, dlatego na miejsce wezwano policję i Straż Pożarną. Teren został zabezpieczony, a na przyjazd pirotechników wciąż czekamy. W związku z tym występują utrudnienia w kursowaniu autobusów linii 102, 123, 173 i 202.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Policja z Wolbromia poszukuje 35-letniego Macieja Krężela, który zaginął 2 września. Mężczyzna może poruszać się jasnobrązowym Renault Megane Scenic o numerach rejestracyjnych KOL 19440. Mundurowi apelują do mieszkańców o pomoc w odnalezieniu zaginionego. Każda informacja może być kluczowa. Tragiczny wypadek w Gliwicach na ulicy Bojkowskiej. Kierowca samochodu marki Kia zjechał z drogi i uderzył w drzewo oraz słup trakcji energetycznej. Pomimo szybkiej interwencji ratowników, 45-letni mężczyzna zmarł w karetce. Policja bada przyczyny tego tragicznego zdarzenia.
2: W Gliwicach zakończyła się historia restauracji Pierwsza Polka, która po metamorfozie w programie Kuchenne Rewolucje zmieniła nazwę na Bistro w Towarzystwie. Lokal, który otwarto ponownie w kwietniu, działał zaledwie kilka dni i teraz jest wystawiony na sprzedaż. Mimo początkowego entuzjazmu, zmiany w wystroju i menu nie przekonały klientów. Dziś wieczorem o 21.30 TVN wyemituje odcinek programu z udziałem tego lokalu.
1: Sąd skazał 29-letniego Gracjana S. na 10 miesięcy więzienia za brutalne znęcanie się nad psem w Ognicy. Mężczyzna nie tylko trafi za kratki, ale też otrzymał zakaz posiadania zwierząt. Nagranie z lipca zeszłego roku, na którym widać, jak rzuca psem o asfalt, wywołało ogromne oburzenie w internecie. To jedna z surowszych kar za znęcanie się nad zwierzętami w ostatnim czasie.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na portalu pracuj.pl pojawiła się oferta pracy dla zbrojarzy betoniarzy w Niemczech z wynagrodzeniem do 16 tysięcy złotych brutto miesięcznie. Pracodawca, firma Inbudex, oferuje umowę o pracę, bezpłatne zakwaterowanie i możliwość przyuczenia. Nawet dla osób po 50 roku życia. Nie jest wymagana znajomość języka niemieckiego, a rekrutacja jest uproszczona. Aplikacje można składać do 18 września. Czujność mieszkanki jednego z bloków w Szczecinie uratowała psa, który przez wiele godzin był zamknięty w mieszkaniu. Policjanci i strażacy dostali się do lokalu przez okno, zapewniając zwierzęciu bezpieczne schronienie. Pies trafił do schroniska, gdzie otrzymał odpowiednią opiekę. Służby podkreślają, jak ważne jest reagowanie na niepokojące sygnały. W Bydgoszczy 5-letni chłopiec oddalił się od rodziców w galerii handlowej i samodzielnie wsiadł do tramwaju. Na szczęście nastolatkowie zauważyli go i poinformowali motorniczego, który wezwał policję. Dziecko bezpiecznie trafiło pod opiekę funkcjonariuszy, a następnie do mamy. Policja apeluje o większą ostrożność w opiece nad dziećmi.
2: Znany youtuber Książulo skrytykował jakość jedzenia w punktach gastronomicznych wrocławskiego zoo. Tester jedzenia wyraził swoje niezadowolenie, szczególnie po wizycie w karczmie u lwa, gdzie publicznie wypluł burgera. Władze zoo zareagowały, wzywając dzierżawców do pilnych wyjaśnień. Sprawa jest obecnie analizowana, a dalsze kroki zostaną podjęte wkrótce.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Mieszkaniec Dolnego Śląska przez lata przetrzymywał kobietę, którą poznał w internecie, poddając ją nieludzkim torturom. Sąd we Wrocławiu zdecydował o obniżeniu jego kary z dożywocia do 25 lat więzienia. Mężczyzna będzie mógł ubiegać się o przedterminowe zwolnienie po 20 latach. Kara zostanie odbyta w trybie terapeutycznym.
1: We Wrocławiu zatrzymano 19-latka podejrzanego o przestępstwa seksualne wobec dziewczynek poniżej 10 roku życia. Mężczyzna przyznał się do winy i trafił do aresztu na 3 miesiące. Policja podkreśla, że sprawa wymagała skomplikowanych działań operacyjnych. Za zarzucane czyny grozi mu kara do 15 lat więzienia. Śledztwo wciąż trwa. Wrocław czeka zmienna pogoda w nadchodzący weekend. Piątek będzie ciepły, z temperaturą sięgającą 28 stopni, ale deszczowy. W sobotę zrobi się chłodniej i wietrznie, z przelotnymi opadami. Niedziela przyniesie słońce i bezchmurne niebo, choć temperatura spadnie do 20 stopni.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1016 hektopaskali. W Białymstoku prognozowana temperatura wynosi 19 stopni, przy czym widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. Dla Wrocławia spodziewajmy się 22 stopnie i prognozowane będzie zachmurzenie całkowite. W powietrzu przyjemne ciepło, które koi bardziej niż rozgrzewa.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Od 1 września w Sosnowcu rusza program Maluszkowe, oferujący jednorazową zapomogę w wysokości 10 tysięcy złotych na trzecie i każde kolejne dziecko. Nie ma kryterium dochodowego, ale rodzice muszą mieszkać w Sosnowcu i posiadać ważną sosnowiecką kartę miejską. Rodziny z wieloraczkami otrzymają tę kwotę na każde dziecko. Od stycznia przyszłego roku program obejmie także drugie dziecko, ale z niższą kwotą 1000 zł. Wnioski można składać do 6 miesięcy po narodzinach dziecka. Program ma na celu wsparcie demograficzne miasta. Sersanit S.A. z Kielc rozpoczął zwolnienia grupowe, które obejmą 487 pracowników w 5 polskich miastach. Redukcje potrwają od sierpnia do listopada tego roku. Powodem są rosnące koszty energii i surowców oraz problemy na rynku ukraińskim. Zwolnienia dotkną zakładów w Krasnymstawie, Starachowicach, Opocznie, Radomiu i Wałbrzychu. Pracownicy mogą liczyć na pomoc publicznych służb zatrudnienia, choć firma nie zadeklarowała dodatkowego wsparcia. Sersanit to jeden z największych graczy na rynku ceramicznym w Europie. Chińskie technologie mogą stanowić poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa Europy. Prezes Vigo Photonics ostrzega przed ukrytymi w urządzeniach zdalnymi wyłącznikami, które mogą unieruchamiać kluczowe systemy. Przykładem są autobusy w Norwegii, które producent mógł zdalnie zablokować. Problem dotyczy także nowoczesnych samochodów, które mogą być wykorzystywane do szpiegostwa. Polska firma Vigo Photonics kontroluje swoje produkty, by wykluczyć takie zagrożenia. Europa wciąż nie ma zintegrowanych systemów kontroli łańcuchów dostaw, co zwiększa ryzyko. Grupa Dino umacnia swoją pozycję jako trzeci największy pracodawca w Polsce, zatrudniając już 60 tysięcy osób. W 2026 roku firma przeznaczyła 700 milionów złotych na podwyżki i nowe etaty, co zwiększa wartość świadczeń pracowniczych do 5 miliardów złotych. Kasjerzy mogą liczyć na średnie zarobki do 6 tysięcy złotych brutto miesięcznie, a kierownicy marketów nawet 8 tysięcy złotych brutto. Dino dynamicznie się rozwija, inwestując miliardy w rozbudowę sieci 3244 sklepów, głównie w mniejszych miejscowościach. To oznacza nie tylko nowe miejsca pracy, ale także impuls dla lokalnych gospodarek w całej Polsce.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Od 1 stycznia przyszłego roku renta wdowia będzie wypłacana na korzystniejszych zasadach, co może oznaczać nawet 400 zł brutto więcej miesięcznie dla seniorów. Jednak zanim te zmiany wejdą w życie, KRUS alarmuje, że na tegoroczne wypłaty może zabraknąć setek milionów złotych. Problem wynika z nieprzewidzianego wzrostu liczby uprawnionych do świadczeń. Sejmowa Komisja Finansów Publicznych wprowadziła poprawki, które mogą umożliwić przekazanie dodatkowej dotacji do funduszu emerytalno-rentowego. Od przyszłego roku udział drugiego świadczenia w rencie wdowiej wzrośnie z 15 do 25%, co przyniesie podwyżki, ale ich wysokość będzie zależna od kwoty świadczenia. Kołobrzeg ponownie zdobył tytuł najpopularniejszego kurortu nad Bałtykiem w 2026 roku. Mielno i Pobierowo musiały ustąpić miejsca liderowi. W górach największym zainteresowaniem cieszyła się Szklarska Poręba, wyprzedzając Szczyrk i Świeradów Zdrój. Raport travelist.pl pokazuje, że Polacy najchętniej wybierali wakacje nad morzem i w górach, które odpowiadały za 78% krajowych rezerwacji. W sierpniu góry przyciągnęły więcej turystów z powodu kapryśnej pogody nad Bałtykiem. Mimo mody na mniej znane miejsca, Polacy wciąż preferują sprawdzone kurorty.
2: W najnowszym katalogu Action znajdziemy wiele ciekawych produktów w atrakcyjnych cenach. Szczególną uwagę przyciąga bezprzewodowa pompka 3 w jednym Grundig, dostępna za niecałe 70 zł. Urządzenie oferuje trzy funkcje: pompowanie opon, dmuchanie basenów oraz odsysanie powietrza. W ofercie znajdziemy też urządzenie do laminowania Ficero, idealne do domowego biura. Dla najmłodszych przygotowano bezprzewodowe słuchawki Fresh and Rebel Kids. Kierowcy mogą zainteresować się lampkami LED do samochodu Nortec, które pozwalają na personalizację wnętrza auta.
1: Amerykańska firma Rheinmetall dostarczyła Armii Stanów Zjednoczonych pierwszy prototyp bojowego wozu piechoty Lynx XM-30. To kluczowy krok w programie, mającym zastąpić wysłużone M2 Bradley. Lynx XM-30 z napędem hybrydowo-elektrycznym przejdzie teraz serię testów, które zadecydują o jego przyszłości w armii. Prototyp trafi do żołnierzy z jednej dywizji kawalerii, którzy ocenią jego funkcjonalność w warunkach bojowych. Program XM-30 to rywalizacja technologicznych gigantów, a ostateczna decyzja o wyborze nowego pojazdu zapadnie do końca 2027 roku.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Waszyngton i Kijów prowadzą rozmowy na temat licencji dla Ukrainy na produkcję pocisków do systemów Patriot. Sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych Marco Rubio podkreśla, że to długotrwały proces, który nie rozwiąże natychmiastowych problemów Ukrainy z obroną przed rosyjskimi atakami. Produkcja na Ukrainie mogłaby uniezależnić kraj od zagranicznych dostaw, ale wymaga wielu lat przygotowań. Tymczasem Ukraina otrzymała niewielką partię pocisków Patriot, ale potrzebuje ich więcej, by przetrwać nadchodzącą zimę. W obliczu globalnych niedoborów pocisków Stany Zjednoczone i Unia Europejska rozważają różne formy wsparcia dla Ukrainy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Bydgoszczy lekkie opady deszczu i temperatura 20 stopni oraz wiatr południowo-zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W Warszawie zachmurzenie całkowite i temperatura tak samo 20 stopni i wiatr zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1015 hektopaskali. Temperatura pozwala cieszyć się światem bez pośpiechu. To wrzesień w swojej najlepszej formie.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 1023 odcinku serialu Dziedzictwo emocje sięgną zenitu, gdy spodziewająca się bliźniaków Czarna zacznie podejrzewać męża Ibrahima o zdradę. Wszystko za sprawą tajemniczej Sule, która pojawia się w jego życiu, wywołując falę niepokoju. Czarna przypadkiem odkrywa wymianę wiadomości między Ibrahimem a Sule, co stawia ich małżeństwo pod znakiem zapytania. Czy to tylko nieporozumienie? Czy realne zagrożenie dla ich związku? Odcinek ten zostanie wyemitowany w sobotę, 5 września, o godzinie 16 w TVP1. Serial Dziedzictwo to pełna emocji opowieść o miłości, stracie i rodzinnych więzach, która nieustannie przyciąga widzów przed ekrany. W serialu M jak miłość szykuje się wielkie wydarzenie – ślub Natalki i Adama Karskiego. Fani będą musieli uzbroić się w cierpliwość, ponieważ odcinek z tą uroczystością zostanie wyemitowany dopiero późną jesienią, najpewniej w listopadzie. Ceremonia odbędzie się w kameralnym gronie w siedlisku Doroty i Bartka Lisieckich w Grabinie. Na liście gości dominować będzie rodzina Natalki, a z bliskich Adama nie pojawi się nikt. Artur Rogowski, mimo swojego romansu z Joanną, zjawi się na ślubie bez niej. Niespodzianką będzie obecność Mateusza Mostowiaka z nową dziewczyną. To wydarzenie z pewnością dostarczy widzom wielu emocji. M jak miłość wraca z emocjonującym 1942 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 22 września o 20.50 na TVP2. W centrum wydarzeń znajdzie się brutalne zabójstwo, które wstrząśnie widzami. Olek Kodakowski, pobójca z dyrektorem Sowińskim, zostanie uznany za ostatnią osobę, która go zaatakowała. Jednak prawdziwym mordercą okaże się Mariusz Sanocki, który w przypływie zazdrości zabije Sowińskiego. Konflikt między Olkiem a Sowińskim narasta, a jego przyczyny pozostają tajemnicą. Dramatyczne wydarzenia dotkną nie tylko Olka, ale i jego bliskich. To odcinek pełen napięcia i zaskakujących zwrotów akcji, który na długo pozostanie w pamięci fanów serialu. Pierwsza miłość zbliża się do emocjonującego 4242 odcinka, który zostanie wyemitowany we wtorek, 8 września o 18 na Polsacie. Marysia i Kacper zmagają się z narastającym napięciem w swoim związku. Powrót Pawła, dawnej miłości Marysi, wprowadza chaos do ich życia. Julka pragnie odbudować relacje z biologicznym ojcem, co dodatkowo komplikuje sytuację. Kacper, zżerany zazdrością, podejmuje kontrowersyjne decyzje, które mogą zaważyć na przyszłości jego małżeństwa. Wizyta Mariusza, który ujawnia niewygodne fakty, burzy pozorny spokój pary. Marysia, zmęczona ciągłymi kłótniami, decyduje się na wyjazd z Kingą, by nabrać dystansu. Czy to chwilowa ucieczka? Czy początek nowego rozdziału w jej życiu? Serial Dziedzictwo wkracza w emocjonującą fazę z odcinkiem 1023, który zostanie wyemitowany w sobotę, 5 września, o godzinie 16, na antenie TVP1. W tym odcinku Sibel odkrywa część tajemnicy Poyraza, dotyczącej jego zaangażowania w nielegalne walki. Nie wie jednak, że Poyraz współpracuje z policją, co stawia go w niebezpiecznej sytuacji. Sibel, była dziewczyna Poyraza, postanawia wykorzystać swoją wiedzę, co może zagrozić jego misji. Poyraz musi teraz balansować między gangiem a Sibel, starając się chronić swoją tajemnicę. Tymczasem Nana, jego żona, pozostaje nieświadoma całej sytuacji. Serial Dziedzictwo to opowieść pełna miłości, intryg i dramatycznych zwrotów akcji, która przyciąga widzów swoją intensywnością. La Promesa, Pałac Tajemnic, zbliża się do emocjonującego 472 odcinka. Adriano ponownie pojawi się w pałacu, by spotkać się z Kataliną, co wywoła oburzenie Cruz. Tymczasem Margarita, zgodnie z wolą hrabiego de Ayali, wywiezie swoją córkę do sanatorium. W pałacu narasta napięcie, a relacje między bohaterami stają się coraz bardziej skomplikowane. Lope i Vera zbliżają się do siebie, co nie podoba się zazdrosnemu Santosowi. Jego agresywne zachowanie wobec Wery zmusi Lopego do interwencji. Nowy odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 8 września o 15.05 na TVP2, a także dostępny będzie online w TVP VOD. Na dobre i na złe powraca z nowym sezonem, który zacznie się od prawdziwego trzęsienia ziemi. W 996 odcinku, który zostanie wyemitowany 9 września o 20.55 na TVP2, Blanka i Mario staną w obliczu koszmaru. Ich córeczka, Nina, zniknie podczas spaceru w parku. Tajemnicze pobicie Maria i dziwne postacie wokół niego sugerują, że to może być zemsta związana z jego przeszłością. Blanka, zaniepokojona stanem męża, zacznie zadawać trudne pytania. Mario, próbując ukryć prawdę, zrzuci winę na trening sportowy. Czy ich rodzina przetrwa ten dramatyczny zwrot wydarzeń? Wszystko wskazuje na to, że porwanie Niny ma związek z dawnymi znajomościami Maria. W najnowszym 38. odcinku serialu Splątane losy emocje sięgną zenitu. Pinar zabierze Minę do kawiarni Deniza, ale dziewczynka niespodziewanie zniknie, co wywoła ogromny niepokój. Jasemin z kolei chłodno potraktuje Minever, odrzucając jej próby kontaktu. Kerem zacznie podejrzewać, że Jasemin może coś do niego czuć, co wprowadzi dodatkowe napięcie. Przed rezydencją Minever pojawi się tajemniczy fotograf, co wzbudzi podejrzenia i zmusi Halila do działania. Odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 4 września o godzinie 14 w TVP1. Można go także obejrzeć w serwisie TVP VOD. Serial Splątane losy to turecka opowieść o skomplikowanych relacjach rodzinnych i miłosnych.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 18 stopni w Gdańsku, gdzie wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 7 metrów na sekundę. W Poznaniu natomiast przewiduje się zachmurzenie całkowite. Temperatura wyniesie 20 stopni, a wiatr południowo-zachodni będzie wiał z prędkością 5 metrów na sekundę. Taki dzień to subtelna mieszanka lata i jesieni. Ciepło, które nie męczy.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 15.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Paweł Zalewski ostro skrytykował Mariusza Błaszczaka za jego stanowisko w sprawie obrony państw bałtyckich. Były szef Ministerstwa Obrony Narodowej zasugerował, że polscy żołnierze powinni skupić się na obronie Polski, co wywołało kontrowersje wśród polityków. Zalewski podkreślił, że takie podejście podważa zasadę solidarnej obrony NATO. Wiceminister Obrony Narodowej zaznaczył, że Polska inwestuje w sojusznicze zobowiązania i współpracuje z partnerami, by zwiększać zdolności obronne NATO.
3: Mateusz Morawiecki, lider Rozwoju Plus, chce, by Marcin Horała został wicemarszałkiem Sejmu z ramienia jego klubu. To może być problem dla Prawa i Sprawiedliwości, ponieważ Horała miałby zająć miejsce przeznaczone dla ich kandydata. Powstanie nowego klubu wymusiło zmiany w parytetach komisji i otworzyło dyskusję o obsadzeniu wolnego miejsca w prezydium Sejmu. Marszałek Włodzimierz Czarzasty poinformował, że decyzja w tej sprawie została przesunięta na kolejne posiedzenie.
2: Na wodach Atlantyku doszło do tragicznego zdarzenia. Łódź ze 128 osobami na pokładzie, która wyruszyła z Gambii 26 dni temu, została odnaleziona 120 km na południe od Wysp Kanaryjskich. Niestety, ponad 80 osób, w tym niemowlę, zmarło podczas rejsu. Ocalałych, których było 45, przewieziono do Arguineguin i przekazano Czerwonemu Krzyżowi. Niemiecka marynarka wojenna z sukcesem przetestowała izraelski system rakietowy LORA z fregaty Sachsen-Anhalt na północnym Atlantyku. Test ten, będący częścią modernizacji Bundeswehry, zwiększa zdolności obronne Niemiec. Pocisk o zasięgu ponad 500 km trafił w cel z najwyższą precyzją. Wiceadmirał Jan Christian Kaak podkreślił, że to nowy rozdział w dziedzinie odstraszania i gotowości na morzu.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Zakurzone liście roślin doniczkowych mogą tracić swój blask i ograniczać dostęp światła. Zamiast sięgać po specjalistyczne preparaty, wystarczy prosty domowy sposób. Woda z odrobiną mleka i miękka ściereczka mogą skutecznie oczyścić i nabłyszczyć liście. Pamiętajmy jednak, aby nie stosować tej metody na roślinach o delikatnych lub owłosionych liściach. Charlotte Tilbury wprowadza na rynek nowy sypki puder Airbrush Flawless Blur Loose Powder. Produkt ten ma za zadanie wygładzać i optycznie rozmywać niedoskonałości, jednocześnie utrwalając makijaż. Dzięki innowacyjnej formule puder stapia się ze skórą, zapewniając matowe wykończenie bez efektu maski. To może być kolejny hit w kosmetyczkach na całym świecie. Astrologia wskazuje 4 znaki zodiaku, które szczególnie cenią porządek i organizację. Panna, koziorożec, byk i skorpion to zodiakalni mistrzowie planowania i kontroli. Panny uwielbiają listy i detale, koziorożce stawiają obowiązki na pierwszym miejscu. Byki cenią stabilność, a skorpiony zawsze mają plan B. Wszystkie te znaki łączy niechęć do chaosu. W Namysłowie zatrzymano 54-letniego mężczyznę, który prowadził ciągnik rolniczy z blisko 2 promilami alkoholu we krwi. W pojeździe znajdował się także jego 4-letni syn. Mężczyzna nie miał uprawnień do prowadzenia pojazdów. Teraz czekają go surowe konsekwencje prawne, w tym możliwość utraty ciągnika. Sprawa trafi do sądu.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Polacy odczuwają stres związany z zakupami, zwłaszcza po wakacjach. Amazon.pl oferuje rozwiązanie w postaci codziennie niskich cen i darmowej dostawy, co ma pomóc w zarządzaniu domowymi zapasami. Usługa Amazon Prime zapewnia wygodę dzięki szybkiemu dostarczaniu produktów i dodatkowym korzyściom, takim jak dostęp do filmów i gier. Dzięki nowoczesnym technologiom zakupy stają się łatwiejsze, a klienci mogą zaoszczędzić czas i energię. W połowie sierpnia w Kaletach doszło do pożaru przy ulicy 1 Maja. Policjanci, patrolując nocą miasto, zauważyli dym i natychmiast przystąpili do akcji gaśniczej oraz ewakuacji mieszkańców. Jeden z funkcjonariuszy, sierżant Patryk Wołowczyk, trafił do szpitala z powodu zadymienia, ale już wrócił do służby. Dzięki szybkiej reakcji udało się uniknąć większych strat. Kapusta ozdobna to roślina, która ożywia jesienne ogrody swoimi kolorowymi rozetami liści. Jej barwy stają się bardziej wyraziste w niższych temperaturach, a sama roślina jest odporna na przymrozki. Można ją sadzić zarówno na rabatach, jak i w donicach, tworząc efektowne kompozycje z wrzosami czy trawami ozdobnymi. To doskonały sposób na zachowanie kolorowych rabat przez całą jesień. Żółte plamy od potu na materacu można łatwo usunąć domowymi sposobami. Wystarczy pasta z sody oczyszczonej i wody utlenionej, aby pozbyć się zabrudzeń. Alternatywnie świeże plamy można zlikwidować sokiem z cytryny. Regularne odświeżanie materaca sodą oczyszczoną z olejkiem zapachowym pomoże utrzymać czystość i świeżość.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Przypalone garnki nie muszą już być koszmarem w kuchni. Wystarczy użyć zwykłej tabletki do zmywarki, by skutecznie pozbyć się uporczywych zabrudzeń. Włóż tabletkę do garnka, zalej gorącą wodą i zostaw na co najmniej 30 minut. Po tym czasie brud łatwo odejdzie, a garnek odzyska dawny blask. Holenderska marka Rituals wprowadza nową, limitowaną linię produktów Uukumwe, inspirowaną kulturą Namibii. Kolekcja, stworzona we współpracy z afrykańskimi artystami, ma na celu promowanie jedności i troski o relacje z bliskimi. Produkty zawierają naturalne składniki, takie jak olej marula i glinka ochrowa, a 10% zysków ze sprzedaży wesprze organizacje pomocowe.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Szczecinie prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 17 stopni. W tym samym czasie w Krakowie możemy zobaczyć zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 18 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1017 hektopaskali. Wrześniowe ciepło otula dzień spokojem. Lato jeszcze nie powiedziało ostatniego słowa.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gabriel Fleszar, znany z hitu Kroplą deszczu, odkrył, że życie na emeryturze to nie koncert życzeń. Po latach bycia lekko duchem w kwestii oszczędzania, teraz musi myśleć o przyszłości. Choć tantiemy z przeboju wciąż go wspierają, artysta przyznaje, że nie ma co liczyć na wysokie świadczenia emerytalne. Cóż, wygląda na to, że nawet gwiazdy muszą czasem zejść na ziemię i zacząć planować.
1: W świecie polskiego show biznesu znowu zawrzało. Joanna Jabłczyńska, znana zna wspólnej, z rozgoryczeniem wyznała, że nie powróci do roli Tosi w kontynuacji filmu Nigdy w życiu. Nową odtwórczynią tej postaci została Agnieszka Żulewska, co wywołało niemałe zamieszanie. Jabłczyńska przeprosiła Żulewską, podkreślając, że to producenci filmu są winni całemu zamieszaniu. Cóż, w świecie gwiazd nigdy nie jest nudno.
0: Jan Holoubek znowu w akcji. Tym razem zabiera nas w mroźną zimę 1943 roku w swoim najnowszym filmie Dziki, Dziki Wschód. Na ekranie zobaczymy plejadę gwiazd, a fabuła obiecuje dramatyczne wybory i tajemnice, które mogą przyprawić o dreszcze. Światowa premiera odbędzie się na festiwalu w Toronto, a polska publiczność zobaczy film na festiwalu w Gdyni. Czyżby szykowała się kolejna oscarowa sensacja? Czas pokaże.
2: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Małgorzata Walewska, znana diwa operowa, postanowiła podzielić się swoimi przemyśleniami na temat polskiej sceny muzycznej. Choć przyznaje, że nie jest ekspertem od współczesnych hitów, to jednak Taco Hemingway i Kwiat Jabłoni przyciągnęli jej uwagę. Walewska z rozbrajającą szczerością przyznaje, że woli wcześniejsze utwory Taco, a Kwiat Jabłoni już się rozpadł, co nie przeszkadza Kasi Sienkiewicz w solowej karierze. Edyta Bartosiewicz wróciła na scenę, a Walewska z ciekawością obserwuje te zmiany, choć nie chce uchodzić za ignorantkę. Polska muzyka ma się dobrze, a Walewska, choć nie zna wszystkich nazwisk, nie ma nic do zarzucenia.
0: Mandaryna i Michał Wiśniewski, dawni małżonkowie. Znów razem, ale tym razem bez fleszy i kamer. Ich nowa piosenka Będzie Było to nie tylko muzyczny powrót, ale i dowód na to, że miłość może przetrwać próbę czasu, a nawet medialny szum. Premiera utworu zbiegła się z rocznicą pamiętnego koncertu Mandaryny w Sopocie, co niektórzy uznają za symboliczne zamknięcie starego rozdziału. Fani czekali na ten duet ponad 20 lat, a teraz mogą wreszcie cieszyć się jego owocami.
1: Francuska para prezydencka znowu na językach. Brigitte Macron, kiedyś nauczycielka swojego męża, teraz może pochwalić się córką, która poszła w jej ślady. Tiffaine Ozière, 42-letnia córka Brigitte, związała się z 22-letnim Antoine'em Lecomte. Wygląda na to, że w rodzinie Macronów różnica wieku to tylko liczba, a miłość nie zna granic czasowych.
0: Polska znowu w grze na Eurowizji Junior. Tym razem nasz kraj reprezentować będzie młody talent, Wiktor Sas, który zdobył serca widzów w The Voice Kids. Przygotowania do występu idą pełną parą, a nad eurowizyjnym hitem pracują Trips, Lambery i Koder. Czy Wiktor dołączy do grona naszych eurowizyjnych triumfatorów? Przekonamy się już 24 października na Malcie.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: W świecie celebrytów znowu gorąco. Dorota Szelongowska, córka Katarzyny Grocholi, wdała się w publiczną kłótnię z Joanną Jabłczyńską, zarzucając jej bycie złym człowiekiem. Wszystko przez brak roli Tośki dla Jabłczyńskiej w nowym filmie na podstawie książki Grocholi. Po fali krytyki Szelongowska opublikowała przeprosiny, przyznając, że emocje nie są najlepszym doradcą. Ciekawe, czy te przeprosiny zakończą tę burzliwą sagę.
0: Maja Ostaszewska, która dziś świętuje swoje 54. urodziny, to prawdziwa ikona polskiego kina. Od debiutu u Spielberga w Liście Schindlera, o role, które zapierają dech w piersiach, jej kariera to niekończąca się metamorfoza. Nie tylko na ekranie, ale i poza nim. Maja nie boi się trudnych tematów, angażując się w walkę o prawa kobiet i ochronę środowiska. A wszystko to przy zachowaniu prywatności i spokoju w życiu osobistym, co w showbiznesie jest prawdziwym wyczynem.
1: Saxon, legendarna brytyjska formacja, nie przestaje zaskakiwać. Zapowiedzieli już swój 25. album studyjny Gods of Thunder, który trafi do sprzedaży 22 stycznia przyszłego roku. Lider zespołu, Biff Byford, po walce z rakiem jelita grubego wraca do pełni sił i zapowiada, że nowa płyta to prawdziwa heavy metalowa opowieść z celtyckiej mitologii. A dla tych, którzy nie mogą się doczekać, tytułowy singiel już hula w sieci. Zimny deszcz, błoto po kostki i ponad 30 tysięcy fanów śpiewających jednym głosem. Tak, to nie opis survivalu, a legendarny koncert Depeche Mode na warszawskim Służewcu sprzed 25 lat. Teraz, dla tych, którzy wciąż nie mogą się otrząsnąć z tej euforii, nadchodzi książka Depeche Mode w deszczu ekscytacji. Autor, Marcin Martini-Cywiński, obiecuje zabrać nas za kulisy tego wydarzenia, a w środku znajdziemy niepublikowane zdjęcia i unikalne smaczki. Przedsprzedaż ruszyła, a książka trafi do rąk fanów już w listopadzie.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają zachmurzenie całkowite. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1017 hektopaskali. W Katowicach

0: Temperatura wyniesie 18 stopni, z wiatrem z prędkością 4 metry na sekundę. Dla Torunia przewidywana temperatura to 19 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 6 metrów na sekundę. Choć liście zaczynają zmieniać kolor, w powietrzu wciąż lato.
1: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Płońsku odkryto 710 niewybuchów z czasów II wojny światowej. Znalezisko, w tym granaty i pociski, znajdowało się zaledwie 20 metrów od budynków. Na miejsce przybyli saperzy z Kazunia, którzy zabezpieczyli i wywieźli cały arsenał. Cała operacja przebiegła bezpiecznie, a niewybuchy zostaną zneutralizowane na poligonie. Na warszawskiej Pradze Południe znaleziono tajemnicze paczki owinięte przewodami, co wywołało szeroko zakrojoną akcję służb. Teren został zabezpieczony, a na miejsce wezwano straż pożarną i policyjnych ekspertów. W związku z tym występują poważne utrudnienia w ruchu drogowym, a 4 linie autobusowe kursują trasami zastępczymi. Obecnie czekamy na przyjazd policyjnych pirotechników, którzy ocenią, czy paczki stanowią zagrożenie. Po tygodniu poszukiwań odnaleziono ciało 16-letniej Mai, która zginęła w warsztacie należącym do rodziny 17-letniego Bartosza G. Kluczowe dla sprawy okazały się nagrania z monitoringu, które biegłym udało się odzyskać. Widać na nich, jak Bartosz G. brutalnie atakuje dziewczynę. Prokuratura potwierdziła, że działał sam, a grozi mu nawet 30 lat więzienia. Proces ma się rozpocząć w najbliższych miesiącach. W Nowej Hucie doszło do tragicznego pobicia 36-letniego mężczyzny. 17-latek zatrzymany na Słowacji usłyszał zarzut udziału w bójce ze skutkiem śmiertelnym i trafił do aresztu na 3 miesiące. W sprawie zatrzymano już także 19-latka, a 2 inne osoby czekają na ekstradycję do Polski. Śledztwo prowadzi specjalna grupa powołana przez komendanta wojewódzkiego policji w Krakowie.
0: Słuchacie Radia Super Express. Policja z Wolbromia poszukuje 35-letniego Macieja Krężela, który zaginął 2 września. Mężczyzna może poruszać się jasnobrązowym Renault Megane Scenic o numerach rejestracyjnych KOL 19440. W dniu zaginięcia miał na sobie beżowe spodnie, ciemne buty sportowe i ciemnozielony podkoszulek. Każda informacja może być kluczowa, dlatego policja apeluje o kontakt w przypadku zauważenia zaginionego lub jego samochodu.
1: Na autostradzie A1 pod Częstochową doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęły 4 osoby, a 4 zostały ranne. Kierowca ciężarówki usłyszał zarzuty nieumyślnego sprowadzenia katastrofy oraz ukrywania kart kierowców innych osób. Prokuratura bada, czy karty te były używane do fałszowania czasu pracy. Wniosek o tymczasowe aresztowanie kierowcy został skierowany do sądu.
0: W Katowicach doszło do nietypowego incydentu. Nagi 18-letni chłopak z Ukrainy leżał na ulicy Lwowskiej i zaatakował interweniującego policjanta. Po obezwładnieniu został przewieziony do szpitala, a następnie trafił do aresztu. Policja postawiła mu zarzuty i wnioskuje o jego deportację z Polski. Dzięki czujności mieszkanki Szczecina udało się uratować psa uwięzionego w pustym mieszkaniu. Kobieta zaalarmowała policję, gdy od 2 dni nie widziała sąsiada, a z mieszkania dobiegało nieustanne szczekanie. Funkcjonariusze wraz ze strażą pożarną sforsowali okno, by uwolnić wycieńczone zwierzę. Pies trafił do schroniska, a policja apeluje o reagowanie na podejrzane sytuacje.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: W Pobierowie otwarto nowy hotel Gołębiewski, który już zyskał miano polskiego Dubaju. Ten ogromny kompleks przyciąga turystów swoim przepychem i licznymi udogodnieniami. Dzięki niemu Pobierowo stało się jednym z najpopularniejszych miejsc na polskim wybrzeżu tego lata. Hotel oferuje m.in. park wodny, strefę wellness i bezpośrednie zejście na plażę. Śledztwo w sprawie śmierci Jowity Zielińskiej wciąż trwa. Policja zdecydowała się na badania wariografem mieszkańców okolicznych miejscowości, przewożąc ich na przesłuchania do Bydgoszczy. Ciało Jowity odnaleziono w lipcu tego roku, 2 lata po jej zaginięciu. Prokuratura czeka teraz na opinie biegłych, które mogą być kluczowe dla dalszego przebiegu śledztwa. Białostoccy policjanci interweniowali w gminie Juchnowiec Kościelny po zgłoszeniu o awanturze domowej. Na miejscu odkryli narkotyki, w tym krzak, konopi i grzybki halucynogenne. 36-letnia kobieta usłyszy zarzuty nielegalnej uprawy i posiadania środków odurzających. Grozi jej do 3 lat więzienia.
1: Bartłomiej Wdowik wraca do Jagiellonii Białystok na 3. przygodę z klubem. Został wypożyczony z portugalskiej Bragi na cały sezon 2026 i 2027. Transfer udało się sfinalizować tuż przed upływem terminu rejestracji do Ligi Europy. Wdowik nie kryje radości z powrotu i cieszy się na grę w europejskich rozgrywkach.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Uniwersytet Wrocławski ogłosił 3. turę rekrutacji na rok akademicki 2026-2027. Na uczelni wciąż dostępne są miejsca na ponad 20 kierunkach, w tym humanistycznych, społecznych, przyrodniczych, ścisłych i technicznych. To szansa dla tych, którzy nie dostali się wcześniej na wymarzone studia lub dopiero teraz podjęli decyzję o ich rozpoczęciu. Podobne dodatkowe nabory prowadzą także inne polskie uczelnie. Mateusz J. z Dolnego Śląska, który przez 4 lata więził i torturował kobietę w baraku na swoim podwórku, nie spędzi reszty życia w więzieniu. Sąd apelacyjny we Wrocławiu złagodził jego wyrok do 25 lat pozbawienia wolności. Mężczyzna będzie mógł ubiegać się o przedterminowe zwolnienie po 20 latach. Wyrok jest prawomocny i będzie odbywany w systemie terapeutycznym.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają zachmurzenie całkowite. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1016 hektopaskali. W Białymstoku temperatura wyniesie 18 stopni, z wiatrem z prędkością 3 metry na sekundę. Dla Wrocławia przewidywana temperatura to 20 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 4 metry na sekundę. Choć liście zaczynają zmieniać kolor, w powietrzu wciąż lato.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Legia Warszawa sensacyjnie odpadła z Pucharu Polski, przegrywając 0-3 z Motorem Lublin już w pierwszej rundzie. Trener Marek Papszun wskazuje na katastrofalne błędy i słabą grę drużyny, szczególnie w pierwszej połowie. Mimo lepszej gry po przerwie, Legia nie zdołała zdobyć bramki, a Motor dołożył jeszcze jedno trafienie. Papszun liczy na rewanż w Ekstraklasie, podkreślając, że zespół musi wyciągnąć wnioski z tej porażki. Lech Poznań stawia na młodych obrońców Wojciecha Mońkę i Michała Gulgula, którzy mają zatrzymać rozpędzoną Jagiellonię. Obaj zawodnicy, z dwoma tytułami na koncie, są kluczowi dla kolejorza, a ich wartość rynkowa rośnie. Eksperci widzą w nich przyszłych reprezentantów Polski. Mońka niedawno przedłużył kontrakt z Lechem do 2030 roku, co świadczy o dużych nadziejach klubu na jego dalszy rozwój.
2: Robert Lewandowski czuje się coraz lepiej w Chicago Fire, gdzie regularnie strzela gole. Klub zyskał nowego zawodnika, norweskiego obrońcę Andreasa Hanhe Olsena z Mainz 5. Wzmocniona drużyna wygrała w sierpniu 6 meczów z rzędu. Lewandowski podkreśla, że jest pod wrażeniem klubu i widzi w nim duży potencjał.
1: Polski Związek Piłki Nożnej ogłosił przedłużenie umowy sponsorskiej z firmą Kuchnia Wikinga. To dobra wiadomość po serii odejść kluczowych sponsorów, takich jak InPost czy Staropolanka. Nowa umowa obowiązuje do 2028 roku i obejmuje zarówno męską, jak i kobiecą reprezentację oraz drużyny młodzieżowe. Dzięki temu PZPN zyskuje stabilizację finansową i wizerunkową.
0: Sport w Radiu Super Express.
1: Policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości przeszukali wczoraj siedzibę Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Funkcjonariusze spędzili tam 4 godziny, zabezpieczając dokumenty związane ze współpracą z firmą Zonda Krypto. W ramach tej samej akcji zatrzymano 3 osoby, a także zabezpieczono luksusowe auta i gotówkę. Zatrzymani mają usłyszeć zarzuty w prokuraturze w Katowicach. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Radosław Piesiewicz, został aresztowany w związku z aferą kryptowalutową Zonda Krypto. Rosyjskie media szybko wykorzystały sytuację, grożąc Polsce wykluczeniem z Igrzysk Olimpijskich. Piesiewiczowi postawiono zarzuty płatnej protekcji i działania na szkodę wierzycieli. Tymczasowe aresztowanie prezesa budzi niepokój o przyszłość polskiego ruchu olimpijskiego.
2: Dziś o 15:00 polskie siatkarki zmierzą się z Holandią w ćwierćfinale Mistrzostw Europy. Biało-czerwone, niepokonane w tegorocznym turnieju, są faworytkami. Ale Holenderki to doświadczony zespół, który broni brązowego medalu. Polki od 17 lat czekają na medal tej imprezy, a ostatni raz w półfinale były w 2019 roku. Czy uda im się przełamać tę pasę? Transmisja meczu w Polsacie i Polsat Sport.
1: Hubert Hurkacz ponownie nie zdołał awansować do trzeciej rundy US Open. W emocjonującym meczu na Arthur Ashe Stadium Polak przegrał z rozstawionym z numerem 8 Benem Sheltonem. Mimo świetnej gry, Hurkacz popełnił kilka kosztownych błędów, które zadecydowały o jego porażce. To kolejny raz, gdy druga runda US Open okazała się dla niego nie do przejścia.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Iga Świątek rozpoczęła tegoroczny US Open od zwycięstwa nad Xiu Wang, wygrywając 6-2, 6-3. Mimo trudnych warunków postawionych przez Chinkę, Polka utrzymała pełną kontrolę na korcie. Agnieszka Radwańska chwali Świątek za koncentrację i urozmaicenie gry, które mogą przynieść sukcesy w kolejnych rundach. W następnym meczu Świątek zmierzy się z Argentynką Nadią Podorowską. Ewa Chodakowska ogłosiła zakończenie swojego małżeństwa z Lefterisem Kawukisem po 17 latach związku. Decyzja o rozwodzie, którą trenerka potwierdziła na Instagramie, zaskoczyła jej fanów. Chodakowska podkreśliła, że rozstanie nie wynika z żadnych skandali, a przyczyną była dominacja pracy w ich życiu. Para spędziła razem wiele pięknych chwil i odnosiła sukcesy, ale teraz postanowili pójść własnymi drogami. Były kapitan Legii Warszawa, Jakub Rzeźniczak, zaskoczył gości restauracji, gdy podczas wieczornego wyjścia z żoną i znajomymi niespodziewanie zasnął na 30 minut. Spotkanie, które początkowo miało romantyczny charakter, szybko przerodziło się w luźną zabawę, aż zmęczenie wzięło górę nad sportowcem. Po przebudzeniu Rzeźniczak wrócił do rozmów, choć nie obyło się bez zakłopotania. Manchester City dokonał rekordowego transferu, wydając około 630 milionów złotych na Enzo Fernandeza z Chelsea. To największa transakcja tego letniego okienka transferowego, która pokazuje, jak ogromne pieniądze krążą w świecie piłki nożnej. Fernandez dołącza do mistrzów Anglii, co wzbudziło duże zainteresowanie wśród kibiców i ekspertów.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Legia Warszawa pożegnała się z Miletem Rajowiciem, co wywołało euforię wśród kibiców. Duński napastnik, krytykowany za nieskuteczność, został wypożyczony do FC Midtjylland. Decyzja zapadła tuż przed zamknięciem okienka transferowego w Danii. Fani Legii od dawna czekali na tę wiadomość, zwłaszcza po ostatnich rozczarowujących wynikach zespołu.
2: Paulina Damaskę, gwiazda polskiej siatkówki, zachwyca swoją formą na Mistrzostwach Europy. Zawodniczka, która niedawno dołączyła do włoskiego klubu Il Bisonte Firenze, zdobyła już serca kibiców nie tylko sportowymi umiejętnościami, ale także charyzmą. Jej zdjęcia na Instagramie cieszą się ogromną popularnością, przyciągając uwagę fanów z całego świata.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze zachmurzenie całkowite. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1015 hektopaskali. Termometry w Bydgoszczy na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 19 stopni. Z kolei dla Warszawy temperatura będzie wynosić również 19 stopni Celsjusza. Wrześniowe ciepło otula dzień spokojem. Lato jeszcze nie powiedziało ostatniego słowa.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia powracają z emocjonującym 3392 odcinkiem. Karolina i Bruno, świeżo po ślubie, zamiast cieszyć się wspólnym życiem, wpadną w wir konfliktów. Bruno zażąda podpisania intercyzy, co Karolina odbierze jako brak zaufania. Ich kłótnia nie skończy się na finansach. Bruno przypomni Karolinie o intrydze przeciwko Justinowi, co może zaszkodzić reputacji ich hotelu. Czy ich małżeństwo przetrwa te burzliwe chwile? Odcinek pełen napięcia i niespodzianek. Już 7 września o 20:05 na TVP 2.
2: W 3394 odcinku Barw Szczęścia po wakacjach Karolina zaskoczy wszystkich, umawiając się z prawniczką Paszkowską za plecami swojego męża, Bruna. Karolina nie chce podpisać intercyzy, która odcięłaby ją od majątku Stańskiego i szuka wsparcia u Sylwii. Paszkowska, znana z walki w imieniu Bożeny, szybko przejrzy intencje Karoliny. Sylwia odkryje, że Karolinie zależy jedynie na majątku męża, co wywoła napięcie między kobietami. Mimo prób manipulacji Karolina nie zdoła oszukać prawniczki, która zada jej kluczowe pytanie o prawdziwe motywy. Odcinek pełen emocji i intryg już wkrótce na ekranach. Dziedzictwo wkracza w nowy etap emocji w 1023 odcinku, który zostanie wyemitowany w sobotę, 5 września o 16 na TVP 1. Sibel odkrywa tajemnicę Poiraza i jego powiązania z nielegalnymi walkami. Choć nie zna całej prawdy, jej wiedza może wywołać niebezpieczną grę. Poiraz, zmuszony do udziału w walkach, stara się obrócić sytuację na swoją korzyść, współpracując potajemnie z policją. Sibel, nieświadoma jego układów, planuje wykorzystać zdobyte informacje dla własnych korzyści. Poiraz musi teraz uważać nie tylko na przestępców, ale i na swoją byłą partnerkę. Tajemnica Poiraza może szybko wymknąć się spod kontroli, zwłaszcza że ukrywa swoje działania przed Naną. La Promesa, Pałac Tajemnic, powraca z emocjonującym 472 odcinkiem. Już 8 września o 15:05 na TVP dwa widzowie będą mogli śledzić nowe zawirowania w pałacu. Adriano ponownie odwiedzi Katalinę, co doprowadzi Cruz do furii. W międzyczasie Vera i Lope zacieśniają więzi, ale ich sielankę zakłóci zazdrosny Santos. Jego natarczywość wobec Wery zmusi Lopego do interwencji. To spotkanie może zaognić już napięte relacje między mężczyznami. Nie przegapcie tego pełnego emocji odcinka.
1: W 4276 odcinku serialu Na Wspólnej przyszłość baru Włodka Zięby stanie pod znakiem zapytania. Zdybicka planuje sprzedać lokal bankowi, co wywołuje burzliwy sprzeciw Honoraty, Romana i Michała. Włodek, przygnębiony po stracie Marii, nie widzi już nadziei dla rodzinnego interesu. Niespodziewanie pojawia się Dorota, która chce pomóc w ratowaniu baru. Jej wsparcie może być dla Włodka kluczowe w tym trudnym momencie. Czy Zięba zdecyduje się walczyć o przyszłość lokalu? Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 14 września o godzinie 20:15 na TVN.
2: Dziedzictwo w 1024 odcinku przynosi prawdziwą burzę emocji. Nana z niepokojem czeka na Poiraza, który nie wraca do domu, a jego telefon milczy. Kancel sugeruje, by poszukała go w warsztacie. Tam Nana doznaje szoku, widząc męża z Sibel, która celowo wykonuje czułe gesty, by sfingować romans. Zrozpaczona Nana wierzy, że Poiraz ją zdradza, co tłumaczyłoby jego dziwne zachowanie. Prawda jest jednak inna, ale intrygi Sibel i Kancel osiągają swój cel. Małżeństwo Nany i Poiraza zawisa na włosku. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 8 września o 16 w TVP 1. Harry Potter powraca na ekrany, tym razem jako serial od HBO. Po lekkim opóźnieniu pełny zwiastun został zaprezentowany, wzbudzając optymizm wśród fanów. Premiera zaplanowana jest na tegoroczne Boże Narodzenie. Serial ma na nowo wprowadzić młode pokolenie w magiczny świat Hogwartu. Dominic McLaughlin wcieli się w rolę Harry'ego Pottera, a Arabella Stanton zagra Hermione Granger. Pierwszy sezon zaadaptuje Kamień Filozoficzny, wprowadzając kilka zmian względem filmów. Nowa produkcja obiecuje poprawić pewne niedociągnięcia z książek, oferując świeże spojrzenie na znaną historię. W 4281 odcinku serialu Na Wspólnej sytuacja Eweliny staje się dramatyczna. Po traumatycznych wydarzeniach trafia do aresztu, a Weronika Rostocka angażuje się w jej ratowanie. Ewelina, będąc w trudnym stanie, prosi Weronikę o opiekę nad swoją 16-letnią córką, Jagodą. Prawniczka i Lew bez wahania przyjmują dziewczynę pod swój dach. Tymczasem los rannego Kalskiego pozostaje niepewny, a Ewelina bierze na siebie całą odpowiedzialność za dramatyczne wydarzenia. W kolejnym 4282 odcinku Weronika próbuje przekonać Ewelinę, że zeznania Jagody mogą jej pomóc, ale Ewelina stanowczo odmawia, chcąc chronić córkę przed policyjnymi procedurami. Tajemnice i napięcia w rodzinie Kalskich wciąż narastają. W serialu M jak miłość szykuje się wielkie wydarzenie. Ślub Natalki i Adama Karskiego, na który czekają wszyscy fani, zostanie pokazany najprawdopodobniej w listopadzie. Ceremonia odbędzie się w Grabinie, w siedlisku Doroty i Bartka Lisieckich, a zaproszeni zostaną tylko najbliżsi. Na liście gości znajdzie się Artur Rogowski, choć jego romans z Joanną już wyszedł na jaw. Mateusz Mostowiak pojawi się z nową partnerką, co z pewnością wzbudzi emocje. Adam przed ślubem wyzna Natalii prawdę o swojej rodzinie, co może być zaskoczeniem. Fani muszą uzbroić się w cierpliwość, ale emocje na pewno będą tego warte.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Gdańsku prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 17 stopni. W tym samym czasie w Poznaniu możemy zobaczyć zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 19 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1015 hektopaskali. Wrześniowe ciepło otula dzień spokojem. Lato jeszcze nie powiedziało ostatniego słowa.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, Powstanie Warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie Warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Szkoła 16.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Koalicja Obywatelska wygrywa najnowszy sondaż, zdobywając 27,5% głosów, ale nie zdoła utworzyć rządu. Większość mandatów w Sejmie przypadłaby ugrupowaniom prawicowym, co oznacza, że to one mogą mieć realny wpływ na przyszły rząd. Konfederacja Korony Polskiej i inne prawicowe partie mogą stworzyć większość, co zmienia polityczny krajobraz w Polsce. Krzysztof Mulawa z Konfederacji uważa, że Polska nie jest gotowa na przywrócenie zasadniczej służby wojskowej. Zamiast tego proponuje dobrowolne, dłuższe szkolenia wojskowe i rozwój obrony cywilnej. Podkreśla, że ważne jest przekazanie obywatelom informacji o lokalizacji schronów. Mulawa krytykuje rządy Donalda Tuska i Mateusza Morawieckiego za brak przygotowania kraju na potencjalne zagrożenia.
3: Do Szwecji dotarł pierwszy prototyp zmodernizowanego czołgu Stridsvagn 123A, będącego szwedzką wersją Leoparda 2A8. Maszyna trafiła do Szkoły Sztuki Walki Lądowej, gdzie będzie używana do szkolenia instruktorów. To początek programu modernizacji 110 czołgów, który ma zakończyć się do 2031 roku. Czołgi zyskają nowoczesne systemy bojowe i ochronne, zwiększając swoje możliwości na współczesnym polu bitwy. Szwecja podpisała kontrakt z francuskim koncernem Naval Group na dostawę 4 fregat rakietowych typu Luleå. Wartość zamówienia wynosi ponad 4 miliardy euro, a pierwsza jednostka trafi do szwedzkiej marynarki w 2030 roku. Nowe fregaty mają wzmocnić obronę powietrzną i zdolności zwalczania okrętów podwodnych na Morzu Bałtyckim. Umowa jest częścią szerszej współpracy obronnej między Szwecją a Francją. Chicagowska Polonia żegna Irenę T. Moskal del Giudice, która zmarła w wieku 97 lat. Była prezeska Kongresu Polonii Amerykańskiej. Oddział Illinois odeszła 24 sierpnia. Uroczystości żałobne odbyły się 31 sierpnia w Norwich, a pochówek miał miejsce 1 września na cmentarzu Świętego Alberta. Irin była znaną działaczką polonijną, która przez całe życie angażowała się w sprawy Polonii i lokalnej społeczności.
2: W Kutnie, przy ulicy Królewskiej, doszło do niebezpiecznej sytuacji z udziałem 3-letniego dziecka, które znajdowało się na parapecie okna. Policja interweniowała dzięki czujności sąsiadów. W mieszkaniu zastano nietrzeźwą matkę i jej partnera. Dziecko jest już bezpieczne, a sprawą zajmie się sąd rodzinny. Matka może usłyszeć zarzut narażenia dziecka na niebezpieczeństwo. Dziś policja z Piaseczna poinformowała o interwencji na MOP Mieszkowo, gdzie 21-letni kierowca Opla celowo wprowadzał auto w poślizg. Mężczyzna został ukarany mandatem w wysokości 5 000 zł, 10 punktami karnymi oraz czasową utratą prawa jazdy. Nowe przepisy zabraniają takich manewrów na drogach publicznych, a policja zapowiada dalsze kontrole w celu eliminacji niebezpiecznych zachowań. W Olecku w niedzielę 30 sierpnia około 100 mieszkańców musiało opuścić swoje domy z powodu zagrożenia wybuchem. 38-letni mężczyzna zabarykadował się w piwnicy i groził podpaleniem butli z gazem. Dzięki szybkiej interwencji policji udało się go zatrzymać. Okazało się, że był poszukiwany przez wymiar sprawiedliwości i trafił do tymczasowego aresztu. Nie lubisz prasować firanek? Jest na to sposób. Wystarczy przed praniem złożyć je w równą kostkę i umieścić w siatce do prania lub po szewce na poduszkę. Następnie użyj delikatnego programu i odpowiednich detergentów. Dzięki temu firanki będą gładkie i gotowe do zawieszenia bez prasowania. We wrześniu skorpiony, raki i strzelce mogą doświadczyć niespodziewanych kontaktów z przeszłością. Skorpiony mogą otrzymać wiadomość od dawnej bliskiej osoby, co pozwoli zamknąć niedokończone sprawy. Raki mogą spotkać kogoś, kto obudzi dawne emocje, a strzelce mogą być zaskoczone kontaktem od dawnego znajomego. Warto pamiętać, że taki powrót nie zawsze oznacza odnowienie relacji. Czasem to tylko okazja do spojrzenia na przeszłość z innej perspektywy.
3: Gruba warstwa szronu w zamrażarce to nie tylko problem estetyczny, ale także funkcjonalny. Aby ograniczyć jego powstawanie, warto minimalizować czas otwierania drzwi i przygotowywać produkty z wyprzedzeniem. Po rozmrożeniu i osuszeniu zamrażarki można zastosować cienką warstwę gliceryny, co spowolni osadzanie się lodu. Pamiętajmy też o przechowywaniu produktów w szczelnych opakowaniach i kontrolowaniu stanu uszczelki drzwi.
2: Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zlikwidowali profesjonalną uprawę konopi w powiecie chełmińskim. Podczas akcji zabezpieczono ponad 8 kg suszu i 158 krzewów, a 3 osoby trafiły do tymczasowego aresztu. Wartość czarnorynkowa zabezpieczonych narkotyków to około 500 000 zł. Zatrzymani to 2 Polaków i obywatel Wielkiej Brytanii.
3: Storczyki mogą odzyskać siły dzięki prostemu domowemu sposobowi. Wystarczy rozpuścić jedną tabletkę aspiryny w 5 litrach wody i używać tego roztworu do podlewania raz w miesiącu. Kwas salicylowy w aspirynie wzmacnia roślinę, poprawiając jej odporność na stres i choroby. Dzięki temu storczyki mogą ponownie zakwitnąć obficie. W łazience często pojawia się wilgoć i nieprzyjemne zapachy. Istnieje prosty sposób na ich ograniczenie, wykorzystując fusy z kawy. Wystarczy je dobrze wysuszyć i umieścić w otwartym pojemniku, aby działały jak naturalny pochłaniacz zapachów. Pamiętajmy jednak, że nie zastąpi to odpowiedniej wentylacji.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: W Krakowie zapowiadane jest zachmurzenie całkowite z temperaturą 16 stopni. Wiatr będzie wiał południowo-zachodni z prędkością 2 metry na sekundę. W Szczecinie prognozowane są lekkie opady deszczu, a termometry wskażą tak samo 16 stopni. Wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 6 metrów na sekundę. Dzisiejszy dzień to dobre przypomnienie, że wrzesień też potrafi być przyjazny i pogodny.
0: Najważniejsze informacje i Wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Po 30 latach od tragicznej śmierci Tupaka Shakura,

0: przyszłością. Zbigniew Zamachowski i Gabriela Muskała, para, która unika skandali jak ognia, znowu zaskoczyła. Choć zwykle stronią od czerwonych dywanów, ostatnio pojawili się razem na festiwalu Warszawa Singera, trzymając się za ręce jak zakochani nastolatkowie. Ich historia miłosna zaczęła się w samym środku burzy medialnej, ale teraz wydają się być oazą spokoju w świecie show biznesu. Czyżby to była nowa definicja miłości w blasku fleszy? Klaudia Halejcio, znana z zamiłowania do luksusu, postanowiła pożegnać wakacje z prawdziwym przytupem. Jej ogród zamienił się w cyrk, a wszystko to dla 5-letniej córki Nel. Były atrakcje dla dzieci, fotobudka i świeżo robiona pizza, a dorosłym też nie brakowało zabawy. Halejcio, jak na prawdziwą influencerkę przystało, nie oszczędzała na niczym, a jej Instagram pękał w szwach od relacji z tego wydarzenia.
1: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express. Dzieci wróciły do szkoły, a Małgorzata Socha na siłownię. Aktorka, jak prawdziwa superbohaterka, dzieli się z fanami swoją umięśnioną sylwetką, pokazując, że forma życia to nie tylko marzenie. Remont hiszpańskiej willi? Żaden problem. Socha nie zapomina o kondycji nawet na wakacjach, a restrykcyjne diety omija szerokim łukiem. Cóż, nie każdy może być tak wielozadaniowy jak ona.
0: Czarodziejski świat Harry'ego Pottera powraca, tym razem w serialowej odsłonie na HBO Max. Nowy zwiastun obiecuje mrok, magię i może nawet lepszego Harry'ego niż tego, którego znamy z filmu. Dominic McLaughlin, jako młody czarodziej, ma szansę przyćmić Daniela Radcliffe'a. A twórcy serialu odważnie wprowadzają nowe wątki, które mogą naprawić nieścisłości z książek. Premiera już w te święta, więc przygotujcie różdżki i czekajcie na magię. Marcin Miller, król disco polo, znów na językach. Tym razem nie za sprawą nowego hitu, ale psychofana, który zmusił go do wezwania policji. Funkcjonariusze przyjechali, zapakowali delikwenta do radiowozu, ale co dalej? Miller obawia się, że kolejny raz może skończyć się mniej przyjemnie. Cóż, życie gwiazdy to nie tylko blask fleszy, ale i nieprzewidywalne spotkania z fanami, którzy czasem zapominają, gdzie kończy się granica podziwu. Freddie Mercury, legenda rocka i król szczodrości, pozostawił po sobie nie tylko niezapomnianą muzykę, ale i fortunę, którą hojnie podzielił się z bliskimi. Mary Austin, jego była partnerka, odziedziczyła połowę majątku, a teraz, po latach, postanowiła sprzedać pamiątki po wokaliście, co wywołało burzę wśród fanów. W wywiadzie dla The Guardian Mary zdradziła, że większość jej majątku trafi do synów, a część wesprze fundację Eltona Johna. Ciekawe, czy Freddie przewidział, że jego pamiątki staną się takim ciężarem emocjonalnym dla Mary?
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Fleetwood Mac w metalowej odsłonie? Tak, to nie żart. Doro Pesch, królowa metalu, wraz z gitarzystą Whitesnake i perkusistą Sepultury, wzięli na warsztat Go Your Own Way. To pierwszy singiel z nadchodzącego albumu Steel Rumors, który ukaże się 20 listopada. Czyżby klasyka rocka potrzebowała cięższego brzmienia, by znów zabłysnąć? Cóż, czas pokaże. Czy metalowy hołd dla Fleetwood Mac zdobędzie serca fanów?
1: Niemiecka maszyna Accept nie zwalnia tempa. Gitarzysta Wolf Hoffmann zapowiedział, że zespół już myśli o nowym albumie, choć dopiero co wydali Humanoid. A jakby tego było mało, z okazji 50-lecia działalności, Accept przygotował wyjątkowy album Teutonic Titans 1976-2026, na którym ich klasyki wykonują gwiazdy światowej sceny. Premiera już 4 września, a w grudniu zagrają w Polsce, w Gliwicach. Metalowy pociąg pędzi dalej. Zespół Waves zaskakuje fanów i nie zamierza iść na łatwiznę. Ich trzeci album, Total, nie pojawi się od razu w serwisach streamingowych, ale zadebiutuje na autorskim festiwalu Heavy Pop Fest. Nowy singiel, Koledzy, pokazuje lżejsze, popowe oblicze grupy, co jest niezłym kontrastem do ich wcześniejszych, mrocznych brzmień. Ciekawe, czy fani będą zaskoczeni, czy może już przywykli do takich niespodzianek od krakowskiej formacji.
0: Noel Gallagher z Oasis znowu podgrzewa atmosferę. W przyszłym roku nie ma wielkiego turnieju piłkarskiego, więc co robić latem? Oczywiście, ruszyć w trasę koncertową. Plotki mówią, że Oasis zagra aż 12 razy na stadionie Etihad w Manchesterze. A dla tych, którzy nie mogą się doczekać, już 11 września do kin trafi dokument Don't Look Back in Anger, który przypomni nam, dlaczego tak kochamy tych dwóch braci i ich muzykę.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza prognoza. Zachmurzenie całkowite i temperatura 16 stopni w Katowicach, gdzie wiatr zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. W Toruniu natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie 18 stopni, a wiatr południowo-zachodni będzie wiał z prędkością 6 metrów na sekundę. Temperatura pozwala cieszyć się światem bez pośpiechu. To wrzesień w swojej najlepszej formie.
2: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na autostradzie A2, niedaleko węzła Konotopa pod Warszawą, doszło do zderzenia samochodu osobowego BMW z ciężarówką. W wyniku kolizji ciężarówka przewróciła się na bok, co spowodowało poważne utrudnienia w ruchu. Na szczęście nikt nie został ranny. Ruch odbywa się jednym pasem, a na miejscu pracują służby ratunkowe. Po tygodniowych poszukiwaniach odnaleziono ciało 16-letniej Mai, która zginęła w warsztacie należącym do rodziny Bartosza G. Kamery monitoringu zarejestrowały drastyczne sceny, które pomogły w rozwiązaniu sprawy. Bartosz G., uznany za poczytalnego, może spędzić w więzieniu nawet 30 lat. Motyw zbrodni wciąż pozostaje nieznany. Pod Płońskiem rolnik odkrył arsenał niewybuchów z czasów II wojny światowej. Znalezisko, zaledwie 20 metrów od zabudowań, obejmowało aż 710 niebezpiecznych przedmiotów. Na miejsce wezwano policję i wojskowych saperów, którzy zabezpieczyli amunicję. Wszystkie niewybuchy zostały przewiezione na poligon i bezpiecznie zdetonowane. W Warszawie na Pradze Południe Straż Miejska odkryła podejrzane pakunki z przewodami. Znalezisko wzbudziło obawy, dlatego na miejsce wezwano policję i straż pożarną. Teren został zabezpieczony, a na przyjazd pirotechników wciąż czekamy. W związku z tym występują utrudnienia w kursowaniu autobusów linii 102, 123, 173 i 202.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Policja z Wolbromia poszukuje 35-letniego Macieja Krężela, który zaginął 2 września. Mężczyzna może poruszać się jasnobrązowym Renault Megane Scenic o numerach rejestracyjnych KOL 19440. Mundurowi apelują do mieszkańców o pomoc w odnalezieniu zaginionego. Każda informacja może być kluczowa. W Zadrożu w Małopolsce doszło do tragicznego wypadku. 26-letni Konrad K. potrącił 15-letniego Adama, który zmarł w szpitalu. Sprawca uciekł z miejsca zdarzenia, a później wrócił do domu, gdzie zachowywał się, jakby nic się nie stało. Prokuratura w Krakowie zapowiedziała zmianę zarzutów dla Konrada K., który może spędzić nawet 20 lat w więzieniu.
2: W Gliwicach zakończyła się historia restauracji Pierwsza Polka, która po metamorfozie w programie Kuchenne Rewolucje zmieniła nazwę na Bistro w Towarzystwie. Lokal, który otwarto ponownie w kwietniu, działał zaledwie kilka dni i teraz jest wystawiony na sprzedaż. Mimo początkowego entuzjazmu, zmiany w wystroju i menu nie przekonały klientów. Dziś wieczorem o 21.30 TVN wyemituje odcinek programu z udziałem tego lokalu.
1: Fotografia zmarłego Łukasza Litewki stała się przyczyną internetowej burzy. Jagoda Owczarek, autorka zdjęcia, zażądała zapłaty za jego bezprawne użycie, co wywołało falę krytyki. Po licznych oskarżeniach o bezduszność Owczarek wycofała roszczenia wobec fundacji i organizacji charytatywnych, ale utrzymała je wobec redakcji i podmiotów politycznych. Zapowiedziała, że ewentualne zyski przekaże na cele charytatywne.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Pobierowie otwarto gigantyczny hotel Gołębiewski, który szybko zyskał miano polskiego Dubaju. Kompleks przyciąga turystów z całej Polski swoim rozmachem i liczbą atrakcji. Od otwarcia 10 czerwca Pobierowo stało się jednym z najważniejszych miejsc na turystycznej mapie kraju. Hotel oferuje m.in. aquapark, restaurację i własne zejście na plażę, co czyni go samowystarczalnym miejscem wypoczynku.
1: Na portalu pracuj.pl pojawiła się oferta pracy dla zbrojarzy betoniarzy w Niemczech z wynagrodzeniem do 16 tysięcy złotych brutto miesięcznie. Pracodawca, firma Inbudex, oferuje umowę o pracę, bezpłatne zakwaterowanie i możliwość przyuczenia. Nawet dla osób po 50 roku życia. Nie jest wymagana znajomość języka niemieckiego, a rekrutacja jest uproszczona. Aplikacje można składać do 18 września. W Bydgoszczy 5-letnie dziecko odłączyło się od opiekunów w centrum handlowym przy ulicy Fordońskiej i samodzielnie wsiadło do tramwaju. Na szczęście młodzi pasażerowie, którzy wcześniej słyszeli apel o zaginięciu, zareagowali i powiadomili motorniczego. Dzięki ich czujności chłopiec szybko trafił pod opiekę policji, a następnie do swojej mamy. Służby przypominają o konieczności pilnowania dzieci w zatłoczonych miejscach.
2: Zaginęła 16-letnia Kornelia z ośrodka wychowawczego w Koronowie. Dziewczyna oddaliła się od grupy podczas wycieczki do Bydgoszczy 20 sierpnia i od tego czasu nie udało się jej odnaleźć. Policja apeluje o pomoc w poszukiwaniach, a sprawa zyskała szeroki rozgłos w mediach społecznościowych. Kornelia ma około 165 cm wzrostu, ciemne blond włosy i niebieskie oczy.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W najbliższy weekend Białystok stanie się centrum polskiego driftingu. 4 i 5 września odbędzie się tam finał East Side Drift, przyciągając czołowych kierowców i tysiące fanów. To nie tylko zawody, ale prawdziwe widowisko, pełne dymu, prędkości i precyzji. Kibice mogą liczyć na emocjonujące przejazdy i zaciętą rywalizację o tytuł mistrza.
1: W Legnicy doszło do dwóch podpaleń, które były zemstą za działania urzędnicze. Spłonęły 3 samochody, a straty przekroczyły 300 tysięcy złotych. Śledczy zatrzymali 53-letniego Marka Eś, prezesa spółki zarządzającej domem seniora, który miał zlecić te ataki. W sprawę zamieszani są także 38-letnia Karolina A. i jej brat, którzy przyznali się do winy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające zachmurzenie całkowite. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1016 hektopaskali. Dla Białegostoku przewiduje się 18 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. We Wrocławiu termometry pokażą także 18 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Ciepły wrzesień pozwala wciąż planować aktywności pod gołym niebem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Od dziś brazylijskie mięso i produkty zwierzęce nie mogą być importowane do Unii Europejskiej. To dobra wiadomość dla polskich hodowców, którzy od lat zmagają się z konkurencją z Ameryki Południowej. Jednak polscy rolnicy ostrzegają, że Brazylia może szybko wrócić na unijny rynek, jeśli spełni wymagania dotyczące stosowania antybiotyków. Komisja Europejska planuje audyt brazylijskiego drobiu i miodu, co może otworzyć drzwi do ponownego importu tych produktów. Polscy producenci apelują o wprowadzenie mechanizmów ochronnych, by zabezpieczyć europejski rynek przed nadmiernym napływem brazylijskiego mięsa. Od 1 stycznia przyszłego roku renta wdowia będzie wypłacana na korzystniejszych zasadach, co może oznaczać nawet 400 zł brutto więcej miesięcznie dla seniorów. Jednak zanim te zmiany wejdą w życie, KRUS alarmuje, że na tegoroczne wypłaty może zabraknąć setek milionów złotych. Problem wynika z nieprzewidzianego wzrostu liczby uprawnionych do świadczeń. Sejmowa Komisja Finansów Publicznych wprowadziła poprawki, które mogą umożliwić przekazanie dodatkowej dotacji do funduszu emerytalno-rentowego. Od przyszłego roku udział drugiego świadczenia w rencie wdowiej wzrośnie z 15 do 25%, co przyniesie podwyżki, ale ich wysokość będzie zależna od kwoty świadczenia. Od 1 września klienci sieci Netto mają aż 90 dni na wykorzystanie bonów za zwrot butelek i puszek. To trzykrotnie dłużej niż wcześniej. Netto jest drugą siecią w Polsce, która zdecydowała się na taki krok, po stokrotce. Zmiana ta ma ułatwić klientom korzystanie z systemu kaucyjnego. Dodatkowo w sklepie Netto w Łazach testowany jest nowy automat, który przyjmuje ponad 100 opakowań na minutę. Tymczasem Ministerstwo Klimatu i Środowiska pracuje nad dalszymi zmianami w systemie kaucyjnym.
0: W Warszawie odbyła się pierwsza edycja Impact Leading Minds, wydarzenia poświęconego geopolityce, demografii, energetyce i kulturze. W Nowym Teatrze spotkało się ponad 700 osób, by dyskutować o przyszłości Europy i technologii. Jednym z gości była Lindsay Vonn, która otrzymała niespodziankę od Iggy Świątek, osobistą wiadomość nagraną w Nowym Jorku. Wśród prelegentów znaleźli się eksperci z różnych dziedzin, którzy podkreślali znaczenie podejmowania decyzji, pod presją i przekraczania granic. Wydarzenie miało na celu łączenie różnych perspektyw i tworzenie nowych rozwiązań.
2: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Marcin Horała, poseł z Gdańska, został zgłoszony jako kandydat na wicemarszałka Sejmu przez klub parlamentarny Rozwój Plus. Ta decyzja wywołuje spore emocje na scenie politycznej. Ewentualny awans Horały oznaczałby powrót do wyższych zarobków, zbliżonych do tych z czasów, gdy pełnił funkcje rządowe. Analiza jego oświadczeń majątkowych pokazuje, że mimo spadku dochodów po przejściu do opozycji, jego oszczędności systematycznie rosły. Wartość jego mieszkania również wzrosła, a w garażu pojawił się nowy samochód na wynajem. Jeśli Horała zostanie wicemarszałkiem, jego roczne przychody mogą sięgnąć około 290 tysięcy złotych. Rząd Donalda Tuska przyjął zmiany w przepisach dotyczących najmu krótkoterminowego. Od 1 stycznia 2028 roku wspólnoty i gminy będą mogły wprowadzać zakazy najmu w swoich budynkach i na określonych obszarach. Celem jest ograniczenie problemów związanych z tak zwanymi patohotelami, które generują hałas i zakłócają porządek. Nowe przepisy wprowadzają mechanizm trzech naruszeń, który pozwoli na wykreślenie lokalu z ewidencji po trzykrotnym stwierdzeniu problemów w ciągu pół roku. Zmiany mają dać mieszkańcom większy wpływ na otoczenie, w którym żyją. Waszyngton i Kijów prowadzą rozmowy na temat licencji dla Ukrainy na produkcję pocisków do systemów Patriot. Sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych Marco Rubio podkreśla, że to długotrwały proces, który nie rozwiąże natychmiastowych problemów Ukrainy z obroną przed rosyjskimi atakami. Produkcja na Ukrainie mogłaby uniezależnić kraj od zagranicznych dostaw, ale wymaga wielu lat przygotowań. Tymczasem Ukraina otrzymała niewielką partię pocisków Patriot, ale potrzebuje ich więcej, by przetrwać nadchodzącą zimę. W obliczu globalnych niedoborów pocisków Stany Zjednoczone i Unia Europejska rozważają różne formy wsparcia dla Ukrainy.
0: Stohit Technology SA, firma z sektora obronności, planuje strategiczne przejęcie 70% udziałów w podmiocie zajmującym się produkcją heksogenu. W ramach pilotażowej fazy inwestycji spółka przeznaczy do 9 milionów złotych. Celem jest osiągnięcie rocznej produkcji 50 ton tego kluczowego materiału dla obronności. Projekt ma na celu wzmocnienie polskich kompetencji w tej dziedzinie. Finalizacja transakcji planowana jest najpóźniej na 16 października. Nazwa przejmowanego podmiotu pozostaje na razie nieujawniona.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Grupa WB wprowadza nową jednostkę bezzałogową Storm Rider 550, która zadebiutuje na targach MSPO w Kielcach. To mniejsza i tańsza wersja znanego już Storm Ridera 850. Storm Rider 550 to modułowa platforma, która może działać autonomicznie przez 24 godziny. Jest przeznaczona do zadań patrolowych, rozpoznawczych i uderzeniowych na wodach przybrzeżnych i śródlądowych. Dzięki swojej konstrukcji może być używana zarówno w celach wojskowych, jak i cywilnych. Premiera Storm Ridera 550 to jedna z wielu nowości, które grupa WB zaprezentuje na tegorocznych targach.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1015 hektopaskali. W Bydgoszczy lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 17 stopni. Z drugiej strony kraju w Warszawie na niebie będzie można oglądać zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 18 stopni. Wrześniowe słońce dziś łagodne, jakby chciało przedłużyć lato o jeszcze jeden dzień.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy! W 3396 odcinku Barw Szczęścia, po wakacjach, Dominika zmierzy się z trudną sytuacją związaną z Renatą. Damian, który sam kiedyś walczył z nałogiem, doradzi jej, by odcięła się od uzależnionej przyjaciółki. To radykalne rozwiązanie może uratować zarówno Renatę, jak i biznes Dominiki. Renata, mimo że poszła na odwyk, szybko z niego zrezygnowała, co może zrujnować ich wspólne interesy. Damian podkreśla, że tylko stanowczość może przynieść efekty. Dominika staje przed trudnym wyborem, czy posłuchać rady Damiana. Odpowiedzi na te pytania poznamy w kolejnych odcinkach.
1: W 1023 odcinku serialu Dziedzictwo emocje sięgną zenitu, gdy spodziewająca się bliźniaków Czarna zacznie podejrzewać męża Ibrahima o zdradę. Wszystko za sprawą tajemniczej Sule, która pojawia się w jego życiu, wywołując falę niepokoju. Czarna przypadkiem odkrywa wymianę wiadomości między Ibrahimem a Sule, co stawia ich małżeństwo pod znakiem zapytania. Czy to tylko nieporozumienie? Czy realne zagrożenie dla ich związku? Odcinek ten zostanie wyemitowany w sobotę, 5 września, o godzinie 16 w TVP1. Serial Dziedzictwo to pełna emocji opowieść o miłości, stracie i rodzinnych więzach, która nieustannie przyciąga widzów przed ekrany.
0: M jak miłość powraca z emocjonującym 1942 odcinkiem już 22 września o 20.50 na TVP2. W życiu Jakuba Karskiego pojawi się nowa kobieta, piękna blondynka o imieniu Iga, grana przez Marylę Moritz. Ich pierwsza randka przebiegnie w przyjemnej atmosferze, ale Jakub nie zapomni o Martynie, która również tęskni za przyjacielem. Martyna, czując się samotna, zdecyduje się wyznać Jakubowi miłość. Jakub stanie przed trudnym wyborem między Martyną a Igą. Czy nowa znajomość z Igą przetrwa próbę czasu? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki w październiku.
1: W 4283 odcinku Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany w czwartek, 24 września o godzinie 20.15 na TVN, emocje sięgną zenitu. Julka po tygodniu w zamkniętym ośrodku błaga ojca Igora, by ją stamtąd zabrał. Jednak Igor, świadomy jej głodu narkotykowego, nie ulega manipulacjom córki. Dyrektor ośrodka uświadamia mu, że tylko terapia może pomóc Julce wyjść z nałogu. Igor spotyka również Violetę, która walczy o swoją córkę, co utwierdza go w decyzji, by Julka pozostała na odwyku. Tymczasem Igor postanawia skonfrontować się z dealerem córki, zastawiając na niego pułapkę. Czy uda mu się doprowadzić do sprawiedliwości? Odpowiedź poznamy w kolejnych odcinkach.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: W 1024 odcinku serialu Dziedzictwo Kiwans staje przed trudnym wyborem. Za namową Sinana postanawia powiedzieć Ainur prawdę, co prowadzi do dramatycznego zakończenia ich związku. Ainur nie jest przygotowana na taki cios, a decyzja Kiwansa o zerwaniu zaskakuje wszystkich. Adalet, będąca świadkiem zerwania, nie kryje swojego oburzenia i traci szacunek do Kiwansa. Premierowy odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 8 września o godzinie 16 na antenie TVP1. Serial Dziedzictwo to pełna emocji opowieść o miłości, tragedii i walce o rodzinę. Po emisji w telewizji odcinki są dostępne online na platformie TVP VOD. Serial La Promesa, Pałac Tajemnic wkracza w emocjonujący 467 odcinek. Maria przyznaje się Cruz, że Alonso chciał ją wyrzucić z pałacu, ale ostatecznie zostaje dzięki interwencji Cruz. Margarita zaczyna podejrzewać Martinę o podanie trucizny hrabiemu, co wprowadza nowe napięcia. Lope, wracający do zdrowia, zostaje zaatakowany, a Virtudes godzi się z Simoną, próbując odzyskać syna. José Juan nie potrafi wybaczyć Kurrowi śmierci Paca, co prowadzi do kolejnych konfliktów. Odcinek został wyemitowany 1 września o 15.05 na TVP2, a dostępny jest również na platformie TVP VOD. Serial przenosi nas do malowniczej Andaluzji, początku XX wieku, gdzie młoda Jana szuka zaginionego brata i zemsty, jednocześnie zmagając się z zakazanym uczuciem do Manuela.
0: W nadchodzących odcinkach serialu M jak miłość czekają nas emocjonujące wydarzenia. W 1942 odcinku Mariusz w przypływie furii zamorduje dyrektora Sowińskiego, odkrywając romans swojej żony Kasi. Nieświadomy, że Kasia była szantażowana, Mariusz postanawia zatuszować ślady zbrodni. W 1943 odcinku, który zostanie wyemitowany po wakacyjnej przerwie, architekt planuje ucieczkę do Stanów Zjednoczonych z rodziną. Kasia, zdając sobie sprawę z powagi sytuacji, wspiera ten plan. W międzyczasie Olek, nielubiany lekarz, może stać się głównym podejrzanym. Szybka ucieczka za ocean wydaje się być jedynym ratunkiem dla Mariusza i jego bliskich.
1: Zmora to nowy serial, który zadebiutuje na HBO Max już 2 października. W tej mrocznej opowieści, opartej na kryminale Roberta Małeckiego, główną rolę gra Magdalena Cielecka. Historia przenosi nas do Torunia, gdzie kontrowersyjna dziennikarka Kama Kossowska wraca do rodzinnego miasta, co wywołuje lawinę wspomnień i pytań. Wraz z komisarzem Tomaszem Korczem, Kama angażuje się w śledztwo dotyczące zaginionego przyjaciela z dzieciństwa. Serial łączy wydarzenia z lat 80. i 90. z teraźniejszością, odkrywając sekrety, które nie chcą pozostać w ukryciu. W obsadzie zobaczymy także Piotra Żurawskiego, Łukasza Simlata i wielu innych znakomitych aktorów. Reżyserem serialu jest Łukasz Jaworski, a za zdjęcia odpowiada Maciej Sobieraj.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1014 hektopaskali. W Gdańsku lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 16 stopni. Z drugiej strony kraju w Poznaniu na niebie będzie można oglądać zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 18 stopni. Wrzesień pokazuje dziś swoje łagodne oblicze. W powietrzu spokój i równowaga.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: 17.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Paweł Zalewski ostro skrytykował Mariusza Błaszczaka za jego stanowisko w sprawie obrony państw bałtyckich. Były szef Ministerstwa Obrony Narodowej zasugerował, że polscy żołnierze powinni skupić się na obronie Polski, co wywołało kontrowersje wśród polityków. Zalewski podkreślił, że takie podejście podważa zasadę solidarnej obrony NATO. Wiceminister Obrony Narodowej zaznaczył, że Polska inwestuje w sojusznicze zobowiązania i współpracuje z partnerami, by zwiększać zdolności obronne NATO.
3: Mateusz Morawiecki, lider Rozwoju Plus, chce, by Marcin Horała został wicemarszałkiem Sejmu z ramienia jego klubu. To może być problem dla Prawa i Sprawiedliwości, ponieważ Horała miałby zająć miejsce przeznaczone dla ich kandydata. Powstanie nowego klubu wymusiło zmiany w parytetach komisji i otworzyło dyskusję o obsadzeniu wolnego miejsca w prezydium Sejmu. Marszałek Włodzimierz Czarzasty poinformował, że decyzja w tej sprawie została przesunięta na kolejne posiedzenie.
2: Na wodach Atlantyku doszło do tragicznego zdarzenia. Łódź ze 128 osobami na pokładzie, która wyruszyła z Gambii 26 dni temu, została odnaleziona 120 km na południe od Wysp Kanaryjskich. Niestety, ponad 80 osób, w tym niemowlę, zmarło podczas rejsu. Ocalałych, których było 45, przewieziono do Arguineguin i przekazano Czerwonemu Krzyżowi. W Dreźnie doszło do poważnej kolizji z udziałem Polaka kierującego busem. Mężczyzna będący pod wpływem alkoholu i narkotyków stracił panowanie nad pojazdem, taranując 7 zaparkowanych samochodów. 2 z nich zostały doszczętnie zniszczone, a straty szacuje się na około 50 tysięcy euro. Niemiecka policja prowadzi śledztwo, a kierowca trafił do szpitala. Niemiecka marynarka wojenna z sukcesem przetestowała izraelski system rakietowy LORA z fregaty Sachsen-Anhalt na północnym Atlantyku. Test ten, będący częścią modernizacji Bundeswehry, zwiększa zdolności obronne Niemiec. Pocisk o zasięgu ponad 500 km trafił w cel z najwyższą precyzją. Wiceadmirał Jan Christian Kaak podkreślił, że to nowy rozdział w dziedzinie odstraszania i gotowości na morzu. Zakurzone liście roślin doniczkowych mogą tracić swój blask i ograniczać dostęp światła. Zamiast sięgać po specjalistyczne preparaty, wystarczy prosty domowy sposób. Woda z odrobiną mleka i miękka ściereczka mogą skutecznie oczyścić i nabłyszczyć liście. Pamiętajmy jednak, aby nie stosować tej metody na roślinach o delikatnych lub owłosionych liściach. Charlotte Tilbury wprowadza na rynek nowy sypki puder Airbrush Flawless Blur Loose Powder. Produkt ten ma za zadanie wygładzać i optycznie rozmywać niedoskonałości, jednocześnie utrwalając makijaż. Dzięki innowacyjnej formule puder stapia się ze skórą, zapewniając matowe wykończenie bez efektu maski. To może być kolejny hit w kosmetyczkach na całym świecie. Astrologia wskazuje 4 znaki zodiaku, które szczególnie cenią porządek i organizację. Panna, koziorożec, byk i skorpion to zodiakalni mistrzowie planowania i kontroli. Panny uwielbiają listy i detale, koziorożce stawiają obowiązki na pierwszym miejscu. Byki cenią stabilność, a skorpiony zawsze mają plan B. Wszystkie te znaki łączy niechęć do chaosu. Polacy odczuwają stres związany z zakupami, zwłaszcza po wakacjach. Amazon.pl oferuje rozwiązanie w postaci codziennie niskich cen i darmowej dostawy, co ma pomóc w zarządzaniu domowymi zapasami. Usługa Amazon Prime zapewnia wygodę dzięki szybkiemu dostarczaniu produktów i dodatkowym korzyściom, takim jak dostęp do filmów i gier. Dzięki nowoczesnym technologiom zakupy stają się łatwiejsze, a klienci mogą zaoszczędzić czas i energię.
3: Imię Isaura, choć znane z kultowego serialu Niewolnica Isaura, jest w Polsce niezwykle rzadkie. Według danych z 2026 roku nosi je zaledwie 38 kobiet, co plasuje je na dalekiej 2709 pozycji wśród żeńskich imion. Nieco popularniejsza jest spolszczona forma Izaura, którą nosi 54 kobiety. Isaura wywodzi się od starożytnej krainy Izauri w Azji Mniejszej.
2: Kapusta ozdobna to roślina, która ożywia jesienne ogrody swoimi kolorowymi rozetami liści. Jej barwy stają się bardziej wyraziste w niższych temperaturach, a sama roślina jest odporna na przymrozki. Można ją sadzić zarówno na rabatach, jak i w donicach, tworząc efektowne kompozycje z wrzosami czy trawami ozdobnymi. To doskonały sposób na zachowanie kolorowych rabat przez całą jesień. Żółte plamy od potu na materacu można łatwo usunąć domowymi sposobami. Wystarczy pasta z sody oczyszczonej i wody utlenionej, aby pozbyć się zabrudzeń. Alternatywnie świeże plamy można zlikwidować sokiem z cytryny. Regularne odświeżanie materaca sodą oczyszczoną z olejkiem zapachowym pomoże utrzymać czystość i świeżość.
3: Przypalone garnki nie muszą już być koszmarem w kuchni. Wystarczy użyć zwykłej tabletki do zmywarki, by skutecznie pozbyć się uporczywych zabrudzeń. Włóż tabletkę do garnka, zalej gorącą wodą i pozostaw na co najmniej 30 minut. Po tym czasie brud łatwo odejdzie, a garnek odzyska dawny blask. Holenderska marka Rituals w wprowadza nową, limitowaną linię produktów Uukumwe, inspirowaną kulturą Namibii. Kolekcja, stworzona we współpracy z afrykańskimi artystami, ma na celu promowanie jedności i troski o relacje z bliskimi. Produkty zawierają naturalne składniki, takie jak olej marula i glinka ochrowa, a 10% zysków ze sprzedaży wesprze organizacje pomocowe.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: W Krakowie zachmurzenie całkowite i temperatura 16 stopni oraz wiatr południowo-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. W Szczecinie lekkie opady deszczu i temperatura podobnie 16 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 6 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1017 hektopaskali. Wrześniowe słońce dziś łagodne, jakby chciało przedłużyć lato o jeszcze jeden dzień.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Jan Holoubek znowu w akcji. Tym razem zabiera nas w mroźną zimę 1943 roku w swoim najnowszym filmie Dziki, Dziki Wschód. Na ekranie zobaczymy plejadę gwiazd, a fabuła obiecuje dramatyczne wybory i tajemnice, które mogą przyprawić o dreszcze. Światowa premiera odbędzie się na festiwalu w Toronto, a polska publiczność zobaczy film na festiwalu w Gdyni. Czyżby szykowała się kolejna oscarowa sensacja? Czas pokaże.
2: Małgorzata Walewska, znana diwa operowa, postanowiła podzielić się swoimi przemyśleniami na temat polskiej sceny muzycznej. Choć przyznaje, że nie jest ekspertem od współczesnych hitów, to jednak Taco Hemingway i Kwiat Jabłoni przyciągnęli jej uwagę. Walewska z rozbrajającą szczerością przyznaje, że woli wcześniejsze utwory Taco, a Kwiat Jabłoni już się rozpadł, co nie przeszkadza Kasi Sienkiewicz w solowej karierze. Edyta Bartosiewicz wróciła na scenę, a Walewska z ciekawością obserwuje te zmiany, choć nie chce uchodzić za ignorantkę. Polska muzyka ma się dobrze. A Walewska, choć nie zna wszystkich nazwisk, nie ma nic do zarzucenia.
1: Mandaryna i Michał Wiśniewski, dawni małżonkowie, znów razem, ale tym razem bez kamer. Ich nowa piosenka...

0: Robert Stockinger, syn znanego aktora, podzielił się historią swojej córki Oliwii, która po znakomitym castingu miała zagrać w filmie. Niestety, zamiast niej na ekranie pojawi się dziecko kogoś z produkcji. W międzyczasie Joanna Jabłczyńska, znana z Ciętego Języka, nie omieszkała skomentować sytuacji, podkreślając, jak produkcje traktują ludzi. Na szczęście Oliwka dostała rolę w innej produkcji, gdzie casting poszedł jej, jak się okazało, całkiem nieźle.
1: W świecie celebrytów znowu gorąco. Dorota Szelongowska, córka Katarzyny Grocholi, wdała się w publiczną kłótnię z Joanną Jabłczyńską, zarzucając jej bycie złym człowiekiem. Wszystko przez brak roli Tośki dla Jabłczyńskiej w nowym filmie na podstawie książki Grocholi. Po fali krytyki Szelongowska opublikowała przeprosiny, przyznając, że emocje nie są najlepszym doradcą. Ciekawe, czy te przeprosiny zakończą tę burzliwą sagę.
0: Maja Ostaszewska, która dziś świętuje swoje 54. urodziny, to prawdziwa ikona polskiego kina. Od debiutu u Spielberga w Liście Schindlera, po role, które zapierają dech w piersiach, jej kariera to niekończąca się metamorfoza. Nie tylko na ekranie, ale i poza nim. Maja nie boi się trudnych tematów, angażując się w walkę o prawa kobiet i ochronę środowiska. A wszystko to przy zachowaniu prywatności i spokoju w życiu osobistym, co w showbiznesie jest prawdziwym wyczynem.
1: Saxon, legendarna brytyjska formacja, nie przestaje zaskakiwać. Zapowiedzieli już swój 25. album studyjny Gods of Thunder, który trafi do sprzedaży 22 stycznia przyszłego roku. Lider zespołu, Biff Byford, po walce z rakiem jelita grubego wraca do pełni sił i zapowiada, że nowa płyta to prawdziwa heavy metalowa opowieść z celtyckiej mitologii. A dla tych, którzy nie mogą się doczekać, tytułowy singiel już hula w sieci.
2: Słuchacie Radia Super Express.
0: Kirk Hammett, zanim stał się ikoną Metalliki, uczył się od samego Joe Satrianiego. Tak, ten sam Kirk, który przynosił na lekcje taśmy z surowymi kawałkami Metalliki, pytając, co tu zagra. Satriani, zamiast gotowych odpowiedzi, dawał mu wskazówki, które były bardziej zaskakujące niż prognoza pogody. A teraz Metallica szykuje się do rezydencji w Las Vegas, gdzie każdy koncert będzie inny. 24 występy, każdy z unikalną setlistą. To jakby Metallica postanowiła, że nigdy nie zagra tego samego dwa razy.
1: Zimny deszcz, błoto po kostki i ponad 30 tysięcy fanów śpiewających jednym głosem. Tak, to nie opis survivalu, a legendarny koncert Depeche Mode na warszawskim Służewcu sprzed 25 lat. Teraz, dla tych, którzy wciąż nie mogą się otrząsnąć z tej euforii, nadchodzi książka Depeche Mode w deszczu ekscytacji. Autor, Marcin Martini-Cywiński, obiecuje zabrać nas za kulisy tego wydarzenia, a w środku znajdziemy niepublikowane zdjęcia i unikalne smaczki. Przedsprzedaż ruszyła, a książka trafi do rąk fanów już w listopadzie.
0: W sieci pojawił się właśnie zwiastun dokumentu Neil Peart, No One's Disciple, poświęconego legendarnemu perkusiście zespołu Rush. Neil Peart, który odszedł w 2020 roku, pozostawił po sobie niezatarte dziedzictwo, a jego pamięć wciąż żyje. Film zadebiutuje 16 września na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Toronto, a wśród atrakcji znajdą się wyjątkowe sesje muzyczne z udziałem żyjących członków Rush i znanych perkusistów. A na deser Rush zaskakuje fanów reaktywacją i ogłasza pierwszą w historii wizytę w Polsce w 2027 roku.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1017 hektopaskali. W Katowicach zachmurzenie całkowite, a odczuwalna temperatura wyniesie 16 stopni. Z drugiej strony kraju w Toruniu na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 18 stopni. Wrześniowe słońce dziś łagodne, jakby chciało przedłużyć lato o jeszcze jeden dzień.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na jeziorze Kocioł w okolicach Płocka znaleziono ciało 69-letniej kobiety. Wędkarz odkrył zwłoki w niedzielę, 30 sierpnia, i natychmiast powiadomił służby. Śledczy ustalili, że nie było udziału osób trzecich, ale badane są inne wersje wydarzeń. Jedną z hipotez jest samobójstwo, jednak postępowanie wciąż trwa. W Płońsku odkryto 710 niewybuchów z czasów II wojny światowej. Znalezisko, w tym granaty i pociski, znajdowało się zaledwie 20 metrów od budynków. Na miejsce przybyli saperzy z Kazunia, którzy zabezpieczyli i wywieźli cały arsenał. Cała operacja przebiegła bezpiecznie, a niewybuchy zostaną zneutralizowane na poligonie. Na warszawskiej Pradze Południe znaleziono tajemnicze paczki owinięte przewodami, co wywołało szeroko zakrojoną akcję służb. Teren został zabezpieczony, a na miejsce wezwano straż pożarną i policyjnych ekspertów. W związku z tym występują poważne utrudnienia w ruchu drogowym, a 4 linie autobusowe kursują trasami zastępczymi. Obecnie czekamy na przyjazd policyjnych pirotechników, którzy ocenią, czy paczki stanowią zagrożenie. Już 5 września w Wilanowie odbędzie się 31. bieg po nowe życie, który od 15 lat promuje ideę transplantacji. W symbolicznym marszu Nordic Walking wezmą udział osoby po przeszczepieniach, dawcy, lekarze oraz znane postaci ze świata kultury i mediów. To wydarzenie nie tylko sportowe, ale przede wszystkim ważna kampania społeczna, przypominająca o wartości dawstwa narządów. Na starcie pojawią się m.in. Olga Kalicka, Jerzy Mielewski i Zbigniew Brudka.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Po tygodniu poszukiwań odnaleziono ciało 16-letniej Mai, która zginęła w warsztacie należącym do rodziny 17-letniego Bartosza G. Kluczowe dla sprawy okazały się nagrania z monitoringu, które biegłym udało się odzyskać. Widać na nich, jak Bartosz G. brutalnie atakuje dziewczynę. Prokuratura potwierdziła, że działał sam, a grozi mu nawet 30 lat więzienia. Proces ma się rozpocząć w najbliższych miesiącach. W Zazdrożu na ulicy Kościelnej doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął 15-letni Adam. Podejrzany o potrącenie chłopca, 26-letni Konrad K. oddalił się z miejsca zdarzenia, pozostawiając nastolatka bez pomocy. Prokuratura w Krakowie potwierdza, że chłopak nie przeżył, a zarzuty wobec Konrada K. zostaną zaostrzone. Mężczyzna przyznał się do spowodowania wypadku, ale nie potrafił wyjaśnić, dlaczego uciekł. Grozi mu do 20 lat więzienia.
2: Policja z Wolbromia poszukuje 35-letniego Macieja Krężela, który zaginął 2 września. Mężczyzna może poruszać się jasnobrązowym Renault Megane Scenic o numerach rejestracyjnych KOL 19440. W dniu zaginięcia miał na sobie beżowe spodnie, ciemne buty sportowe i ciemnozielony podkoszulek. Każda informacja może być kluczowa, dlatego policja apeluje o kontakt w przypadku zauważenia zaginionego lub jego samochodu. W Katowicach doszło do nietypowego incydentu. Nagi 18-letni chłopak z Ukrainy leżał na ulicy Lwowskiej i zaatakował interweniującego policjanta. Po obezwładnieniu został przewieziony do szpitala, a następnie trafił do aresztu. Policja postawiła mu zarzuty i wnioskuje o jego deportację z Polski.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Pobierowie otwarto nowy hotel Gołębiewski, który już zyskał miano polskiego Dubaju. Ten ogromny kompleks przyciąga turystów swoim przepychem i licznymi udogodnieniami. Dzięki niemu Pobierowo stało się jednym z najpopularniejszych miejsc na polskim wybrzeżu tego lata. Hotel oferuje m.in. park wodny, strefę wellness i bezpośrednie zejście na plażę. Dziś rano na ulicy Nowotoruńskiej w Bydgoszczy doszło do tragicznego wypadku. Motocyklista zderzył się z samochodem dostawczym i mimo reanimacji nie udało się go uratować. Kierowca busa nie odniósł obrażeń. Na miejscu trwają czynności policyjne, a kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami ruchu.
1: W Bydgoszczy 5-letni chłopiec oddalił się od rodziców w galerii handlowej i samodzielnie wsiadł do tramwaju. Na szczęście nastolatkowie zauważyli go i poinformowali motorniczego, który wezwał policję. Dziecko bezpiecznie trafiło pod opiekę funkcjonariuszy, a następnie do mamy. Policja apeluje o większą ostrożność w opiece nad dziećmi.
2: Białostoccy policjanci interweniowali w gminie Juchnowiec Kościelny po zgłoszeniu o awanturze domowej. Na miejscu odkryli narkotyki, w tym krzak, konopi i grzybki halucynogenne. 36-letnia kobieta usłyszy zarzuty nielegalnej uprawy i posiadania środków odurzających. Grozi jej do 3 lat więzienia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Bartłomiej Wdowik wraca do Jagiellonii Białystok na 3. przygodę z klubem. Został wypożyczony z portugalskiej Bragi na cały sezon 2026 i 2027. Transfer udało się sfinalizować tuż przed upływem terminu rejestracji do Ligi Europy. Wdowik nie kryje radości z powrotu i cieszy się na grę w europejskich rozgrywkach.
2: Mieszkaniec Dolnego Śląska przez lata przetrzymywał kobietę, którą poznał w internecie, poddając ją nieludzkim torturom. Sąd we Wrocławiu zdecydował o obniżeniu jego kary z dożywocia do 25 lat więzienia. Mężczyzna będzie mógł ubiegać się o przedterminowe zwolnienie po 20 latach. Kara zostanie odbyta w trybie terapeutycznym.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie zachmurzenie całkowite. Dla Białegostoku przewidywana temperatura wynosi 18 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Wrocławia zaś termometry pokażą tak samo 18 stopni, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 3 metry na sekundę. Ciepły dzień bez upału. W sam raz, by złapać równowagę między energią a spokojem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: sport i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Legia Warszawa sensacyjnie odpadła z Pucharu Polski, przegrywając 0-3 z Motorem Lublin już w pierwszej rundzie. Trener Marek Papszun wskazuje na katastrofalne błędy i słabą grę drużyny, szczególnie w pierwszej połowie. Mimo lepszej gry po przerwie, Legia nie zdołała zdobyć bramki, a Motor dołożył jeszcze jedno trafienie. Papszun liczy na rewanż w Ekstraklasie, podkreślając, że zespół musi wyciągnąć wnioski z tej porażki. Lech Poznań stawia na młodych obrońców Wojciecha Mońkę i Michała Gurgula, którzy mają zatrzymać rozpędzoną Jagiellonię. Obaj zawodnicy, z dwoma tytułami na koncie, są kluczowi dla kolejorza, a ich wartość rynkowa rośnie. Eksperci widzą w nich przyszłych reprezentantów Polski. Mońka niedawno przedłużył kontrakt z Lechem do 2030 roku, co świadczy o dużych nadziejach klubu na jego dalszy rozwój.
2: Robert Lewandowski czuje się coraz lepiej w Chicago Fire, gdzie regularnie strzela gole. Klub zyskał nowego zawodnika, norweskiego obrońcę Andreasa Hanhe Olsena z Mainz 5. Wzmocniona drużyna wygrała w sierpniu 6 meczów z rzędu. Lewandowski podkreśla, że jest pod wrażeniem klubu i widzi w nim duży potencjał.
1: Policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości przeszukali wczoraj siedzibę Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Funkcjonariusze spędzili tam 4 godziny, zabezpieczając dokumenty związane ze współpracą z firmą Zonda Krypto. W ramach tej samej akcji zatrzymano 3 osoby, a także zabezpieczono luksusowe auta i gotówkę. Zatrzymani mają usłyszeć zarzuty w prokuraturze w Katowicach. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Radosław Piesiewicz, został aresztowany w związku z aferą kryptowalutową Zonda Krypto. Rosyjskie media szybko wykorzystały sytuację, grożąc Polsce wykluczeniem z Igrzysk Olimpijskich. Piesiewiczowi postawiono zarzuty płatnej protekcji i działania na szkodę wierzycieli. Tymczasowe aresztowanie prezesa budzi niepokój o przyszłość polskiego ruchu olimpijskiego.
2: Dziś o 15:00 polskie siatkarki zmierzą się z Holandią w ćwierćfinale Mistrzostw Europy. Biało-czerwone, niepokonane w tegorocznym turnieju, są faworytkami. Ale Holenderki to doświadczony zespół, który broni brązowego medalu. Polki od 17 lat czekają na medal tej imprezy, a ostatni raz w półfinale były w 2019 roku. Czy uda im się przełamać tę pasę? Transmisja meczu w Polsacie i Polsat Sport.
1: Hubert Hurkacz ponownie nie zdołał awansować do trzeciej rundy US Open. W emocjonującym meczu na Arthur Ashe Stadium Polak przegrał z rozstawionym z numerem 8 Benem Sheltonem. Mimo świetnej gry, Hurkacz popełnił kilka kosztownych błędów, które zadecydowały o jego porażce. To kolejny raz, gdy druga runda US Open okazała się dla niego nie do przejścia. Iga Świątek rozpoczęła tegoroczny US Open od zwycięstwa nad Xiu Wang, wygrywając 6-2, 6-3. Mimo trudnych warunków postawionych przez Chinkę, Polka utrzymała pełną kontrolę na korcie. Agnieszka Radwańska chwali Świątek za koncentrację i urozmaicenie gry, które mogą przynieść sukcesy w kolejnych rundach. W następnym meczu Świątek zmierzy się z Argentynką Nadią Podorowską. Ewa Chodakowska ogłosiła zakończenie swojego małżeństwa z Lefterisem Kawukisem po 17 latach związku. Decyzja o rozwodzie, którą trenerka potwierdziła na Instagramie, zaskoczyła jej fanów. Chodakowska podkreśliła, że rozstanie nie wynika z żadnych skandali, a przyczyną była dominacja pracy w ich życiu. Para spędziła razem wiele pięknych chwil i odnosiła sukcesy, ale teraz postanowili pójść własnymi drogami. Były kapitan Legii Warszawa, Jakub Rzeźniczak, zaskoczył gości restauracji, gdy podczas wieczornego wyjścia z żoną i znajomymi niespodziewanie zasnął na 30 minut. Spotkanie, które początkowo miało romantyczny charakter, szybko przerodziło się w luźną zabawę, aż zmęczenie wzięło górę nad sportowcem. Po przebudzeniu Rzeźniczak wrócił do rozmów, choć nie obyło się bez zakłopotania. Manchester City dokonał rekordowego transferu, wydając około 630 milionów złotych na Enzo Fernandeza z Chelsea. To największa transakcja tego letniego okienka transferowego, która pokazuje, jak ogromne pieniądze krążą w świecie piłki nożnej. Fernandez dołącza do mistrzów Anglii, co wzbudziło duże zainteresowanie wśród kibiców i ekspertów. Lindsay Vonn, legendarna narciarka alpejska, odwiedziła Warszawę, by wziąć udział w wydarzeniu Impact Leading Minds. Podczas spotkania podzieliła się swoimi doświadczeniami z budowania siły mentalnej oraz opowiedziała o inspirującej rozmowie z Igą Świątek po jej meczu na US Open. Vonn podkreśliła, jak ważne jest skupienie na własnej drodze do sukcesu i wyraziła podziw dla młodej polskiej tenisistki. Wizyta Vonn w Polsce to wyjątkowy moment, zwłaszcza, że jeszcze niedawno kibicowała Świątek za oceanem. Legia Warszawa pożegnała się z Miletem Rajowiciem, co wywołało euforię wśród kibiców. Duński napastnik, krytykowany za nieskuteczność, został wypożyczony do FC Midtjylland. Decyzja zapadła tuż przed zamknięciem okienka transferowego w Danii. Fani Legii od dawna czekali na tę wiadomość, zwłaszcza po ostatnich rozczarowujących wynikach zespołu.
2: Paulina Damaskę, gwiazda polskiej siatkówki, zachwyca swoją formą na Mistrzostwach Europy. Zawodniczka, która niedawno dołączyła do włoskiego klubu Il Bisonte Firenze, zdobyła już serca kibiców nie tylko sportowymi umiejętnościami, ale także charyzmą. Jej zdjęcia na Instagramie cieszą się ogromną popularnością, przyciągając uwagę fanów z całego świata.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Bydgoszczy zapowiadane są lekkie opady deszczu z temperaturą 17 stopni. Wiatr będzie wiał południowo-zachodni z prędkością 6 metrów na sekundę. W Warszawie prognozowane jest zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 18 stopni. Wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Temperatura pozwala cieszyć się światem bez pośpiechu. To wrzesień w swojej najlepszej formie.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia powracają z emocjonującym 3392 odcinkiem. Karolina i Bruno, świeżo po ślubie, zamiast cieszyć się wspólnym życiem, wpadną w wir konfliktów. Bruno zażąda podpisania intercyzy, co Karolina odbierze jako brak zaufania. Ich kłótnia nie skończy się na finansach. Bruno przypomni Karolinie o intrydze przeciwko Justinowi, co może zaszkodzić reputacji ich hotelu. Czy ich małżeństwo przetrwa te burzliwe chwile? Odcinek pełen napięcia i niespodzianek. Już 7 września o 20:05 na TVP 2.
2: W 3394 odcinku Barw Szczęścia po wakacjach Karolina zaskoczy wszystkich, umawiając się z prawniczką Paszkowską za plecami swojego męża, Bruna. Karolina nie chce podpisać intercyzy, która odcięłaby ją od majątku Stańskiego i szuka wsparcia u Sylwii. Paszkowska, znana z walki w imieniu Bożeny, szybko przejrzy intencje Karoliny. Sylwia odkryje, że Karolinie zależy jedynie na majątku męża, co wywoła napięcie między kobietami. Mimo prób manipulacji Karolina nie zdoła oszukać prawniczki, która zada jej kluczowe pytanie o prawdziwe motywy. Odcinek pełen emocji i intryg już wkrótce na ekranach. W 39. odcinku tureckiego serialu Splątane losy emocje sięgną zenitu. Relacja Buraka i Yasemin stanie się jeszcze bardziej skomplikowana, gdy postanowią ukryć swoje uczucia przed światem z powodu plotek w szpitalu. Yasemin, mimo presji, nie zamierza rezygnować z pracy na izbie przyjęć. Tymczasem Münever zmaga się z niepokojącym fotografem przed swoją rezydencją, co wywołuje u niej ogromny lęk. Remzi, który od dłuższego czasu śledzi Münever, podejmie radykalne kroki, by zdobyć nowe informacje. Premiera tego odcinka odbędzie się jutro, 4 września, o godzinie 14 na TVP 1. Dla tych, którzy nie mogą obejrzeć go na żywo, dostępny będzie również w serwisie TVP VOD.
1: M jak miłość szykuje emocjonujący zwrot akcji w 1943 odcinku. Marcin Chodakowski, bohater serialu, postanawia wrócić do pracy detektywa, opuszczając firmę Elżbiety Domańskiej. Decyzja ta nie jest łatwa, ale nieunikniona, gdyż praca za biurkiem nie przynosi mu satysfakcji. Dodatkowo Domańska zaskakuje Marcina niecodzienną propozycją, oferując mu 1 000 000 złotych za zostanie ojcem jej dziecka. To przeważa szale i utwierdza Marcina w przekonaniu, że czas na zmiany. Powrót do detektywistycznych korzeni daje mu poczucie spełnienia i radości. Nowy sezon przynosi więc nie tylko zawodowe, ale i osobiste wyzwania dla Chodakowskiego. Czy Marcin odnajdzie się w nowej, starej roli? Przekonamy się już po wakacjach.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: M jak miłość. W nowym sezonie zaskoczy widzów dramatycznymi zwrotami akcji. W 1942 odcinku Mariusz z zazdrości o kasie dopuści się morderstwa dyrektora kliniki Aleksandra Sowińskiego. W kolejnym 1943 odcinku, który zostanie wyemitowany 28 września, Mariusz będzie udawał, że nic się nie stało, próbując ukryć swoją zbrodnię. Kasia, nieświadoma czynów męża, zaproponuje mu wyjazd do Stanów Zjednoczonych, obawiając się, że Sowiński ujawni jej sekrety. Mariusz, mając na sumieniu morderstwo, będzie gotów na wszystko, by prawda nie wyszła na jaw. Czy ucieczka do Ameryki pozwoli im uniknąć konsekwencji? Tajemnice i napięcie w M jak miłość sięgają zenitu.
2: W 954 odcinku Akacjowej 38 emocje sięgną zenitu. Rosina usłyszy wstrząsającą wiadomość o stanie Liberta, który musi przejść operację z powodu krwiaka w mózgu. Trini wróci do domu, ale jej stan zdrowia pozostanie tajemnicą przed Ramonem. Samuel stanie w obliczu finansowej katastrofy po wybuchu bomby, ale nie zamierza się poddać. Celia zacznie podejrzewać, że Lucia zbliżyła się zbyt mocno do Samuela, co może oznaczać nowe komplikacje. Lucia odkryje, że z płonącej galerii uratował ją nowy proboszcz, ksiądz Telmo. Ten odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 11 września, o godzinie 18:40 na TVP 1. Serial przenosi nas do Madrytu początku XX wieku, gdzie losy mieszkańców kamienicy przy Akacjowej 38 splatają się w fascynujący sposób. Harry Potter powraca na ekrany, tym razem jako serial od HBO. Po lekkim opóźnieniu pełny zwiastun został zaprezentowany, wzbudzając optymizm wśród fanów. Premiera zaplanowana jest na tegoroczne Boże Narodzenie. Serial ma na nowo wprowadzić młode pokolenie w magiczny świat Hogwartu. Dominic McLaughlin wcieli się w rolę Harry'ego Pottera, a Arabella Stanton zagra Hermione Granger. Pierwszy sezon zaadaptuje Kamień Filozoficzny, wprowadzając kilka zmian względem filmów. Nowa produkcja obiecuje poprawić pewne niedociągnięcia z książek, oferując świeże spojrzenie na znaną historię. 4281 odcinku serialu Na Wspólnej sytuacja Eweliny staje się dramatyczna. Po traumatycznych wydarzeniach trafia do aresztu, a Weronika Roztocka angażuje się w jej ratowanie. Ewelina, będąc w trudnym stanie, prosi Weronikę o opiekę nad swoją 16-letnią córką, Jagodą. Prawniczka i Lew bez wahania przyjmują dziewczynę pod swój dach. Tymczasem los rannego Kalskiego pozostaje niepewny, a Ewelina bierze na siebie całą odpowiedzialność za dramatyczne wydarzenia. W kolejnym 4282 odcinku Weronika próbuje przekonać Ewelinę, że zeznania Jagody mogą jej pomóc, ale Ewelina stanowczo odmawia, chcąc chronić córkę przed policyjnymi procedurami. Tajemnice i napięcia w rodzinie Kalskich wciąż narastają.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 16 stopni w Gdańsku, gdzie wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 7 metrów na sekundę. W Poznaniu natomiast przewiduje się zachmurzenie całkowite. Temperatura wyniesie 18 stopni, a wiatr południowo-zachodni będzie wiał z prędkością 6 metrów na sekundę. Taki dzień to subtelna mieszanka lata i jesieni. Ciepło, które nie męczy.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 18.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Koalicja Obywatelska wygrywa najnowszy sondaż, zdobywając 27,5% głosów, ale nie zdoła utworzyć rządu. Większość mandatów w Sejmie przypadłaby ugrupowaniom prawicowym, co oznacza, że to one mogą mieć realny wpływ na przyszły rząd. Konfederacja Korony Polskiej i inne prawicowe partie mogą stworzyć większość, co zmienia polityczny krajobraz w Polsce. Krzysztof Mulawa z Konfederacji uważa, że Polska nie jest gotowa na przywrócenie zasadniczej służby wojskowej. Zamiast tego proponuje dobrowolne, dłuższe szkolenia wojskowe i rozwój obrony cywilnej. Podkreśla, że ważne jest przekazanie obywatelom informacji o lokalizacji schronu. Mulawa krytykuje rządy Donalda Tuska i Mateusza Morawieckiego za brak przygotowania kraju na potencjalne zagrożenia.
3: Były szef Ministerstwa Obrony Narodowej, Mariusz Błaszczak, wywołał polityczną burzę swoimi słowami na temat artykułu 5 NATO. Wypowiedział się, że w razie ataku na kraje bałtyckie, polscy żołnierze powinni skupić się na obronie Polski. Te słowa spotkały się z ostrą krytyką obecnego rządu, który podkreśla znaczenie sojuszniczych zobowiązań. Artykuł 5 jest fundamentem NATO, gwarantującym zbiorową obronę, co jest kluczowe dla bezpieczeństwa wschodniej flanki sojuszu. Szwecja podpisała kontrakt z francuskim koncernem Naval Group na dostawę 4 fregat rakietowych typu Luleo. Wartość zamówienia wynosi ponad 4 miliardy euro, a pierwsza jednostka trafi do szwedzkiej marynarki w 2030 roku. Nowe fregaty mają wzmocnić obronę powietrzną i zdolności zwalczania okrętów podwodnych na Morzu Bałtyckim. Umowa jest częścią szerszej współpracy obronnej między Szwecją a Francją. Chicagowska Polonia żegna Irenę T. Moskal del Giudice, która zmarła w wieku 97 lat. Była prezeska Kongresu Polonii Amerykańskiej. Oddział Illinois odeszła 24 sierpnia. Uroczystości żałobne odbyły się 31 sierpnia w Norwich, a pochówek miał miejsce 1 września na cmentarzu Świętego Alberta. Irin była znaną działaczką polonijną, która przez całe życie angażowała się w sprawy Polonii i lokalnej społeczności.
2: Kutnie, przy ulicy Królewskiej, doszło do niebezpiecznej sytuacji z udziałem 3-letniego dziecka, które znajdowało się na parapecie okna. Policja interweniowała dzięki czujności sąsiadów. W mieszkaniu zastano nietrzeźwą matkę i jej partnera. Dziecko jest już bezpieczne, a sprawą zajmie się sąd rodzinny. Matka może usłyszeć zarzut narażenia dziecka na niebezpieczeństwo. Dziś policja z Piaseczna poinformowała o interwencji na MOP Mieszkowo, gdzie 21-letni kierowca Opla celowo wprowadzał auto w poślizg. Mężczyzna został ukarany mandatem w wysokości 5000 zł, 10 punktami karnymi oraz czasową utratą prawa jazdy. Nowe przepisy zabraniają takich manewrów na drogach publicznych, a policja zapowiada dalsze kontrole w celu eliminacji niebezpiecznych zachowań. W Olecku w niedzielę 30 sierpnia około 100 mieszkańców musiało opuścić swoje domy z powodu zagrożenia wybuchem. 38-letni mężczyzna zabarykadował się w piwnicy i groził podpaleniem butli z gazem. Dzięki szybkiej interwencji policji udało się go zatrzymać. Okazało się, że był poszukiwany przez wymiar sprawiedliwości i trafił do tymczasowego aresztu. Nie lubisz prasować firanek? Jest na to sposób. Wystarczy przed praniem złożyć je w równą kostkę i umieścić w siatce do prania lub po szewce na poduszkę. Następnie użyj delikatnego programu i odpowiednich detergentów. Dzięki temu firanki będą gładkie i gotowe do zawieszenia bez prasowania. We wrześniu skorpiony, raki i strzelce mogą doświadczyć niespodziewanych kontaktów z przeszłością. Skorpiony mogą otrzymać wiadomość od dawnej bliskiej osoby, co pozwoli zamknąć niedokończone sprawy. Raki mogą spotkać kogoś, kto obudzi dawne emocje, a strzelce mogą być zaskoczone kontaktem od dawnego znajomego. Warto pamiętać, że taki powrót nie zawsze oznacza odnowienie relacji. Czasem to tylko okazja do spojrzenia na przeszłość z innej perspektywy.
3: Gruba warstwa szronu w zamrażarce to nie tylko problem estetyczny, ale także funkcjonalny. Aby ograniczyć jego powstawanie, warto minimalizować czas otwierania drzwi i przygotowywać produkty z wyprzedzeniem. Po rozmrożeniu i osuszeniu zamrażarki można zastosować cienką warstwę gliceryny, co spowolni osadzanie się lodu. Pamiętajmy też o przechowywaniu produktów w szczelnych opakowaniach i kontrolowaniu stanu uszczelki drzwi. Storczyki mogą odzyskać siły dzięki prostemu domowemu sposobowi. Wystarczy rozpuścić jedną tabletkę aspiryny w 5 litrach wody i używać tego roztworu do podlewania raz w miesiącu. Kwas salicylowy w aspirynie wzmacnia roślinę, poprawiając jej odporność na stres i choroby. Dzięki temu storczyki mogą ponownie zakwitnąć obficie. W łazience często pojawia się wilgoć i nieprzyjemne zapachy. Istnieje prosty sposób na ich ograniczenie, wykorzystując fusy z kawy. Wystarczy je dobrze wysuszyć i umieścić w otwartym pojemniku, aby działały jak naturalny pochłaniacz zapachów. Pamiętajmy jednak, że nie zastąpi to odpowiedniej wentylacji. Marcin Horała może zostać nowym wicemarszałkiem, co ponownie przyciąga uwagę mediów. Znany z twardości w polityce, kilka lat temu pokazał swoje łagodniejsze oblicze w programie Politycy od kuchni. Wówczas mieszkał w skromnym, 40-metrowym mieszkaniu w Warszawie. Tymczasem były premier Mateusz Morawiecki wyraził poparcie dla Marcina Ociepy jako kandydata PiS do prezydium Sejmu.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: W Krakowie zapowiadane jest zachmurzenie całkowite z temperaturą 16 stopni. Wiatr będzie wiał południowo-zachodni z prędkością 2 metry na sekundę. W Szczecinie prognozowane są lekkie opady deszczu, a termometry wskażą podobnie 16 stopni. Wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 6 metrów na sekundę. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: zawsze mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
2: Ewa Chodakowska, znana trenerka fitness, po 17 latach rozstała się z mężem. Jak się okazuje, obsesja na punkcie pracy może mieć swoje konsekwencje. Ewa przyznała, że przez lata była uzależniona od działania i sukcesu, co przesłaniało jej inne aspekty życia. Teraz, gdy ogłosiła rozstanie, jej słowa o odzyskiwaniu siebie i stawianiu granic nabierają nowego znaczenia. Cóż, czasem trzeba przestać biegać za sukcesem, by odnaleźć siebie.
3: Zbigniew Zamachowski i Gabriela Muskała, para, która unika skandali jak ognia, znowu zaskoczyła. Choć zwykle stronią od czerwonych dywanów, ostatnio pojawili się razem na festiwalu Warszawa Singera, trzymając się za ręce jak zakochani nastolatkowie. Ich historia miłosna zaczęła się w samym środku burzy medialnej, ale teraz wydają się być oazą spokoju w świecie show biznesu. Czyżby to była nowa definicja miłości w blasku fleszy? Klaudia Halejcio, znana z zamiłowania do luksusu, postanowiła pożegnać wakacje z prawdziwym przytupem. Jej ogród zamienił się w cyrk, a wszystko to dla 5-letniej córki Nel. Były atrakcje dla dzieci, fotobudka i świeżo robiona pizza, a dorosłym też nie brakowało zabawy. Halejcio, jak na prawdziwą influencerkę przystało, nie oszczędzała na niczym, a jej Instagram pękał w szwach od relacji z tego wydarzenia.
2: Dzieci wróciły do szkoły, a Małgorzata Socha na siłownię. Aktorka, jak prawdziwa superbohaterka, dzieli się z fanami swoją umięśnioną sylwetką, pokazując, że forma życia to nie tylko marzenie. Remont hiszpańskiej willi? Żaden problem. Socha nie zapomina o kondycji nawet na wakacjach, a restrykcyjne diety omija szerokim łukiem. Cóż, nie każdy może być tak wielozadaniowy jak ona.
3: Edyta Jungowska, świeżo upieczona emerytka, udowadnia, że życie po 60 może być pełne niespodzianek. Aktorka, która niedawno dołączyła do obsady Na Wspólnej, postanowiła zasmakować uroków Sopotu. Zamiast czerwonego dywanu wybrała mąciak, kawiarnie i butiki, a wszystko to w stylowych alladynkach i chuście na głowie. Wygląda na to, że czas na emeryturze można spędzać nie tylko na kanapie, ale i na spokojnych spacerach po nadmorskich kurortach. Czarodziejski świat Harry'ego Pottera powraca, tym razem w serialowej odsłonie na HBO Max. Nowy zwiastun obiecuje mrok, magię i może nawet lepszego Harry'ego niż tego, którego znamy z filmu. Dominic McLaughlin, jako młody czarodziej, ma szansę przyćmić Daniela Radcliffe'a. A twórcy serialu odważnie wprowadzają nowe wątki, które mogą naprawić nieścisłości z książek. Premiera już w te święta, więc przygotujcie różdżki i czekajcie na magię. Marcin Miller, król disco polo, znów na językach. Tym razem nie za sprawą nowego hitu, ale psychofana, który zmusił go do wezwania policji. Funkcjonariusze przyjechali, zapakowali delikwenta do radiowozu, ale co dalej? Miller obawia się, że kolejny raz może skończyć się mniej przyjemnie. Cóż, życie gwiazdy to nie tylko blask fle i nieprzewidywalne spotkania z

0: Mandaryna przyznaje, że memy o nich są urocze, a ludzie z sentymentem wspominają ich wspólne czasy. Czyżby szykował się kolejny ślub na Antarktydzie? Cóż, historia lubi się powtarzać, a Wiśniewscy znów stają się ulubieńcami Polaków.
1: Fleetwood Mac w metalowej odsłonie? Tak, to nie żart. Doro Pesch, królowa metalu, wraz z gitarzystą Whitesnake i perkusistą Sepultury wzięli na warsztat Go Your Own Way. To pierwszy singiel z nadchodzącego albumu Steel Rumors, który ukaże się 20 listopada. Czyżby klasyka rocka potrzebowała cięższego brzmienia, by znów zabłysnąć? Cóż, czas pokaże. Czy metalowy hołd dla Fleetwood Mac zdobędzie serca fanów?
0: Rok po emocjonalnym pożegnaniu Ozziego Osborna na stadionie w Birmingham. Mastodon wspomina ten magiczny moment. Muzycy przyznają, że stres był niewyobrażalny, ale satysfakcja jeszcze większa. Współpraca z Geezerem Butlerem z Black Sabbath na nowym albumie Mastodon to wisienka na torcie ich muzycznej podróży. Ciekawe, czy Ozzy z góry kiwa głową z aprobatą. Zespół Waves zaskakuje fanów i nie zamierza iść na łatwiznę. Ich trzeci album, Total, nie pojawi się od razu w serwisach streamingowych, ale zadebiutuje na autorskim festiwalu Heavy Pop Fest. Nowy singiel Koledzy pokazuje lżejsze, popowe oblicze grupy, co jest niezłym kontrastem do ich wcześniejszych, mrocznych brzmień. Ciekawe, czy fani będą zaskoczeni, czy może już przywykli do takich niespodzianek od krakowskiej formacji.
1: Noel Gallagher z Oasis znowu podgrzewa atmosferę. W przyszłym roku nie ma wielkiego turnieju piłkarskiego, więc co robić latem? Oczywiście, ruszyć w trasę koncertową. Plotki mówią, że Oasis zagra aż 12 razy na stadionie Etihad w Manchesterze. A dla tych, którzy nie mogą się doczekać, już 11 września do kin trafi dokument Don't Look Back in Anger, który przypomni nam, dlaczego tak kochamy tych dwóch braci i ich muzykę.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Katowicach zapowiadane jest zachmurzenie całkowite z temperaturą 16 stopni. Wiatr będzie wiał zachodni z prędkością 4 metry na sekundę. W Toruniu prognozowane są lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 18 stopni. Wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 6 metrów na sekundę. Aktualnie jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, warto jednak monitorować dalsze zmiany.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Po tygodniowych poszukiwaniach odnaleziono ciało 16-letniej Mai, która zginęła w warsztacie należącym do rodziny Bartosza G. Kamery monitoringu zarejestrowały drastyczne sceny, które pomogły w rozwiązaniu sprawy. Bartosz G., uznany za poczytalnego, może spędzić w więzieniu nawet 30 lat. Motyw zbrodni wciąż pozostaje nieznany. W Otwocku policjanci zatrzymali dwoje nastolatków, którzy 1 września zamiast do szkoły sięgnęli po alkohol. 15-latka miała ponad 1 promil, a jej 16-letni kolega 0,6 promila. Młodzież została przekazana opiekunom, a sprawą zajmie się sąd rodzinny. Policja apeluje do rodziców o rozmowy z dziećmi na temat odpowiedzialności. Pod Płońskiem rolnik odkrył arsenał niewybuchów z czasów II wojny światowej. Znalezisko, zaledwie 20 metrów od zabudowań, obejmowało aż 710 niebezpiecznych przedmiotów. Na miejsce wezwano policję i wojskowych saperów, którzy zabezpieczyli amunicję. Wszystkie niewybuchy zostały przewiezione na poligon i bezpiecznie zdetonowane.
0: W jeziorze Kocioł niedaleko Płocka znaleziono ciało 69-letniej kobiety. Wędkarz odkrył je w niedzielę, 30 sierpnia, i natychmiast powiadomił służby. Prokuratura ustaliła, że nie było udziału osób trzecich, ale śledztwo nadal trwa. Badane są różne scenariusze, w tym możliwość samobójstwa.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Policja z Wolbromia poszukuje 35-letniego Macieja Krężela, który zaginął 2 września. Mężczyzna może poruszać się jasnobrązowym Renault Megane Scenic o numerach rejestracyjnych KOL 19440. Mundurowi apelują do mieszkańców o pomoc w odnalezieniu zaginionego. Każda informacja może być kluczowa. W Zadrożu w Małopolsce doszło do tragicznego wypadku. 26-letni Konrad K. potrącił 15-letniego Adama, który zmarł w szpitalu. Sprawca uciekł z miejsca zdarzenia, a później wrócił do domu, gdzie zachowywał się, jakby nic się nie stało. Prokuratura w Krakowie zapowiedziała zmianę zarzutów dla Konrada K., który może spędzić nawet 20 lat w więzieniu. Na autostradzie A1 pod Częstochową doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęły 4 osoby, a 4 zostały ranne. Kierowca ciężarówki usłyszał zarzuty nieumyślnego sprowadzenia katastrofy oraz ukrywania kart kierowców innych osób. Prokuratura bada, czy karty te były używane do fałszowania czasu pracy. Wniosek o tymczasowe aresztowanie kierowcy został skierowany do sądu.
0: W Gliwicach zakończyła się historia restauracji Pierwsza Polka, która po metamorfozie w programie Kuchenne Rewolucje zmieniła nazwę na Bistro w Towarzystwie. Lokal, który otwarto ponownie w kwietniu, działał zaledwie kilka dni i teraz jest wystawiony na sprzedaż. Mimo początkowego entuzjazmu, zmiany w wystroju i menu nie przekonały klientów. Dziś wieczorem o 21.30 TVN wyemituje odcinek programu z udziałem tego lokalu.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Fotografia zmarłego Łukasza Litewki stała się przyczyną internetowej burzy. Jagoda Owczarek, autorka zdjęcia, zażądała zapłaty za jego bezprawne użycie, co wywołało falę krytyki. Po licznych oskarżeniach o bezduszność Owczarek wycofała roszczenia wobec fundacji i organizacji charytatywnych, ale utrzymała je wobec redakcji i podmiotów politycznych. Zapowiedziała, że ewentualne zyski przekaże na cele charytatywne.
0: Tragiczny wypadek na ulicy Nowotoruńskiej w Bydgoszczy. Motocyklista zderzył się z busem i mimo reanimacji nie udało się go uratować. Do zdarzenia doszło wczoraj około 10.30. Kierowca busa nie odniósł obrażeń, a na miejscu pracują policjanci i strażacy, co powoduje utrudnienia w ruchu. W najbliższy weekend Białystok stanie się centrum polskiego driftingu. 4 i 5 września odbędzie się tam finał East Side Drift, przyciągając czołowych kierowców i tysiące fanów. To nie tylko zawody, ale prawdziwe widowisko, pełne dymu, prędkości i precyzji. Kibice mogą liczyć na emocjonujące przejazdy i zaciętą rywalizację o tytuł mistrza.
1: Dziś o 20.30 Lech Poznań zmierzy się z Jagiellonią Białystok w zaległym meczu 5. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Obie drużyny są w świetnej formie. Po awansie do Ligi Europy i dobrych wynikach w lidze, Lech zajmuje 2. miejsce z 10 punktami, a Jagiellonia depcze mu po piętach z 1 punktem mniej. To spotkanie zapowiada się jako emocjonujący pojedynek na szczycie tabeli.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Legnicy doszło do 2 podpaleń, które były zemstą za działania urzędnicze. Spłonęły 3 samochody, a straty przekroczyły 300 tysięcy złotych. Śledczy zatrzymali 53-letniego Marka Eś, prezesa spółki zarządzającej domem seniora, który miał zlecić te ataki. W sprawę zamieszani są także 38-letnia Karolina A. i jej brat, którzy przyznali się do winy. Mateusz J. z Dolnego Śląska, który przez 4 lata więził i torturował kobietę w baraku na swoim podwórku, nie spędzi reszty życia w więzieniu. Sąd apelacyjny we Wrocławiu złagodził jego wyrok do 25 lat pozbawienia wolności. Mężczyzna będzie mógł ubiegać się o przedterminowe zwolnienie po 20 latach. Wyrok jest prawomocny i będzie odbywany w systemie terapeutycznym.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś w Polsce dominować będzie zachmurzenie całkowite. W Białymstoku prognozowana temperatura to 18 stopni, z wiatrem południowo-zachodnim, wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. Natomiast we Wrocławiu termometry pokażą również 18 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie 3 metry na sekundę. Obecnie w Białymstoku powietrze jest dobre, podczas gdy we Wrocławiu jakość powietrza jest umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Od dziś brazylijskie mięso i produkty zwierzęce nie mogą być importowane do Unii Europejskiej. To dobra wiadomość dla polskich hodowców, którzy od lat zmagają się z konkurencją z Ameryki Południowej. Jednak polscy rolnicy ostrzegają, że Brazylia może szybko wrócić na unijny rynek, jeśli spełni wymagania dotyczące stosowania antybiotyków. Komisja Europejska planuje audyt brazylijskiego drobiu i miodu, co może otworzyć drzwi do ponownego importu tych produktów. Polscy producenci apelują o wprowadzenie mechanizmów ochronnych, by zabezpieczyć europejski rynek przed nadmiernym napływem brazylijskiego mięsa. Od 1 stycznia przyszłego roku renta wdowia będzie wypłacana na korzystniejszych zasadach, co może oznaczać nawet 400 zł brutto więcej miesięcznie dla seniorów. Jednak zanim te zmiany wejdą w życie, KRUS alarmuje, że na tegoroczne wypłaty może zabraknąć setek milionów złotych. Problem wynika z nieprzewidzianego wzrostu liczby uprawnionych do świadczeń. Sejmowa Komisja Finansów Publicznych wprowadziła poprawki, które mogą umożliwić przekazanie dodatkowej dotacji do funduszu emerytalno-rentowego. Od przyszłego roku udział drugiego świadczenia w rencie wdowiej wzrośnie z 15 do 25%, co przyniesie podwyżki, ale ich wysokość będzie zależna od kwoty świadczenia.
2: W Warszawie odbyła się pierwsza edycja Impact Leading Minds, wydarzenia poświęconego geopolityce, demografii, energetyce i kulturze. W Nowym Teatrze spotkało się ponad 700 osób, by dyskutować o przyszłości Europy i technologii. Jednym z gości była Lindsay Vonn, która otrzymała niespodziankę od Iggy Świątek, osobistą wiadomość nagraną w Nowym Jorku. Wśród prelegentów znaleźli się eksperci z różnych dziedzin, którzy podkreślali znaczenie podejmowania decyzji, pod presją i przekraczania granic. Wydarzenie miało na celu łączenie różnych perspektyw i tworzenie nowych rozwiązań.
1: Kołobrzeg ponownie zdobył tytuł najpopularniejszego kurortu nad Bałtykiem w 2026 roku. Mielno i Pobierowo musiały ustąpić miejsca liderowi. W górach największym zainteresowaniem cieszyła się Szklarska Poręba, wyprzedzając Szczyrk i Świeradów Zdrój. Raport travelist.pl pokazuje, że Polacy najchętniej wybierali wakacje nad morzem i w górach, które odpowiadały za 78% krajowych rezerwacji. W sierpniu góry przyciągnęły więcej turystów z powodu kapryśnej pogody nad Bałtykiem. Mimo mody na mniej znane miejsca, Polacy wciąż preferują sprawdzone kurorty.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Polacy coraz częściej przenoszą swoje oszczędności do banków oferujących lepsze warunki. Wysoka inflacja nauczyła nas, że pieniądze nie mogą leżeć bezczynnie. Aż 35% Polaków zmienia bank, gdy znajdzie lepiej oprocentowaną ofertę. Młodzi oszczędzają regularniej, ale rzadziej przenoszą środki. Starsi natomiast częściej szukają korzystniejszych ofert. Oprocentowanie to nie jedyny czynnik. Liczy się też łatwy dostęp do pieniędzy i brak dodatkowych kosztów.
2: W najnowszym katalogu Action znajdziemy wiele ciekawych produktów w atrakcyjnych cenach. Szczególną uwagę przyciąga bezprzewodowa pompka 3 w jednym Grundig, dostępna za niecałe 70 zł. Urządzenie oferuje trzy funkcje: pompowanie opon, dmuchanie basenów oraz odsysanie powietrza. W ofercie znajdziemy też urządzenie do laminowania Ficero, idealne do domowego biura. Dla najmłodszych przygotowano bezprzewodowe słuchawki Fresh and Rebel Kids. Kierowcy mogą zainteresować się lampkami LED do samochodu Nortec, które pozwalają na personalizację wnętrza auta. Polska Grupa Zbrojeniowa intensyfikuje współpracę ze szkołami średnimi, by przygotować przyszłe kadry dla przemysłu obronnego. W nowym roku szkolnym PGZ planuje objąć patronatem blisko 100 placówek, oferując uczniom staże, gwarancje zatrudnienia i bonusy finansowe. Obecnie 24 spółki PGZ współpracują z 81 szkołą, obejmując opieką około 1200 uczniów. Współpraca obejmuje praktyki, zajęcia w zakładach i doposażanie szkół. PGZ zamierza rozszerzyć tę współpracę, tworząc nowe kierunki kształcenia dla przyszłych specjalistów w branży obronnej.
1: Waszyngton i Kijów prowadzą rozmowy na temat licencji dla Ukrainy na produkcję pocisków do systemów Patriot. Sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych Marco Rubio podkreśla, że to długotrwały proces, który nie rozwiąże natychmiastowych problemów Ukrainy z obroną przed rosyjskimi atakami. Produkcja na Ukrainie mogłaby uniezależnić kraj od zagranicznych dostaw, ale wymaga wielu lat przygotowań. Tymczasem Ukraina otrzymała niewielką partię pocisków Patriot, ale potrzebuje ich więcej, by przetrwać nadchodzącą zimę. W obliczu globalnych niedoborów pocisków Stany Zjednoczone Zjednoczone i Unia Europejska rozważają różne formy wsparcia dla Ukrainy.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Saab planuje zwiększenie produkcji samolotów wczesnego ostrzegania GlobalEye do 4, a nawet 6 egzemplarzy rocznie do 2030 roku. Kluczowym elementem tego planu jest utworzenie drugiej linii produkcyjnej w Kanadzie, co może stworzyć tysiące miejsc pracy. Decyzja Kanady o wyborze GlobalEye zamiast amerykańskiego Boeinga i Sea-Dem Wedgetail otwiera drogę do budowy 1/3 światowej floty tych maszyn właśnie w Kanadzie. Saab realizuje obecnie zamówienia dla kilku krajów, w tym dla Francji i Zjednoczonych Emiratów Arabskich, a także dla NATO. Polska również może być zainteresowana zakupem tych nowoczesnych systemów wczesnego ostrzegania.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Bydgoszczy zapowiadane są lekkie opady deszczu z temperaturą 17 stopni. Wiatr będzie wiał południowo-zachodni z prędkością 6 metrów na sekundę. W Warszawie prognozowane jest zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 18 stopni. Wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W najnowszym odcinku tureckiej telenoweli Dziedzictwo emocje sięgną zenitu. Odcinek 1027 przyniesie dramatyczne wydarzenia, które wstrząsną widzami. Intryga Sibel i Kansel doprowadzi do kryzysu w związku Nany i Poyraza, a Nana podejmie decyzję o odejściu od męża. Cennet, matka Poyraza, odkryje prawdę o manipulacjach Kansel i zrozumie, że Nana była prawdziwym wsparciem dla jej syna. Mimo to, na naprawę sytuacji będzie już za późno. Odcinek pełen emocji i zaskakujących zwrotów akcji już wkrótce na antenie TVP1. W 1944 odcinku M jak miłość Julia wraca do Polski, ale bez Dimy. Towarzyszą jej córka lekarza Nadia oraz nowonarodzona córeczka. Magda Budzyńska spotka się z nimi i usłyszy dramatyczne wieści o Dimie. Julia, która wyjechała z mężem do Ukrainy, teraz wraca z obawami o jego bezpieczeństwo. Dima poświęca się pracy i walce o wolność ojczyzny, co budzi w Julii strach i niepewność. Choć zaangażowanie Dimy jest godne podziwu, Julia nie czuje się szczęśliwa. Czy Malicka zdecyduje się na stały powrót do Polski? To trudna decyzja. Zwłaszcza, że ma pod opieką dwie córki. Magda okaże jej wsparcie w tej trudnej sytuacji. W 4280 odcinku Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 21 września o godzinie 20.15 na TVN, Monika będzie pełna radości z powodu Doroty, która wspiera Włodka po śmierci Marii. Dzięki niej Włodek zacznie myśleć o powrocie do pracy w barze. Jednak Renata nie podzieli entuzjazmu Moniki i zacznie podejrzewać Dorotę o nieczyste intencje. Zastanawia się, dlaczego Dorota nagle zainteresowała się ich ojcem i lokalem. W kolejnym odcinku, 4281, Dorota wraz z Włodkiem planują nowe menu dla baru, co może oznaczać zmiany w jego ofercie. Czy podejrzenia Renaty okażą się słuszne? Odpowiedzi na te pytania poznamy już wkrótce. W 4283 odcinku Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany w czwartek, 24 września o godzinie 20.15 na TVN, emocje sięgną zenitu. Julka po tygodniu w zamkniętym ośrodku błaga ojca Igora, by ją stamtąd zabrał. Jednak Igor, świadomy jej głodu narkotykowego, nie ulega manipulacjom córki. Dyrektor ośrodka uświadamia mu, że tylko terapia może pomóc Julce wyjść z nałogu. Igor spotyka również Violetę, która walczy o swoją córkę, co utwierdza go w decyzji, by Julka pozostała na odwyku. Tymczasem Igor postanawia skonfrontować się z dealerem córki, zastawiając na niego pułapkę. Czy uda mu się doprowadzić do sprawiedliwości? Odpowiedź poznamy w kolejnych odcinkach.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: W 1024 odcinku serialu Dziedzictwo Kiwans staje przed trudnym wyborem. Za namową Sinana postanawia powiedzieć Ainur prawdę, co prowadzi do dramatycznego zakończenia ich związku. Ainur nie jest przygotowana na taki cios, a decyzja Kiwansa o zerwaniu zaskakuje wszystkich. Adalet, będąca świadkiem zerwania, nie kryje swojego oburzenia i traci szacunek do Kiwansa. Premierowy odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 8 września o godzinie 16 na antenie TVP1. Serial Dziedzictwo to pełna emocji opowieść o miłości, tragedii i walce o rodzinę. Po emisji w telewizji odcinki są dostępne online na platformie TVP VOD. Serial La Promesa, Pałac Tajemnic wkracza w emocjonujący 467 odcinek. Maria przyznaje się Cruz, że Alonso chciał ją wyrzucić z pałacu, ale ostatecznie zostaje dzięki interwencji Cruz. Margarita zaczyna podejrzewać Martinę o podanie trucizny hrabiemu, co wprowadza nowe napięcia. Lope, wracający do zdrowia, zostaje zaatakowany, a Virtudes godzi się z Simoną, próbując odzyskać syna. Jose Juan nie potrafi wybaczyć Kurrowi śmierci Paca, co prowadzi do kolejnych konfliktów. Odcinek został wyemitowany 1 września o 15.05. na TVP2, a dostępny jest również na platformie TVP VOD. Serial przenosi nas do malowniczej Andaluzji, początku XX wieku, gdzie młoda Jana szuka zaginionego brata i zemsty, jednocześnie zmagając się z zakazanym uczuciem do Manuela.
0: W najnowszym 190. odcinku tureckiej telenoweli Panna Młoda emocje sięgają zenitu. Cihan naciska na Hanser, by przekazała nieruchomość na cele charytatywne, co prowadzi do ostrej kłótni. W trakcie tej burzliwej wymiany zdań Hanser gubi swój osobisty dziennik, który może ujawnić prawdę o ojcu jej nienarodzonego dziecka. Cihan, choć znajduje dziennik, ostatecznie nie zagląda do środka. Tymczasem Hanser, zdesperowana, wraca po zgubę, co wzbudza podejrzenia Cihana. W tle tych wydarzeń pojawia się tajemniczy sponsor, który oferuje ogromną darowiznę w zamian za kolację z Hanser, co dodatkowo podsyca napięcie. Odcinek pełen jest dramatycznych zwrotów akcji i emocjonalnych wybuchów.
1: Nowy sezon M jak miłość zapowiada się emocjonująco. W odcinku 1937, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 7 września o 20.50 na TVP2, Dorota wyzna Bartkowi, że musi na chwilę opuścić grabinę i udać się do miasta. Jej wyjazd związany jest z kontrolą zdrowia, która przyniesie dobre wieści. Brak nawrotu nowotworu mózgu. To zwycięstwo nad chorobą prowadzi radość w życie małżeństwa. Jednak nie wszystko będzie idealne, ponieważ ich adoptowany syn Franek zacznie zachowywać się nietypowo. Chłopak będzie smutny, a Bartek spróbuje zrozumieć jego troski. Niestety, nie zorientuje się, że powodem złego nastroju Franka jest wiadomość od ojczyma Malickiego.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W Gdańsku lekkie opady deszczu i temperatura 16 stopni oraz wiatr południowo-zachodni o prędkości 7 metrów na sekundę. W Poznaniu zachmurzenie całkowite i temperatura 18 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 6 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1014 hektopaskali. Jakość powietrza w tej chwili w obu miastach określana jest jako umiarkowana, co jest akceptowalne.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 19.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Paweł Zalewski ostro skrytykował Mariusza Błaszczaka za jego stanowisko w sprawie obrony państw bałtyckich. Były szef Ministerstwa Obrony Narodowej zasugerował, że polscy żołnierze powinni skupić się na obronie Polski, co wywołało kontrowersje wśród polityków. Zalewski podkreślił, że takie podejście podważa zasadę solidarnej obrony NATO. Wiceminister Obrony Narodowej zaznaczył, że Polska inwestuje w sojusznicze zobowiązania i współpracuje z partnerami, by zwiększać zdolności obronne NATO.
3: Mateusz Morawiecki, lider Rozwoju Plus, chce, by Marcin Horała został wicemarszałkiem Sejmu z ramienia jego klubu. To może być problem dla Prawa i Sprawiedliwości, ponieważ Horała miałby zająć miejsce przeznaczone dla ich kandydata. Powstanie nowego klubu wymusiło zmiany w parytetach komisji i otworzyło dyskusję o obsadzeniu wolnego miejsca w prezydium Sejmu. Marszałek Włodzimierz Czarzasty poinformował, że decyzja w tej sprawie została przesunięta na kolejne posiedzenie. Adrian Zandberg z partii Razem w Radiu Z podkreślił potrzebę zmiany pokoleniowej w polskiej polityce. Jego zdaniem, dopóki Jarosław Kaczyński i Donald Tusk nie odejdą z polityki, kraj będzie tkwił w zaklętym kręgu konfliktu. Zandberg skrytykował także praktykę przechodzenia polityków do Trybunału Konstytucyjnego, podkreślając, że to nie przywraca zasad, o które walczyli protestujący. Lider Razem zaznaczył, że jego partia pozostaje w opozycji, nie będąc częścią rządowego zaplecza.
2: Na wodach Atlantyku doszło do tragicznego zdarzenia. Łódź ze 128 osobami na pokładzie, która wyruszyła z Gambii 26 dni temu, została odnaleziona 120 km na południe od Wysp Kanaryjskich. Niestety, ponad 80 osób, w tym niemowlę, zmarło podczas rejsu. Ocalałych, których było 45, przewieziono do Arguineguin i przekazano Czerwonemu Krzyżowi.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na Alasce odnaleziono ciała dwojga zaginionych nastolatków, Leotisa Philipsa i Zoe Clark. Zginęli od ran postrzałowych, a obok nich znaleziono broń. Śledczy podejrzewają podwójne samobójstwo, ale szczegóły wciąż są badane. W międzyczasie społeczność szkolna pogrążona jest w żałobie, a rodzina czeka na wyniki śledztwa. Zakurzone liście roślin doniczkowych mogą tracić swój blask i ograniczać dostęp światła. Zamiast sięgać po specjalistyczne preparaty, wystarczy prosty domowy sposób. Woda z odrobiną mleka i miękka ściereczka mogą skutecznie oczyścić i nabłyszczyć liście. Pamiętajmy jednak, aby nie stosować tej metody na roślinach o delikatnych lub owłosionych liściach.
3: Wrzesień to czas szczególnej troski o sansewierię, znaną jako język teściowej. Roślina wchodzi w okres spoczynku i wymaga mniej wody, ale za to odpowiedniego nawożenia. Domowa mieszanka z popiołu drzewnego i fusów kawowych może znacząco poprawić jej kondycję. Pamiętajmy, by stosować ją raz w miesiącu.
2: Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zlikwidowali profesjonalną uprawę konopi w powiecie chełmińskim. Podczas akcji zabezpieczono ponad 8 kg suszu i 158 krzewów, a 3 osoby trafiły do tymczasowego aresztu. Wartość czarnorynkowa zabezpieczonych narkotyków to około 500 tysięcy złotych. Zatrzymani to dwóch Polaków i obywatel Wielkiej Brytanii.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Imię Isaura, choć znane z kultowego serialu Niewolnica Isaura, jest w Polsce niezwykle rzadkie. Według danych z 2026 roku nosi je zaledwie 38 kobiet, co plasuje je na dalekiej 2709 pozycji wśród żeńskich imion. Nieco popularniejsza jest spolszczona forma Izaura, którą nosi 54 kobiety. Isaura wywodzi się od starożytnej krainy Izauri w Azji Mniejszej.
2: Kapusta ozdobna to roślina, która ożywia jesienne ogrody swoimi kolorowymi rozetami liści. Jej barwy stają się bardziej wyraziste w niższych temperaturach, a sama roślina jest odporna na przymrozki. Można ją sadzić zarówno na rabatach, jak i w donicach, tworząc efektowne kompozycje z wrzosami czy trawami ozdobnymi. To doskonały sposób na zachowanie kolorowych rabat przez całą jesień.
3: Holenderska marka Rituals wprowadza nową, limitowaną linię produktów Uukumwe, inspirowaną kulturą Namibii. Kolekcja, stworzona we współpracy z afrykańskimi artystami, ma na celu promowanie jedności i troski o relacje z bliskimi. Produkty zawierają naturalne składniki, takie jak olej marula i glinka ochrowa, a 10% zysków ze sprzedaży wesprze organizacje pomocowe. Szymon Hołownia, były marszałek Sejmu, obchodzi dziś swoje 50. urodziny i nie ukrywa, że jest gotowy na nowe wyzwania w polityce. Mówi się o jego możliwym powrocie do rządu jako wicepremier lub minister bez teki. Hołownia, który zdobył popularność, startując w wyborach prezydenckich w 2020 roku, nadal ma ambicje polityczne, mimo niepowodzenia w wyborach prezydenckich w 2025 roku. Sam zainteresowany podkreśla, że jeśli pojawi się odpowiednia propozycja, chętnie ją przyjmie.
1: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
2: Wczoraj rozpoczęło się pierwsze powakacyjne posiedzenie Sejmu, które potrwa 3 dni. Posłowie i posłanki zaskoczyli odświeżonymi stylizacjami, wnosząc letnie akcenty do parlamentu. Na sejmowych korytarzach królowały odważne kolory i modne fasony, tworząc prawdziwą rewię mody. Znany stylista Daniel Jacob Daly ocenił najciekawsze stylizacje, podkreślając dominujące trendy i detale przypominające o trwającym lecie.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Krakowie zapowiadane jest zachmurzenie całkowite z temperaturą 15 stopni. Wiatr będzie wiał południowo-zachodni z prędkością 2 metry na sekundę. W Szczecinie prognozowane są lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 17 stopni. Wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 6 metrów na sekundę. Powietrze w obydwu miastach jest teraz dobre, co jest świetną wiadomością dla mieszkańców.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Małgorzata Walewska, znana diwa operowa, postanowiła podzielić się swoimi przemyśleniami na temat polskiej sceny muzycznej. Choć przyznaje, że nie jest ekspertem od współczesnych hitów, to jednak Taco Hemingway i Kwiat Jabłoni przyciągnęli jej uwagę. Walewska z rozbrajającą szczerością przyznaje, że woli wcześniejsze utwory Taco, a Kwiat Jabłoni już się rozpadł, co nie przeszkadza Kasi Sienkiewicz w solowej karierze. Edyta Bartosiewicz wróciła na scenę, a Walewska z ciekawością obserwuje te zmiany, choć nie chce uchodzić za ignorantkę. Polska muzyka ma się dobrze. A Walewska, choć nie zna wszystkich nazwisk, nie ma nic do zarzucenia.
2: Maryla Rodowin, królowa polskiej sceny muzycznej, planuje film o swoim życiu, ale potrzebuje kilkunastu milionów złotych. Jak na ironię, jej garderoba ma już 70 metrów kwadratowych, a kostiumy leżą na stosach, bo nie mieszczą się na wieszakach. Może to właśnie te kostiumy przyciągną inwestorów, bo przecież kto nie chciałby zobaczyć czerwonego Porsche z lat 70. na dużym ekranie? Czekamy z niecierpliwością na ten filmowy hit, który ma szansę stać się legendą, podobnie jak sama Maryla.
1: Francuska para prezydencka znowu na językach. Brigitte Macron, kiedyś nauczycielka swojego męża, teraz może pochwalić się córką, która poszła w jej ślady. Tiphaine Ozière, 42-letnia córka Brigitte, związała się z 22-letnim Antoinem Lecomte. Wygląda na to, że w rodzinie Macronów różnica wieku to tylko liczba, a miłość nie zna granic czasowych. W świecie celebrytów znowu gorąco. Dorota Szelongowska, córka Katarzyny Grocholi, wdała się w publiczną kłótnię z Joanną Jabłczyńską, zarzucając jej bycie złym

0: Znany raper postanowił podzielić się swoimi traumatycznymi wspomnieniami z czasów szkolnych, w tym atakami paniki na egzaminach. Przypomniał, że troska o zdrowie psychiczne jest ważniejsza niż jakiekolwiek oceny. Zachęca młodzież do otwartej rozmowy o emocjach i reagowania na krzywdy w szkole. Cóż, może szkoła to nie tylko oceny, ale i lekcja życia.
1: Sławomir Koper, mistrz odkrywania mrocznych zakamarków historii, znów zaskakuje. W swojej najnowszej książce Polscy terroryści i zamachowcy pokazuje, że Polacy to nie tylko rycerze na białych koniach, ale i mistrzowie skrytobójczych sztuczek. Od sztyletników z powstania styczniowego po szalonego bombiarza w Nowym Jorku. Historia pełna jest niespodzianek. Książka trafi na półki już 9 września, a dla fanów cyfrowych nowinek dostępna będzie także jako e-book. W hotelu Paradise emocje sięgają z zenitu. Nadia i Filip, którzy od początku programu wydawali się być idealną parą, teraz stoją na krawędzi. W 6 odcinku ich relacja eksploduje w potężnej kłótni, a ostre słowa latają jak pociski. Nadia opuszcza pokój, rzucając w stronę Filipa dosadne słowa, a Filip, próbując ratować sytuację, tylko dolewa oliwy do ognia. Czy to koniec tej obiecującej pary? Czas pokaże, ale na razie drama trwa w najlepsze.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: Jay Weinberg, były perkusista Slipknot, opowiedział o swoim emocjonalnym rollercoasterze po niespodziewanym zwolnieniu z zespołu pod koniec 2023 roku. Porównując swoje uczucia do zardzewiałego drutu kolczastego, Weinberg przyznał, że terapia była dla niego jak klucz do nowych drzwi. Mimo że nie czuje się jeszcze naprawiony, regularne sesje terapeutyczne pomagają mu odnaleźć się w nowej roli, także jako świeżo upieczony tata. Teraz, zamiast bębnić dla Slipknot, rozwija karierę solową i współpracuje z zespołami Infectious Grooves i Suicidal Tendencies.
0: Saxon, legendarna brytyjska formacja, nie przestaje zaskakiwać. Zapowiedzieli już swój 25. album studyjny Gods of Thunder, który trafi do sprzedaży 22 stycznia przyszłego roku. Lider zespołu, Biff Byford, po walce z rakiem jelita grubego, wraca do pełni sił i zapowiada, że nowa płyta to prawdziwa heavy metalowa opowieść z celtyckiej mitologii. A dla tych, którzy nie mogą się doczekać, tytułowy singiel już hula w sieci.
1: W sieci pojawił się właśnie zwiastun dokumentu Neil Peart – No One's Disciple, poświęconego legendarnemu perkusiście zespołu Rush. Neil Peart, który odszedł w 2020 roku, pozostawił po sobie niezatarte dziedzictwo, a jego pamięć wciąż żyje. Film zadebiutuje 16 września na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Toronto, a wśród atrakcji znajdą się wyjątkowe sesje muzyczne z udziałem żyjących członków Rush i znanych perkusistów. A na deser Rush zaskakuje fanów reaktywacją i ogłasza pierwszą w historii wizytę w Polsce w 2027 roku.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Katowice za oknem zachmurzenie całkowite z temperaturą 14 stopni. Natomiast w Toruniu można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 17 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1017 hektopaskali. W Katowicach jakość powietrza jest dobra, jednak dla Torunia sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na warszawskim Starym Mieście ogłoszono alarm bombowy. Służby ewakuowały 12 osób z budynku przy ulicy Freta, a ulica została tymczasowo zamknięta. Po dokładnym przeszukaniu okazało się, że alarm był fałszywy, a ruch na ulicy przywrócono. To już kolejne takie zgłoszenie dzisiaj na Mazowszu. Na warszawskiej Ochocie doszło do skandalicznego incydentu. Mężczyzna zaczepiał dziewczynki na przystanku, a następnie publicznie się onanizował. Dzięki nagraniu zdarzenia policja szybko zatrzymała 36-letniego obywatela Azerbejdżanu. Teraz grozi mu kara więzienia i deportacja. W Płońsku odkryto 710 niewybuchów z czasów II wojny światowej. Znalezisko, w tym granaty i pociski, znajdowało się zaledwie 20 metrów od budynków. Na miejsce przybyli saperzy z Kazunia, którzy zabezpieczyli i wywieźli cały arsenał. Cała operacja przebiegła bezpiecznie, a niewybuchy zostaną zneutralizowane na poligonie. W Lubiejewie, na drodze krajowej numer 50, doszło do tragicznego wypadku. 49-letni motocyklista zginął po zderzeniu z Fordem Fiestą. Mimo szybkiej akcji ratunkowej, w tym użycia śmigłowca, nie udało się go uratować. Prokuratura w Sochaczewie prowadzi śledztwo w tej sprawie. Po tygodniu poszukiwań odnaleziono ciało 16-letniej Mai, która zginęła w warsztacie należącym do rodziny 17-letniego Bartosza G. Kluczowe dla sprawy okazały się nagrania z monitoringu, które biegłym udało się odzyskać. Widać na nich, jak Bartosz G. brutalnie atakuje dziewczynę. Prokuratura potwierdziła, że działał sam, a grozi mu nawet 30 lat więzienia. Proces ma się rozpocząć w najbliższych miesiącach. W Otwocku policjanci zatrzymali parę nastolatków, którzy rozpoczęli rok szkolny od spożycia alkoholu. 15-letnia dziewczyna miała ponad 1 promil, a jej 16-letni kolega 0,6 promila alkoholu w organizmie. Młodzież została przekazana pod opiekę rodziców, a sprawa trafi do sądu rodzinnego. Policja apeluje do rodziców o rozmowy z dziećmi i zwracanie uwagi na sygnały ostrzegawcze. W Zazdrożu na ulicy Kościelnej doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął 15-letni Adam. Podejrzany o potrącenie chłopca, 26-letni Konrad K. oddalił się z miejsca zdarzenia, pozostawiając nastolatka bez pomocy. Prokuratura w Krakowie potwierdza, że chłopak nie przeżył, a zarzuty wobec Konrada K. zostaną zaostrzone. Mężczyzna przyznał się do spowodowania wypadku, ale nie potrafił wyjaśnić, dlaczego uciekł. Grozi mu do 20 lat więzienia.
0: Policja z Wolbromia poszukuje 35-letniego Macieja Krężela, który zaginął 2 września. Mężczyzna może poruszać się jasnobrązowym Renault Megane Scenic o numerach rejestracyjnych KOL 19440. W dniu zaginięcia miał na sobie beżowe spodnie, ciemne buty sportowe i ciemnozielony podkoszulek. Każda informacja może być kluczowa, dlatego policja apeluje o kontakt w przypadku zauważenia zaginionego lub jego samochodu. W Katowicach doszło do nietypowego incydentu. Nagi 18-letni chłopak z Ukrainy leżał na ulicy Lwowskiej i zaatakował interweniującego policjanta. Po obezwładnieniu został przewieziony do szpitala, a następnie trafił do aresztu. Policja postawiła mu zarzuty i wnioskuje o jego deportację z Polski. W Pobierowie otwarto nowy hotel Gołębiewski, który już zyskał miano polskiego Dubaju. Ten ogromny kompleks przyciąga turystów swoim przepychem i licznymi udogodnieniami. Dzięki niemu Pobierowo stało się jednym z najpopularniejszych miejsc na polskim wybrzeżu tego lata. Hotel oferuje m.in. park wodny, strefę wellness i bezpośrednie zejście na plażę. Zaginęła 16-letnia Kornelia z ośrodka wychowawczego w Koronowie. Dziewczyna oddaliła się od grupy podczas wycieczki do Bydgoszczy 20 sierpnia i od tego czasu nie udało się jej odnaleźć. Policja apeluje o pomoc w poszukiwaniach, a sprawa zyskała szeroki rozgłos w mediach społecznościowych. Kornelia ma około 165 cm wzrostu, ciemne blond włosy i niebieskie oczy. Białostoccy policjanci interweniowali w gminie Juchnowiec Kościelny po zgłoszeniu o awanturze domowej. Na miejscu odkryli narkotyki, w tym krzak konopi i grzybki halucynogenne. 36-letnia kobieta usłyszy zarzuty nielegalnej uprawy i posiadania środków odurzających. Grozi jej do 3 lat więzienia.
1: Bartłomiej Wdowik wraca do Jagiellonii Białystok na 3. przygodę z klubem. Został wypożyczony z portugalskiej Bragi na cały sezon 2026 i 2027. Transfer udało się sfinalizować tuż przed upływem terminu rejestracji do Ligi Europy. Wdowik nie kryje radości z powrotu i cieszy się na grę w europejskich rozgrywkach.
0: Mieszkaniec Dolnego Śląska przez lata przetrzymywał kobietę, którą poznał w internecie, poddając ją nieludzkim torturom. Sąd we Wrocławiu zdecydował o obniżeniu jego kary z dożywocia do 25 lat więzienia. Mężczyzna będzie mógł ubiegać się o przedterminowe zwolnienie po 20 latach. Kara zostanie odbyta w trybie terapeutycznym.
1: W Legnicy doszło do dwóch podpaleń, które były zemstą za działania urzędnicze. Spłonęły trzy samochody, a straty przekroczyły 300 tysięcy złotych. Zleceniodawcą podpaleń był 53-letni Marek Eś, prezes spółki prowadzącej dom seniora. Mężczyzna trafił do aresztu, a za podżeganie do zniszczenia mienia grozi mu do 10 lat więzienia.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie zachmurzenie całkowite. Dla Wrocławia przewidywana temperatura wynosi 16 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Białegostoku zaś termometry pokażą 17 stopni, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 3 metry na sekundę. Obecnie we Wrocławiu powietrze jest umiarkowane, podczas gdy w Białymstoku jakość powietrza jest dobre.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sport i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Legia Warszawa sensacyjnie odpadła z Pucharu Polski, przegrywając 0-3 z Motorem Lublin już w pierwszej rundzie. Trener Marek Papszun wskazuje na katastrofalne błędy i słabą grę drużyny, szczególnie w pierwszej połowie. Mimo lepszej gry po przerwie, Legia nie zdołała zdobyć bramki, a Motor dołożył jeszcze jedno trafienie. Papszun liczy na rewanż w Ekstraklasie, podkreślając, że zespół musi wyciągnąć wnioski z tej porażki. Lech Poznań stawia na młodych obrońców Wojciecha Mońkę i Michała Gurgula, którzy mają zatrzymać rozpędzoną Jagiellonię. Obaj zawodnicy, z dwoma tytułami na koncie, są kluczowi dla kolejorza, a ich wartość rynkowa rośnie. Eksperci widzą w nich przyszłych reprezentantów Polski. Mońka niedawno przedłużył kontrakt z Lechem do 2030 roku, co świadczy o dużych nadziejach klubu na jego dalszy rozwój. Policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości przeszukali wczoraj siedzibę Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Funkcjonariusze spędzili tam 4 godziny, zabezpieczając dokumenty związane ze współpracą z firmą Zonda Krypto. W ramach tej samej akcji zatrzymano 3 osoby, a także zabezpieczono luksusowe auta i gotówkę. Zatrzymani mają usłyszeć zarzuty w prokuraturze w Katowicach. Żeńska reprezentacja Polski w siatkówce ma dziś szansę na awans do półfinału Mistrzostw Europy. Biało-czerwone zmierzą się z Holandią, a początek meczu zaplanowano na godzinę 15. Polki dotychczas nie przegrały żadnego meczu, a w ćwierćfinale pokonały Portugalię 3-0. Półfinały odbędą się 5 września, a finał dzień później.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Aryna Sabalenka, liderka rankingu WTA, ponownie starła się z dziennikarzami podczas konferencji prasowej na US Open. Białorusinka, która od miesięcy zmaga się z presją i słabszymi wynikami, zareagowała nerwowo na pytania dotyczące jej aktywności poza kortem. Sabalenka broni tytułu na US Open, ale jej pozycja w rankingu jest zagrożona. Hubert Hurkacz ponownie nie zdołał awansować do trzeciej rundy US Open. W emocjonującym meczu na Arthur Ashe Stadium Polak przegrał z rozstawionym z numerem 8 Benem Sheltonem. Mimo świetnej gry, Hurkacz popełnił kilka kosztownych błędów, które zadecydowały o jego porażce. To kolejny raz, gdy druga runda US Open okazała się dla niego nie do przejścia.
2: US Open 2026 w Nowym Jorku przyciąga uwagę nie tylko sportowymi emocjami, ale i rekordową pulą nagród, wynoszącą 108 milionów dolarów. Mistrzowie gry pojedynczej otrzymają po 5,5 miliona dolarów, co jest najwyższą nagrodą w historii turniejów tenisowych. W turnieju singla startowało 6 Polaków, ale w grze pozostała już tylko Iga Świątek, która awansowała do drugiej rundy.
1: Iga Świątek rozpoczęła tegoroczny US Open od zwycięstwa nad Xiu Wang, wygrywając 6-2, 6-3. Mimo trudnych warunków postawionych przez Chinkę, Polka utrzymała pełną kontrolę na korcie. Agnieszka Radwańska chwali Świątek za koncentrację i urozmaicenie gry, które mogą przynieść sukcesy w kolejnych rundach. W następnym meczu Świątek zmierzy się z Argentynką Nadią Podorowską.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Ewa Chodakowska ogłosiła zakończenie swojego małżeństwa z Lefterisem Kawukisem po 17 latach związku. Decyzja o rozwodzie, którą trenerka potwierdziła na Instagramie, zaskoczyła jej fanów. Chodakowska podkreśliła, że rozstanie nie wynika z żadnych skandali, a przyczyną była dominacja pracy w ich życiu. Para spędziła razem wiele pięknych chwil i odnosiła sukcesy, ale teraz postanowili pójść własnymi drogami. W Zamku Ujazdowskim w Warszawie odbyło się wydarzenie Douglas Summer Cruise, które przyciągnęło wiele znanych postaci ze świata show biznesu. Na imprezie pojawiły się m.in. Natalia Siwiec, Małgorzata Rozenek-Majdan i Anna Lewandowska, które postawiły na odważne, letnie stylizacje. Wydarzenie było okazją do zapoznania się z nowinkami kosmetycznymi i rozmów z ekspertami z branży beauty. Były kapitan Legii Warszawa, Jakub Rzeźniczak, zaskoczył gości restauracji, gdy podczas wieczornego wyjścia z żoną i znajomymi niespodziewanie zasnął na 30 minut. Spotkanie, które początkowo miało romantyczny charakter, szybko przerodziło się w luźną zabawę, aż zmęczenie wzięło górę nad sportowcem. Po przebudzeniu Rzeźniczak wrócił do rozmów, choć nie obyło się bez zakłopotania. Manchester City dokonał rekordowego transferu, wydając około 630 milionów złotych na Enzo Fernandeza z Chelsea. To największa transakcja tego letniego okienka transferowego, która pokazuje, jak ogromne pieniądze krążą w świecie piłki nożnej. Fernandez dołącza do mistrzów Anglii, co wzbudziło duże zainteresowanie wśród kibiców i ekspertów.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Legia Warszawa pożegnała się z Miletem Rajowiciem, co wywołało euforię wśród kibiców. Duński napastnik, krytykowany za nieskuteczność, został wypożyczony do FC Midtjylland. Decyzja zapadła tuż przed zamknięciem okienka transferowego w Danii. Fani Legii od dawna czekali na tę wiadomość, zwłaszcza po ostatnich rozczarowujących wynikach zespołu.
2: Paulina Damaskę, gwiazda polskiej siatkówki, zachwyca swoją formą na Mistrzostwach Europy. Zawodniczka, która niedawno dołączyła do włoskiego klubu Il Bisonte Firenze, zdobyła już serca kibiców nie tylko sportowymi umiejętnościami, ale także charyzmą. Jej zdjęcia na Instagramie cieszą się ogromną popularnością, przyciągając uwagę fanów z całego świata.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś w Polsce dominować będzie zachmurzenie całkowite. W Bydgoszczy prognozowana temperatura to 17 stopni, z wiatrem południowo-zachodnim, wiejącym z prędkością 6 metrów na sekundę. Natomiast w Warszawie termometry pokażą też 17 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie 3 metry na sekundę. Aktualnie jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana. Warto jednak monitorować dalsze zmiany.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w nowy etap z 474 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 10 września o 15.05 na TVP2. Petra zaczyna podejrzewać, że hrabia de Ayala sam upozorował swoje otrucie, co wywraca dotychczasowe teorie do góry nogami. Jana i Rumulo wciąż strzegą tajemnicy Pii, która ukrywa się w jaskini. Virtuz staje przed dramatycznym żądaniem teściów, którzy wymagają od niej 550 peset za odzyskanie syna. Katalina kontynuuje potajemne spotkania z Adrianem, mimo nacisków Markizy. Dziwne zachowanie Santosa przyciąga uwagę innych, co prowadzi do interwencji Rumula i Ricardo. Serial, osadzony w realiach początku XX wieku, łączy kryminalną zagadkę z wątkiem miłosnym, ukazując kontrast między światem arystokracji a życiem służących.
2: Panna Młoda to turecki serial, który zyskał popularność w Polsce od stycznia tego roku. Już 12 września TVP2 wyemituje 196 odcinek tej emocjonującej telenoweli. W najnowszym epizodzie Cichan podejmuje zaskakującą decyzję, która wywołuje poruszenie wśród bohaterów. Melich stara się zorganizować rodzinną kolację, by rozwiać wątpliwości Cichana. Tymczasem Engin próbuje odkryć tożsamość tajemniczej pacjentki. Serial, który zadebiutował w Turcji w 2014 roku, wciąż przyciąga widzów swoją intrygującą fabułą. W rolach głównych występują Talia Celebi jako Hancer i Turkseve jako Cichan. Produkcja liczy już 325 odcinków, a jej emisja w Turcji nadal trwa.
1: M jak miłość szykuje emocjonujący zwrot akcji w 1943 odcinku. Marcin Chodakowski, bohater serialu, postanawia wrócić do pracy detektywa, opuszczając firmę Elżbiety Domańskiej. Decyzja ta nie jest łatwa, ale nieunikniona, gdyż praca za biurkiem nie przynosi mu satysfakcji. Dodatkowo Domańska zaskakuje Marcina niecodzienną propozycją, oferując mu 1 000 000 złotych za zostanie ojcem jej dziecka. To przeważa szale i utwierdza Marcina w przekonaniu, że czas na zmiany. Powrót do detektywistycznych korzeni daje mu poczucie spełnienia i radości. Nowy sezon przynosi więc nie tylko zawodowe, ale i osobiste wyzwania dla Chodakowskiego. Czy Marcin odnajdzie się w nowej, starej roli? Przekonamy się już po wakacjach. M jak miłość powraca z emocjonującym 1937 odcinkiem już w poniedziałek, 7 września o godzinie 20.50 na TVP2. Dorota i Bartek Lisieccy przeżyją chwilę pełne napięcia, gdy Dorota wyjedzie z Grabiny na kontrolne badania do Warszawy. Na szczęście wyniki okażą się idealne, a Dorota pokonała raka mózgu. Tymczasem ich adoptowany syn Franek będzie źródłem zmartwień, gdyż jego przygnębienie pozostanie tajemnicą. Bartek spróbuje zbliżyć się do syna, ale nie odkryje, że za jego zachowaniem stoi list od ojczyma, Malickiego. To początek nowego sezonu, pełnego wzruszeń i niespodzianek. Na Sygnale powraca z 14 sezonem, który rozpocznie się od emocjonujących wydarzeń. Już w 915 odcinku, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 7 września o godzinie 21.50 w TVP2, dr Dobromir Lisicki znajdzie się w ogromnym niebezpieczeństwie. Podczas interwencji ratunkowej, pacjent, który początkowo wydaje się być ofiarą brutalnego napadu, niespodziewanie zaatakuje lekarza. Spokojna akcja ratunkowa zamieni się w dramatyczną walkę o życie. W kolejnych odcinkach Róża odzyska przytomność i odkryje szokującą prawdę o Leonie, co całkowicie ją załamie. Nowy sezon zapowiada się pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
2: W 3394 odcinku Barw Szczęścia, który pojawi się po wakacyjnej przerwie, Karolina podejmie ryzykowną decyzję. Spotka się z prawniczką Sylwią Paszkowską, by uzyskać pomoc w sprawie intercyzy, którą Bruno chce podpisać przed ślubem. Karolina liczy na skuteczność Sylwii, pamiętając jej walkę w imieniu Bożeny. Paszkowska szybko jednak odkryje prawdziwe intencje Karoliny, która pragnie przejąć majątek męża. Prawniczka skonfrontuje ją z tym, co naprawdę jest dla niej ważne. Odcinek obiecuje emocjonujące zwroty akcji i odkrycie prawdziwego oblicza Karoliny.
1: W 1027 odcinku serialu Dziedzictwo emocje sięgną zenitu. Sennet odkryje prawdziwe intencje Cancel i Sibel, które triumfują z powodu rozstania Nany i Poiraza. Seniorka zrozumie, że Nana była światłem w życiu Poiraza, a nie zagrożeniem, jak próbowała ją przekonać Cancel. Niestety, na takie wnioski będzie już za późno, bo Nana podejmie decyzję o odejściu. Sennet, choć zaskoczona, nie podzieli radości synowej i Sibel, co wywoła konsternację. Odcinek pełen napięcia i odkryć zostanie wyemitowany w piątek, 11 września, o godzinie 16:00. W TVP 1.
2: Serial M jak miłość powraca z nowym sezonem pełnym dramatycznych zwrotów akcji. W odcinku 1943, który zostanie wyemitowany 28 września o godzinie 20:50, widzowie będą świadkami mrożących krew w żyłach wydarzeń. Mariusz w akcie zazdrości zabija dyrektora kliniki, Aleksandra Sowińskiego. Po dokonaniu zbrodni Mariusz starannie zaciera ślady, nie zdradzając niczego swojej żonie Kasi. Kasia, nieświadoma śmierci Aleksandra, proponuje Mariuszowi ucieczkę do Stanów Zjednoczonych, obawiając się ujawnienia swoich sekretów. Tymczasem pracownicy kliniki i siostra Aleksandra zaczynają się niepokoić jego zniknięciem. Czy Mariuszowi uda się uniknąć odpowiedzialności za swoje czyny? Ten odcinek z pewnością dostarczy widzom wielu emocji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza przewiduje lekkie opady deszczu i temperaturę 16 stopni w Gdańsku z wiatrem południowo-zachodnim o sile 7 metrów na sekundę. W Poznaniu zauważymy zachmurzenie całkowite, temperaturę 17 stopni, a wiatr południowo-zachodni powieje z prędkością 6 metrów na sekundę. Aktualnie jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, warto jednak monitorować dalsze zmiany.
3: Najważniejsze informacje i Wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, Powstanie Warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie Warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Friday, then it's Saturday, Sunday, what?
1: Minęła 20.
2: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
1: Krzysztof Mulawa z Konfederacji uważa, że Polska nie jest gotowa na przywrócenie zasadniczej służby wojskowej. Zamiast tego proponuje dobrowolne, dłuższe szkolenia wojskowe i rozwój obrony cywilnej. Podkreśla, że ważne jest przekazanie obywatelom informacji o lokalizacji schronów. Mulawa krytykuje rządy Donalda Tuska i Mateusza Morawieckiego za brak przygotowania kraju na potencjalne zagrożenia.
2: Prezydent Karol Nawrocki potwierdził, że stawi się na wezwanie prokuratury krajowej w związku ze śledztwem dotyczącym niedopuszczenia do orzekania czterech sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent skrytykował motywy wezwania, ale zapewnił o gotowości do współpracy. Śledztwo ma na celu wyjaśnienie okoliczności nieprzyjęcia ślubowania od sędziów wybranych przez Sejm. Prokuratura zwróciła się do prezydenta o wskazanie dogodnego terminu przesłuchania.
1: Koalicja Obywatelska utrzymuje pozycję lidera w najnowszym sondażu Instytutu Badań Polster, zdobywając ponad 33% poparcia. Jednak to cztery partie prawicowe mają szansę na najwięcej miejsc w Sejmie, z łącznym wynikiem niecałe 49%. Na podium znalazły się także Prawo i Sprawiedliwość oraz Konfederacja Wolność i Niepodległość. Badanie przeprowadzono na początku września na grupie ponad 1000 dorosłych Polaków. W Dreźnie doszło do poważnej kolizji z udziałem Polaka kierującego busem. Mężczyzna będący pod wpływem alkoholu i narkotyków stracił panowanie nad pojazdem, taranując 7 zaparkowanych samochodów. 2 z nich zostały doszczętnie zniszczone, a straty szacuje się na około 50 tysięcy euro. Niemiecka policja prowadzi śledztwo, a kierowca trafił do szpitala.
2: Słuchacie Radia Super Express. Do Szwecji dotarł pierwszy prototyp zmodernizowanego czołgu Stridsvagn 123A, będącego szwedzką wersją Leoparda 2A8. Maszyna trafiła do Szkoły Sztuki Walki Lądowej, gdzie będzie używana do szkolenia instruktorów. To początek programu modernizacji 110 czołgów, który ma zakończyć się do 2031 roku. Czołgi zyskają nowoczesne systemy bojowe i ochronne, zwiększając swoje możliwości na współczesnym polu bitwy. Szwecja podpisała kontrakt z francuskim koncernem Naval Group na dostawę 4 fregat rakietowych typu Luleå. Wartość zamówienia wynosi ponad 4 miliardy euro, a pierwsza jednostka trafi do szwedzkiej marynarki w 2030 roku. Nowe fregaty mają wzmocnić obronę powietrzną i zdolności zwalczania okrętów podwodnych na Morzu Bałtyckim. Umowa jest częścią szerszej współpracy obronnej między Szwecją a Francją.
1: W Kutnie, przy ulicy Królewskiej, doszło do niebezpiecznej sytuacji z udziałem 3-letniego dziecka, które znajdowało się na parapecie okna. Policja interweniowała dzięki czujności sąsiadów. W mieszkaniu zastano nietrzeźwą matkę i jej partnera. Dziecko jest już bezpieczne, a sprawą zajmie się sąd rodzinny. Matka może usłyszeć zarzut narażenia dziecka na niebezpieczeństwo. Dziś policja z Piaseczna poinformowała o interwencji na MOP Mieszkowo, gdzie 21-letni kierowca Opla celowo wprowadzał auto w poślizg. Mężczyzna został ukarany mandatem w wysokości 5 tysięcy złotych, 10 punktami karnymi oraz czasową utratą prawa jazdy. Nowe przepisy zabraniają takich manewrów na drogach publicznych, a policja zapowiada dalsze kontrole w celu eliminacji niebezpiecznych zachowań.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: W Olecku w niedzielę 30 sierpnia około 100 mieszkańców musiało opuścić swoje domy z powodu zagrożenia wybuchem. 38-letni mężczyzna zabarykadował się w piwnicy i groził podpaleniem butli z gazem. Dzięki szybkiej interwencji policji udało się go zatrzymać. Okazało się, że był poszukiwany przez wymiar sprawiedliwości i trafił do tymczasowego aresztu. Jeśli zmagasz się z puszącymi się włosami, mamy dla Ciebie prosty i tani sposób na ich wygładzenie. Wystarczy wymieszać żółtko, 2 łyżki oliwy z oliwek i łyżkę soku z cytryny, a następnie nałożyć na włosy na od 15 do 20 minut. Ta domowa maska nie tylko wygładzi, ale i odżywi Twoje pasma, dając efekt lśniących włosów bez konieczności wydawania setek złotych na zabiegi w salonie. We wrześniu skorpiony, raki i strzelce mogą doświadczyć niespodziewanych kontaktów z przeszłością. Skorpiony mogą otrzymać wiadomość od dawnej bliskiej osoby, co pozwoli zamknąć niedokończone sprawy. Raki mogą spotkać kogoś, kto obudzi dawne emocje, a strzelce mogą być zaskoczone kontaktem od dawnego znajomego. Warto pamiętać, że taki powrót nie zawsze oznacza odnowienie relacji. Czasem to tylko okazja do spojrzenia na przeszłość z innej perspektywy.
2: PKO Ubezpieczenia wprowadza nową ofertę dla dzieci i młodzieży do 26 roku życia. Ubezpieczenie PKO dziecko zapewnia ochronę w razie nieszczęśliwych wypadków, a także wsparcie psychologiczne i prawne. W ramach polisy dostępne są m.in. pomoc medyczna, rehabilitacja oraz korepetycje. To odpowiedź na rosnące potrzeby związane z bezpieczeństwem fizycznym i psychicznym najmłodszych.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Polacy odczuwają stres związany z zakupami, zwłaszcza po wakacjach. Amazon.pl oferuje rozwiązanie w postaci codziennie niskich cen i darmowej dostawy, co ma pomóc w zarządzaniu domowymi zapasami. Usługa Amazon Prime zapewnia wygodę dzięki szybkiemu dostarczaniu produktów i dodatkowym korzyściom, takim jak dostęp do filmów i gier. Dzięki nowoczesnym technologiom zakupy stają się łatwiejsze, a klienci mogą zaoszczędzić czas i energię.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Krakowie zapowiadane jest zachmurzenie całkowite z temperaturą 15 stopni. Wiatr będzie wiał południowo-zachodni z prędkością 2 metry na sekundę. W Szczecinie prognozowane są lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 17 stopni. Wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 6 metrów na sekundę. Powietrze w obydwu miastach jest teraz dobre, co jest świetną wiadomością dla mieszkańców.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: Rafał K. został dwukrotnie ugodzony nożem przez własną partnerkę i zginął w wyniku odniesionych obrażeń. Lokalna społeczność jest w szoku, ponieważ 30-letni mężczyzna był znanym sportowcem związanym z klubem Coma Rugby Team Olsztyn. Sprawa jest jednak bardziej skomplikowana niż się wydaje, bo zatrzymana Paulina S. twierdzi, że nie chciała zabić chłopaka, a jedynie broniła się przed jego agresją. Prokuratura ustala, która wersja jest prawdziwa. Ja nazywam się Bartosz Wojsa, a to jest Pokój Zbrodni.
1: Pokój Zbrodni.
0: Zaczęło się od stosunkowo krótkiej informacji dotyczącej sąsiedzkiej awantury. Ta wpłynęła za sprawą telefonu alarmowego do Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie w nocy z piątku na sobotę, z 8 na 9 sierpnia 2025 roku. Mundurowi pojechali na interwencję do mieszkania położonego w jednej z kamienic w centrum Olsztyna, gdzie zostali wezwani przez różnych lokatorów, zaniepokojonych krzykami dochodzącymi zza drzwi sąsiadów. Kiedy funkcjonariusze pojawili się na miejscu, nikt nie reagował na ich wezwania. W końcu weszli do środka mieszkania i zastali makabryczną scenę. 24-letnia kobieta, Paulina S. oraz 30-letni Rafał K. stali niemal przed kałużą krwi, która sączyła się z rany mężczyzny. Okazało się, że został on ugodzony w brzuch przez swoją partnerkę. Policjanci natychmiast wezwali pogotowie, a następnie zatrzymali podejrzaną kobietę. Rafał K. został natomiast wstępnie opatrzony i zabrany do szpitala. Po chwili na miejscu byli już kryminalni, policyjny technik i prokurator, którzy przeprowadzili szereg czynności procesowych niezbędnych do odtworzenia okoliczności zdarzenia, powiedział w rozmowie z Super Expressem podkomisarz Jacek Wilczewski z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie. Jak ustalił Tomasz Nowociński, dziennikarz Super Expressu, niedługo później prokuratura zdecydowała o przedstawieniu 24-latce zarzutu usiłowania zabójstwa. Wystąpiono też do sądu o zastosowanie wobec niej środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd przychylił się do tego wniosku, więc Paulina S. trafiła za kratki. Minęło zaledwie kilka godzin, a media obiegła smutna informacja potwierdzona przez lekarzy, którzy zajmowali się poszkodowanym. Okazało się, że jego rany, nie wyglądające na pierwszy rzut oka tak poważnie, były bardzo głębokie. 30-latka ostatecznie nie udało się uratować. Mężczyzna zmarł w szpitalu. W międzyczasie lokalna społeczność wyśledziła, że ofiarą jest znany w mieście sportowiec, związany z klubem Coma Rugby Team Olsztyn. Z uwagi na jego śmierć, nad Pauliną S. zawisło widmo zmiany kwalifikacji czynu z usiłowania zabójstwa na zabójstwo. Decyzja w tym zakresie oraz powołanie biegłego lekarza medycyny sądowej leżały w kompetencji prokuratora prowadzącego śledztwo. Sama podejrzana, przynajmniej na początkowym etapie, twierdziła, że jej partner po prostu nadział się na nóż. Bagatelizowała swoją winę w zdarzeniu. Miała podobno działać w obronie własnej. Tymczasem okazuje się, że do miejsca, w którym rozegrał się dramat, policja w przeszłości przyjeżdżała często. Super Express relacjonował, że w pobliżu nie brakuje sklepów monopolowych, które przyciągają nieciekawe towarzystwo. Nie pomogła nawet nocna prohibicja wprowadzona w Olsztynie, bo wszystko zdawało się dziać po staremu. Awantury widziałam i słyszałam tutaj często, mówiła w rozmowie z dziennikarzem Super Expressu mieszkanka miasta, która przez kilka lat pracowała w pobliskim sklepie. Klienci kłócili się ze mną niemal codziennie. Byli pijani, pluli na szyby, krzyczeli. Każdego dnia w tej okolicy coś się działo. Jak niepijany człowiek na ulicy, to kłótnie albo wrzaski, dodawała kobieta. Co ciekawe, oprócz pary, dla której ten wieczór miał być szansą na pogodzenie się po burzliwym rozstaniu, w mieszkaniu mogła znajdować się jeszcze trzecia osoba, 24-latka, która wynajmowała z nimi to lokum. Sąsiedzi przez dłuższy czas słyszeli krzyki, aż w końcu ten jeden, głośny i przerażający, skłonił ich do wezwania służb. Świadkowie zobaczyli nawet Paulinę wybiegającą z mieszkania. Po chwili dołączył do niej Rafał. Zaczęli się szarpać. On ją pociągnął za włosy. Potem wrócili do środka. Relacjonowali reporterzy na podstawie zeznań mieszkańców. To wtedy Paulina miała chwycić za nóż i zadać mężczyźnie dwa ciosy. Jeden w brzuch, drugi w tętnicę udową. Niedługo później na miejscu zjawili się policjanci, którzy przerwali wstrząsający ciąg zdarzeń. Dla Rafała było jednak za późno. Według podejrzanej mężczyzna miał sam nadziać się na nóż. W jej wersji to on rzucił się na nią w szale, a ostrze pojawiło się między nimi przypadkiem. Nie chciałam go skrzywdzić. miała powtarzać Paulina w rozmowie ze śledczymi. Jeśli wierzyć dodatkowo medialnym doniesieniom o tym, co widzieli świadkowie, że Rafał gonił za Pauliną po wyjściu z mieszkania i szarpał ją za włosy, ta wersja nie brzmi tak niewiarygodnie, jak mogłoby się wydawać. Wszystko pozostaje jednak w sferze spekulacji i domysłów, a prawdziwy przebieg zdarzenia bada wciąż prokuratura, która na razie nie daje wiary tłumaczeniom 24-latki. Doszło do sprzeczki, po czym Paulina S. dwukrotnie ugodziła mężczyznę. Mówił w Superekspresie prokurator Daniel Brodowski, rzecznik prokuratury okręgowej w Olsztynie. Znajomi pary w nieoficjalnych rozmowach z różnymi dziennikarzami mówią wprost, że relacja Pauliny i Rafała była toksyczna. Często miało dochodzić między nimi do kłótni czy przepychanek. Notorycznie rozstawali się i schodzili. Trzecia osoba, którą zastano feralnej nocy w mieszkaniu, złożyła już zeznania. Została przesłuchana i zwolniona do domu. Nie postawiono jej zarzutów, lecz prokuratura nie ujawnia też, jakie konkretnie złożyła wyjaśnienia i czy potwierdza którąś z wersji wydarzeń, a zwłaszcza tą przedstawioną przez podejrzaną. Rafał K. był uznanym sportowcem, na boisku szybki, silny i z charakterem zawodnika. Tak mówili o nim koledzy. Dziewczynę poznał na jednym z meczów, pochodziła z małej wsi spod Olsztyna. Coś między nimi zaiskrzyło. Wielkie emocje były obecne od początku, choć nie do końca wszystkie z nich były pozytywne, jak już wiemy. Pogrzeb ofiary odbył się w czwartek 14 sierpnia 2025 roku w Dywitach. Wcześniej klub rugby, w którym grał 30-latek, pożegnał go w mediach społecznościowych. Dotarła do nas ta smutna wiadomość, z którą nie jesteśmy w stanie się pogodzić. To nie może być prawda, napisano w jednym z postów. Na cmentarzu podczas ostatniego pożegnania zebrali się zresztą kibice oraz pozostali zawodnicy klubu. Była też oczywiście rodzina, bliscy i przyjaciele. Pogrzeb miał charakter świecki, a na prośbę matki zmarłego uczestnicy zrezygnowali z tradycyjnych czarnych strojów żałobnych. Zamiast kwiatów przekazywano datki na rzecz klubu sportowego, zgodnie z prośbą rodziny. Bliscy Rafała wiedzieli bowiem, że ten był mocno związany ze swoim zespołem. Gdy nagrywaliśmy ten odcinek programu, prokuratura wciąż prowadziła śledztwo, które ma na celu wyjaśnienie wszelkich okoliczności zdarzenia. Czy Paulina faktycznie uciekała przed Rafałem i zaatakowała go w obronie własnej, czy może wymyśliła tę historię, by umniejszyć swoją winę? Kluczowe w tym wszystkim będą zapewne zeznania osoby trzeciej, współlokatorki, która w chwili tragedii także była w mieszkaniu. To jej krzyki, jak się później okazało, usłyszeli sąsiedzi, już w momencie, w którym doszło do ugodzenia nożem mężczyzny. To musiała być reakcja kobiety na to, co się stało. Była przerażona. Kwalifikacja czynu, którego miała dopuścić się Paulina S., została już zmieniona z przerażona.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Po 30 latach od tragicznej śmierci Tupaka Shakura sąd w końcu wydał wyrok skazujący. Dwayne Pefe D. Davis, który w swojej książce z 2019 roku opisał atak na rapera, został uznany za winnego morderstwa. Cóż za niespodzianka, że jego późniejsze tłumaczenia o ubarwieniu historii nie przekonały sędziów. Teraz Davisowi grozi dożywocie, a wyrok ma zostać ogłoszony 13 października. Fani Tupaka mogą wreszcie odetchnąć, choć niektórzy pewnie zastanawiają się, dlaczego to wszystko trwało aż 3 dekady. Warszawa na jeden wieczór stała się stolicą blasku i blichtru, a wszystko za sprawą premiery filmu Mistyczka. Dorota Chotecka w kobaltowo-chabrowej sukni skradła show, a jej mąż, Radosław Pazura, w klasycznym smokingu dopełnił ten elegancki duet. Anna Popek odsłoniła nogi w ciemnogranatowej sukience, a Filip Gurłacz postawił na luz, łącząc elegancję z nonszalancją. Film Jana Sobierajskiego, inspirowany duchową przemianą Alicji Lęczewskiej, ma skłonić widzów do refleksji nad wiarą i duchowością.
2: Karolina Pisarek, znana modelka, już niebawem powita na świecie swoją pierwszą pociechę. Jej córeczka będzie miała pokoik jak z bajki, pełen różowych detali, które z pewnością kosztowały fortunę. Różowe ściany, baldachim nad łóżeczkiem i szafa pełna ubranek. Wszystko to sprawia, że można się zastanawiać, czy to pokój dla dziecka, czy wystawa w luksusowym butiku. Cóż, nie każdy może sobie pozwolić na takie różowe marzenia.
1: Edyta Jungowska, świeżo upieczona emerytka, udowadnia, że życie po 60 może być pełne niespodzianek. Aktorka, która niedawno dołączyła do obsady Na Wspólnej, postanowiła zasmakować uroków Sopotu. Zamiast czerwonego dywanu wybrała mącia, kawiarnie i butiki, a wszystko to w stylowych alladynkach i chuście na głowie. Wygląda na to, że czas na emeryturze można spędzać nie tylko na kanapie, ale i na spokojnych spacerach po nadmorskich kurortach.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Czarodziejski świat Harry'ego Pottera powraca, tym razem w serialowej odsłonie na HBO Max. Nowy zwiastun obiecuje mrok, magię i może nawet lepszego Harry'ego niż tego, którego znamy z filmu. Dominic McLaughlin jako młody czarodziej ma szansę przyćmić Daniela Radcliffe'a. A twórcy serialu odważnie wprowadzają nowe wątki, które mogą naprawić nieścisłości z książek. Premiera już w te święta, więc przygotujcie różdżki i czekajcie na magię. Marcin Miller, król disco polo, znów na językach. Tym razem nie za sprawą nowego hitu, ale psychofana, który zmusił go do wezwania policji. Funkcjonariusze przyjechali, zapakowali delikwenta do radiowozu, ale co dalej? Miller obawia się, że kolejny raz może skończyć się mniej przyjemnie. Cóż, życie gwiazdy to nie tylko blask fleszy, ale i nieprzewidywalne spotkania z fanami, którzy czasem zapominają, gdzie kończy się granica podziwu. Ach, cóż za burza w szklance wody. Skolim wystąpił na koncercie u prezydenta, a internet aż huczy od politycznych spekulacji. Rafał Brzozowski z niebywałą powagą broni prawa artystów do występowania dla każdego, niezależnie od politycznych sympatii. Podkreśla, że muzyka powinna łączyć, a nie dzielić. Choć sam nieraz odczuł, jak łatwo można zostać zaszufladkowanym. Może czas, byśmy wszyscy przestali doszukiwać się polityki tam, gdzie jej nie ma?
2: Marta Wiśniewska i Michał Wiśniewski znowu razem, a internet oszalał z radości. Po 20 latach od rozwodu para, która kiedyś była na ustach wszystkich, powraca na scenę życia uczuciowego. Mandaryna przyznaje, że memy o nich są urodzone.

0: Urocze, a ludzie z sentymentem wspominają ich wspólne czasy. Czyżby szykował się kolejny ślub na Antarktydzie? Cóż, historia lubi się powtarzać, a Wiśniewscy znów stają się ulubieńcami Polaków.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Fleetwood Mac w metalowej odsłonie? Tak, to nie żart. Doro Pesch, królowa metalu, wraz z gitarzystą Whitesnake i perkusistą Sepultury wzięli na warsztat Go Your Own Way. To pierwszy singiel z nadchodzącego albumu Still Rumors, który ukaże się 20 listopada. Czyżby klasyka rocka potrzebowała cięższego brzmienia, by znów zabłysnąć? Cóż, czas pokaże, czy metalowy hołd dla Fleetwood Mac zdobędzie serca fanów.
0: Zespół Waves zaskakuje fanów i nie zamierza iść na łatwiznę. Ich trzeci album, Total, nie pojawi się od razu w serwisach streamingowych, ale zadebiutuje na autorskim festiwalu Heavy Pop Fest. Nowy singiel Koledzy pokazuje lżejsze, popowe oblicze grupy, co jest niezłym kontrastem do ich wcześniejszych, mrocznych brzmień. Ciekawe, czy fani będą zaskoczeni, czy może już przywykli do takich niespodzianek od krakowskiej formacji.
2: Noel Gallagher z Oasis znowu podgrzewa atmosferę. W przyszłym roku nie ma wielkiego turnieju piłkarskiego, więc co robić latem? Oczywiście, ruszyć w trasę koncertową. Plotki mówią, że Oasis zagra aż 12 razy na stadionie Etihad w Manchesterze. A dla tych, którzy nie mogą się doczekać, już 11 września do kin trafi dokument Don't Look Back in Anger, który przypomni nam, dlaczego tak kochamy tych dwóch braci i ich muzykę.
0: Zimny deszcz, błoto po kostki i ponad 30 tysięcy fanów śpiewających jednym głosem. Tak, to nie opis survivalu, a legendarny koncert Depeche Mode na warszawskim Służewcu sprzed 25 lat. Teraz, dla tych, którzy wciąż nie mogą się otrząsnąć z tej euforii, nadchodzi książka Depeche Mode w deszczu ekscytacji. Autor, Marcin Martini-Cywiński, obiecuje zabrać nas za kulisy tego wydarzenia, a w środku znajdziemy niepublikowane zdjęcia i unikalne smaczki. Przedsprzedaż ruszyła, a książka trafi do rąk fanów już w listopadzie.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W Katowicach zapowiadane jest zachmurzenie całkowite z temperaturą 14 stopni. Wiatr będzie wiał zachodni z prędkością 4 metry na sekundę. W Toruniu prognozowane są lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 17 stopni. Wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 6 metrów na sekundę. W Katowicach jakość powietrza jest dobra, jednak dla Torunia sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Warszawie przy przystanku Hali Kopińskiej doszło do szokującego incydentu. Mężczyzna zaczepiał dziewczynki, a następnie publicznie się onanizował. Po zdarzeniu odjechał zamówionym samochodem. Policja zabezpieczyła nagrania i ustala tożsamość sprawcy.
2: Na warszawskim Starym Mieście ogłoszono dziś rano alarm bombowy. Ewakuowano 12 osób z budynku przy ulicy Freta 12, a pobliską drogę zamknięto. Policyjni pirotechnicy szybko sprawdzili teren i nie potwierdzili zagrożenia. Blokada została już zdjęta, a ruch wrócił do normy. To kolejne fałszywe zgłoszenie tego typu na Mazowszu dzisiaj. Pod Płońskiem rolnik odkrył arsenał niewybuchów z czasów II wojny światowej. Znalezisko, zaledwie 20 metrów od zabudowań, obejmowało aż 710 niebezpiecznych przedmiotów. Na miejsce wezwano policję i wojskowych saperów, którzy zabezpieczyli amunicję. Wszystkie niewybuchy zostały przewiezione na poligon i bezpiecznie zdetonowane. Tragiczny wypadek pod Sochaczewem. W środę, 2 września, na drodze krajowej numer 50 w Lubiejewie doszło do zderzenia motocykla z Fordem Fiestą. Mimo szybkiej akcji ratunkowej, 49-letni motocyklista zmarł. Policja ustaliła, że 25-letni kierowca Forda mógł wymusić pierwszeństwo. Sprawę bada prokuratura. Policja z Wolbromia poszukuje 35-letniego Macieja Krężela, który zaginął 2 września. Mężczyzna może poruszać się jasnobrązowym Renault Megane Scenic o numerach rejestracyjnych KOL 19440. Mundurowi apelują do mieszkańców o pomoc w odnalezieniu zaginionego. Każda informacja może być kluczowa. W Zadrożu w Małopolsce doszło do tragicznego wypadku. 26-letni Konrad K. potrącił 15-letniego Adama, który zmarł w szpitalu. Sprawca uciekł z miejsca zdarzenia, a później wrócił do domu, gdzie zachowywał się, jakby nic się nie stało. Prokuratura w Krakowie zapowiedziała zmianę zarzutów dla Konrada K., który może spędzić nawet 20 lat w więzieniu. Na autostradzie A1 pod Częstochową doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęły 4 osoby, a 4 zostały ranne. Kierowca ciężarówki usłyszał zarzuty nieumyślnego sprowadzenia katastrofy oraz ukrywania kart kierowców innych osób. Prokuratura bada, czy karty te były używane do fałszowania czasu pracy. Wniosek o tymczasowe aresztowanie kierowcy został skierowany do sądu.
1: W Gliwicach zakończyła się historia restauracji Pierwsza Polka, która po metamorfozie w programie Kuchenne Rewolucje zmieniła nazwę na Bistro w Towarzystwie. Lokal, który otwarto ponownie w kwietniu, działał zaledwie kilka dni i teraz jest wystawiony na sprzedaż. Mimo początkowego entuzjazmu, zmiany w wystroju i menu nie przekonały klientów. Dziś wieczorem o 21.30 TVN wyemituje odcinek programu z udziałem tego lokalu.
2: Fotografia zmarłego Łukasza Litewki stała się przyczyną internetowej burzy. Jagoda Owczarek, autorka zdjęcia, zażądała zapłaty za jego bezprawne użycie, co wywołało falę krytyki. Po licznych oskarżeniach o bezduszność Owczarek wycofała roszczenia wobec fundacji i organizacji charytatywnych, ale utrzymała je wobec redakcji i podmiotów politycznych. Zapowiedziała, że ewentualne zyski przekaże na cele charytatywne.
1: Dziś rano na ulicy Nowotoruńskiej w Bydgoszczy doszło do tragicznego wypadku. Motocyklista zderzył się z samochodem dostawczym i mimo reanimacji nie udało się go uratować. Kierowca busa nie odniósł obrażeń. Na miejscu trwają czynności policyjne, a kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami w ruchu. W najbliższy weekend Białystok stanie się centrum polskiego driftingu. 4 i 5 września odbędzie się tam finał East Side Drift, przyciągając czołowych kierowców i tysiące fanów. To nie tylko zawody, ale prawdziwe widowisko, pełne dymu, prędkości i precyzji. Kibice mogą liczyć na emocjonujące przejazdy i zaciętą rywalizację o tytuł mistrza.
2: Dziś o 20.30 Lech Poznań zmierzy się z Jagiellonią Białystok w zaległym meczu 5. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Obie drużyny są w świetnej formie. Po awansie do Ligi Europy i dobrych wynikach w lidze, Lech zajmuje 2. miejsce z 10 punktami, a Jagiellonia depcze mu po piętach z 1 punktem mniej. To spotkanie zapowiada się jako emocjonujący pojedynek na szczycie tabeli. We Wrocławiu zatrzymano 19-latka podejrzanego o przestępstwa seksualne wobec dziewczynek poniżej 10 roku życia. Mężczyzna przyznał się do winy i trafił do aresztu na 3 miesiące. Policja podkreśla, że sprawa wymagała skomplikowanych działań operacyjnych. Za zarzucane czyny grozi mu kara do 15 lat więzienia. Śledztwo wciąż trwa. Znany youtuber Książulo odwiedził wrocławską restaurację Baba, prowadzoną przez Beatę Śniechowską, laureatkę programu MasterChef. Zamówił niemal całe menu, a rachunek wyniósł 1600 zł. Szczególnie zachwycił go tost z cebulą i serem oraz pierogi z musem z bakłażana. Mimo wysokich cen Książulo ocenił wizytę bardzo pozytywnie, przyznając lokalowi swoją naklejkę Muala. Mateusz J. z Dolnego Śląska, który przez 4 lata więził i torturował kobietę w baraku na swoim podwórku, nie spędzi reszty życia w więzieniu. Sąd apelacyjny we Wrocławiu złagodził jego wyrok do 25 lat pozbawienia wolności. Mężczyzna będzie mógł ubiegać się o przedterminowe zwolnienie po 20 latach. Wyrok jest prawomocny i będzie odbywany w systemie terapeutycznym.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie zachmurzenie całkowite. Dla Wrocławia przewidywana temperatura wynosi 16 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Białegostoku zaś termometry pokażą 17 stopni, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 3 metry na sekundę. Obecnie we Wrocławiu powietrze jest umiarkowane, podczas gdy w Białymstoku jakość powietrza jest dobre.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Od 1 września w Sosnowcu rusza program Maluszkowe, oferujący jednorazową zapomogę w wysokości 10 tysięcy złotych na trzecie i każde kolejne dziecko. Nie ma kryterium dochodowego, ale rodzice muszą mieszkać w Sosnowcu i posiadać ważną sosnowiecką kartę miejską. Rodziny z wieloraczkami otrzymają tę kwotę na każde dziecko. Od stycznia przyszłego roku program obejmie także drugie dziecko, ale z niższą kwotą 1000 zł. Wnioski można składać do 6 miesięcy po narodzinach dziecka. Program ma na celu wsparcie demograficzne miasta. Sersanit S.A. z Kielc rozpoczął zwolnienia grupowe, które obejmą 487 pracowników w 5 polskich miastach. Redukcje potrwają od sierpnia do listopada tego roku. Powodem są rosnące koszty energii i surowców oraz problemy na rynku ukraińskim. Zwolnienia dotkną zakładów w Krasnym Stawie, Starachowicach, Opocznie, Radomiu i Wałbrzychu. Pracownicy mogą liczyć na pomoc publicznych służb zatrudnienia, choć firma nie zadeklarowała dodatkowego wsparcia. Sersanit to jeden z największych graczy na rynku ceramicznym w Europie. Grupa Dino umacnia swoją pozycję jako trzeci największy pracodawca w Polsce, zatrudniając już 60 tysięcy osób. W 2026 roku firma przeznaczyła 700 milionów złotych na podwyżki i nowe etaty, co zwiększa wartość świadczeń pracowniczych do 5 miliardów złotych. Kasjerzy mogą liczyć na średnie zarobki do 6 tysięcy złotych brutto miesięcznie, a kierownicy marketów nawet 8 tysięcy złotych brutto. Dino dynamicznie się rozwija, inwestując miliardy w rozbudowę sieci 3244 sklepów, głównie w mniejszych miejscowościach. To oznacza nie tylko nowe miejsca pracy, ale także impuls dla lokalnych gospodarek w całej Polsce. Od 1 stycznia przyszłego roku renta wdowia będzie wypłacana na korzystniejszych zasadach, co może oznaczać nawet 400 zł brutto więcej miesięcznie dla seniorów. Jednak zanim te zmiany wejdą w życie, KRUS alarmuje, że na tegoroczne wypłaty może zabraknąć setek milionów złotych. Problem wynika z nieprzewidzianego wzrostu liczby uprawnionych do świadczeń. Sejmowa Komisja Finansów Publicznych wprowadziła poprawki, które mogą umożliwić przekazanie dodatkowej dotacji do funduszu emerytalno-rentowego. Od przyszłego roku udział drugiego świadczenia w rencie wdowiej wzrośnie z 15 do 25%, co przyniesie podwyżki, ale ich wysokość będzie zależna od kwoty świadczenia.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Dziś na rynku paliwowym w Polsce obserwujemy drastyczne podwyżki cen hurtowych. Zarówno benzyna, jak i olej napędowy znacząco zdrożały, co zapowiada trudny czas dla kierowców. Orlen i BP Europa oferują najkorzystniejsze ceny, jednak różnice są minimalne. Gwałtowne wzrosty cen to efekt pogorszenia sytuacji makroekonomicznej i geopolitycznej, a także wygaśnięcia programu osłonowego ceny paliw niżej. W najbliższych dniach kierowcy mogą spodziewać się znacznych podwyżek na stacjach benzynowych.
2: W Warszawie odbyła się pierwsza edycja Impact Leading Minds, wydarzenia poświęconego geopolityce, demografii, energetyce i kulturze. W Nowym Teatrze spotkało się ponad 700 osób, by dyskutować o przyszłości Europy i technologii. Jednym z gości była Lindsay Vonn, która otrzymała niespodziankę od Iggy Świątek, osobistą wiadomość nagraną w Nowym Jorku. Wśród prelegentów znaleźli się eksperci z różnych dziedzin, którzy podkreślali znaczenie podejmowania decyzji, pod presją i przekraczania granic. Wydarzenie miało na celu łączenie różnych perspektyw i tworzenie nowych rozwiązań.
1: Marcin Horała, poseł z Gdańska, został zgłoszony jako kandydat na wicemarszałka Sejmu przez klub parlamentarny Rozwój Plus. Ta decyzja wywołuje spore emocje na scenie politycznej. Ewentualny awans Horały oznaczałby powrót do wyższych zarobków, zbliżonych do tych z czasów, gdy pełnił funkcje rządowe. Analiza jego oświadczeń majątkowych pokazuje, że mimo spadku dochodów po przejściu do opozycji, jego oszczędności systematycznie rosły. Wartość jego mieszkania również wzrosła, a w garażu pojawił się nowy samochód na wynajem. Jeśli Horała zostanie wicemarszałkiem, jego roczne przychody mogą sięgnąć około 290 tysięcy złotych. Amerykańska firma Rheinmetall dostarczyła Armii Stanów Zjednoczonych pierwszy prototyp bojowego wozu piechoty Lynx XM-30. To kluczowy krok w programie, mającym zastąpić wysłużone M2 Bradley. Lynx XM-30 z napędem hybrydowo-elektrycznym przejdzie teraz serię testów, które zadecydują o jego przyszłości w armii. Prototyp trafi do żołnierzy z jednej dywizji kawalerii, którzy ocenią jego funkcjonalność w warunkach bojowych. Program XM-30 to rywalizacja technologicznych gigantów, a ostateczna decyzja o wyborze nowego pojazdu zapadnie do końca 2027 roku.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Grupa WB wprowadza nową jednostkę bezzałogową Storm Rider 550, która zadebiutuje na targach MSPO w Kielcach. To mniejsza i tańsza wersja znanego już Storm Ridera 850. Storm Rider 550 to modułowa platforma, która może działać autonomicznie przez 24 godziny. Jest przeznaczona do zadań patrolowych, rozpoznawczych i uderzeniowych na wodach przybrzeżnych i śródlądowych. Dzięki swojej konstrukcji może być używana zarówno w celach wojskowych, jak i cywilnych. Premiera Storm Ridera 550 to jedna z wielu nowości, które grupa WB zaprezentuje na tegorocznych targach.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. Warszawa za oknem zachmurzenie całkowite z temperaturą 17 stopni. Natomiast w Bydgoszczy można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 19 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1014 hektopaskali. W tej chwili jakość powietrza w obu miastach można określić jako umiarkowana. Warto jednak zachować ostrożność.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W najnowszym odcinku tureckiej telenoweli Dziedzictwo emocje sięgną zenitu. Odcinek 1027 przyniesie dramatyczne wydarzenia, które wstrząsną widzami. Intryga Sibel i Kansel doprowadzi do kryzysu w związku Nany i Poyraza, a Nana podejmie decyzję o odejściu od męża. Cennet, matka Poyraza, odkryje prawdę o manipulacjach Kansel i zrozumie, że Nana była prawdziwym wsparciem dla jej syna. Mimo to, na naprawę sytuacji będzie już za późno. Odcinek pełen emocji i zaskakujących zwrotów akcji już wkrótce na antenie TVP1.
0: M jak miłość powraca z emocjonującym 1942 odcinkiem już 22 września o 20.50 na TVP2. W życiu Jakuba Karskiego pojawi się nowa kobieta. Piękna blondynka o imieniu Iga, grana przez Marylę Moritz. Ich pierwsza randka przebiegnie w przyjemnej atmosferze, ale Jakub nie zapomni o Martynie, która również tęskni za przyjacielem. Martyna, czując się samotna, zdecyduje się wyznać Jakubowi miłość. Jakub stanie przed trudnym wyborem między Martyną a Igą. Czy nowa znajomość z Igą przetrwa próbę czasu? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki w październiku.
1: W 1944 odcinku M jak miłość Julia wraca do Polski, ale bez Dimy. Towarzyszą jej córka lekarza, Nadia, oraz nowonarodzona córeczka. Magda Budzyńska spotka się z nimi i usłyszy dramatyczne wieści o Dimie. Julia, która wyjechała z mężem do Ukrainy, teraz wraca z obawami o jego bezpieczeństwo. Dima poświęca się pracy i walce o wolność ojczyzny, co budzi w Julii strach i niepewność. Choć zaangażowanie Dimy jest godne podziwu, Julia nie czuje się szczęśliwa. Czy Malicka zdecyduje się na stały powrót do Polski? To trudna decyzja. Zwłaszcza, że ma pod opieką dwie córki. Magda okaże jej wsparcie w tej trudnej sytuacji. W 4283 odcinku Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany w czwartek, 24 września o godzinie 20.15 na TVN, emocje sięgną zenitu. Julka po tygodniu w zamkniętym ośrodku błaga ojca Igora, by ją stamtąd zabrał. Jednak Igor, świadomy jej głodu narkotykowego, nie ulega manipulacjom córki. Dyrektor ośrodka uświadamia mu, że tylko terapia może pomóc Julce wyjść z nałogu. Igor spotyka również Violetę, która walczy o swoją córkę, co utwierdza go w decyzji, by Julka pozostała na odwyku. Tymczasem Igor postanawia skonfrontować się z dealerem córki, zastawiając na niego pułapkę. Czy uda mu się doprowadzić do sprawiedliwości? Odpowiedź poznamy w kolejnych odcinkach.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: W 954 odcinku Akacjowej 38 emocje sięgną zenitu. Rosina usłyszy wstrząsającą wiadomość o stanie Liberta, który musi przejść operację z powodu krwiaka w mózgu. Trini wróci do domu, ale jej stan zdrowia pozostanie tajemnicą przed Ramonem. Samuel stanie w obliczu finansowej katastrofy po wybuchu bomby, ale nie zamierza się poddać. Celia zacznie podejrzewać, że Lucia zbliżyła się zbyt mocno do Samuela, co może oznaczać nowe komplikacje. Lucia odkryje, że z płonącej galerii uratował ją nowy proboszcz, ksiądz Telmo. Ten odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 11 września, o godzinie 18.40 na TVP1. Serial przenosi nas do Madrytu początku XX wieku, gdzie losy mieszkańców kamienicy przy Akacjowej 38 splatają się w fascynujący sposób. W 1024 odcinku serialu Dziedzictwo Kiwans staje przed trudnym wyborem. Za namową Sinana postanawia powiedzieć Ainur prawdę, co prowadzi do dramatycznego zakończenia ich związku. Ainur nie jest przygotowana na taki cios, a decyzja Kiwansa o zerwaniu zaskakuje wszystkich. Adalet, będąca świadkiem zerwania, nie kryje swojego oburzenia i traci szacunek do Kiwansa. Premierowy odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 8 września o godzinie 16 na antenie TVP1. Serial Dziedzictwo to pełna emocji opowieść o miłości, tragedii i walce o rodzinę. Po emisji w telewizji odcinki są dostępne online na platformie TVP VOD. Serial La Promesa, Pałac Tajemnic wkracza w emocjonujący 467 odcinek. Maria przyznaje się Cruz, że Alonso chciał ją wyrzucić z pałacu, ale ostatecznie zostaje dzięki interwencji Cruz. Margarita zaczyna podejrzewać Martinę o podanie trucizny hrabiemu, co wprowadza nowe napięcia. Lope, wracający do zdrowia, zostaje zaatakowany, a Virtudes godzi się z Simoną, próbując odzyskać syna. José Juan nie potrafi wybaczyć Currowi śmierci Paca, co prowadzi do kolejnych konfliktów. Odcinek został wyemitowany 1 września o 15.05 na TVP2, a dostępny jest również na platformie TVP VOD. Serial przenosi nas do malowniczej Andaluzji, początku XX wieku, gdzie młoda Jana szuka zaginionego brata i zemsty, jednocześnie zmagając się z zakazanym uczuciem do Manuela. 474 odcinku serialu La Promesa, Pałac Tajemnic, Petra wysuwa poważne oskarżenie wobec hrabiego de Ayali, podejrzewając go o upozorowanie własnego otrucia. Tymczasem Jana i Romulo nadal ukrywają prawdę o Pii, która schroniła się w jaskini. Virtudes staje przed dramatycznym wyzwaniem, gdyż jej teściowie żądają 550 peset za odzyskanie syna. Katalina, mimo konfliktu z Cruz, kontynuuje spotkania z Adrianem w hangarze. Romulo i Ricardo zaczynają baczniej przyglądać się niepokojącemu zachowaniu Santosa. Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 10 września, o godzinie 15:05 TVP2. Serial można również oglądać online w TVP VOD.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza przewiduje lekkie opady deszczu i temperaturę 16 stopni w Gdańsku. Z wiatrem południowo-zachodnim o sile 7 metrów na sekundę. W Poznaniu zauważymy zachmurzenie całkowite, temperaturę 17 stopni, a wiatr południowo-zachodni powieje z prędkością 6 metrów na sekundę. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 21.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Ostatnie zachowanie wicemarszałkini Senatu, Magdaleny Biejat, podczas mszy pogrzebowej wywołało dyskusję na temat postępowania osób niewierzących w Kościele. Archidiecezja krakowska podkreśla, że od takich osób oczekuje się przede wszystkim szacunku i dyskrecji, a nie naśladowania gestów liturgicznych. Kościół zaznacza, że stanie w milczeniu może być bardziej uczciwe niż udawanie wiary. Rzecznik archidiecezji wyjaśnia, że kluczowe jest, by nie przeszkadzać modlącym się, a niekoniecznie wykonywać wszystkie gesty. Paweł Zalewski ostro skrytykował Mariusza Błaszczaka za jego stanowisko w sprawie obrony państw bałtyckich. Były szef Ministerstwa Obrony Narodowej zasugerował, że polscy żołnierze powinni skupić się na obronie Polski, co wywołało kontrowersje wśród polityków. Zalewski podkreślił, że takie podejście podważa zasadę solidarnej obrony NATO. Wiceminister Obrony Narodowej zaznaczył, że Polska inwestuje w sojusznicze zobowiązania i współpracuje z partnerami, by zwiększać zdolności obronne NATO. Koalicja Obywatelska wygrywa najnowszy sondaż, zdobywając 27,5% głosów, ale nie zdoła utworzyć rządu. Większość mandatów w Sejmie przypadłaby ugrupowaniom prawicowym, co oznacza, że to one mogą mieć realny wpływ na przyszły rząd. Konfederacja Korony Polskiej i inne prawicowe partie mogą stworzyć większość, co zmienia polityczny krajobraz w Polsce.
1: Afera Zonda Krypto nabiera tempa. Prokuratura potwierdziła istnienie nagrań, które mogą obciążać polityków. W związku z tą sprawą zatrzymano 3 osoby, w tym inwestora Rafała Zaorskiego. W tle pojawiają się zarzuty korupcyjne wobec prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława Piesiewicza oraz spotkania polityków z władzami giełdy. Trwa także śledztwo w sprawie zaginionego założyciela BitBay Sylwestra Suszka.
3: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Adrian Zandberg z partii Razem w Radiu Z podkreślił potrzebę zmiany pokoleniowej w polskiej polityce. Jego zdaniem, dopóki Jarosław Kaczyński i Donald Tusk nie odejdą z polityki, kraj będzie tkwił w zaklętym kręgu konfliktu. Zandberg skrytykował także praktykę przechodzenia polityków do Trybunału Konstytucyjnego, podkreślając, że to nie przywraca zasad, o które walczyli protestujący. Lider Razem zaznaczył, że jego partia pozostaje w opozycji, nie będąc częścią rządowego zaplecza.
2: Na wodach Atlantyku doszło do tragicznego zdarzenia. Łódź ze 128 osobami na pokładzie, która wyruszyła z Gambii 26 dni temu, została odnaleziona 120 km na południe od Wysp Kanaryjskich. Niestety, ponad 80 osób, w tym niemowlę, zmarło podczas rejsu. Ocalałych, których było 45, przewieziono do Arguineguin i przekazano Czerwonemu Krzyżowi. W Hattingen doszło do dramatycznego zdarzenia. 61-letni mężczyzna został znaleziony z siekierą w głowie i w stanie krytycznym trafił do kliniki. Policja zatrzymała jego młodszego brata, podejrzewanego o próbę zabójstwa. Śledztwo prowadzi specjalna jednostka, a motyw ataku pozostaje nieznany. Zakurzone liście roślin doniczkowych mogą tracić swój blask i ograniczać dostęp światła. Zamiast sięgać po specjalistyczne preparaty, wystarczy prosty domowy sposób. Woda z odrobiną mleka i miękka ściereczka mogą skutecznie oczyścić i nabłyszczyć liście. Pamiętajmy jednak, aby nie stosować tej metody na roślinach o delikatnych lub owłosionych liściach.
3: Słuchacie Radia Super Express.
2: Jesień to idealny czas na darmowe pozyskiwanie sadzonek hortensji. Dzięki odpowiedniemu cięciu i ukorzenianiu możemy cieszyć się bujnym kwitnieniem w przyszłym sezonie. Wystarczy kilka prostych kroków, by młode pędy szybko się ukorzeniły. Pamiętajmy o odpowiednim zimowaniu, aby wiosną przesadzić je do ogrodu. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zlikwidowali profesjonalną uprawę konopi w powiecie chełmińskim. Podczas akcji zabezpieczono ponad 8 kg suszu i 158 krzewów, a 3 osoby trafiły do tymczasowego aresztu. Wartość czarnorynkowa zabezpieczonych narkotyków to około 500 tysięcy złotych. Zatrzymani to 2 Polaków i obywatel Wielkiej Brytanii.
1: Funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Skawinie zatrzymali sprawców rozboju, do którego doszło 29 sierpnia na dworcu w gminie Skawina. Wśród podejrzanych są 2 osoby dorosłe i 2 piętnastolatków. Policjanci odzyskali część skradzionego mienia i zabezpieczyli niebezpieczne przedmioty. 36-letni mężczyzna usłyszał zarzuty i grozi mu do 15 lat więzienia. Szymon Hołownia, były marszałek Sejmu, obchodzi dziś swoje 50. urodziny i nie ukrywa, że jest gotowy na nowe wyzwania w polityce. Mówi się o jego możliwym powrocie do rządu jako wicepremier lub minister bez teki. Hołownia, który zdobył popularność, startując w wyborach prezydenckich w 2020 roku, nadal ma ambicje polityczne, mimo niepowodzenia w wyborach prezydenckich w 2025 roku. Sam zainteresowany podkreśla, że jeśli pojawi się odpowiednia propozycja, chętnie ją przyjmie.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Wczoraj rozpoczęło się pierwsze powakacyjne posiedzenie Sejmu, które potrwa 3 dni. Posłowie i posłanki zaskoczyli odświeżonymi stylizacjami, wnosząc letnie akcenty do parlamentu. Na sejmowych korytarzach królowały odważne kolory i modne fasony, tworząc prawdziwą rewię mody. Znany stylista Daniel Jacob Daly ocenił najciekawsze stylizacje, podkreślając dominujące trendy i detale przypominające o trwającym lecie.
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Krakowie prognozowane jest zachmurzenie całkowite oraz temperatura 15 stopni. W tym samym czasie w Szczecinie możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 17 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1017 hektopaskali. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń. I Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Ewa Chodakowska, znana trenerka fitness, po 17 latach rozstała się z mężem. Jak się okazuje, obsesja na punkcie pracy może mieć swoje konsekwencje. Ewa przyznała, że przez lata była uzależniona od działania i sukcesu, co przesłaniało jej inne aspekty życia. Teraz, gdy ogłosiła rozstanie, jej słowa o odzyskiwaniu siebie i stawianiu granic nabierają nowego znaczenia. Cóż, czasem trzeba przestać biegać za sukcesem, by odnaleźć siebie.
2: Maryla Rodowicz, królowa polskiej sceny muzycznej, planuje film o swoim życiu, ale potrzebuje kilkunastu milionów złotych. Jak na ironię, jej garderoba ma już 70 metrów kwadratowych, a kostiumy leżą na stosach, bo nie mieszczą się na wieszakach. Może to właśnie te kostiumy przyciągną inwestorów, bo przecież kto nie chciałby zobaczyć czerwonego Porsche z lat 70. na dużym ekranie? Czekamy z niecierpliwością na ten filmowy hit, który ma szansę stać się legendą, podobnie jak sama Maryla. Maja Ostaszewska, która dziś świętuje swoje 54. urodziny, to prawdziwa ikona polskiego kina. Od debiutu u Spielberga w Liście Schindlera, o role, które zapierają dech w piersiach, jej kariera to niekończąca się metamorfoza. Nie tylko na ekranie, ale i poza nim. Maja nie boi się trudnych tematów, angażując się w walkę o prawa kobiet i ochronę środowiska. A wszystko to przy zachowaniu prywatności i spokoju w życiu osobistym, co w show biznesie jest prawdziwym wyczynem.
1: Rok szkolny 2026-2027 ruszył pełną parą, a z nim powróciły stresy i niepokoje uczniów. BDOES, znany raper, postanowił podzielić się swoimi traumatycznymi wspomnieniami z czasów szkolnych, w tym atakami paniki na egzaminach. Przypomniał, że troska o zdrowie psychiczne jest ważniejsza niż jakiekolwiek oceny. Zachęca młodzież do otwartej rozmowy o emocjach i reagowania na krzywdy w szkole. Cóż, może szkoła to nie tylko oceny, ale i lekcja życia.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Sławomir Koper, mistrz odkrywania mrocznych zakamarków historii, znów zaskakuje. W swojej najnowszej książce Polscy terroryści i zamachowcy pokazuje, że Polacy to nie tylko rycerze na białych koniach, ale i mistrzowie skrytobójczych sztuczek. Od sztyletników z powstania styczniowego po szalonego bombiarza w Nowym Jorku historia pełna jest niespodzianek. Książka trafi na półki już 9 września, a dla fanów cyfrowych nowinek dostępna będzie także jako e-book. W hotelu Paradise emocje sięgają z zenitu. Nadia i Filip, którzy od początku programu wydawali się być idealną parą, teraz stoją na krawędzi. W 6 odcinku ich relacja eksploduje w potężnej kłótni, a ostre słowa latają jak pociski. Nadia opuszcza pokój, rzucając w stronę Filipa dosadne słowa, a Filip, próbując ratować sytuację, tylko dolewa oliwy do ognia. Czy to koniec tej obiecującej pary? Czas pokaże, ale na razie drama trwa w najlepsze. Wilanów szykuje się na weekend pełen kontrastów, który z pewnością zaskoczy niejednego sceptyka. Już 11 września na plaży Wilanów zagrają Baim, Kuba i Kuba, Roxie oraz Zalia. A to wszystko za tego września.

0: Mercury, legenda rocka i król szczodrości, pozostawił po sobie nie tylko niezapomnianą muzykę, ale i fortunę, którą hojnie podzielił się z bliskimi. Mary Austin, jego była partnerka, odziedziczyła połowę majątku, a teraz, po latach, postanowiła sprzedać pamiątki po wokaliście, co wywołało burzę wśród fanów. W wywiadzie dla The Guardian Mary zdradziła, że większość jej majątku trafi do synów, a część wesprze fundację Eltona Johna. Ciekawe, czy Freddie przewidział, że jego pamiątki staną się takim ciężarem emocjonalnym dla Mary?
1: Saxon, legendarna brytyjska formacja, nie przestaje zaskakiwać. Zapowiedzieli już swój 25. album studyjny Gods of Thunder, który trafi do sprzedaży 22 stycznia przyszłego roku. Lider zespołu, Biff Byford, po walce z rakiem jelita grubego, wraca do pełni sił i zapowiada, że nowa płyta to prawdziwa heavy metalowa opowieść z celtyckiej mitologii. A dla tych, którzy nie mogą się doczekać, tytułowy singiel już hula w sieci.
0: W sieci pojawił się właśnie zwiastun dokumentu Neil Peart, No One's Disciple, poświęconego legendarnemu perkusiście zespołu Rush. Neil Peart, który odszedł w 2020 roku, pozostawił po sobie niezatarte dziedzictwo, a jego pamięć wciąż żyje. Film zadebiutuje 16 września na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Toronto, a wśród atrakcji znajdą się wyjątkowe sesje muzyczne z udziałem żyjących członków Rush i znanych perkusistów. A na deser Rush zaskakuje fanów reaktywacją i ogłasza pierwszą w historii wizytę w Polsce w 2027 roku.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Katowicach za oknem utrzymuje się zachmurzenie całkowite z temperaturą 14 stopni. Natomiast w Toruniu można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 17 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1017 hektopaskali. Obecnie w Katowicach powietrze jest dobre, podczas gdy w Toruniu jakość powietrza jest umiarkowane.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na warszawskim Starym Mieście ogłoszono alarm bombowy. Służby ewakuowały 12 osób z budynku przy ulicy Freta, a ulica została tymczasowo zamknięta. Po dokładnym przeszukaniu okazało się, że alarm był fałszywy, a ruch na ulicy przywrócono. To już kolejne takie zgłoszenie dzisiaj na Mazowszu. W Płońsku odkryto 710 niewybuchów z czasów II wojny światowej. Znalezisko, w tym granaty i pociski, znajdowało się zaledwie 20 metrów od budynków. Na miejsce przybyli saperzy z Kazunia, którzy zabezpieczyli i wywieźli cały arsenał. Cała operacja przebiegła bezpiecznie, a niewybuchy zostaną zneutralizowane na poligonie. W Otwocku policjanci zatrzymali dwoje nastolatków, którzy 1 września zamiast do szkoły sięgnęli po alkohol. 15-latka miała ponad 1 promil, a jej 16-letni kolega 0,6 promila. Młodzież została przekazana opiekunom, a sprawą zajmie się sąd rodzinny. Policja apeluje do rodziców o rozmowy z dziećmi na temat odpowiedzialności. W Lubiejewie, na drodze krajowej numer 50, doszło do tragicznego wypadku. 49-letni motocyklista zginął po zderzeniu z Fordem Fiestą. Mimo szybkiej akcji ratunkowej, w tym użycia śmigłowca, nie udało się go uratować. Prokuratura w Sochaczewie prowadzi śledztwo w tej sprawie.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Warszawa zmaga się z rosnącym problemem dzików w mieście. Liczba zgłoszeń dotyczących ich obecności wzrosła z 423 w 2020 roku do blisko 14,5 tysiąca w tym roku. W stolicy doszło już do 160 ataków na ludzi, co budzi obawy o bezpieczeństwo mieszkańców. Eksperci podkreślają potrzebę skuteczniejszego zarządzania populacją dzików, w tym ograniczenia dostępu do jedzenia i edukacji mieszkańców. W Zazdrożu na ulicy Kościelnej doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął 15-letni Adam. Podejrzany o potrącenie chłopca, 26-letni Konrad K. oddalił się z miejsca zdarzenia, pozostawiając nastolatka bez pomocy. Prokuratura w Krakowie potwierdza, że chłopak nie przeżył, a zarzuty wobec Konrada K. zostaną zaostrzone. Mężczyzna przyznał się do spowodowania wypadku, ale nie potrafił wyjaśnić, dlaczego uciekł. Grozi mu do 20 lat więzienia.
2: Policja z Wolbromia poszukuje 35-letniego Macieja Krężela, który zaginął 2 września. Mężczyzna może poruszać się jasnobrązowym Renault Megane Scenic o numerach rejestracyjnych KOL 19440. W dniu zaginięcia miał na sobie beżowe spodnie, ciemne buty sportowe i ciemnozielony podkoszulek. Każda informacja może być kluczowa, dlatego policja apeluje o kontakt w przypadku zauważenia zaginionego lub jego samochodu. W Katowicach doszło do nietypowego incydentu. Nagi 18-letni chłopak z Ukrainy leżał na ulicy Lwowskiej i zaatakował interweniującego policjanta. Po obezwładnieniu został przewieziony do szpitala, a następnie trafił do aresztu. Policja postawiła mu zarzuty i wnioskuje o jego deportację z Polski.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Zaginęła 16-letnia Kornelia z ośrodka wychowawczego w Koronowie. Dziewczyna oddaliła się od grupy podczas wycieczki do Bydgoszczy 20 sierpnia i od tego czasu nie udało się jej odnaleźć. Policja apeluje o pomoc w poszukiwaniach, a sprawa zyskała szeroki rozgłos w mediach społecznościowych. Kornelia ma około 165 cm wzrostu, ciemne blond włosy i niebieskie oczy. Białostoccy policjanci interweniowali w gminie Juchnowiec Kościelny po zgłoszeniu o awanturze domowej. Na miejscu odkryli narkotyki, w tym krzak, konopi i grzybki halucynogenne. 36-letnia kobieta usłyszy zarzuty nielegalnej uprawy i posiadania środków odurzających. Grozi jej do 3 lat więzienia.
1: Bartłomiej Wdowik wraca do Jagiellonii Białystok na 3. przygodę z klubem. Został wypożyczony z portugalskiej Bragi na cały sezon 2026 i 2027. Transfer udało się sfinalizować tuż przed upływem terminu rejestracji do Ligi Europy. Wdowik nie kryje radości z powrotu i cieszy się na grę w europejskich rozgrywkach. Popularny youtuber Książulo odwiedził restaurację Baba we Wrocławiu, prowadzoną przez zwyciężczynię Masterchefa, Beatę Śniechowską. W swoim najnowszym materiale na YouTubie zachwyca się tradycyjnymi daniami, które przetestował, wydając na nie 1600 zł. Szczególnie przypadł mu do gustu tost z karmelizowaną cebulą oraz pierogi z twarogiem i musem z bakłażana. Mimo wysokiego rachunku, Książulo uznał wizytę za wyjątkowo udaną, przyznając restauracji swoją słynną naklejkę jakości Muala.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Legnicy doszło do 2 podpaleń, które były zemstą za działania urzędnicze. Spłonęły 3 samochody, a straty przekroczyły 300 tysięcy złotych. Śledczy zatrzymali 53-letniego Marka Eś, prezesa spółki zarządzającej domem seniora, który miał zlecić te ataki. W sprawę zamieszani są także 38-letnia Karolina A. i jej brat, którzy przyznali się do winy.
2: Mieszkaniec Dolnego Śląska przez lata przetrzymywał kobietę, którą poznał w internecie, poddając ją nieludzkim torturom. Sąd we Wrocławiu zdecydował o obniżeniu jego kary z dożywocia do 25 lat więzienia. Mężczyzna będzie mógł ubiegać się o przedterminowe zwolnienie po 20 latach. Kara zostanie odbyta w trybie terapeutycznym.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie zachmurzenie całkowite. Dla Wrocławia przewidywana temperatura wynosi 16 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Białegostoku zaś termometry pokażą 20 stopni, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 3 metry na sekundę. Stan powietrza we Wrocławiu obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Białymstoku jest określany jako dobry.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Widzew Łódź w głębokim kryzysie. Mimo ogromnych inwestycji, kompromitująca porażka w Pucharze Polski z Koroną, Kielce przelała czarę goryczy. Jan Tomaszewski wskazuje Zbigniewa Bońka jako jedynego kandydata na prezesa, który może uratować klub. Czy Boniek, widzewiak z krwi i kości, przyjmie to wyzwanie?
2: Legia Warszawa sensacyjnie odpadła z Pucharu Polski, przegrywając 0-3 z Motorem Lublin już w pierwszej rundzie. Trener Marek Papszun wskazuje na katastrofalne błędy i słabą grę drużyny, szczególnie w pierwszej połowie. Mimo lepszej gry po przerwie, Legia nie zdołała zdobyć bramki, a Motor dołożył jeszcze jedno trafienie. Papszun liczy na rewanż w Ekstraklasie, podkreślając, że zespół musi wyciągnąć wnioski z tej porażki. Lech Poznań stawia na młodych obrońców Wojciecha Mońkę i Michała Gurgula, którzy mają zatrzymać rozpędzoną Jagiellonię. Obaj zawodnicy, z dwoma tytułami na koncie, są kluczowi dla kolejorza, a ich wartość rynkowa rośnie. Eksperci widzą w nich przyszłych reprezentantów Polski. Mońka niedawno przedłużył kontrakt z Lechem do 2030 roku, co świadczy o dużych nadziejach klubu na jego dalszy rozwój. Policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości przeszukali wczoraj siedzibę Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Funkcjonariusze spędzili tam 4 godziny, zabezpieczając dokumenty związane ze współpracą z firmą Zonda Krypto. W ramach tej samej akcji zatrzymano 3 osoby, a także zabezpieczono luksusowe auta i gotówkę. Zatrzymani mają usłyszeć zarzuty w prokuraturze w Katowicach.
0: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
1: Robert Korzeniowski, 4-krotny mistrz olimpijski, ogłosił swoją kandydaturę na prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Chce zastąpić Radosława Piesiewicza, który przebywa w areszcie. Korzeniowski zapowiada odbudowę marki polskiego olimpizmu i zakończył współpracę z Ministerstwem Sportu, by skupić się na nowym wyzwaniu. Podkreśla, że kluczem do sukcesu jest współpraca. Polskie siatkarki awansowały do półfinału Mistrzostw Europy po zwycięstwie 3-1 nad Holandią. W sobotę zmierzą się z Włoszkami, które są głównymi faworytkami do złota. Mecz odbędzie się o godzinie 15 lub 18, a transmisję będzie można obejrzeć na Polsacie i Polsacie Sport 1. To będzie trudne spotkanie, bo Włoszki w ostatnich latach często pokonywały naszą drużynę.
2: Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy US Open po zwycięstwie nad Argentynką Nadią Podorowską 6-3, 6-2. Polka, rozstawiona z numerem 8, pozostaje jedyną reprezentantką Polski w singlowych turniejach. Kolejny mecz zagra w sobotę, 5 września, a jej rywalkę poznamy po spotkaniu Harriet Dart z Marii Bouskową. Transmisję z US Open można śledzić na antenach Eurosportu oraz online. Aryna Sabalenka, liderka rankingu WTA, ponownie starła się z dziennikarzami podczas konferencji prasowej na US Open. Białorusinka, która od miesięcy zmaga się z presją i słabszymi wynikami, zareagowała nerwowo na pytania dotyczące jej aktywności poza kortem. Sabalenka broni tytułu na US Open, ale jej pozycja w rankingu jest zagrożona.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: US Open 2026 w Nowym Jorku przyciąga uwagę nie tylko sportowymi emocjami, ale i rekordową pulą nagród, wynoszącą 108 milionów dolarów. Mistrzowie gry pojedynczej otrzymają po 5,5 miliona dolarów, co jest najwyższą nagrodą w historii turniejów tenisowych. W turnieju singla startowało 6 Polaków, ale w grze pozostała już tylko Iga Świątek, która awansowała do drugiej rundy.
2: Agata Wróbel, znana polska sztangistka, przeżywa osobistą tragedię. W wieku 49 lat zmarł jej partner, Colin Anderson, który był dla niej ogromnym wsparciem. Para była razem od 2007 roku, a ich związek rozpoczął się w Wielkiej Brytanii. Teraz Agata Wróbel zmaga się z trudnościami zdrowotnymi i finansowymi w samotności. Ewa Chodakowska ogłosiła zakończenie swojego małżeństwa z Lefterisem Kavoukisem po 17 latach związku. Decyzja o rozwodzie, którą trenerka potwierdziła na Instagramie, zaskoczyła jej fanów. Chodakowska podkreśliła, że rozstanie nie wynika z żadnych skandali, a przyczyną była dominacja pracy w ich życiu. Para spędziła razem wiele pięknych chwil i odnosiła sukcesy, ale teraz postanowili pójść własnymi drogami. W Zamku Ujazdowskim w Warszawie odbyło się wydarzenie Douglas Summer Cruise, które przyciągnęło wiele znanych postaci ze świata show biznesu. Na imprezie pojawiły się m.in. Natalia Siwiec, Małgorzata Rozenek-Majdan i Anna Lewandowska, które postawiły na odważne, letnie stylizacje. Wydarzenie było okazją do zapoznania się z nowinkami kosmetycznymi i rozmów z ekspertami z branży beauty.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Legia Warszawa pożegnała się z Miletem Rajowiciem, co wywołało euforię wśród kibiców. Duński napastnik, krytykowany za nieskuteczność, został wypożyczony do FC Midtjylland. Decyzja zapadła tuż przed zamknięciem okienka transferowego w Danii. Fani Legii od dawna czekali na tę wiadomość, zwłaszcza po ostatnich rozczarowujących wynikach zespołu.
1: Paulina Damaskę, gwiazda polskiej siatkówki, zachwyca swoją formą na Mistrzostwach Europy. Zawodniczka, która niedawno dołączyła do włoskiego klubu Il Bisonte Firenze, zdobyła już serca kibiców nie tylko sportowymi umiejętnościami, ale także charyzmą. Jej zdjęcia na Instagramie cieszą się ogromną popularnością, przyciągając uwagę fanów z całego świata.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. Warszawa za oknem, zachmurzenie całkowite z temperaturą 17 stopni. Natomiast w Bydgoszczy można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 19 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1014 hektopaskali. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3396 odcinku Barw Szczęścia, po wakacjach, Dominika zmierzy się z trudną sytuacją związaną z Renatą. Damian, który sam kiedyś walczył z nałogiem, doradzi jej, by odcięła się od uzależnionej przyjaciółki. To radykalne rozwiązanie może uratować zarówno Renatę, jak i biznes Dominiki. Renata, mimo że poszła na odwyk, szybko z niego zrezygnowała, co może zrujnować ich wspólne interesy. Damian podkreśla, że tylko stanowczość może przynieść efekty. Dominika staje przed trudnym wyborem, czy posłuchać rady Damiana. Odpowiedzi na te pytania poznamy w kolejnych odcinkach. Barwy Szczęścia wracają z emocjonującym 3398 odcinkiem. Po wakacjach Oliwka i Tomek spotkają się w restobarze sezonowy, ale zamiast pojednania czeka ich bolesna rozmowa. Oliwka postanowi ostatecznie zakończyć związek, co dla Tomka będzie jak nóż w serce. Mimo że Tomek wciąż ma nadzieję na powrót, Oliwka jasno stawia sprawę. Ich relacja to zamknięty rozdział. Dla niej teraz najważniejsza jest firma, którą chce prowadzić bez udziału Tomka. Czy Tomek pogodzi się z tą decyzją? Odpowiedzi już w najnowszym odcinku. La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w nowy etap z 474 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 10 września o 15.05 na TVP2. Petra zaczyna podejrzewać, że hrabia de Ayala sam upozorował swoje otrucie, co wywraca dotychczasowe teorie do góry nogami. Jana i Rumulo wciąż strzegą tajemnicy Pii, która ukrywa się w jaskini. Virtuz staje przed dramatycznym żądaniem teściów, którzy wymagają od niej 550 peset za odzyskanie syna. Katalina kontynuuje potajemne spotkania z Adrianem, mimo nacisków Markizy. Dziwne zachowanie Santosa przyciąga uwagę innych, co prowadzi do interwencji Rumula i Ricardo. Serial, osadzony w realiach początku XX wieku, łączy kryminalną zagadkę z wątkiem miłosnym, ukazując kontrast między światem arystokracji a życiem służących.
2: Anna Młoda to turecki serial, który zyskał popularność w Polsce od stycznia tego roku. Już 12 września TVP2 wyemituje 196 odcinek tej emocjonującej telenoweli. W najnowszym epizodzie Cichan podejmuje zaskakującą decyzję, która wywołuje poruszenie wśród bohaterów. Melich stara się zorganizować rodzinną kolację, by rozwiać wątpliwości Cichana. Tymczasem Engin próbuje odkryć tożsamość tajemniczej pacjentki. Serial, który zadebiutował w Turcji w 2014 roku, wciąż przyciąga widzów swoją intrygującą fabułą. W rolach głównych występują Talia Celebi jako Hancer i Turkseve jako Cichan. Produkcja liczy już 325 odcinków, a jej emisja w Turcji nadal trwa.
1: M jak miłość szykuje emocjonujący zwrot akcji w 1943 odcinku. Marcin Chodakowski, bohater serialu, postanawia wrócić do pracy detektywa, opuszczając firmę Elżbiety Domańskiej. Decyzja ta nie jest łatwa, ale nieunikniona, gdyż praca za biurkiem nie przynosi mu satysfakcji. Dodatkowo Domańska zaskakuje Marcina niecodzienną propozycją, oferując mu 1 000 000 złotych za zostanie ojcem jej dziecka. To przeważa szale i utwierdza Marcina w przekonaniu, że czas na zmiany. Powrót do detektywistycznych korzeni daje mu poczucie spełnienia i radości. Nowy sezon przynosi więc nie tylko zawodowe, ale i osobiste wyzwania dla Chodakowskiego. Czy Marcin odnajdzie się w nowej, starej roli? Przekonamy się już po wakacjach. Na Sygnale powraca z 14 sezonem, który rozpocznie się od emocjonujących wydarzeń. Już w 915 odcinku, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 7 września o godzinie 21.50 w TVP2, dr Dobromir Lisicki znajdzie się w ogromnym niebezpieczeństwie. Podczas interwencji ratunkowej, pacjent, który początkowo wydaje się być ofiarą brutalnego napadu, niespodziewanie zaatakuje lekarza. Spokojna akcja ratunkowa zamieni się w dramatyczną walkę o życie. W kolejnych odcinkach Róża odzyska przytomność i odkryje szokującą prawdę o Leonie, co całkowicie ją załamie. Nowy sezon zapowiada się pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
2: W 4280 odcinku Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 21 września o godzinie 20.15 na TVN, Monika będzie pełna radości z powodu Doroty, która wspiera Włodka po śmierci Marii. Dzięki niej Włodek zacznie myśleć o powrocie do pracy w barze. Jednak Renata nie podzieli entuzjazmu Moniki i zacznie podejrzewać Dorotę o nieczyste intencje. Zastanawia się, dlaczego Dorota nagle zainteresowała się ich ojcem i lokalem. W kolejnym odcinku, 4281, Dorota wraz z Włodkiem planują nowe menu dla baru, co może oznaczać zmiany w jego ofercie. Czy podejrzenia Renaty okażą się słuszne? Odpowiedzi na te pytania poznamy już wkrótce. Nowy sezon M jak miłość zapowiada się emocjonująco. W odcinku 1937, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 7 września o 20:50 na TVP2, Dorota wyzna Bartkowi, że musi na chwilę opuścić grabinę i udać się do miasta. Jej wyjazd związany jest z kontrolą zdrowia, która przyniesie dobre wieści. Brak nawrotu nowotworu mózgu. To zwycięstwo nad chorobą prowadzi radość w życie małżeństwa. Jednak nie wszystko będzie idealne, ponieważ ich adoptowany syn Franek zacznie zachowywać się nietypowo. Chłopak będzie smutny, a Bartek spróbuje zrozumieć jego troski. Niestety, nie zorientuje się, że powodem złego nastroju Franka jest wiadomość od ojczyma Malickiego.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Gdańsku prognozowane są umiarkowane opady deszczu oraz temperatura 16 stopni. W tym samym czasie w Poznaniu możemy zobaczyć zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 17 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1014 hektopaskali. Jakość powietrza w tej chwili w obu miastach określana jest jako umiarkowana, co jest akceptowalne.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 22.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Krzysztof Mulawa z Konfederacji uważa, że Polska nie jest gotowa na przywrócenie zasadniczej służby wojskowej. Zamiast tego proponuje dobrowolne, dłuższe szkolenia wojskowe i rozwój obrony cywilnej. Podkreśla, że ważne jest przekazanie obywatelom informacji o lokalizacji schronów. Mulawa krytykuje rządy Donalda Tuska i Mateusza Morawieckiego za brak przygotowania kraju na potencjalne zagrożenia.
3: Prezydent Karol Nawrocki potwierdził, że stawi się na wezwanie prokuratury krajowej w związku ze śledztwem dotyczącym niedopuszczenia do orzekania czterech sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent skrytykował motywy wezwania, ale zapewnił o gotowości do współpracy. Śledztwo ma na celu wyjaśnienie okoliczności nieprzyjęcia ślubowania od sędziów wybranych przez Sejm. Prokuratura zwróciła się do prezydenta o wskazanie dogodnego terminu przesłuchania.
2: Na Alasce odnaleziono ciała dwojga zaginionych nastolatków, Leotisa Phillipsa i Zoe Clark. Zginęli od ran postrzałowych, a obok nich znaleziono broń. Śledczy podejrzewają podwójne samobójstwo, ale szczegóły wciąż są badane. W międzyczasie społeczność szkolna pogrążona jest w żałobie, a rodzina czeka na wyniki śledztwa. W Minneapolis doszło do tragicznej strzelaniny w budynku mieszkalnym, w wyniku której zginęły 3 osoby, w tym napastnik, a 5 zostało rannych. Wśród poszkodowanych jest 3 policjantów, którzy mają wrócić do zdrowia. Do zdarzenia doszło po eksmisji sprawcy z wynajmowanego lokalu. Motyw działania napastnika pozostaje nieznany.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Dreźnie doszło do poważnej kolizji z udziałem Polaka kierującego busem. Mężczyzna, będący pod wpływem alkoholu i narkotyków, stracił panowanie nad pojazdem, taranując 7 zaparkowanych samochodów. 2 z nich zostały doszczętnie zniszczone, a straty szacuje się na około 50 tysięcy euro. Niemiecka policja prowadzi śledztwo, a kierowca trafił do szpitala. W Kutnie, przy ulicy Królewskiej, doszło do niebezpiecznej sytuacji z udziałem 3-letniego dziecka, które znajdowało się na parapecie okna. Policja interweniowała dzięki czujności sąsiadów. W mieszkaniu zastano nietrzeźwą matkę i jej partnera. Dziecko jest już bezpieczne, a sprawą zajmie się sąd rodzinny. Matka może usłyszeć zarzut narażenia dziecka na niebezpieczeństwo. Dziś policja z Piaseczna poinformowała o interwencji na MOP Mieszkowo, gdzie 21-letni kierowca Opla celowo wprowadzał auto w poślizg. Mężczyzna został ukarany mandatem w wysokości 5000 zł, 10 punktami karnymi oraz czasową utratą prawa jazdy. Nowe przepisy zabraniają takich manewrów na drogach publicznych, a policja zapowiada dalsze kontrole w celu eliminacji niebezpiecznych zachowań. W Olecku w niedzielę 30 sierpnia około 100 mieszkańców musiało opuścić swoje domy z powodu zagrożenia wybuchem. 38-letni mężczyzna zabarykadował się w piwnicy i groził podpaleniem butli z gazem. Dzięki szybkiej interwencji policji udało się go zatrzymać. Okazało się, że był poszukiwany przez wymiar sprawiedliwości i trafił do tymczasowego aresztu.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Jeśli zmagasz się z puszącymi się włosami, mamy dla Ciebie prosty i tani sposób na ich wygładzenie. Wystarczy wymieszać żółtko, 2 łyżki oliwy z oliwek i łyżkę soku z cytryny, a następnie nałożyć na włosy na od 15 do 20 minut. Ta domowa maska nie tylko wygładzi, ale i odżywi Twoje pasma, dając efekt lśniących włosów bez konieczności wydawania setek złotych na zabiegi w salonie.
3: Wrzesień to czas szczególnej troski o sansewierię, znaną jako język teściowej. Roślina wchodzi w okres spoczynku i wymaga mniej wody, ale za to odpowiedniego nawożenia. Domowa mieszanka z popiołu drzewnego i fusów kawowych może znacząco poprawić jej kondycję. Pamiętajmy, by stosować ją raz w miesiącu. PKO Ubezpieczenia wprowadza nową ofertę dla dzieci i młodzieży do 26 roku życia. Ubezpieczenie PKO dziecko zapewnia ochronę w razie nieszczęśliwych wypadków, a także wsparcie psychologiczne i prawne. W ramach polisy dostępne są m.in. pomoc medyczna, rehabilitacja oraz korepetycje. To odpowiedź na rosnące potrzeby związane z bezpieczeństwem fizycznym i psychicznym najmłodszych.
2: Polacy odczuwają stres związany z zakupami, zwłaszcza po wakacjach. Amazon.pl oferuje rozwiązanie w postaci codziennie niskich cen i darmowej dostawy, co ma pomóc w zarządzaniu domowymi zapasami. Usługa Amazon Prime zapewnia wygodę dzięki szybkiemu dostarczaniu produktów i dodatkowym korzyściom, takim jak dostęp do filmów i gier. Dzięki nowoczesnym technologiom zakupy stają się łatwiejsze, a klienci mogą zaoszczędzić czas i energię.
1: Słuchacie Radia Super Express. Imię Isaura, choć znane z kultowego serialu Niewolnica Isaura, jest w Polsce niezwykle rzadkie. Według danych z 2026 roku nosi je zaledwie 38 kobiet, co plasuje je na dalekiej 2709 pozycji wśród żeńskich imion. Nieco popularniejsza jest spolszczona forma Izaura, którą nosi 54 kobiety. Isaura wywodzi się od starożytnej krainy Izauri w Azji Mniejszej.
3: holenderska marka Rituals wprowadza nową, limitowaną linię produktów Uukumwe, inspirowaną kulturą Namibii. Kolekcja, stworzona we współpracy z afrykańskimi artystami, ma na celu promowanie jedności i troski o relacje z bliskimi. Produkty zawierają naturalne składniki, takie jak olej marula i glinka ochrowa, a 10% zysków ze sprzedaży wesprze organizacje pomocowe.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Lekkie opady deszczu w Szczecinie z temperaturą 17 stopni. W Krakowie natomiast zauważymy zachmurzenie całkowite, a temperatura osiągnie maksymalnie 19 stopni. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1018 hektopaskali. Jakość powietrza w tej chwili w obydwóch miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Po 30 latach od tragicznej śmierci Tupaka Shakura sąd w końcu wydał wyrok skazujący. Dwayne Hefe D. Davis, który w swojej książce z 2019 roku opisał atak na rapera, został uznany za winnego morderstwa. Cóż za niespodzianka, że jego późniejsze tłumaczenia o ubarwieniu historii nie przekonały sędziów. Teraz Davisowi grozi dożywocie, a wyrok ma zostać ogłoszony 13 października. Fani Tupaka mogą wreszcie odetchnąć, choć niektórzy pewnie zastanawiają się, dlaczego to wszystko trwało aż 3 dekady. Warszawa na jeden wieczór stała się stolicą blasku i blichtru, a wszystko za sprawą premiery filmu Mistyczka. Dorota Chotecka w kobaltowo-chabrowej sukni skradła show, a jej mąż, Radosław Pazura, w klasycznym smokingu dopełnił ten elegancki duet. Anna Popek odsłoniła nogi w ciemnogranatowej sukience, a Filip Gurłacz postawił na luz, łącząc elegancję z nonszalancją. Film Jana Sobierajskiego, inspirowany duchową przemianą Alicji Lęczewskiej, ma skłonić widzów do refleksji nad wiarą i duchowością. Klaudia Halejcio, znana z zamiłowania do luksusu, postanowiła pożegnać wakacje z prawdziwym przytupem. Jej ogród zamienił się w cyrk, a wszystko to dla 5-letniej córki Nel. Były atrakcje dla dzieci, fotobudka i świeżo robiona pizza, a dorosłym też nie brakowało zabawy. Halejcio, jak na prawdziwą influencerkę przystało, nie oszczędzała na niczym, a jej Instagram pękał w szwach od relacji z tego wydarzenia. Edyta Jungowska, świeżo upieczona emerytka, udowadnia, że życie po 60 może być pełne niespodzianek. Aktorka, która niedawno dołączyła do obsady Na Wspólnej, postanowiła zasmakować uroków Sopotu. Zamiast czerwonego dywanu wybrała mącia, kawiarnie i butiki, a wszystko to w stylowych alladynkach i chuście na głowie. Wygląda na to, że czas na emeryturze można spędzać nie tylko na kanapie, ale i na spokojnych spacerach po nadmorskich kurortach.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Marcin Miller, król disco polo, znów na językach. Tym razem nie za sprawą nowego hitu, ale psychofana, który zmusił go do wezwania policji. Funkcjonariusze przyjechali, zapakowali delikwenta do radiowozu, ale co dalej? Miller obawia się, że kolejny raz może skończyć się mniej przyjemnie. Cóż, życie gwiazdy to nie tylko blask fleszy, ale i nieprzewidywalne spotkania z fanami, którzy czasem zapominają, gdzie kończy się granica podziwu. Ach, cóż za burza w szklance wody. Skolim wystąpił na koncercie u prezydenta, a internet aż huczy od politycznych spekulacji. Rafał Brzozowski z niebywałą powagą broni prawa artystów do występowania dla każdego, niezależnie od politycznych sympatii. Podkreśla, że muzyka powinna łączyć, a nie dzielić. Choć sam nieraz odczuł, jak łatwo można zostać zaszufladkowanym. Może czas, byśmy wszyscy przestali doszukiwać się polityki tam, gdzie jej nie ma?
2: W świecie celebrytów znowu gorąco. Dorota Szelongowska, córka Katarzyny Grocholi, wdała się w publiczną kłótnię z Joanną Jabłczyńską, zarzucając jej bycie złym człowiekiem. Wszystko przez brak roli Tośki dla Jabłczyńskiej w nowym filmie na podstawie książki Grocholi. Po fali krytyki Szelongowska opublikowała przeprosiny, przyznając, że emocje nie są najlepszym doradcą. Ciekawe, czy te przeprosiny zakończą tę burzliwą sagę.
1: Smutna wiadomość z Hollywood. Carla Jeffery, gwiazda Disneya i sitcomu Pohamuj entuzjazm, zmarła w wieku zaledwie 33 lat. Jej menedżerka, Carla Alexander, nie ujawniła przyczyny śmierci, ale podkreśliła, że aktorka była jak rodzina. Jeffery, znana z roli Brie w Zombie, rozpoczęła karierę jako nastolatka i przez lata rozświetlała ekrany swoim uśmiechem. Teraz pozostaje tylko wspomnienie jej talentu i energii.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Marta Wiśniewska i Michał Wiśniewski znowu razem, a internet oszalał z radości. Po 20 latach od rozwodu, para, która kiedyś była na ustach wszystkich, powraca na scenę życia uczuciowego. Mandaryna przyznaje, że memy o nich są urocze, a ludzie z sentymentem wspominają ich wspólne czasy. Czyżby szykował się kolejny ślub na Antarktydzie? Cóż, historia lubi się powtarzać, a Wiśniewscy znów stają się ulubieńcami Polaków.
1: Fleetwood Mac w metalowej odsłonie? Tak, to nie żart. Doro Pesch, królowa metalu, wraz z gitarzystą Whitesnake i perkusistą Sepultury, wzięli na warsztat Go Your Own Way. To pierwszy singiel z nadchodzącego albumu Steel Rumors, który ukaże się 20 listopada. Czyżby klasyka rocka potrzebowała cięższego brzmienia, by znów zabłysnąć? Cóż, czas pokaże. Czy metalowy hołd dla Fleetwood Mac zdobędzie serca fanów? Noel Gallagher z Oasis znowu podgrzewa atmosferę. W przyszłym roku nie ma wielkiego turnieju piłkarskiego, więc co robić latem? Oczywiście, ruszyć w trasę koncertową. Plotki mówią, że Oasis zagra aż 12 razy na stadionie Etihad w Manchesterze. A dla tych, którzy nie mogą się doczekać, już 11 września do kin trafi dokument Don't Look Back in Anger, który przypomni nam, dlaczego tak kochamy tych dwóch braci i ich muzykę.
2: zimny deszcz, błoto po kostki i ponad 30 tysięcy fanów śpiewających jednym głosem. Tak, to nie opis survivalu, a legendarny koncert Depeche Mode na warszawskim Służewcu sprzed 25 lat. Teraz, dla tych, którzy wciąż nie mogą się otrząsnąć z tej euforii, nadchodzi książka Depeche Mode w deszczu ekscytacji. Autor, Marcin Martini-Cywiński, obiecuje zabrać nas za kulisy tego wydarzenia, a w środku znajdziemy niepublikowane zdjęcia i unikalne smaczki. Przedsprzedaż ruszyła, a książka trafi do rąk fanów już w listopadzie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. Toruń za oknem, lekkie opady deszczu z temperaturą 17 stopni. Natomiast w Katowicach można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura 18 stopni.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na warszawskim Starym Mieście ogłoszono dziś rano alarm bombowy. Ewakuowano 12 osób z budynku przy ulicy Freta 12, a pobliską drogę zamknięto. Policyjni pirotechnicy szybko sprawdzili teren i nie potwierdzili zagrożenia. Blokada została już zdjęta, a ruch wrócił do normy. To kolejne fałszywe zgłoszenie tego typu na Mazowszu dzisiaj. Pod Płońskiem rolnik odkrył arsenał niewybuchów z czasów II wojny światowej. Znalezisko, zaledwie 20 metrów od zabudowań, obejmowało aż 710 niebezpiecznych przedmiotów. Na miejsce wezwano policję i wojskowych saperów, którzy zabezpieczyli amunicję. Wszystkie niewybuchy zostały przewiezione na poligon i bezpiecznie zdetonowane. W Otwocku policjanci zatrzymali parę nastolatków, którzy rozpoczęli rok szkolny od spożycia alkoholu. 15-letnia dziewczyna miała ponad 1 promil, a jej 16-letni kolega 0,6 promila alkoholu w organizmie. Młodzież została przekazana pod opiekę rodziców, a sprawa trafi do sądu rodzinnego. Policja apeluje do rodziców o rozmowy z dziećmi i zwracanie uwagi na sygnały ostrzegawcze. Tragiczny wypadek pod Sochaczewem. W środę, 2 września, na drodze krajowej nr 50 w Lubiejewie doszło do zderzenia motocykla z Fordem Fiestą. Mimo szybkiej akcji ratunkowej, 49-letni motocyklista zmarł. Policja ustaliła, że 25-letni kierowca Forda mógł wymusić pierwszeństwo. Sprawę bada prokuratura.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Policja z Wolbromia poszukuje 35-letniego Macieja Krężela, który zaginął 2 września. Mężczyzna może poruszać się jasnobrązowym Renault Megane Scenic o numerach rejestracyjnych KOL 19440. Mundurowi apelują do mieszkańców o pomoc w odnalezieniu zaginionego. Każda informacja może być kluczowa. W Zadrożu w Małopolsce doszło do tragicznego wypadku. 26-letni Konrad K. potrącił 15-letniego Adama, który zmarł w szpitalu. Sprawca uciekł z miejsca zdarzenia, a później wrócił do domu, gdzie zachowywał się, jakby nic się nie stało. Prokuratura w Krakowie zapowiedziała zmianę zarzutów dla Konrada K., który może spędzić nawet 20 lat w więzieniu. Na autostradzie A1 pod Częstochową doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęły 4 osoby, a 4 zostały ranne. Kierowca ciężarówki usłyszał zarzuty nieumyślnego sprowadzenia katastrofy oraz ukrywania kart kierowców innych osób. Prokuratura bada, czy karty te były używane do fałszowania czasu pracy. Wniosek o tymczasowe aresztowanie kierowcy został skierowany do sądu.
2: W Gliwicach zakończyła się historia restauracji Pierwsza Polka, która po metamorfozie w programie Kuchenne Rewolucje zmieniła nazwę na Bistro w Towarzystwie. Lokal, który otwarto ponownie w kwietniu, działał zaledwie kilka dni i teraz jest wystawiony na sprzedaż. Mimo początkowego entuzjazmu, zmiany w wystroju i menu nie przekonały klientów. Dziś wieczorem o 21.30 TVN wyemituje odcinek programu z udziałem tego lokalu.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Fotografia zmarłego Łukasza Litewki stała się przyczyną internetowej burzy. Jagoda Owczarek, autorka zdjęcia, zażądała zapłaty za jego bezprawne użycie, co wywołało falę krytyki. Po licznych oskarżeniach o bezduszność Owczarek wycofała roszczenia wobec fundacji i organizacji charytatywnych, ale utrzymała je wobec redakcji i podmiotów politycznych. Zapowiedziała, że ewentualne zyski przekaże na cele charytatywne.
2: Dziś rano na ulicy Nowotoruńskiej w Bydgoszczy doszło do tragicznego wypadku. Motocyklista zderzył się z samochodem dostawczym i mimo reanimacji nie udało się go uratować. Kierowca busa nie odniósł obrażeń. Na miejscu trwają czynności policyjne, a kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami w ruchu. W najbliższy weekend Białystok stanie się centrum polskiego driftingu. 4 i 5 września odbędzie się tam finał Eastside Drift, przyciągając czołowych kierowców i tysiące fanów. To nie tylko zawody, ale prawdziwe widowisko, pełne dymu, prędkości i precyzji. Kibice mogą liczyć na emocjonujące przejazdy i zaciętą rywalizację o tytuł mistrza.
1: Dziś o 20.30 Lech Poznań zmierzy się z Jagiellonią Białystok w zaległym meczu 5. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Obie drużyny są w świetnej formie, po awansie do Ligi Europy i dobrych wynikach w lidze. Lech zajmuje 2. miejsce z 10 punktami, a Jagiellonia depcze mu po piętach z 1 punktem mniej. To spotkanie zapowiada się jako emocjonujący pojedynek na szczycie tabeli.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Znany youtuber Książulo odwiedził wrocławską restaurację Baba, prowadzoną przez Beatę Śniechowską, laureatkę programu MasterChef. Zamówił niemal całe menu, a rachunek wyniósł 1600 zł. Szczególnie zachwycił go tost z cebulą i serem oraz pierogi z musem z bakłażana. Mimo wysokich cen, Książulo ocenił wizytę bardzo pozytywnie, przyznając lokalowi swoją naklejkę Muala. Mateusz J. z Dolnego Śląska, który przez 4 lata więził i torturował kobietę w baraku na swoim podwórku, nie spędzi reszty życia w więzieniu. Sąd apelacyjny we Wrocławiu złagodził jego wyrok do 25 lat pozbawienia wolności. Mężczyzna będzie mógł ubiegać się o przedterminowe zwolnienie po 20 latach. Wyrok jest prawomocny i będzie odbywany w systemie terapeutycznym.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś w Polsce dominować będzie zachmurzenie całkowite. We Wrocławiu prognozowana temperatura to 16 stopni. Z wiatrem południowo-zachodnim wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. Natomiast w Białymstoku termometry pokażą 20 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie 3 metry na sekundę. Na chwilę obecną powietrze we Wrocławiu oceniane jest jako umiarkowane, a w Białymstoku jako dobre.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Od 1 września w Sosnowcu rusza program Maluszkowe, oferujący jednorazową zapomogę w wysokości 10 tysięcy złotych na trzecie i każde kolejne dziecko. Nie ma kryterium dochodowego, ale rodzice muszą mieszkać w Sosnowcu i posiadać ważną sosnowiecką kartę miejską. Rodziny z wieloraczkami otrzymają tę kwotę na każde dziecko. Od stycznia przyszłego roku program obejmie także drugie dziecko, ale z niższą kwotą 1000 zł. Wnioski można składać do 6 miesięcy po narodzinach dziecka. Program ma na celu wsparcie demograficzne miasta. Od dziś brazylijskie mięso i produkty zwierzęce nie mogą być importowane do Unii Europejskiej. To dobra wiadomość dla polskich hodowców, którzy od lat zmagają się z konkurencją z Ameryki Południowej. Jednak polscy rolnicy ostrzegają, że Brazylia może szybko wrócić na unijny rynek, jeśli spełni wymagania dotyczące stosowania antybiotyków. Komisja Europejska planuje audyt brazylijskiego drobiu i miodu, co może otworzyć drzwi do ponownego importu tych produktów. Polscy producenci apelują o wprowadzenie mechanizmów ochronnych, by zabezpieczyć europejski rynek przed nadmiernym napływem brazylijskiego mięsa. Do końca roku Polska otrzyma 90 miliardów złotych z Krajowego Planu Odbudowy. Środki te zostaną przekazane w dwóch transzach. Około 40 miliardów złotych w październiku i blisko 50 miliardów w grudniu. Minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz podkreśliła, że program ten o łącznej wartości około 240 miliardów złotych już teraz przynosi wymierne efekty. W ciągu ostatnich dwóch lat zrealizowano 57 kluczowych inwestycji oraz wdrożono 54 reformy. Polska zakończyła realizację zobowiązań z KPO przed terminem, który upłynął 31 sierpnia tego roku. Od 1 stycznia przyszłego roku renta wdowia będzie wypłacana na korzystniejszych zasadach, co może oznaczać nawet 400 zł brutto więcej miesięcznie dla seniorów. Jednak zanim te zmiany wejdą w życie, KRUS alarmuje, że na tegoroczne wypłaty może zabraknąć setek milionów złotych. Problem wynika z nieprzewidzianego wzrostu liczby uprawnionych do świadczeń. Sejmowa Komisja Finansów Publicznych wprowadziła poprawki, które mogą umożliwić przekazanie dodatkowej dotacji do funduszu emerytalno-rentowego. Od przyszłego roku udział drugiego świadczenia w rencie wdowiej wzrośnie z 15 do 25%, co przyniesie podwyżki, ale ich wysokość będzie zależna od kwoty świadczenia.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
1: Kołobrzeg ponownie zdobył tytuł najpopularniejszego kurortu nad Bałtykiem w 2026 roku. Mielno i Pobierowo musiały ustąpić miejsca liderowi. W górach największym zainteresowaniem cieszyła się Szklarska Poręba, wyprzedzając Szczyrk i Świeradów Zdrój. Raport travelist.pl pokazuje, że Polacy najchętniej wybierali wakacje nad morzem i w górach, które odpowiadały za 78% krajowych rezerwacji. W sierpniu góry przyciągnęły więcej turystów z powodu kapryśnej pogody nad Bałtykiem. Mimo mody na mniej znane miejsca, Polacy wciąż preferują sprawdzone kurorty.
2: W najnowszym katalogu Action znajdziemy wiele ciekawych produktów w atrakcyjnych cenach. Szczególną uwagę przyciąga bezprzewodowa pompka 3 w jednym Grundig, dostępna za niecałe 70 zł. Urządzenie oferuje trzy funkcje: pompowanie opon, dmuchanie basenów oraz odsysanie powietrza. W ofercie znajdziemy też urządzenie do laminowania Ficero, idealne do domowego biura. Dla najmłodszych przygotowano bezprzewodowe słuchawki Fresh and Rebel Kids. Kierowcy mogą zainteresować się lampkami LED do samochodu Nortec, które pozwalają na personalizację wnętrza auta.
1: Rząd Donalda Tuska przyjął zmiany w przepisach dotyczących najmu krótkoterminowego. Od 1 stycznia 2028 roku wspólnoty i gminy będą mogły wprowadzać zakazy najmu w swoich budynkach i na określonych obszarach. Celem jest ograniczenie problemów związanych z tak zwanymi patohotelami, które generują hałas i zakłócają porządek. Nowe przepisy wprowadzają mechanizm trzech naruszeń, który pozwoli na wykreślenie lokalu z ewidencji po trzykrotnym stwierdzeniu problemów w ciągu pół roku. Zmiany mają dać mieszkańcom większy wpływ na otoczenie, w którym żyją. Technologie podwójnego przeznaczenia, znane jako dual use, zyskują na znaczeniu w Polsce. Aż 70% polskich firm widzi w nich szansę na rozwój w najbliższych latach. Eksperci podkreślają, że kluczem do sukcesu jest partnerstwo prywatno-publiczne. Współpraca ta może obniżyć koszty budowy potencjału militarnego i przynieść korzyści gospodarce. Sektor dual use obejmuje różne branże, od rolnictwa po technologie dronowe. Polska musi jednak rozwijać te technologie wewnątrz kraju, by w pełni wykorzystać ich potencjał.
0: To są wiadomości w radiu. Radio Super Express.
1: Saab planuje zwiększenie produkcji samolotów wczesnego ostrzegania Global Eye do 4, a nawet 6 egzemplarzy rocznie do 2030 roku. Kluczowym elementem tego planu jest utworzenie drugiej linii produkcyjnej w Kanadzie, co może stworzyć tysiące miejsc pracy. Decyzja Kanady o wyborze Global Eye zamiast amerykańskiego Boeinga i Sea-Dem Wedgetail otwiera drogę do budowy 1/3 światowej floty tych maszyn właśnie w Kanadzie. Saab realizuje obecnie zamówienia dla kilku krajów, w tym dla Francji i Zjednoczonych Emiratów Arabskich, a także dla NATO. Polska również może być zainteresowana zakupem tych nowoczesnych systemów wczesnego ostrzegania.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Warszawie zachmurzenie całkowite i temperatura 17 stopni oraz wiatr południowo-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W Bydgoszczy lekkie opady deszczu i temperatura 19 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1014 hektopaskali. Jakość powietrza w tej chwili w obu miastach określana jest jako umiarkowana, co jest akceptowalne.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 39. odcinku tureckiego serialu Splątane losy emocje sięgną zenitu. Relacja Buraka i Yasemin stanie się jeszcze bardziej skomplikowana, gdy postanowią ukryć swoje uczucia przed światem z powodu plotek w szpitalu. Yasemin, mimo presji, nie zamierza rezygnować z pracy na izbie przyjęć. Tymczasem Münever zmaga się z niepokojącym fotografem przed swoją rezydencją, co wywołuje u niej ogromny lęk. Remzi, który od dłuższego czasu śledzi Münever, podejmie radykalne kroki, by zdobyć nowe informacje. Premiera tego odcinka odbędzie się jutro, 4 września, godzinie 14 na TVP1. Dla tych, którzy nie mogą obejrzeć go na żywo, dostępny będzie również w serwisie TVP VOD.
2: M jak miłość powraca z emocjonującym 1937 odcinkiem już w poniedziałek, 7 września o godzinie 20.50 na TVP2. Dorota i Bartek Lisieccy przeżyją chwile pełne napięcia, gdy Dorota wyjedzie z Grabiny na kontrolne badania do Warszawy. Na szczęście wyniki okażą się idealne, a Dorota pokonała raka mózgu. Tymczasem ich adoptowany syn Franek będzie źródłem zmartwień, gdyż jego przygnębienie pozostanie tajemnicą. Bartek spróbuje zbliżyć się do syna, ale nie odkryje, że za jego zachowaniem stoi list od ojczyma, Malickiego. To początek nowego sezonu, pełnego wzruszeń i niespodzianek. M jak miłość powraca z emocjonującym 1942 odcinkiem już 22 września o 20.50 na TVP2. W życiu Jakuba Karskiego pojawi się nowa kobieta, piękna blondynka o imieniu Iga, grana przez Marylę Moritz. Ich pierwsza randka przebiegnie w przyjemnej atmosferze, ale Jakub nie zapomni o Martynie, która również tęskni za przyjacielem. Martyna, czując się samotna, zdecyduje się wyznać Jakubowi miłość. Jakub stanie przed trudnym wyborem między Martyną a Igą. Czy nowa znajomość z Igą przetrwa próbę czasu? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki w październiku.
1: W 1944 odcinku M jak miłość Julia wraca do Polski, ale bez Dimy. Towarzyszą jej córka lekarza, Nadia, oraz nowonarodzona córeczka. Magda Budzyńska spotka się z nimi i usłyszy dramatyczne wieści o Dimie. Julia, która wyjechała z mężem do Ukrainy, teraz wraca z obawami o jego bezpieczeństwo. Dima poświęca się pracy i walce o wolność ojczyzny, co budzi w Julii strach i niepewność. Choć zaangażowanie Dimy jest godne podziwu, Julia nie czuje się szczęśliwa. Czy Malicka zdecyduje się na stały powrót do Polski? To trudna decyzja. Zwłaszcza, że ma pod opieką dwie córki. Magda okaże jej wsparcie w tej trudnej sytuacji.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: Serial Na Wspólnej zapowiada emocjonujące odcinki od 7 do 10 września. W odcinku 4276 Basia błaga o ratunek, a w barze Ziębów pojawia się nowa sojuszniczka. Odcinek 4277 przynosi dramatyczne zmagania Julki z nałogiem oraz telewizyjne wyznanie Andrzeja Brzozowskiego, które kończy się jego aresztowaniem. W odcinku 4278 napięcie w rodzinie Kalskich sięga zenitu, a Igor Nowak podejmuje desperackie kroki, by pomóc córce. Odcinek 4279 to interwencja Weroniki w sprawie Eweliny, która pada ofiarą przemocy domowej. Marta z kolei walczy o reputację swojej stacji, demaskując oszusta na wizji. To będą dni pełne emocji i zaskakujących zwrotów akcji. W 3394 odcinku Barw Szczęścia, który pojawi się po wakacyjnej przerwie, Karolina podejmie ryzykowną decyzję. Spotka się z prawniczką Sylwią Paszkowską, by uzyskać pomoc w sprawie intercyzy, którą Bruno chce podpisać przed ślubem. Karolina liczy na skuteczność Sylwii, pamiętając jej walkę w imieniu Bożeny. Paszkowska szybko jednak odkryje prawdziwe intencje Karoliny, która pragnie przejąć majątek męża. Prawniczka skonfrontuje ją z tym, co naprawdę jest dla niej ważne. Odcinek obiecuje emocjonujące zwroty akcji i odkrycie prawdziwego oblicza Karoliny. Serial M jak miłość powraca z nowym sezonem pełnym dramatycznych zwrotów akcji. W odcinku 1943, który zostanie wyemitowany 28 września o godzinie 20.50, widzowie będą świadkami mrożących krew w żyłach wydarzeń. Mariusz w akcie zazdrości zabija dyrektora kliniki, Aleksandra Sowińskiego. Po dokonaniu zbrodni Mariusz starannie zaciera ślady, nie zdradzając niczego swojej żonie Kasi. Kasia, nieświadoma śmierci Aleksandra, proponuje Mariuszowi ucieczkę do Stanów Zjednoczonych, obawiając się ujawnienia swoich sekretów. Tymczasem pracownicy kliniki i siostra Aleksandra zaczynają się niepokoić jego zniknięciem. Czy Mariuszowi uda się uniknąć odpowiedzialności za swoje czyny? Ten odcinek z pewnością dostarczy widzom wielu emocji. 474 odcinku serialu La Promesa, Pałac Tajemnic, Petra wysuwa poważne oskarżenie wobec hrabiego de Ayali, podejrzewając go o upozorowanie własnego otrucia. Tymczasem Jana i Romulo nadal ukrywają prawdę o Pii, która schroniła się w jaskini. Virtudes staje przed dramatycznym wyzwaniem, gdyż jej teściowie żądają 550 peset za odzyskanie syna. Katalina, mimo konfliktu z Cruz, kontynuuje spotkania z Adrianem w hangarze. Romulo i Ricardo zaczynają baczniej przyglądać się niepokojącemu zachowaniu Santosa. Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 10 września, o godzinie 15:05 TVP2. Serial można również oglądać online w TVP VOD.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Nad naszym krajem dzisiaj opady deszczu. W Gdańsku odczujemy temperaturę 16 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 6 metrów na sekundę. Z kolei mieszkańcy Poznania będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 19 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. Aktualnie jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana. Warto jednak monitorować dalsze zmiany.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 23. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Koalicja Obywatelska wygrywa najnowszy sondaż, zdobywając 27,5% głosów, ale nie zdoła utworzyć rządu. Większość mandatów w Sejmie przypadłaby ugrupowaniom prawicowym, co oznacza, że to one mogą mieć realny wpływ na przyszły rząd. Konfederacja Korony Polskiej i inne prawicowe partie mogą stworzyć większość, co zmienia polityczny krajobraz w Polsce. Krzysztof Mulawa z Konfederacji uważa, że Polska nie jest gotowa na przywrócenie zasadniczej służby wojskowej. Zamiast tego proponuje dobrowolne, dłuższe szkolenia wojskowe i rozwój obrony cywilnej. Podkreśla, że ważne jest przekazanie obywatelom informacji o lokalizacji schronów. Mulawa krytykuje rządy Donalda Tuska i Mateusza Morawieckiego za brak przygotowania kraju na potencjalne zagrożenia.
2: Do Szwecji dotarł pierwszy prototyp zmodernizowanego czołgu Stridsvagn 123A, będącego szwedzką wersją Leoparda 2A8. Maszyna trafiła do Szkoły Sztuki Walki Lądowej, gdzie będzie używana do szkolenia instruktorów. To początek programu modernizacji 110 czołgów, który ma zakończyć się do 2031 roku. Czołgi zyskają nowoczesne systemy bojowe i ochronne, zwiększając swoje możliwości na współczesnym polu bitwy. Szwecja podpisała kontrakt z francuskim koncernem Naval Group na dostawę 4 fregat rakietowych typu Luleo. Wartość zamówienia wynosi ponad 4 miliardy euro, a pierwsza jednostka trafi do szwedzkiej marynarki w 2030 roku. Nowe fregaty mają wzmocnić obronę powietrzną i zdolności zwalczania okrętów podwodnych na Morzu Bałtyckim. Umowa jest częścią szerszej współpracy obronnej między Szwecją a Francją. Chicagowska Polonia żegna Irenę T., Moskal del Giudice, która zmarła w wieku 97 lat. Była prezeska Kongresu Polonii Amerykańskiej. Oddział Illinois odeszła 24 sierpnia. Uroczystości żałobne odbyły się 31 sierpnia w Norwich, a pochówek miał miejsce 1 września na cmentarzu Świętego Alberta. Irin była znaną działaczką polonijną, która przez całe życie angażowała się w sprawy Polonii i lokalnej społeczności.
0: W Kutnie, przy ulicy Królewskiej, doszło do niebezpiecznej sytuacji z udziałem 3-letniego dziecka, które znajdowało się na parapecie okna. Policja interweniowała dzięki czujności sąsiadów. W mieszkaniu zastano nietrzeźwą matkę i jej partnera. Dziecko jest już bezpieczne, a sprawą zajmie się sąd rodzinny. Matka może usłyszeć zarzut narażenia dziecka na niebezpieczeństwo. Dziś policja z Piaseczna poinformowała o interwencji na MOP Mieszkowo, gdzie 21-letni kierowca Opla celowo wprowadzał auto w poślizg. Mężczyzna został ukarany mandatem w wysokości 5000 zł, 10 punktami karnymi oraz czasową utratą prawa jazdy. Nowe przepisy zabraniają takich manewrów na drogach publicznych, a policja zapowiada dalsze kontrole w celu eliminacji niebezpiecznych zachowań. W Olecku w niedzielę 30 sierpnia około 100 mieszkańców musiało opuścić swoje domy z powodu zagrożenia wybuchem. 38-letni mężczyzna zabarykadował się w piwnicy i groził podpaleniem butli z gazem. Dzięki szybkiej interwencji policji udało się go zatrzymać. Okazało się, że był poszukiwany przez wymiar sprawiedliwości i trafił do tymczasowego aresztu. Nie lubisz prasować firanek? Jest na to sposób. Wystarczy przed praniem złożyć je w równą kostkę i umieścić w siatce do prania lub po szewce na poduszkę. Następnie użyj delikatnego programu i odpowiednich detergentów. Dzięki temu firanki będą gładkie i gotowe do zawieszenia bez prasowania. We wrześniu skorpiony, raki i strzelce mogą doświadczyć niespodziewanych kontaktów z przeszłością. Skorpiony mogą otrzymać wiadomość od dawnej bliskiej osoby, co pozwoli zamknąć niedokończone sprawy. Raki mogą spotkać kogoś, kto obudzi dawne emocje, a strzelce mogą być zaskoczone kontaktem od dawnego znajomego. Warto pamiętać, że taki powrót nie zawsze oznacza odnowienie relacji. Czasem to tylko okazja do spojrzenia na przeszłość z innej perspektywy.
2: Gruba warstwa szronu w zamrażarce to nie tylko problem estetyczny, ale także funkcjonalny. Aby ograniczyć jego powstawanie, warto minimalizować czas otwierania drzwi i przygotowywać produkty z wyprzedzeniem. Po rozmrożeniu i osuszeniu zamrażarki można zastosować cienką warstwę gliceryny, co spowolni osadzanie się lodu. Pamiętajmy też o przechowywaniu produktów w szczelnych opakowaniach i kontrolowaniu stanu uszczelki drzwi.
0: Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zlikwidowali profesjonalną uprawę konopi w powiecie chełmińskim. Podczas akcji zabezpieczono ponad 8 kg suszu i 158 krzewów, a 3 osoby trafiły do tymczasowego aresztu. Wartość czarnorynkowa zabezpieczonych narkotyków to około 500 tysięcy złotych. Zatrzymani to 2 Polaków i obywatel Wielkiej Brytanii.
2: Nestorczyki mogą odzyskać siły dzięki prostemu domowemu sposobowi. Wystarczy rozpuścić jedną tabletkę aspiryny w 5 litrach wody i używać tego roztworu do podlewania raz w miesiącu. Kwas salicylowy w aspirynie wzmacnia roślinę, poprawiając jej odporność na stres i choroby. Dzięki temu storczyki mogą ponownie zakwitnąć obficie. W łazience często pojawia się wilgoć i nieprzyjemne zapachy. Istnieje prosty sposób na ich ograniczenie, wykorzystując fusy z kawy. Wystarczy je dobrze wysuszyć i umieścić w otwartym pojemniku, aby działały jak naturalny pochłaniacz zapachów. Pamiętajmy jednak, że nie zastąpi to odpowiedniej wentylacji.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Szczecinie za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 17 stopni. Natomiast w Krakowie można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 19 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1018 hektopaskali. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Po 30 latach od tragicznej śmierci Tupaka Shakura, sąd w końcu wydał wyrok skazujący. Dwayne Hefe D. Davis, który w swojej książce z 2019 roku opisał atak na rapera, został uznany za winnego morderstwa. Cóż za niespodzianka, że jego późniejsze tłumaczenia o ubarwieniu historii nie przekonały sędziów. Teraz Davisowi grozi dożywocie, a wyrok ma zostać ogłoszony 13 października. Fani Tupaka mogą wreszcie odetchnąć, choć niektórzy pewnie zastanawiają się, dlaczego to wszystko trwało aż 3 dekady. Warszawa na jeden wieczór stała się stolicą blasku i blichtru, a wszystko za sprawą premiery filmu Mistyczka. Dorota Chotecka w kobaltowo-chabrowej sukni skradła show, a jej mąż, Radosław Pazura, w klasycznym smokingu dopełnił ten elegancki duet. Anna Popek odsłoniła nogi w ciemnogranatowej sukience, a Filip Gurłacz postawił na luz, łącząc elegancję z nonszalancją. Film Jana Sobierajskiego, inspirowany duchową przemianą Alicji Lęczewskiej, ma skłonić widzów do refleksji nad wiarą i duchowością. Zbigniew Zamachowski i Gabriela Muskała, para, która unika skandali jak ognia, znowu zaskoczyła. Choć zwykle stronią od czerwonych dywanów, ostatnio pojawili się razem na festiwalu Warszawa Singera, trzymając się za ręce jak zakochani nastolatkowie. Ich historia miłosna zaczęła się w samym środku burzy medialnej, ale teraz wydają się być oazą spokoju w świecie show biznesu. Czyżby to była nowa definicja miłości w blasku fleszy? Klaudia Halejcio, znana z zamiłowania do luksusu, postanowiła pożegnać wakacje z prawdziwym przytupem. Jej ogród zamienił się w cyrk, a wszystko to dla 5-letniej córki Nel. Były atrakcje dla dzieci, fotobudka i świeżo robiona pizza, a dorosłym też nie brakowało zabawy. Halejcio, jak na prawdziwą influencerkę przystało, nie oszczędzała na niczym, a jej Instagram pękał w szwach od relacji z tego wydarzenia.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: Dzieci wróciły do szkoły, a Małgorzata Socha na siłownię. Aktorka, jak prawdziwa superbohaterka, dzieli się z fanami swoją umięśnioną sylwetką, pokazując, że forma życia to nie tylko marzenie. Remont hiszpańskiej willi? Żaden problem. Socha nie zapomina o kondycji nawet na wakacjach, a restrykcyjne diety omija szerokim łukiem. Cóż, nie każdy może być tak wielozadaniowy jak ona.
1: Czarodziejski świat Harry'ego Pottera powraca, tym razem w serialowej odsłonie na HBO Max. Nowy zwiastun obiecuje mrok, magię i może nawet lepszego Harry'ego niż tego, którego znamy z filmu. Dominic McLaughlin, jako młody czarodziej, ma szansę przyćmić Daniela Radcliffe'a. A twórcy serialu odważnie wprowadzają nowe wątki, które mogą naprawić nieścisłości z książek. Premiera już w te święta, więc przygotujcie różdżki i czekajcie na magię. Marcin Miller, król disco polo, znów na językach. Tym razem nie za sprawą nowego hitu, ale psychofana, który zmusił go do wezwania policji. Funkcjonariusze przyjechali, zapakowali delikwenta do radiowozu, ale co dalej? Miller obawia się, że kolejny raz może skończyć się mniej przyjemnie. Cóż, życie gwiazdy to nie tylko blask fleszy, ale i nieprzewidywalne spotkania z fanami, którzy czasem zapominają, gdzie kończy się granica podziwu. Freddie Mercury, legenda rocka i król szczodrości, pozostawił po sobie nie tylko niezapomnianą muzykę, ale i fortunę, którą hojnie podzielił się z bliskimi. Mary Austin, jego była partnerka, odziedziczyła połowę majątku, a teraz, po latach, postanowiła sprzedać pamiątki po wokaliście, co wywołało burzę wśród fanów. W wywiadzie dla The Guardian Mary zdradziła, że większość jej majątku trafi do synów, a część wesprze fundację Eltona Johna. Ciekawe, czy Freddie przewidział, że jego pamiątki staną się takim ciężarem emocjonalnym dla Mary?
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Fleetwood Mac w metalowej odsłonie? Tak, to nie żart. Doro Pesch, królowa metalu, wraz z gitarzystą Whitesnake i perkusistą Sepultury, wzięli na warsztat Go Your Own Way. To pierwszy singiel z nadchodzącego albumu Steel Rumors, który ukaże się 20 listopada. Czyżby klasyka rocka potrzebowała cięższego brzmienia, by znów zabłysnąć? Cóż, czas pokaże, czy metalowy hołd dla Fleetwood Mac zdobędzie serca fanów.
2: Niemiecka maszyna Accept nie zwalnia tempa. Gitarzysta Wolf Hoffmann zapowiedział, że zespół już myśli o nowym albumie, choć dopiero co wydali Humanoid. A jakby tego było mało, z okazji 50-lecia działalności, Accept przygotował wyjątkowy album Teutonic Titans 1976-2026, na którym ich klasyki wykonują gwiazdy światowej sceny. Premiera już 4 września, a w grudniu zagrają w Polsce, w Gliwicach. Metalowy pociąg pędzi dalej. Zespół Waves zaskakuje fanów i nie zamierza iść na łatwiznę. Ich trzeci album, Total, nie pojawi się od razu w serwisach streamingowych, ale zadebiutuje na autorskim festiwalu Heavy Pop Fest. Nowy singiel, Koledzy, pokazuje lżejsze, popowe oblicze grupy, co jest niezłym kontrastem do ich wcześniejszych, mrocznych brzmień. Ciekawe, czy fani będą zaskoczeni, czy może już przywykli do takich niespodzianek od krakowskiej formacji.
1: Noel Gallagher z Oasis znowu podgrzewa atmosferę. W przyszłym roku nie ma wielkiego turnieju piłkarskiego, więc co robić latem? Oczywiście, ruszyć w trasę koncertową. Plotki mówią, że Oasis zagra aż 12 razy na stadionie Etihad w Manchesterze. A dla tych, którzy nie mogą się doczekać, już 11 września do kin trafi dokument Don't Look Back in Anger, który przypomni nam, dlaczego tak kochamy tych dwóch braci i ich muzykę.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś nad Polską przeważać będzie zachmurzenie całkowite. Toruń to miasto przywita nas temperaturą 17 stopni. Wiatrem południowo-zachodnim.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na autostradzie A2, niedaleko węzła Konotopa pod Warszawą, doszło do zderzenia samochodu osobowego BMW z ciężarówką. W wyniku kolizji ciężarówka przewróciła się na bok, co spowodowało poważne utrudnienia w ruchu. Na szczęście nikt nie został ranny. Ruch odbywa się jednym pasem, a na miejscu pracują służby ratunkowe. Po tygodniowych poszukiwaniach odnaleziono ciało 16-letniej Mai, która zginęła w warsztacie należącym do rodziny Bartosza G. Kamery monitoringu zarejestrowały drastyczne sceny, które pomogły w rozwiązaniu sprawy. Bartosz G., uznany za poczytalnego, może spędzić w więzieniu nawet 30 lat. Motyw zbrodni wciąż pozostaje nieznany. Pod Płońskiem rolnik odkrył arsenał niewybuchów z czasów II wojny światowej. Znalezisko, zaledwie 20 metrów od zabudowań, obejmowało aż 710 niebezpiecznych przedmiotów. Na miejsce wezwano policję i wojskowych saperów, którzy zabezpieczyli amunicję. Wszystkie niewybuchy zostały przewiezione na poligon i bezpiecznie zdetonowane. W Warszawie na Pradze Południe Straż Miejska odkryła podejrzane pakunki z przewodami. Znalezisko wzbudziło obawy, dlatego na miejsce wezwano policję i straż pożarną. Teren został zabezpieczony, a na przyjazd pirotechników wciąż czekamy. W związku z tym występują utrudnienia w kursowaniu autobusów linii 102, 123, 173 i 202.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Policja z Wolbromia poszukuje 35-letniego Macieja Krężela, który zaginął 2 września. Mężczyzna może poruszać się jasnobrązowym Renault Megane Scenic o numerach rejestracyjnych KOL 19440. Mundurowi apelują do mieszkańców o pomoc w odnalezieniu zaginionego. Każda informacja może być kluczowa. W Zadrożu w Małopolsce doszło do tragicznego wypadku. 26-letni Konrad K. potrącił 15-letniego Adama, który zmarł w szpitalu. Sprawca uciekł z miejsca zdarzenia, a później wrócił do domu, gdzie zachowywał się, jakby nic się nie stało. Prokuratura w Krakowie zapowiedziała zmianę zarzutów dla Konrada K., który może spędzić nawet 20 lat w więzieniu.
2: W Gliwicach zakończyła się historia restauracji Pierwsza Polka, która po metamorfozie w programie Kuchenne Rewolucje zmieniła nazwę na Bistro w Towarzystwie. Lokal, który otwarto ponownie w kwietniu, działał zaledwie kilka dni i teraz jest wystawiony na sprzedaż. Mimo początkowego entuzjazmu, zmiany w wystroju i menu nie przekonały klientów. Dziś wieczorem o 21.30 TVN wyemituje odcinek programu z udziałem tego lokalu.
1: Fotografia zmarłego Łukasza Litewki stała się przyczyną internetowej burzy. Jagoda Owczarek, autorka zdjęcia, zażądała zapłaty za jego bezprawne użycie, co wywołało falę krytyki. Po licznych oskarżeniach o bezduszność Owczarek wycofała roszczenia wobec fundacji i organizacji charytatywnych, ale utrzymała je wobec redakcji i podmiotów politycznych. Zapowiedziała, że ewentualne zyski przekaże na cele charytatywne.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Pobierowie otwarto gigantyczny hotel Gołębiewski, który szybko zyskał miano polskiego Dubaju. Kompleks przyciąga turystów z całej Polski swoim rozmachem i liczbą atrakcji. Od otwarcia 10 czerwca Pobierowo stało się jednym z najważniejszych miejsc na turystycznej mapie kraju. Hotel oferuje m.in. aquapark, restaurację i własne zejście na plażę, co czyni go samowystarczalnym miejscem wypoczynku.
1: Na portalu pracuj.pl pojawiła się oferta pracy dla zbrojarzy betoniarzy w Niemczech z wynagrodzeniem do 16 tysięcy złotych brutto miesięcznie. Pracodawca, firma Inbudex, oferuje umowę o pracę, bezpłatne zakwaterowanie i możliwość przyuczenia. Nawet dla osób po 50 roku życia. Nie jest wymagana znajomość języka niemieckiego, a rekrutacja jest uproszczona. Aplikacje można składać do 18 września. W Bydgoszczy 5-letnie dziecko odłączyło się od opiekunów w centrum handlowym przy ulicy Fordońskiej i samodzielnie wsiadło do tramwaju. Na szczęście młodzi pasażerowie, którzy wcześniej słyszeli apel o zaginięciu, zareagowali i powiadomili motorniczego. Dzięki ich czujności chłopiec szybko trafił pod opiekę policji, a następnie do swojej mamy. Służby przypominają o konieczności pilnowania dzieci w zatłoczonych miejscach.
2: Zaginęła 16-letnia Kornelia z ośrodka wychowawczego w Koronowie. Dziewczyna oddaliła się od grupy podczas wycieczki do Bydgoszczy 20 sierpnia i od tego czasu nie udało się jej odnaleźć. Policja apeluje o pomoc w poszukiwaniach, a sprawa zyskała szeroki rozgłos w mediach społecznościowych. Kornelia ma około 165 cm wzrostu, ciemne blond włosy i niebieskie oczy.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W najbliższy weekend Białystok stanie się centrum polskiego driftingu. 4 i 5 września odbędzie się tam finał East Side Drift, przyciągając czołowych kierowców i tysiące fanów. To nie tylko zawody, ale prawdziwe widowisko, pełne dymu, prędkości i precyzji. Kibice mogą liczyć na emocjonujące przejazdy i zaciętą rywalizację o tytuł mistrza.
1: W Legnicy doszło do dwóch podpaleń, które były zemstą za działania urzędnicze. Spłonęły 3 samochody, a straty przekroczyły 300 tysięcy złotych. Śledczy zatrzymali 53-letniego Marka Eś, prezesa spółki zarządzającej domem seniora, który miał zlecić te ataki. W sprawę zamieszani są także 38-letnia Karolina A. i jej brat, którzy przyznali się do winy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będzie zachmurzenie całkowite. Białystok to miasto przywita nas temperaturą 20 stopni i wiatrem południowo-zachodnim o prędkości 3 metry na sekundę. We Wrocławiu natomiast termometry tak samo pokażą 20 stopni, a wiatr zachodni osiągnie maksymalnie 5 metrów na sekundę. Stan powietrza w Białymstoku obecnie pozostaje dobry, natomiast we Wrocławiu jest określany jako umiarkowany.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Od dziś brazylijskie mięso i produkty zwierzęce nie mogą być importowane do Unii Europejskiej. To dobra wiadomość dla polskich hodowców, którzy od lat zmagają się z konkurencją z Ameryki Południowej. Jednak polscy rolnicy ostrzegają, że Brazylia może szybko wrócić na unijny rynek, jeśli spełni wymagania dotyczące stosowania antybiotyków. Komisja Europejska planuje audyt brazylijskiego drobiu i miodu, co może otworzyć drzwi do ponownego importu tych produktów. Polscy producenci apelują o wprowadzenie mechanizmów ochronnych, by zabezpieczyć europejski rynek przed nadmiernym napływem brazylijskiego mięsa. Od 1 stycznia przyszłego roku renta wdowia będzie wypłacana na korzystniejszych zasadach, co może oznaczać nawet 400 zł brutto więcej miesięcznie dla seniorów. Jednak zanim te zmiany wejdą w życie, KRUS alarmuje, że na tegoroczne wypłaty może zabraknąć setek milionów złotych. Problem wynika z nieprzewidzianego wzrostu liczby uprawnionych do świadczeń. Sejmowa Komisja Finansów Publicznych wprowadziła poprawki, które mogą umożliwić przekazanie dodatkowej dotacji do funduszu emerytalno-rentowego. Od przyszłego roku udział drugiego świadczenia w rencie wdowiej wzrośnie z 15 do 25%, co przyniesie podwyżki, ale ich wysokość będzie zależna od kwoty świadczenia. Od 1 września klienci sieci Netto mają aż 90 dni na wykorzystanie bonów za zwrot butelek i puszek. To trzykrotnie dłużej niż wcześniej. Netto jest drugą siecią w Polsce, która zdecydowała się na taki krok, po stokrotce. Zmiana ta ma ułatwić klientom korzystanie z systemu kaucyjnego. Dodatkowo w sklepie Netto w Łazach testowany jest nowy automat, który przyjmuje ponad 100 opakowań na minutę. Tymczasem Ministerstwo Klimatu i Środowiska pracuje nad dalszymi zmianami w systemie kaucyjnym.
2: W Warszawie odbyła się pierwsza edycja Impact Leading Minds, wydarzenia poświęconego geopolityce, demografii, energetyce i kulturze. W Nowym Teatrze spotkało się ponad 700 osób, by dyskutować o przyszłości Europy i technologii. Jednym z gości była Lindsay Vonn, która otrzymała niespodziankę od Iggy Świątek, osobistą wiadomość nagraną w Nowym Jorku. Wśród prelegentów znaleźli się eksperci z różnych dziedzin, którzy podkreślali znaczenie podejmowania decyzji, pod presją i przekraczania granic. Wydarzenie miało na celu łączenie różnych perspektyw i tworzenie nowych rozwiązań.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Marcin Horała, poseł z Gdańska, został zgłoszony jako kandydat na wicemarszałka Sejmu przez klub parlamentarny Rozwój Plus. Ta decyzja wywołuje spore emocje na scenie politycznej. Ewentualny awans Horały oznaczałby powrót do wyższych zarobków, zbliżonych do tych z czasów, gdy pełnił funkcje rządowe. Analiza jego oświadczeń majątkowych pokazuje, że mimo spadku dochodów po przejściu do opozycji, jego oszczędności systematycznie rosły. Wartość jego mieszkania również wzrosła, a w garażu pojawił się nowy samochód na wynajem. Jeśli Horała zostanie wicemarszałkiem, jego roczne przychody mogą sięgnąć około 290 tysięcy złotych. Rząd Donalda Tuska przyjął zmiany w przepisach dotyczących najmu krótkoterminowego. Od 1 stycznia 2028 roku wspólnoty i gminy będą mogły wprowadzać zakazy najmu w swoich budynkach i na określonych obszarach. Celem jest ograniczenie problemów związanych z tak zwanymi patohotelami, które generują hałas i zakłócają porządek. Nowe przepisy wprowadzają mechanizm trzech naruszeń, który pozwoli na wykreślenie lokalu z ewidencji po trzykrotnym stwierdzeniu problemów w ciągu pół roku. Zmiany mają dać mieszkańcom większy wpływ na otoczenie, w którym żyją. Waszyngton i Kijów prowadzą rozmowy na temat licencji dla Ukrainy na produkcję pocisków do systemów Patriot. Sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych Marco Rubio podkreśla, że to długotrwały proces, który nie rozwiąże natychmiastowych problemów Ukrainy z obroną przed rosyjskimi atakami. Produkcja na Ukrainie mogłaby uniezależnić kraj od zagranicznych dostaw, ale wymaga wielu lat przygotowań. Tymczasem Ukraina otrzymała niewielką partię pocisków Patriot, ale potrzebuje ich więcej, by przetrwać nadchodzącą zimę. W obliczu globalnych niedoborów pocisków Stany Zjednoczone i Unia Europejska rozważają różne formy wsparcia dla Ukrainy.
2: Stohit Technology SA, firma z sektora obronności, planuje strategiczne przejęcie 70% udziałów w podmiocie zajmującym się produkcją heksogenu. W ramach pilotażowej fazy inwestycji spółka przeznaczy do 9 milionów złotych. Celem jest osiągnięcie rocznej produkcji 50 ton tego kluczowego materiału dla obronności. Projekt ma na celu wzmocnienie polskich kompetencji w tej dziedzinie. Finalizacja transakcji planowana jest najpóźniej na 16 października. Nazwa przejmowanego podmiotu pozostaje na razie nieujawniona.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Grupa WB wprowadza nową jednostkę bezzałogową Storm Rider 550, która zadebiutuje na targach MSPO w Kielcach. To mniejsza i tańsza wersja znanego już Storm Ridera 850. Storm Rider 550 to modułowa platforma, która może działać autonomicznie przez 24 godziny. Jest przeznaczona do zadań patrolowych, rozpoznawczych i uderzeniowych na wodach przybrzeżnych i śródlądowych. Dzięki swojej konstrukcji może być używana zarówno w celach wojskowych, jak i cywilnych. Premiera Storm Ridera 550 to jedna z wielu nowości, które grupa WB zaprezentuje na tegorocznych targach.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. Bydgoszcz za oknem lekkie opady deszczu z temperaturą 19 stopni. Natomiast w Warszawie można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie również 19 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1015 hektopaskali. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3396 odcinku Barw Szczęścia, po wakacjach, Dominika zmierzy się z trudną sytuacją związaną z Renatą. Damian, który sam kiedyś walczył z nałogiem, doradzi jej, by odcięła się od uzależnionej przyjaciółki. To radykalne rozwiązanie może uratować zarówno Renatę, jak i biznes Dominiki. Renata, mimo że poszła na odwyk, szybko z niego zrezygnowała, co może zrujnować ich wspólne interesy. Damian podkreśla, że tylko stanowczość może przynieść efekty. Dominika staje przed trudnym wyborem, czy posłuchać rady Damiana. Odpowiedzi na te pytania poznamy w kolejnych odcinkach.
2: W 1023 odcinku serialu Dziedzictwo emocje sięgną zenitu, gdy spodziewająca się bliźniaków Czarna zacznie podejrzewać męża Ibrahima o zdradę. Wszystko za sprawą tajemniczej Sule, która pojawia się w jego życiu, wywołując falę niepokoju. Czarna przypadkiem odkrywa wymianę wiadomości między Ibrahimem a Sule, co stawia ich małżeństwo pod znakiem zapytania. Czy to tylko nieporozumienie? Czy realne zagrożenie dla ich związku? Odcinek ten zostanie wyemitowany w sobotę, 5 września, o godzinie 16 w TVP1. Serial Dziedzictwo to pełna emocji opowieść o miłości, stracie i rodzinnych więzach, która nieustannie przyciąga widzów przed ekrany.
1: M jak miłość powraca z emocjonującym 1942 odcinkiem już 22 września o 20.50 na TVP2. W życiu Jakuba Karskiego pojawi się nowa kobieta, piękna blondynka o imieniu Iga, grana przez Marylę Moryc. Ich pierwsza randka przebiegnie w przyjemnej atmosferze, ale Jakub nie zapomni o Martynie, która również tęskni za przyjacielem. Martyna, czując się samotna, zdecyduje się wyznać Jakubowi miłość. Jakub stanie przed trudnym wyborem między Martyną a Igą. Czy nowa znajomość z Igą przetrwa próbę czasu? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki w październiku.
2: W 4283 odcinku Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany w czwartek, 24 września o godzinie 20.15 na TVN, emocje sięgną zenitu. Julka po tygodniu w zamkniętym ośrodku błaga ojca Igora, by ją stamtąd zabrał. Jednak Igor, świadomy jej głodu narkotykowego, nie ulega manipulacjom córki. Dyrektor ośrodka uświadamia mu, że tylko terapia może pomóc Julce wyjść z nałogu. Igor spotyka również Violetę, która walczy o swoją córkę, co utwierdza go w decyzji, by Julka pozostała na odwyku. Tymczasem Igor postanawia skonfrontować się z dealerem córki, zastawiając na niego pułapkę. Czy uda mu się doprowadzić do sprawiedliwości? Odpowiedź poznamy w kolejnych odcinkach.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: W 1024 odcinku serialu Dziedzictwo Kiwans staje przed trudnym wyborem. Za namową Sinana postanawia powiedzieć Ainur prawdę, co prowadzi do dramatycznego zakończenia ich związku. Ainur nie jest przygotowana na taki cios, a decyzja Kiwansa o zerwaniu zaskakuje wszystkich. Adalet, będąca świadkiem zerwania, nie kryje swojego oburzenia i traci szacunek do Kiwansa. Premierowy odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 8 września o godzinie 16 na antenie TVP1. Serial Dziedzictwo to pełna emocji opowieść o miłości, tragedii i walce o rodzinę. Po emisji w telewizji odcinki są dostępne online na platformie TVP VOD. Serial La Promesa – Pałac Tajemnic wkracza w emocjonujący 467 odcinek. Maria przyznaje się Cruz, że Alonso chciał ją wyrzucić z pałacu, ale ostatecznie zostaje dzięki interwencji Cruz. Margarita zaczyna podejrzewać Martinę o podanie trucizny hrabiemu, co wprowadza nowe napięcia. Lope, wracający do zdrowia, zostaje zaatakowany, a Virtudes godzi się z Simoną, próbując odzyskać syna. José Juan nie potrafi wybaczyć Kurrowi śmierci Paca, co prowadzi do kolejnych konfliktów. Odcinek został wyemitowany 1 września o 15.05. na TVP2, a dostępny jest również na platformie TVP VOD. Serial przenosi nas do malowniczej Andaluzji, początku XX wieku, gdzie młoda Jana szuka zaginionego brata i zemsty, jednocześnie zmagając się z zakazanym uczuciem do Manuela.
1: W nadchodzących odcinkach serialu M jak miłość czekają nas emocjonujące wydarzenia. W 1942 odcinku Mariusz w przypływie furii zamorduje dyrektora Sowińskiego, odkrywając romans swojej żony Kasi. Nieświadomy, że Kasia była szantażowana, Mariusz postanawia zatuszować ślady zbrodni. W 1943 odcinku, który zostanie wyemitowany po wakacyjnej przerwie, architekt planuje ucieczkę do Stanów Zjednoczonych z rodziną. Kasia, zdając sobie sprawę z powagi sytuacji, wspiera ten plan. W międzyczasie Olek, nielubiany lekarz, może stać się głównym podejrzanym. Szybka ucieczka za ocean wydaje się być jedynym ratunkiem dla Mariusza i jego bliskich.
2: Zmora to nowy serial, który zadebiutuje na HBO Max już 2 października. W tej mrocznej opowieści, opartej na kryminale Roberta Małeckiego, główną rolę gra Magdalena Cielecka. Historia przenosi nas do Torunia, gdzie kontrowersyjna dziennikarka Kama Kossowska wraca do rodzinnego miasta, co wywołuje lawinę wspomnień i pytań. Wraz z komisarzem Tomaszem Korczem, Kama angażuje się w śledztwo dotyczące zaginionego przyjaciela z dzieciństwa. Serial łączy wydarzenia z lat 80. i 90. z teraźniejszością, odkrywając sekrety, które nie chcą pozostać w ukryciu. W obsadzie zobaczymy także Piotra Żurawskiego, Łukasza Simlata i wielu innych znakomitych aktorów. Reżyserem serialu jest Łukasz Jaworski, a za zdjęcia odpowiada Maciej Sobieraj.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Nad naszym krajem dzisiaj opady deszczu. W Gdańsku odczujemy temperaturę 16 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 6 metrów na sekundę. Z kolei mieszkańcy Poznania będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 19 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła północ. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Paweł Zalewski ostro skrytykował Mariusza Błaszczaka za jego stanowisko w sprawie obrony państw bałtyckich. Były szef Ministerstwa Obrony Narodowej zasugerował, że polscy żołnierze powinni skupić się na obronie Polski, co wywołało kontrowersje wśród polityków. Zalewski podkreślił, że takie podejście podważa zasadę solidarnej obrony NATO. Wiceminister Obrony Narodowej zaznaczył, że Polska inwestuje w sojusznicze zobowiązania i współpracuje z partnerami, by zwiększać zdolności obronne NATO.
2: Mateusz Morawiecki, lider Rozwoju Plus, chce, by Marcin Horała został wicemarszałkiem Sejmu z ramienia jego klubu. To może być problem dla Prawa i Sprawiedliwości, ponieważ Horała miałby zająć miejsce przeznaczone dla ich kandydata. Powstanie nowego klubu wymusiło zmiany w parytetach komisji i otworzyło dyskusję o obsadzeniu wolnego miejsca w prezydium Sejmu. Marszałek Włodzimierz Czarzasty poinformował, że decyzja w tej sprawie została przesunięta na kolejne posiedzenie.
0: Na wodach Atlantyku doszło do tragicznego zdarzenia. Łódź ze 128 osobami na pokładzie, która wyruszyła z Gambii 26 dni temu, została odnaleziona 120 km na południe od Wysp Kanaryjskich. Niestety, ponad 80 osób, w tym niemowlę, zmarło podczas rejsu. Ocalałych, których było 45, przewieziono do Arguineguin i przekazano Czerwonemu Krzyżowi. W Dreźnie doszło do poważnej kolizji z udziałem Polaka kierującego busem. Mężczyzna, będący pod wpływem alkoholu i narkotyków, stracił panowanie nad pojazdem, taranując 7 zaparkowanych samochodów. 2 z nich zostały doszczętnie zniszczone, a straty szacuje się na około 50 tysięcy euro. Niemiecka policja prowadzi śledztwo, a kierowca trafił do szpitala. Niemiecka marynarka wojenna z sukcesem przetestowała izraelski system rakietowy LORA z fregaty Sachsen-Anhalt na północnym Atlantyku. Test ten, będący częścią modernizacji Bundeswehry, zwiększa zdolności obronne Niemiec. Pocisk o zasięgu ponad 500 km trafił w cel z najwyższą precyzją. Wiceadmirał Jan Christian Kaak podkreślił, że to nowy rozdział w dziedzinie odstraszania i gotowości na morzu. Zakurzone liście roślin doniczkowych mogą tracić swój blask i ograniczać dostęp światła. Zamiast sięgać po specjalistyczne preparaty, wystarczy prosty domowy sposób. Woda z odrobiną mleka i miękka ściereczka mogą skutecznie oczyścić i nabłyszczyć liście. Pamiętajmy jednak, aby nie stosować tej metody na roślinach o delikatnych lub owłosionych liściach. Charlotte Tilbury wprowadza na rynek nowy sypki puder Airbrush Flawless Blur Loose Powder. Produkt ten ma za zadanie wygładzać i optycznie rozmywać niedoskonałości, jednocześnie utrwalając makijaż. Dzięki innowacyjnej formule puder stapia się ze skórą, zapewniając matowe wykończenie bez efektu maski. To może być kolejny hit w kosmetyczkach na całym świecie. Astrologia wskazuje 4 znaki zodiaku, które szczególnie cenią porządek i organizację. Panna, koziorożec, byk i skorpion to zodiakalni mistrzowie planowania i kontroli. Panny uwielbiają listy i detale, koziorożce stawiają obowiązki na pierwszym miejscu. Byki cenią stabilność, a skorpiony zawsze mają plan B. Wszystkie te znaki łączy niechęć do chaosu. Polacy odczuwają stres związany z zakupami, zwłaszcza po wakacjach. Amazon.pl oferuje rozwiązanie w postaci codziennie niskich cen i darmowej dostawy, co ma pomóc w zarządzaniu domowymi zapasami. Usługa Amazon Prime zapewnia wygodę dzięki szybkiemu dostarczaniu produktów i dodatkowym korzyściom, takim jak dostęp do filmów i gier. Dzięki nowoczesnym technologiom zakupy stają się łatwiejsze, a klienci mogą zaoszczędzić czas i energię.
2: Imię Isaura, choć znane z kultowego serialu Niewolnica Isaura, jest w Polsce niezwykle rzadkie. Według danych z 2026 roku nosi je zaledwie 38 kobiet, co plasuje je na dalekiej 2709 pozycji wśród żeńskich imion. Nieco popularniejsza jest spolszczona forma Izaura, którą nosi 54 kobiety. Isaura wywodzi się od starożytnej krainy Izauri w Azji Mniejszej.
0: Kapusta ozdobna to roślina, która ożywia jesienne ogrody swoimi kolorowymi rozetami liści. Jej barwy stają się bardziej wyraziste w niższych temperaturach, a sama roślina jest odporna na przymrozki. Można ją sadzić zarówno na rabatach, jak i w donicach, tworząc efektowne kompozycje z wrzosami czy trawami ozdobnymi. To doskonały sposób na zachowanie kolorowych rabat przez całą jesień. Żółte plamy od potu na materacu można łatwo usunąć domowymi sposobami. Wystarczy pasta z sody oczyszczonej i wody utlenionej, aby pozbyć się zabrudzeń. Alternatywnie świeże plamy można zlikwidować sokiem z cytryny. Regularne odświeżanie materaca sodą oczyszczoną z olejkiem zapachowym pomoże utrzymać czystość i świeżość.
2: Przypalone garnki nie muszą już być koszmarem w kuchni. Wystarczy użyć zwykłej tabletki do zmywarki, by skutecznie pozbyć się uporczywych zabrudzeń. Włóż tabletkę do garnka, zalej gorącą wodą i pozostaw na co najmniej 30 minut. Po tym czasie brud łatwo odejdzie, a garnek odzyska dawny blask. holenderska marka Rituals wprowadza nową, limitowaną linię produktów Uukumwe, inspirowaną kulturą Namibii. Kolekcja, stworzona we współpracy z afrykańskimi artystami, ma na celu promowanie jedności i troski o relacje z bliskimi. Produkty zawierają naturalne składniki, takie jak olej marula i glinka ochrowa, a 10% zysków ze sprzedaży wesprze organizacje pomocowe.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dziś nad Polską przeważać będzie zachmurzenie całkowite. Szczecin to miasto przywita nas temperaturą 16 stopni i wiatrem południowo-zachodnim o prędkości 6 metrów na sekundę. W Krakowie natomiast termometry pokażą 18 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie maksymalnie 6 metrów na sekundę. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
2: Jan Holoubek znowu w akcji. Tym razem zabiera nas w mroźną zimę 1943 roku w swoim najnowszym filmie Dziki, Dziki Wschód. Na ekranie zobaczymy plejadę gwiazd, a fabuła obiecuje dramatyczne wybory i tajemnice, które mogą przyprawić o dreszcze. Światowa premiera odbędzie się na festiwalu w Toronto, a polska publiczność zobaczy film na festiwalu w Gdyni. Czyżby szykowała się kolejna oscarowa sensacja? Czas pokaże.
3: Małgorzata Walewska, znana diwa operowa, postanowiła podzielić się swoimi przemyśleniami na temat polskiej sceny muzycznej. Choć przyznaje, że nie jest ekspertem od współczesnych hitów, to jednak Taco Hemingway i Kwiat Jabłoni przyciągnęli jej uwagę. Walewska z rozbrajającą szczerością przyznaje, że woli wcześniejsze utwory Taco, a Kwiat Jabłoni już się rozpadł, co nie przeszkadza Kasi Sienkiewicz w solowej karierze. Edyta Bartosiewicz wróciła na scenę, a Walewska z ciekawością obserwuje te zmiany, choć nie chce uchodzić za ignorantkę. Polska muzyka ma się dobrze. A Walewska, choć nie zna wszystkich nazwisk, nie ma nic do zarzucenia.
2: Mandaryna i Michał Wiśniewski, dawni małżonkowie, znów razem, ale tym razem bez fleszy i kamer. Ich nowa piosenka Będzie Było to nie tylko muzyczny powrót, ale i dowód na to, że miłość może przetrwać próbę czasu, a nawet medialny szum. Premiera utworu zbiegła się z rocznicą pamiętnego koncertu Mandaryny w Sopocie, co niektórzy uznają za symboliczne zamknięcie starego rozdziału. Fani czekali na ten duet ponad 20 lat, a teraz mogą wreszcie cieszyć się jego owocami. Polska znowu w grze na Eurowizji Junior. Tym razem nasz kraj reprezentować będzie młody talent, Wiktor Sas, który zdobył serca widzów w The Voice Kids. Przygotowania do występu idą pełną parą, a nad eurowizyjnym hitem pracują Trips, Lambery i Koder. Czy Wiktor dołączy do grona naszych eurowizyjnych triumfatorów? Przekonamy się już 24 października na Malcie.
1: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: W świecie polskiego show biznesu znowu zawrzało. Robert Stockinger, syn znanego aktora, podzielił się historią swojej córki Oliwii, która po znakomitym castingu miała zagrać w filmie. Niestety, zamiast niej na ekranie pojawi się dziecko kogoś z produkcji. W międzyczasie Joanna Jabłczyńska, znana z Ciętego Języka, nie omieszkała skomentować sytuacji, podkreślając, jak produkcje traktują ludzi. Na szczęście Oliwka dostała rolę w innej produkcji, gdzie casting poszedł jej, jak się okazało, całkiem nieźle.
3: W świecie celebrytów znowu gorąco. Dorota Szelongowska, córka Katarzyny Grocholi, wdała się w publiczną kłótnię z Joanną Jabłczyńską, zarzucając jej bycie złym człowiekiem. Wszystko przez brak roli Tośki dla Jabłczyńskiej w nowym filmie na podstawie książki Grocholi. Po fali krytyki Szelongowska opublikowała przeprosiny, przyznając, że emocje nie są najlepszym doradcą. Ciekawe, czy te przeprosiny zakończą tę burzliwą sagę.
2: Maja Ostaszewska, która dziś świętuje swoje 54. urodziny, to prawdziwa ikona polskiego kina. Od debiutu u Spielberga w Liście Schindlera, po role, które zapierają dech w piersiach, jej kariera to niekończąca się metamorfoza. Nie tylko na ekranie, ale i poza nim. Maja nie boi się trudnych tematów, angażując się w walkę o prawa kobiet i ochronę środowiska. A wszystko to przy zachowaniu prywatności i spokoju w życiu osobistym, co w showbiznesie jest prawdziwym wyczynem.
3: Saxon, legendarna brytyjska formacja, nie przestaje zaskakiwać. Zapowiedzieli już swój 25. album studyjny Gods of Thunder, który trafi do sprzedaży 22 stycznia przyszłego roku. Lider zespołu, Biff Byford, po walce z rakiem jelita grubego wraca do pełni sił i zapowiada, że nowa płyta to prawdziwa heavy metalowa opowieść z celtyckiej mitologii. A dla tych, którzy nie mogą się doczekać, tytułowy singiel już hula w sieci.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Kirk Hammett, zanim stał się ikoną Metaliki, uczył się od samego Joe Satrianiego. Tak, ten sam Kirk, który przynosił na lekcję taśmy z surowymi kawałkami Metaliki, pytając, co tu zagra. Satriani, zamiast gotowych odpowiedzi, dawał mu wskazówki, które były bardziej zaskakujące niż prognoza pogody. A teraz Metallica szykuje się do rezydencji w Las Vegas, gdzie każdy koncert będzie inny. 24 występy, każdy z unikalną setlistą. To jakby Metallica postanowiła, że nigdy nie zagra tego samego dwa razy.
3: Zimny deszcz, błoto po kostki i ponad 30 tysięcy fanów śpiewających jednym głosem. Tak, to nie opis survivalu, a legendarny koncert Depeche Mode na warszawskim Służewcu sprzed 25 lat. Teraz, dla tych, którzy wciąż nie mogą się otrząsnąć z tej euforii, nadchodzi książka Depeche Mode w deszczu ekscytacji. Autor, Marcin Martini-Cywiński, obiecuje zabrać nas za kulisy tego wydarzenia, a w środku znajdziemy niepublikowane zdjęcia i unikalne smaczki. Przedsprzedaż ruszyła, a książka trafi do rąk fanów już w listopadzie.
2: W sieci pojawił się właśnie zwiastun dokumentu Neil Peart, No One's Disciple, poświęconego legendarnemu perkusiście zespołu Rush. Neil Peart, który odszedł w 2020 roku, pozostawił po sobie niezatarte dziedzictwo, a jego pamięć wciąż żyje. Film zadebiutuje 16 września na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Toronto, a wśród atrakcji znajdą się wyjątkowe sesje muzyczne z udziałem żyjących członków Rush i znanych perkusistów. A na deser Rush zaskakuje fanów reaktywacją i ogłasza pierwszą w historii wizytę w Polsce w 2027 roku.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Katowicach zachmurzenie całkowite i temperatura 17 stopni oraz wiatr południowo-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W Toruniu lekkie opady deszczu i temperatura tak samo 17 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 6 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1017 hektopaskali. Na ten moment w Katowicach jakość powietrza jest dobra, a w Toruniu umiarkowana.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na jeziorze Kocioł w okolicach Płocka znaleziono ciało 69-letniej kobiety. Wędkarz odkrył zwłoki w niedzielę, 30 sierpnia, i natychmiast powiadomił służby. Śledczy ustalili, że nie było udziału osób trzecich, ale badane są inne wersje wydarzeń. Jedną z hipotez jest samobójstwo, jednak postępowanie wciąż trwa. W Płońsku odkryto 710 niewybuchów z czasów II wojny światowej. Znalezisko, w tym granaty i pociski, znajdowało się zaledwie 20 metrów od budynków. Na miejsce przybyli saperzy z Kazunia, którzy zabezpieczyli i wywieźli cały arsenał. Cała operacja przebiegła bezpiecznie, a niewybuchy zostaną zneutralizowane na poligonie. Na warszawskiej Pradze Południe znaleziono tajemnicze paczki owinięte przewodami, co wywołało szeroko zakrojoną akcję służb. Teren został zabezpieczony, a na miejsce wezwano straż pożarną i policyjnych ekspertów. W związku z tym występują poważne utrudnienia w ruchu drogowym, a 4 linie autobusowe kursują trasami zastępczymi. Obecnie czekamy na przyjazd policyjnych pirotechników, którzy ocenią, czy paczki stanowią zagrożenie. Już 5 września w Wilanowie odbędzie się 31. bieg po nowe życie, który od 15 lat promuje ideę transplantacji. W symbolicznym marszu Nordic Walking wezmą udział osoby po przeszczepieniach, dawcy, lekarze oraz znane postaci ze świata kultury i mediów. To wydarzenie nie tylko sportowe, ale przede wszystkim ważna kampania społeczna, przypominająca o wartości dawstwa narządów. Na starcie pojawią się m.in. Olga Kalicka, Jerzy Mielewski i Zbigniew Brudka.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Po tygodniu poszukiwań odnaleziono ciało 16-letniej Mai, która zginęła w warsztacie należącym do rodziny 17-letniego Bartosza G. Kluczowe dla sprawy okazały się nagrania z monitoringu, które biegłym udało się odzyskać. Widać na nich, jak Bartosz G. brutalnie atakuje dziewczynę. Prokuratura potwierdziła, że działał sam, a grozi mu nawet 30 lat więzienia. Proces ma się rozpocząć w najbliższych miesiącach. W Zazdrożu na ulicy Kościelnej doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął 15-letni Adam. Podejrzany o potrącenie chłopca, 26-letni Konrad K. oddalił się z miejsca zdarzenia, pozostawiając nastolatka bez pomocy. Prokuratura w Krakowie potwierdza, że chłopak nie przeżył, a zarzuty wobec Konrada K. zostaną zaostrzone. Mężczyzna przyznał się do spowodowania wypadku, ale nie potrafił wyjaśnić, dlaczego uciekł. Grozi mu do 20 lat więzienia.
2: Policja z Wolbromia poszukuje 35-letniego Macieja Krężela, który zaginął 2 września. Mężczyzna może poruszać się jasnobrązowym Renault Megane Scenic o numerach rejestracyjnych KOL 19440. W dniu zaginięcia miał na sobie beżowe spodnie, ciemne buty sportowe i ciemnozielony podkoszulek. Każda informacja może być kluczowa, dlatego policja apeluje o kontakt w przypadku zauważenia zaginionego lub jego samochodu. W Katowicach doszło do nietypowego incydentu. Nagi 18-letni chłopak z Ukrainy leżał na ulicy Lwowskiej i zaatakował interweniującego policjanta. Po obezwładnieniu został przewieziony do szpitala, a następnie trafił do aresztu. Policja postawiła mu zarzuty i wnioskuje o jego deportację z Polski.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Pobierowie otwarto nowy hotel Gołębiewski, który już zyskał miano polskiego Dubaju. Ten ogromny kompleks przyciąga turystów swoim przepychem i licznymi udogodnieniami. Dzięki niemu Pobierowo stało się jednym z najpopularniejszych miejsc na polskim wybrzeżu tego lata. Hotel oferuje m.in. park wodny, strefę wellness i bezpośrednie zejście na plażę. Dziś rano na ulicy Nowotoruńskiej w Bydgoszczy doszło do tragicznego wypadku. Motocyklista zderzył się z samochodem dostawczym i mimo reanimacji nie udało się go uratować. Kierowca busa nie odniósł obrażeń. Na miejscu trwają czynności policyjne, a kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami w ruchu.
1: W Bydgoszczy 5-letni chłopiec oddalił się od rodziców w galerii handlowej i samodzielnie wsiadł do tramwaju. Na szczęście nastolatkowie zauważyli go i poinformowali motorniczego, który wezwał policję. Dziecko bezpiecznie trafiło pod opiekę funkcjonariuszy, a następnie do mamy. Policja apeluje o większą ostrożność w opiece nad dziećmi.
2: Białostoccy policjanci interweniowali w gminie Juchnowiec Kościelny po zgłoszeniu o awanturze domowej. Na miejscu odkryli narkotyki, w tym krzak, konopi i grzybki halucynogenne. 36-letnia kobieta usłyszy zarzuty nielegalnej uprawy i posiadania środków odurzających. Grozi jej do 3 lat więzienia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Bartłomiej Wdowik wraca do Jagiellonii Białystok na 3. przygodę z klubem. Został wypożyczony z portugalskiej Bragi na cały sezon 2026 i 2027. Transfer udało się sfinalizować tuż przed upływem terminu rejestracji do Ligi Europy. Wdowik nie kryje radości z powrotu i cieszy się na grę w europejskich rozgrywkach.
2: Mieszkaniec Dolnego Śląska przez lata przetrzymywał kobietę, którą poznał w internecie, poddając ją nieludzkim torturom. Sąd we Wrocławiu zdecydował o obniżeniu jego kary z dożywocia do 25 lat więzienia. Mężczyzna będzie mógł ubiegać się o przedterminowe zwolnienie po 20 latach. Kara zostanie odbyta w trybie terapeutycznym.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś nad Polską przeważać będą lekkie opady deszczu. Białystok to miasto przywita nas temperaturą 18 stopni i wiatrem południowo-zachodnim o prędkości 5 metrów na sekundę. We Wrocławiu natomiast termometry również pokażą 18 stopni, a wiatr zachodni osiągnie maksymalnie 6 metrów na sekundę. Na ten moment w obydwóch miastach jakość powietrza określana jest jako umiarkowana, bez większych zagrożeń.
3: Najważniejsze informacje i Wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Legia Warszawa sensacyjnie odpadła z Pucharu Polski, przegrywając 0-3 z Motorem Lublin już w pierwszej rundzie. Trener Marek Papszun wskazuje na katastrofalne błędy i słabą grę drużyny, szczególnie w pierwszej połowie. Mimo lepszej gry po przerwie, Legia nie zdołała zdobyć bramki, a Motor dołożył jeszcze jedno trafienie. Papszun liczy na rewanż w Ekstraklasie, podkreślając, że zespół musi wyciągnąć wnioski z tej porażki. Lech Poznań stawia na młodych obrońców Wojciecha Mońkę i Michała Gurgula, którzy mają zatrzymać rozpędzoną Jagiellonię. Obaj zawodnicy, z dwoma tytułami na koncie, są kluczowi dla kolejorza, a ich wartość rynkowa rośnie. Eksperci widzą w nich przyszłych reprezentantów Polski. Mońka niedawno przedłużył kontrakt z Lechem do 2030 roku, co świadczy o dużych nadziejach klubu na jego dalszy rozwój.
2: Robert Lewandowski czuje się coraz lepiej w Chicago Fire, gdzie regularnie strzela gole. Klub zyskał nowego zawodnika, norweskiego obrońcę Andreasa Hanhe Olsena z Mainz 5. Wzmocniona drużyna wygrała w sierpniu 6 meczów z rzędu. Lewandowski podkreśla, że jest pod wrażeniem klubu i widzi w nim duży potencjał.
1: Policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości przeszukali wczoraj siedzibę Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Funkcjonariusze spędzili tam 4 godziny, zabezpieczając dokumenty związane ze współpracą z firmą Zonda Krypto. W ramach tej samej akcji zatrzymano 3 osoby, a także zabezpieczono luksusowe auta i gotówkę. Zatrzymani mają usłyszeć zarzuty w prokuraturze w Katowicach. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Radosław Piesiewicz, został aresztowany w związku z aferą kryptowalutową Zonda Krypto. Rosyjskie media szybko wykorzystały sytuację, grożąc Polsce wykluczeniem z Igrzysk Olimpijskich. Piesiewiczowi postawiono zarzuty płatnej protekcji i działania na szkodę wierzycieli. Tymczasowe aresztowanie prezesa budzi niepokój o przyszłość polskiego ruchu olimpijskiego.
2: Dziś o 15:00 polskie siatkarki zmierzą się z Holandią w ćwierćfinale Mistrzostw Europy. Biało-czerwone, niepokonane w tegorocznym turnieju, są faworytkami, ale Holenderki to doświadczony zespół, który broni brązowego medalu. Polki od 17 lat czekają na medal tej imprezy, a ostatni raz w półfinale były w 2019 roku. Czy uda im się przełamać tę pasę? Transmisja meczu w Polsacie i Polsat Sport.
1: Hubert Hurkacz ponownie nie zdołał awansować do trzeciej rundy US Open. W emocjonującym meczu na Arthur Ashe Stadium Polak przegrał z rozstawionym z numerem 8 Benem Sheltonem. Mimo świetnej gry, Hurkacz popełnił kilka kosztownych błędów, które zadecydowały o jego porażce. To kolejny raz, gdy druga runda US Open okazała się dla niego nie do przejścia. Iga Świątek rozpoczęła tegoroczny US Open od zwycięstwa nad Xiu Wang, wygrywając 6-2, 6-3. Mimo trudnych warunków postawionych przez Chinkę, Polka utrzymała pełną kontrolę na korcie. Agnieszka Radwańska chwali Świątek za koncentrację i urozmaicenie gry, które mogą przynieść sukcesy w kolejnych rundach. W następnym meczu Świątek zmierzy się z Argentynką Nadią Podorowską. Ewa Chodakowska ogłosiła zakończenie swojego małżeństwa z Lefterisem Kawukisem po 17 latach związku. Decyzja o rozwodzie, którą trenerka potwierdziła na Instagramie, zaskoczyła jej fanów. Chodakowska podkreśliła, że rozstanie nie wynika z żadnych skandali, a przyczyną była dominacja pracy w ich życiu. Para spędziła razem wiele pięknych chwil i odnosiła sukcesy, ale teraz postanowili pójść własnymi drogami. Były kapitan Legii Warszawa, Jakub Rzeźniczak, zaskoczył gości restauracji, gdy podczas wieczornego wyjścia z żoną i znajomymi niespodziewanie zasnął na 30 minut. Spotkanie, które początkowo miało romantyczny charakter, szybko przerodziło się w luźną zabawę, aż zmęczenie wzięło górę nad sportowcem. Po przebudzeniu Rzeźniczak wrócił do rozmów, choć nie obyło się bez zakłopotania. Manchester City dokonał rekordowego transferu, wydając około 630 milionów złotych na Enzo Fernandeza z Chelsea. To największa transakcja tego letniego okienka transferowego, która pokazuje, jak ogromne pieniądze krążą w świecie piłki nożnej. Fernandez dołącza do mistrzów Anglii, co wzbudziło duże zainteresowanie wśród kibiców i ekspertów. Lindsay Vonn, legendarna narciarka alpejska, odwiedziła Warszawę, by wziąć udział w wydarzeniu Impact Leading Minds. Podczas spotkania podzieliła się swoimi doświadczeniami z budowania siły mentalnej oraz opowiedziała o inspirującej rozmowie z Igą Świątek po jej meczu na US Open. Vonn podkreśliła, jak ważne jest skupienie na własnej drodze do sukcesu i wyraziła podziw dla młodej polskiej tenisistki. Wizyta Vonn w Polsce to wyjątkowy moment, zwłaszcza, że jeszcze niedawno kibicowała Świątek za oceanem. Legia Warszawa pożegnała się z Miletem Rajowiciem, co wywołało euforię wśród kibiców. Duński napastnik, krytykowany za nieskuteczność, został wypożyczony do FC Midtjylland. Decyzja zapadła tuż przed zamknięciem okienka transferowego w Danii. Fani Legii od dawna czekali na tę wiadomość, zwłaszcza po ostatnich rozczarowujących wynikach zespołu.
2: Paulina Damaskę, gwiazda polskiej siatkówki, zachwyca swoją formą na Mistrzostwach Europy. Zawodniczka, która niedawno dołączyła do włoskiego klubu Il Bisonte Firenze, zdobyła już serca kibiców nie tylko sportowymi umiejętnościami, ale także charyzmą. Jej zdjęcia na Instagramie cieszą się ogromną popularnością, przyciągając uwagę fanów z całego świata.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. Bydgoszcz za oknem, zachmurzenie całkowite z temperaturą 17 stopni. Natomiast w Warszawie można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 18 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1014 hektopaskali. W tej chwili jakość powietrza w obu miastach można określić jako umiarkowana. Warto jednak zachować ostrożność.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia powracają z emocjonującym 3392 odcinkiem. Karolina i Bruno, świeżo po ślubie, zamiast cieszyć się wspólnym życiem, wpadną w wir konfliktów. Bruno zażąda podpisania intercyzy, co Karolina odbierze jako brak zaufania. Ich kłótnia nie skończy się na finansach. Bruno przypomni Karolinie o intrydze przeciwko Justinowi, co może zaszkodzić reputacji ich hotelu. Czy ich małżeństwo przetrwa te burzliwe chwile? Odcinek pełen napięcia i niespodzianek. Już 7 września o 20:05 na TVP 2.
2: W 3394 odcinku Barw Szczęścia po wakacjach Karolina zaskoczy wszystkich, umawiając się z prawniczką Paszkowską za plecami swojego męża, Bruna. Karolina nie chce podpisać intercyzy, która odcięłaby ją od majątku Stańskiego i szuka wsparcia u Sylwii. Paszkowska, znana z walki w imieniu Bożeny, szybko przejrzy intencje Karoliny. Sylwia odkryje, że Karolinie zależy jedynie na majątku męża, co wywoła napięcie między kobietami. Mimo prób manipulacji Karolina nie zdoła oszukać prawniczki, która zada jej kluczowe pytanie o prawdziwe motywy. Odcinek pełen emocji i intryg już wkrótce na ekranach. W 39. odcinku tureckiego serialu Splątane losy emocje sięgną zenitu. Relacja Buraka i Yasemin stanie się jeszcze bardziej skomplikowana, gdy postanowią ukryć swoje uczucia przed światem z powodu plotek w szpitalu. Yasemin, mimo presji, nie zamierza rezygnować z pracy na izbie przyjęć. Tymczasem Münever zmaga się z niepokojącym fotografem przed swoją rezydencją, co wywołuje u niej ogromny lęk. Remzi, który od dłuższego czasu śledzi Münever, podejmie radykalne kroki, by zdobyć nowe informacje. Premiera tego odcinka odbędzie się jutro, 4 września, o godzinie 14 na TVP 1. Dla tych, którzy nie mogą obejrzeć go na żywo, dostępny będzie również w serwisie TVP VOD.
1: M jak miłość szykuje emocjonujący zwrot akcji w 1943 odcinku. Marcin Chodakowski, bohater serialu, postanawia wrócić do pracy detektywa, opuszczając firmę Elżbiety Domańskiej. Decyzja ta nie jest łatwa, ale nieunikniona, gdyż praca za biurkiem nie przynosi mu satysfakcji. Dodatkowo Domańska zaskakuje Marcina niecodzienną propozycją, oferując mu 1 000 000 złotych za zostanie ojcem jej dziecka. To przeważa szale i utwierdza Marcina w przekonaniu, że czas na zmiany. Powrót do detektywistycznych korzeni daje mu poczucie spełnienia i radości. Nowy sezon przynosi więc nie tylko zawodowe, ale i osobiste wyzwania dla Chodakowskiego. Czy Marcin odnajdzie się w nowej, starej roli? Przekonamy się już po wakacjach.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: M jak miłość w nowym sezonie zaskoczy widzów dramatycznymi zwrotami akcji. W 1942 odcinku Mariusz z zazdrości o kasie dopuści się morderstwa dyrektora kliniki Aleksandra Sowińskiego. W kolejnym 1943 odcinku, który zostanie wyemitowany 28 września, Mariusz będzie udawał, że nic się nie stało, próbując ukryć swoją zbrodnię. Kasia, nieświadoma czynów męża, zaproponuje mu wyjazd do Stanów Zjednoczonych, obawiając się, że Sowiński ujawni jej sekrety. Mariusz, mając na sumieniu morderstwo, będzie gotów na wszystko, by prawda nie wyszła na jaw. Czy ucieczka do Ameryki pozwoli im uniknąć konsekwencji? Tajemnice i napięcie w M jak miłość sięgają zenitu.
2: W 954 odcinku Akacjowej 38 emocje sięgną zenitu. Rosina usłyszy wstrząsającą wiadomość o stanie Liberta, który musi przejść operację z powodu krwiaka w mózgu. Trini wróci do domu, ale jej stan zdrowia pozostanie tajemnicą przed Ramonem. Samuel stanie w obliczu finansowej katastrofy po wybuchu bomby, ale nie zamierza się poddać. Celia zacznie podejrzewać, że Lucia zbliżyła się zbyt mocno do Samuela, co może oznaczać nowe komplikacje. Lucia odkryje, że z płonącej galerii uratował ją nowy proboszcz, ksiądz Telmo. Ten odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 11 września, o godzinie 18:40 na TVP 1. Serial przenosi nas do Madrytu początku XX wieku, gdzie losy mieszkańców kamienicy przy Akacjowej 38 splatają się w fascynujący sposób. Harry Potter powraca na ekrany, tym razem jako serial od HBO. Po lekkim opóźnieniu pełny zwiastun został zaprezentowany, wzbudzając optymizm wśród fanów. Premiera zaplanowana jest na tegoroczne Boże Narodzenie. Serial ma na nowo wprowadzić młode pokolenie w magiczny świat Hogwartu. Dominic McLaughlin wcieli się w rolę Harry'ego Pottera, a Arabella Stanton zagra Hermione Granger. Pierwszy sezon zaadaptuje Kamień Filozoficzny, wprowadzając kilka zmian względem filmów. Nowa produkcja obiecuje poprawić pewne niedociągnięcia z książek, oferując świeże spojrzenie na znaną historię. 4281 odcinku serialu Na Wspólnej sytuacja Eweliny staje się dramatyczna. Po traumatycznych wydarzeniach trafia do aresztu, a Weronika Rostocka angażuje się w jej ratowanie. Ewelina, będąc w trudnym stanie, prosi Weronikę o opiekę nad swoją 16-letnią córką, Jagodą. Prawniczka i Lew bez wahania przyjmują dziewczynę pod swój dach. Tymczasem los rannego Kalskiego pozostaje niepewny, a Ewelina bierze na siebie całą odpowiedzialność za dramatyczne wydarzenia. W kolejnym 4282 odcinku Weronika próbuje przekonać Ewelinę, że zeznania Jagody mogą jej pomóc, ale Ewelina stanowczo odmawia, chcąc chronić córkę przed policyjnymi procedurami. Tajemnice i napięcia w rodzinie Kalskich wciąż narastają.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś w Polsce dominować będzie zachmurzenie całkowite. W Gdańsku prognozowana temperatura to 17 stopni, z wiatrem południowo-zachodnim wiejącym z prędkością 8 metrów na sekundę. Natomiast w Poznaniu termometry pokażą podobnie 17 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie 6 metrów na sekundę. W tej chwili jakość powietrza w obu miastach można określić jako umiarkowana. Warto jednak zachować ostrożność.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła pierwsza. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Koalicja Obywatelska wygrywa najnowszy sondaż, zdobywając 27,5% głosów, ale nie zdoła utworzyć rządu. Większość mandatów w Sejmie przypadłaby ugrupowaniom prawicowym, co oznacza, że to one mogą mieć realny wpływ na przyszły rząd. Konfederacja Korony Polskiej i inne prawicowe partie mogą stworzyć większość, co zmienia polityczny krajobraz w Polsce. Krzysztof Mulawa z Konfederacji uważa, że Polska nie jest gotowa na przywrócenie zasadniczej służby wojskowej. Zamiast tego proponuje dobrowolne, dłuższe szkolenia wojskowe i rozwój obrony cywilnej. Podkreśla, że ważne jest przekazanie obywatelom informacji o lokalizacji schronów. Mulawa krytykuje rządy Donalda Tuska i Mateusza Morawieckiego za brak przygotowania kraju na potencjalne zagrożenia.
2: Były szef Ministerstwa Obrony Narodowej, Mariusz Błaszczak, wywołał polityczną burzę swoimi słowami na temat artykułu 5 NATO. Wypowiedział się, że w razie ataku na kraje bałtyckie, polscy żołnierze powinni skupić się na obronie Polski. Te słowa spotkały się z ostrą krytyką obecnego rządu, który podkreśla znaczenie sojuszniczych zobowiązań. Artykuł 5 jest fundamentem NATO, gwarantującym zbiorową obronę, co jest kluczowe dla bezpieczeństwa wschodniej flanki sojuszu. Szwecja podpisała kontrakt z francuskim koncernem Naval Group na dostawę 4 fregat rakietowych typu Luleo. Wartość zamówienia wynosi ponad 4 miliardy euro, a pierwsza jednostka trafi do szwedzkiej marynarki w 2030 roku. Nowe fregaty mają wzmocnić obronę powietrzną i zdolności zwalczania okrętów podwodnych na Morzu Bałtyckim. Umowa jest częścią szerszej współpracy obronnej między Szwecją a Francją. Chicagowska Polonia żegna Irenę T. Moskal del Giudice, która zmarła w wieku 97 lat. Była prezeska Kongresu Polonii Amerykańskiej. Oddział Illinois odeszła 24 sierpnia. Uroczystości żałobne odbyły się 31 sierpnia w Norwich, a pochówek miał miejsce 1 września na cmentarzu Świętego Alberta. Irene była znaną działaczką polonijną, która przez całe życie angażowała się w sprawy Polonii i lokalnej społeczności.
0: W Kutnie, przy ulicy Królewskiej, doszło do niebezpiecznej sytuacji z udziałem 3-letniego dziecka, które znajdowało się na parapecie okna. Policja interweniowała dzięki czujności sąsiadów. W mieszkaniu zastano nietrzeźwą matkę i jej partnera. Dziecko jest już bezpieczne, a sprawą zajmie się sąd rodzinny. Matka może usłyszeć zarzut narażenia dziecka na niebezpieczeństwo. Dziś policja z Piaseczna poinformowała o interwencji na MOP Mieszkowo, gdzie 21-letni kierowca Opla celowo wprowadzał auto w poślizg. Mężczyzna został ukarany mandatem w wysokości 5000 zł, 10 punktami karnymi oraz czasową utratą prawa jazdy. Nowe przepisy zabraniają takich manewrów na drogach publicznych, a policja zapowiada dalsze kontrole w celu eliminacji niebezpiecznych zachowań. W Olecku w niedzielę 30 sierpnia około 100 mieszkańców musiało opuścić swoje domy z powodu zagrożenia wybuchem. 38-letni mężczyzna zabarykadował się w piwnicy i groził podpaleniem butli z gazem. Dzięki szybkiej interwencji policji udało się go zatrzymać. Okazało się, że był poszukiwany przez wymiar sprawiedliwości i trafił do tymczasowego aresztu. Nie lubisz prasować firanek? Jest na to sposób. Wystarczy przed praniem złożyć je w równą kostkę i umieścić w siatce do prania lub poszewce na poduszkę. Następnie użyj delikatnego programu i odpowiednich detergentów. Dzięki temu firanki będą gładkie i gotowe do zawieszenia bez prasowania. We wrześniu skorpiony, raki i strzelce mogą doświadczyć niespodziewanych kontaktów z przeszłością. Skorpiony mogą otrzymać wiadomość od dawnej bliskiej osoby, co pozwoli zamknąć niedokończone sprawy. Raki mogą spotkać kogoś, kto obudzi dawne emocje, a strzelce mogą być zaskoczone kontaktem od dawnego znajomego. Warto pamiętać, że taki powrót nie zawsze oznacza odnowienie relacji. Czasem to tylko okazja do spojrzenia na przeszłość z innej perspektywy.
2: Gruba warstwa szronu w zamrażarce to nie tylko problem estetyczny, ale także funkcjonalny. Aby ograniczyć jego powstawanie, warto minimalizować czas otwierania drzwi i przygotowywać produkty z wyprzedzeniem. Po rozmrożeniu i osuszeniu zamrażarki można zastosować cienką warstwę gliceryny, co spowolni osadzanie się lodu. Pamiętajmy też o przechowywaniu produktów w szczelnych opakowaniach i kontrolowaniu stanu uszczelki drzwi. Storczyki mogą odzyskać siły dzięki prostemu domowemu sposobowi. Wystarczy rozpuścić jedną tabletkę aspiryny w 5 litrach wody i używać tego roztworu do podlewania raz w miesiącu. Kwas salicylowy w aspirynie wzmacnia roślinę, poprawiając jej odporność na stres i choroby. Dzięki temu storczyki mogą ponownie zakwitnąć obficie. W łazience często pojawia się wilgoć i nieprzyjemne zapachy. Istnieje prosty sposób na ich ograniczenie, wykorzystując fusy z kawy. Wystarczy je dobrze wysuszyć i umieścić w otwartym pojemniku, aby działały jak naturalny pochłaniacz zapachów. Pamiętajmy jednak, że nie zastąpi to odpowiedniej wentylacji. Marcin Horała może zostać nowym wicemarszałkiem, co ponownie przyciąga uwagę mediów. Znany z twardości w polityce, kilka lat temu pokazał swoje łagodniejsze oblicze w programie Politycy od kuchni. Wówczas mieszkał w skromnym, 40-metrowym mieszkaniu w Warszawie. Tymczasem były premier Mateusz Morawiecki wyraził poparcie dla Marcina Ociepy jako kandydata PiS do prezydium Sejmu.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś w Polsce dominować będzie zachmurzenie całkowite. W Szczecinie prognozowana temperatura to 16 stopni. Z wiatrem południowo-zachodnim, wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. Natomiast w Krakowie termometry pokażą 18 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie 6 metrów na sekundę. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Ewa Chodakowska, znana trenerka fitness, po 17 latach rozstała się z mężem. Jak się okazuje, obsesja na punkcie pracy może mieć swoje konsekwencje. Ewa przyznała, że przez lata była uzależniona od działania i sukcesu, co przesłaniało jej inne aspekty życia. Teraz, gdy ogłosiła rozstanie, jej słowa o odzyskiwaniu siebie i stawianiu granic nabierają nowego znaczenia. Cóż, czasem trzeba przestać biegać za sukcesem, by odnaleźć siebie.
2: Zbigniew Zamachowski i Gabriela Muskała, para, która unika skandali jak ognia, znowu zaskoczyła. Choć zwykle stronią od czerwonych dywanów, ostatnio pojawili się razem na festiwalu Warszawa Singera, trzymając się za ręce jak zakochani nastolatkowie. Ich historia miłosna zaczęła się w samym środku burzy medialnej, ale teraz wydają się być oazą spokoju w świecie show biznesu. Czyżby to była nowa definicja miłości w blasku fleszy? Klaudia Halejcio, znana z zamiłowania do luksusu, postanowiła pożegnać wakacje z prawdziwym przytupem. Jej ogród zamienił się w cyrk, a wszystko to dla 5-letniej córki Nel. Były atrakcje dla dzieci, fotobudka i świeżo robiona pizza, a dorosłym też nie brakowało zabawy. Halejcio, jak na prawdziwą influencerkę przystało, nie oszczędzała na niczym, a jej Instagram pękał w szwach od relacji z tego wydarzenia.
1: Dzieci wróciły do szkoły, a Małgorzata Socha na siłownię. Aktorka, jak prawdziwa superbohaterka, dzieli się z fanami swoją umięśnioną sylwetką, pokazując, że forma życia to nie tylko marzenie. Remont hiszpańskiej willi? Żaden problem. Socha nie zapomina o kondycji nawet na wakacjach, a restrykcyjne diety omija szerokim łukiem. Cóż, nie każdy może być tak wielozadaniowy jak ona.
2: Edyta Jungowska, świeżo upieczona emerytka, udowadnia, że życie po 60 może być pełne niespodzianek. Aktorka, która niedawno dołączyła do obsady Na Wspólnej, postanowiła zasmakować uroków Sopotu. Zamiast czerwonego dywanu wybrała mąciak, kawiarnie i butiki, a wszystko to w stylowych alladynkach i chuście na głowie. Wygląda na to, że czas na emeryturze można spędzać nie tylko na kanapie, ale i na spokojnych spacerach po nadmorskich kurortach. Czarodziejski świat Harry'ego Pottera powraca, tym razem w serialowej odsłonie na HBO Max. Nowy zwiastun obiecuje mrok, magię i może nawet lepszego Harry'ego niż tego, którego znamy z filmu. Dominic McLaughlin, jako młody czarodziej, ma szansę przyćmić Daniela Radcliffe'a. A twórcy serialu odważnie wprowadzają nowe wątki, które mogą naprawić nieścisłości z książek. Premiera już w te święta, więc przygotujcie różdżki i czekajcie na magię. Marcin Miller, król disco polo, znów na językach. Tym razem nie za sprawą nowego hitu, ale psychofana, który zmusił go do wezwania policji. Funkcjonariusze przyjechali, zapakowali delikwenta do radiowozu, ale co dalej? Miller obawia się, że kolejny raz może skończyć się mniej przyjemnie. Cóż, życie gwiazdy to nie tylko blask fleszy, ale i nieprzewidywalne spotkania z fanami, którzy czasem zapominają, gdzie kończy się granica podziwu. Ach, cóż za burza w szklance wody. Skolim wystąpił na koncercie u prezydenta, a internet aż huczy od politycznych spekulacji. Rafał Brzozowski z niebywałą powagą broni prawa artystów do występowania dla każdego, niezależnie od politycznych sympatii. Podkreśla, że muzyka powinna łączyć, a nie dzielić. Choć sam nieraz odczuł, jak łatwo można zostać zaszufladkowanym. Może czas, byśmy wszyscy przestali doszukiwać się polityki tam, gdzie jej nie ma?
1: Marta Wiśniewska i Michał Wiśniewski znowu razem, a internet oszalał z radości. Po 20 latach od rozwodu, para, która kiedyś była na ustach wszystkich, powraca na scenę życia uczuciowego. Mandaryna przyznaje, że memy o nich są urocze, a ludzie z sentymentem wspominają ich wspólne czasy. Czyżby szykował się kolejny ślub na Antarktydzie? Cóż, historia lubi się powtarzać, a Wiśniewscy znów stają się ulubieńcami Polaków.
2: Fleetwood Mac w metalowej odsłonie? Tak, to nie żart. Doro Pesch, królowa metalu, wraz z gitarzystą Whitesnake i perkusistą Sepultury, wzięli na warsztat Go Your Own Way. To pierwszy singiel z nadchodzącego albumu Still Rumors, który ukaże się 20 listopada. Czyżby klasyka rocka potrzebowała cięższego brzmienia, by znów zabłysnąć? Cóż, czas pokaże. Czy metalowy hołd dla Fleetwood Mac zdobędzie serca fanów?
1: Rok po emocjonalnym pożegnaniu Ozziego Osborna na stadionie w Birmingham. Mastodon wspomina ten magiczny moment. Muzycy przyznają, że stres był niewyobrażalny, ale satysfakcja jeszcze większa. Współpraca z Geezerem Butlerem z Black Sabbath na nowym albumie Mastodon to wisienka na torcie ich muzycznej podróży. Ciekawe, czy Ozzy z góry kiwa głową z aprobatą. Zespół Waves zaskakuje fanów i nie zamierza iść na łatwiznę. Ich trzeci album, Total, nie pojawi się od razu w serwisach streamingowych, ale zadebiutuje na autorskim festiwalu Heavy Pop Fest. Nowy singiel Koledzy pokazuje lżejsze, popowe oblicze grupy, co jest niezłym kontrastem do ich wcześniejszych, mrocznych brzmień. Ciekawe, czy fani będą zaskoczeni, czy może już przywykli do takich niespodzianek od krakowskiej formacji.
2: Noel Gallagher z Oasis znowu podgrzewa atmosferę. W przyszłym roku nie ma wielkiego turnieju piłkarskiego, więc co robić latem? Oczywiście, ruszyć w trasę koncertową. Plotki mówią, że Oasis zagra aż 12 razy na stadionie Etihad w Manchesterze. A dla tych, którzy nie mogą się doczekać, już 11 września do kin trafi dokument Don't Look Back in Anger, który przypomni nam, dlaczego tak kochamy tych dwóch braci i ich muzykę.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Katowicach zapowiadane jest zachmurzenie całkowite z temperaturą 17 stopni. Wiatr będzie wiał południowo-zachodni z prędkością 4 metry na sekundę. W Toruniu prognozowane są lekkie opady deszczu, a termometry wskażą także 17 stopni. Wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 6 metrów na sekundę. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Po tygodniowych poszukiwaniach odnaleziono ciało 16-letniej Mai, która zginęła w warsztacie należącym do rodziny Bartosza G. Kamery monitoringu zarejestrowały drastyczne sceny, które pomogły w rozwiązaniu sprawy. Bartosz G., uznany za poczytalnego, może spędzić w więzieniu nawet 30 lat. Motyw zbrodni wciąż pozostaje nieznany. W Otwocku policjanci zatrzymali dwoje nastolatków, którzy 1 września zamiast do szkoły sięgnęli po alkohol. 15-latka miała ponad

0: 1 promil, a jej 16-letni kolega 0,6 promila. Młodzież została przekazana opiekunom, a sprawą zajmie się sąd rodzinny. Policja apeluje do rodziców o rozmowy z dziećmi na temat odpowiedzialności. Pod Płońskiem rolnik odkrył arsenał niewybuchów z czasów II wojny światowej. Znalezisko, zaledwie 20 metrów od zabudowań, obejmowało aż 710 niebezpiecznych przedmiotów. Na miejsce wezwano policję i wojskowych saperów, którzy zabezpieczyli amunicję. Wszystkie niewybuchy zostały przewiezione na poligon i bezpiecznie zdetonowane.
1: W jeziorze Kocioł niedaleko Płocka znaleziono ciało 69-letniej kobiety. Wędkarz odkrył je w niedzielę, 30 sierpnia, i natychmiast powiadomił służby. Prokuratura ustaliła, że nie było udziału osób trzecich, ale śledztwo nadal trwa. Badane są różne scenariusze, w tym możliwość samobójstwa.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Policja z Wolbromia poszukuje 35-letniego Macieja Krężela, który zaginął 2 września. Mężczyzna może poruszać się jasnobrązowym Renault Megane Scenic o numerach rejestracyjnych KOL 19440. Mundurowi apelują do mieszkańców o pomoc w odnalezieniu zaginionego. Każda informacja może być kluczowa. W Zadrożu w Małopolsce doszło do tragicznego wypadku. 26-letni Konrad K. potrącił 15-letniego Adama, który zmarł w szpitalu. Sprawca uciekł z miejsca zdarzenia, a później wrócił do domu, gdzie zachowywał się, jakby nic się nie stało. Prokuratura w Krakowie zapowiedziała zmianę zarzutów dla Konrada K., który może spędzić nawet 20 lat w więzieniu. Na autostradzie A1 pod Częstochową doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęły 4 osoby, a 4 zostały ranne. Kierowca ciężarówki usłyszał zarzuty nieumyślnego sprowadzenia katastrofy oraz ukrywania kart kierowców innych osób. Prokuratura bada, czy karty te były używane do fałszowania czasu pracy. Wniosek o tymczasowe aresztowanie kierowcy został skierowany do sądu.
1: W Gliwicach zakończyła się historia restauracji Pierwsza Polka, która po metamorfozie w programie Kuchenne Rewolucje zmieniła nazwę na Bistro w Towarzystwie. Lokal, który otwarto ponownie w kwietniu, działał zaledwie kilka dni i teraz jest wystawiony na sprzedaż. Mimo początkowego entuzjazmu, zmiany w wystroju i menu nie przekonały klientów. Dziś wieczorem o 21.30 TVN wyemituje odcinek programu z udziałem tego lokalu.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Fotografia zmarłego Łukasza Litewki stała się przyczyną internetowej burzy. Jagoda Owczarek, autorka zdjęcia, zażądała zapłaty za jego bezprawne użycie, co wywołało falę krytyki. Po licznych oskarżeniach o bezduszność Owczarek wycofała roszczenia wobec fundacji i organizacji charytatywnych, ale utrzymała je wobec redakcji i podmiotów politycznych. Zapowiedziała, że ewentualne zyski przekaże na cele charytatywne.
1: Tragiczny wypadek na ulicy Nowotoruńskiej w Bydgoszczy. Motocyklista zderzył się z busem i mimo reanimacji nie udało się go uratować. Do zdarzenia doszło wczoraj około 10.30. Kierowca busa nie odniósł obrażeń, a na miejscu pracują policjanci i strażacy, co powoduje utrudnienia w ruchu. W najbliższy weekend Białystok stanie się centrum polskiego driftingu. 4 i 5 września odbędzie się tam finał Eastside Drift, przyciągając czołowych kierowców i tysiące fanów. To nie tylko zawody, ale prawdziwe widowisko, pełne dymu, prędkości i precyzji. Kibice mogą liczyć na emocjonujące przejazdy i zaciętą rywalizację o tytuł mistrza.
0: Dziś o 20.30 Lech Poznań zmierzy się z Jagiellonią Białystok w zaległym meczu 5. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Obie drużyny są w świetnej formie. Po awansie do Ligi Europy i dobrych wynikach w lidze, Lech zajmuje 2 miejsce z 10 punktami, a Jagiellonia depcze mu po piętach z 1 punktem mniej. To spotkanie zapowiada się jako emocjonujący pojedynek na szczycie tabeli.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Legnicy doszło do 2 podpaleń, które były zemstą za działania urzędnicze. Spłonęły 3 samochody, a straty przekroczyły 300 tysięcy złotych. Śledczy zatrzymali 53-letniego Marka Eś, prezesa spółki zarządzającej domem seniora, który miał zlecić te ataki. W sprawę zamieszani są także 38-letnia Karolina A. i jej brat, którzy przyznali się do winy. Mateusz J. z Dolnego Śląska, który przez 4 lata więził i torturował kobietę w baraku na swoim podwórku, nie spędzi reszty życia w więzieniu. Sąd apelacyjny we Wrocławiu złagodził jego wyrok do 25 lat pozbawienia wolności. Mężczyzna będzie mógł ubiegać się o przedterminowe zwolnienie po 20 latach. Wyrok jest prawomocny i będzie odbywany w systemie terapeutycznym.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Białegostoku przewidywana temperatura wynosi 17 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. Dla Wrocławia zaś termometry pokażą 18 stopni, a wiatr zachodni może osiągnąć 6 metrów na sekundę. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Od dziś brazylijskie mięso i produkty zwierzęce nie mogą być importowane do Unii Europejskiej. To dobra wiadomość dla polskich hodowców, którzy od lat zmagają się z konkurencją z Ameryki Południowej. Jednak polscy rolnicy ostrzegają, że Brazylia może szybko wrócić na unijny rynek, jeśli spełni wymagania dotyczące stosowania antybiotyków. Komisja Europejska planuje audyt brazylijskiego drobiu i miodu, co może otworzyć drzwi do ponownego importu tych produktów. Polscy producenci apelują o wprowadzenie mechanizmów ochronnych, by zabezpieczyć europejski rynek przed nadmiernym napływem brazylijskiego mięsa. Od 1 stycznia przyszłego roku renta wdowia będzie wypłacana na korzystniejszych zasadach, co może oznaczać nawet 400 zł brutto więcej miesięcznie dla seniorów. Jednak zanim te zmiany wejdą w życie, KRUS alarmuje, że na tegoroczne wypłaty może zabraknąć setek milionów złotych. Problem wynika z nieprzewidzianego wzrostu liczby uprawnionych do świadczeń. Sejmowa Komisja Finansów Publicznych wprowadziła poprawki, które mogą umożliwić przekazanie dodatkowej dotacji do funduszu emerytalno-rentowego. Od przyszłego roku udział drugiego świadczenia w rencie wdowiej wzrośnie z 15 do 25%, co przyniesie podwyżki, ale ich wysokość będzie zależna od kwoty świadczenia.
2: W Warszawie odbyła się pierwsza edycja Impact Leading Minds, wydarzenia poświęconego geopolityce, demografii, energetyce i kulturze. W Nowym Teatrze spotkało się ponad 700 osób, by dyskutować o przyszłości Europy i technologii. Jednym z gości była Lindsay Vonn, która otrzymała niespodziankę od Iggy Świątek, osobistą wiadomość nagraną w Nowym Jorku. Wśród prelegentów znaleźli się eksperci z różnych dziedzin, którzy podkreślali znaczenie podejmowania decyzji, pod presją i przekraczania granic. Wydarzenie miało na celu łączenie różnych perspektyw i tworzenie nowych rozwiązań.
1: Kołobrzeg ponownie zdobył tytuł najpopularniejszego kurortu nad Bałtykiem w 2026 roku. Mielno i Pobierowo musiały ustąpić miejsca liderowi. W górach największym zainteresowaniem cieszyła się Szklarska Poręba, wyprzedzając Szczyrk i Świeradów Zdrój. Raport travelist.pl pokazuje, że Polacy najchętniej wybierali wakacje nad morzem i w górach, które odpowiadały za 78% krajowych rezerwacji. W sierpniu góry przyciągnęły więcej turystów z powodu kapryśnej pogody nad Bałtykiem. Mimo mody na mniej znane miejsca, Polacy wciąż preferują sprawdzone kurorty.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Polacy coraz częściej przenoszą swoje oszczędności do banków oferujących lepsze warunki. Wysoka inflacja nauczyła nas, że pieniądze nie mogą leżeć bezczynnie. Aż 35% Polaków zmienia bank, gdy znajdzie lepiej oprocentowaną ofertę. Młodzi oszczędzają regularniej, ale rzadziej przenoszą środki. Starsi natomiast częściej szukają korzystniejszych ofert. Oprocentowanie to nie jedyny czynnik. Liczy się też łatwy dostęp do pieniędzy i brak dodatkowych kosztów.
2: W najnowszym katalogu Action znajdziemy wiele ciekawych produktów w atrakcyjnych cenach. Szczególną uwagę przyciąga bezprzewodowa pompka 3 w jednym Grundig, dostępna za niecałe 70 zł. Urządzenie oferuje trzy funkcje: pompowanie opon, dmuchanie basenów oraz odsysanie powietrza. W ofercie znajdziemy też urządzenie do laminowania Ficero, idealne do domowego biura. Dla najmłodszych przygotowano bezprzewodowe słuchawki Fresh and Rebel Kids. Kierowcy mogą zainteresować się lampkami LED do samochodu Nortec, które pozwalają na personalizację wnętrza auta. Polska Grupa Zbrojeniowa intensyfikuje współpracę ze szkołami średnimi, by przygotować przyszłe kadry dla przemysłu obronnego. W nowym roku szkolnym PGZ planuje objąć patronatem blisko 100 placówek, oferując uczniom staże, gwarancje zatrudnienia i bonusy finansowe. Obecnie 24 spółki PGZ współpracują z 81 szkołą, obejmując opieką około 1200 uczniów. Współpraca obejmuje praktyki, zajęcia w zakładach i doposażanie szkół. PGZ zamierza rozszerzyć tę współpracę, tworząc nowe kierunki kształcenia dla przyszłych specjalistów w branży obronnej.
1: Waszyngton i Kijów prowadzą rozmowy na temat licencji dla Ukrainy na produkcję pocisków do systemów Patriot. Sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych Marco Rubio podkreśla, że to długotrwały proces, który nie rozwiąże natychmiastowych problemów Ukrainy z obroną przed rosyjskimi atakami. Produkcja na Ukrainie mogłaby uniezależnić kraj od zagranicznych dostaw, ale wymaga wielu lat przygotowań. Tymczasem Ukraina otrzymała niewielką partię pocisków Patriot, ale potrzebuje ich więcej, by przetrwać nadchodzącą zimę. W obliczu globalnych niedoborów pocisków Stany Zjednoczone Zjednoczone i Unia Europejska rozważają różne formy wsparcia dla Ukrainy.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Saab planuje zwiększenie produkcji samolotów wczesnego ostrzegania GlobalEye do 4, a nawet 6 egzemplarzy rocznie do 2030 roku. Kluczowym elementem tego planu jest utworzenie drugiej linii produkcyjnej w Kanadzie, co może stworzyć tysiące miejsc pracy. Decyzja Kanady o wyborze GlobalEye zamiast amerykańskiego Boeinga i Sea-Dem Wedgetail otwiera drogę do budowy 1/3 światowej floty tych maszyn właśnie w Kanadzie. Saab realizuje obecnie zamówienia dla kilku krajów, w tym dla Francji i Zjednoczonych Emiratów Arabskich, a także dla NATO. Polska również może być zainteresowana zakupem tych nowoczesnych systemów wczesnego ostrzegania.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Bydgoszczy zachmurzenie całkowite i temperatura 16 stopni oraz wiatr południowo-zachodni o prędkości 6 metrów na sekundę. W Warszawie lekkie opady deszczu i temperatura 18 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1013 hektopaskali. Na chwilę obecną powietrze w Bydgoszczy oceniane jest jako dobre, a w Warszawie jako umiarkowane.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W najnowszym odcinku tureckiej telenoweli Dziedzictwo emocje sięgną zenitu. Odcinek 1027 przyniesie dramatyczne wydarzenia, które wstrząsną widzami. Intryga Sibel i Kansel doprowadzi do kryzysu w związku Nany i Poyraza, a Nana podejmie decyzję o odejściu od męża. Cennet, matka Poyraza, odkryje prawdę o manipulacjach Kansel i zrozumie, że Nana była prawdziwym wsparciem dla jej syna. Mimo to, na naprawę sytuacji będzie już za późno. Odcinek pełen emocji i zaskakujących zwrotów akcji już wkrótce na antenie TVP1. W 1944 odcinku M jak miłość Julia wraca do Polski, ale bez Dimy. Towarzyszą jej córka lekarza Nadia oraz nowonarodzona córeczka. Magda Budzyńska spotka się z nimi i usłyszy dramatyczne wieści o Dimie. Julia, która wyjechała z mężem do Ukrainy, teraz wraca z obawami o jego bezpieczeństwo. Dima poświęca się pracy i walce o wolność ojczyzny, co budzi w Julii strach i niepewność. Choć zaangażowanie Dimy jest godne podziwu, Julia nie czuje się szczęśliwa. Czy Malicka zdecyduje się na stały powrót do Polski? To trudna decyzja. Zwłaszcza, że ma pod opieką dwie córki. Magda okaże jej wsparcie w tej trudnej sytuacji. W 4280 odcinku Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 21 września o godzinie 20.15 na TVN, Monika będzie pełna radości z powodu Doroty, która wspiera Włodka po śmierci Marii. Dzięki niej Włodek zacznie myśleć o powrocie do pracy w barze. Jednak Renata nie podzieli entuzjazmu Moniki i zacznie podejrzewać Dorotę o nieczyste intencje. Zastanawia się, dlaczego Dorota nagle zainteresowała się ich ojcem i lokalem. W kolejnym odcinku, 4281, Dorota wraz z Włodkiem planują nowe menu dla baru, co może oznaczać zmiany w jego ofercie. Czy podejrzenia Renaty okażą się słuszne? Odpowiedzi na te pytania poznamy już wkrótce. W 4283 odcinku Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany w czwartek, 24 września o godzinie 20.15 na TVN, emocje sięgną zenitu. Julka po tygodniu w zamkniętym ośrodku błaga ojca Igora, by ją stamtąd zabrał. Jednak Igor, świadomy jej głodu narkotykowego, nie ulega manipulacjom córki. Dyrektor ośrodka uświadamia mu, że tylko terapia może pomóc Julce wyjść z nałogu. Igor spotyka również Violetę, która walczy o swoją córkę, co utwierdza go w decyzji, by Julka pozostała na odwyku. Tymczasem Igor postanawia skonfrontować się z dealerem córki, zastawiając na niego pułapkę. Czy uda mu się doprowadzić do sprawiedliwości? Odpowiedź poznamy w kolejnych odcinkach.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: W 1024 odcinku serialu Dziedzictwo Kiwans staje przed trudnym wyborem. Za namową Sinana postanawia powiedzieć Ainur prawdę, co prowadzi do dramatycznego zakończenia ich związku. Ainur nie jest przygotowana na taki cios, a decyzja Kiwansa o zerwaniu zaskakuje wszystkich. Adalet, będąca świadkiem zerwania, nie kryje swojego oburzenia i traci szacunek do Kiwansa. Premierowy odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 8 września o godzinie 16 na antenie TVP1. Serial Dziedzictwo to pełna emocji opowieść o miłości, tragedii i walce o rodzinę. Po emisji w telewizji odcinki są dostępne online na platformie TVP VOD. Serial La Promesa, Pałac Tajemnic wkracza w emocjonujący 467 odcinek. Maria przyznaje się Cruz, że Alonso chciał ją wyrzucić z pałacu, ale ostatecznie zostaje dzięki interwencji Cruz. Margarita zaczyna podejrzewać Martinę o podanie trucizny hrabiemu, co wprowadza nowe napięcia. Lope, wracający do zdrowia, zostaje zaatakowany, a Virtudes godzi się z Simoną, próbując odzyskać syna. José Juan nie potrafi wybaczyć Currowi śmierci Paca, co prowadzi do kolejnych konfliktów. Odcinek został wyemitowany 1 września o 15.05 na TVP2, a dostępny jest również na platformie TVP VOD. Serial przenosi nas do malowniczej Andaluzji, początku XX wieku, gdzie młoda Jana szuka zaginionego brata i zemsty, jednocześnie zmagając się z zakazanym uczuciem do Manuela.
2: W najnowszym 190 odcinku tureckiej telenoweli Panna Młoda emocje sięgają zenitu. Cihan naciska na Hanser, by przekazała nieruchomość na cele charytatywne, co prowadzi do ostrej kłótni. W trakcie tej burzliwej wymiany zdań Hanser gubi swój osobisty dziennik, który może ujawnić prawdę o ojcu jej nienarodzonego dziecka. Cihan, choć znajduje dziennik, ostatecznie nie zagląda do środka. Tymczasem Hanser, zdesperowana, wraca po zgubę, co wzbudza podejrzenia Cihana. W tle tych wydarzeń pojawia się tajemniczy sponsor, który oferuje ogromną darowiznę w zamian za kolację z Hanser, co dodatkowo podsyca napięcie. Odcinek pełen jest dramatycznych zwrotów akcji i emocjonalnych wybuchów.
1: Nowy sezon M jak miłość zapowiada się emocjonująco. W odcinku 1937, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 7 września o 20.50 na TVP2, Dorota wyzna Bartkowi, że musi na chwilę opuścić Grabinę i udać się do miasta. Jej wyjazd związany jest z kontrolą zdrowia, która przyniesie dobre wieści. Brak nawrotu nowotworu mózgu. To zwycięstwo nad chorobą prowadzi radość w życie małżeństwa. Jednak nie wszystko będzie idealne, ponieważ ich adoptowany syn Franek zacznie zachowywać się nietypowo. Chłopak będzie smutny, a Bartek spróbuje zrozumieć jego troski. Niestety, nie zorientuje się, że powodem złego nastroju Franka jest wiadomość od ojczyma Malickiego.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają zachmurzenie całkowite. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1012 hektopaskali. W Poznaniu temperatura wyniesie 16 stopni, z wiatrem z prędkością 6 metrów na sekundę. Dla Gdańska przewidywana temperatura to 17 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 8 metrów na sekundę. W nocy dzisiaj w obydwóch miastach jakość powietrza będzie dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła druga. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Paweł Zalewski ostro skrytykował Mariusza Błaszczaka za jego stanowisko w sprawie obrony państw bałtyckich. Były szef Ministerstwa Obrony Narodowej zasugerował, że polscy żołnierze powinni skupić się na obronie Polski, co wywołało kontrowersje wśród polityków. Zalewski podkreślił, że takie podejście podważa zasadę solidarnej obrony NATO. Wiceminister Obrony Narodowej zaznaczył, że Polska inwestuje w sojusznicze zobowiązania i współpracuje z partnerami, by zwiększać zdolności obronne NATO.
2: Mateusz Morawiecki, lider Rozwoju Plus, chce, by Marcin Horała został wicemarszałkiem Sejmu z ramienia jego klubu. To może być problem dla Prawa i Sprawiedliwości, ponieważ Horała miałby zająć miejsce przeznaczone dla ich kandydata. Powstanie nowego klubu wymusiło zmiany w parytetach komisji i otworzyło dyskusję o obsadzeniu wolnego miejsca w prezydium Sejmu. Marszałek Włodzimierz Czarzasty poinformował, że decyzja w tej sprawie została przesunięta na kolejne posiedzenie. Adrian Zandberg z partii Razem w Radiu Z podkreślił potrzebę zmiany pokoleniowej w polskiej polityce. Jego zdaniem, dopóki Jarosław Kaczyński i Donald Tusk nie odejdą z polityki, kraj będzie tkwił w zaklętym kręgu konfliktu. Zandberg skrytykował także praktykę przechodzenia polityków do Trybunału Konstytucyjnego, podkreślając, że to nie przywraca zasad, o które walczyli protestujący. Lider Razem zaznaczył, że